0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Pożar poddasza w bloku w Świnoujściu. Po pierwszej w nocy ogień pojawił się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Objął 900 metrów kwadratowych powierzchni. Strażacy ewakuowali 70 osób. Nikt nie ucierpiał. Jak informuje Straż Pożarna, ogień został zlokalizowany. Trwa dogaszanie. Od dziś zapłacimy więcej na stacjach benzynowych. Kończą się dopłaty z budżetu w ramach rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Na pytanie, czy wzrost cen paliw wyniesie około 30-40 groszy za litr, minister finansów Andrzej Domański ocenił w Polsat News, że to średnia, którą można przyjąć.
1: Wiemy, że pakiet CPN od samego początku, było to bardzo jasno komunikowane, był pakietem tymczasowym, związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z wojną na Bliskim Wschodzie, z tym, że ceny ropy wystrzeliły do poziomu nawet 115-116 dolarów za baryłkę. Dzisiaj to jest 70 dolarów.
0: W połowie czerwca resort finansów przywrócił standardowe stawki podatku akcyzowego na benzynę i diesla. Dziś do 23% z 8% wraca stawka VAT. Rektorem Wojskowej Akademii Medycznej został pułkownik Marek Seracyn. Nominację wręczył wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Akademia wznawia działalność po 24 latach.
2: Będzie kształcić najlepszych lekarzy, personel medyczny, ratowników medycznych. Będzie przygotowywała w praktyce z działań na czas wojny, kryzysu, ale również na czas pokoju służby wobec każdego człowieka.
0: Oficjalnie uczelnia zaczyna działać dzisiaj, ale pierwsi studenci rozpoczną naukę za rok. Unia Europejska szykuje się do rozszerzenia. Władze Czarnogóry pracują nad traktatem akcesyjnym i zdaniem Brukseli kraj może dołączyć do wspólnoty za 2 lata. Komisja Europejska przedstawiła wyliczenia dotyczące procesu akcesyjnego. Wejście Czarnogóry ma kosztować nieco ponad 3 miliardy euro. W rzeczywistości przystąpienie Czarnogóry kosztowałoby każdego obywatela Unii mniej niż 1 euro rocznie, dlatego ważne jest również, aby przystąpienie ostatecznie przyniosło korzyści w postaci rozszerzenia jednolitego rynku. Stwarza ono nowe możliwości w zakresie zatrudnienia, handlu i inwestycji. Mówi rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier. Ostatnie rozszerzenie Unii miało miejsce 13 lat temu, gdy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Na zachodzie i północnym zachodzie utrzyma się dziś zachmurzenie duże z opadami deszczu, miejscami dość intensywnymi. W innych częściach kraju na jakiś czas pokaże się słońce, choć najczęściej spoza chmur spodziewany jest przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie, południu i w centrum. W czasie burz, które punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg, pojawi się porywisty wiatr, nawet do 100 km. Termometry wskażą od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie do około, ile dzisiaj w szczycie, zgaduj?
4: 36.
3: Tak, ale to tylko w konkretnym miejscu. 34-36 w lubelskim i podkarpackim, a 3 dyszki. Przepraszam, 30 to jakoś tak bardzo kolokwialnie zabrzmiało. Będziemy mieć dzisiaj w centrum.
4: Czyli zimno albo bardzo gorąco.
3: Mm-hmm.
4: I czasami bardzo wiecznie.
3: Po skrajnościach. Tak jest.
4: Tak, nie ma tutaj żadnego środka.
3: Zatem nie będzie dzisiaj umiarkowania w żaden sposób, niestety.
4: Tylko u nas stabilnie.
3: Tak jest.

0: No to jest genialne hasło, żeby otwierać nim dzień.
1: Szalalalalalala.
0: I od razu jakoś tak lepiej. Nie masz poczucia, że jak to mówisz, to wyrzucasz z siebie wszystko, co złe już właśnie jest stabilnie wewnętrznie?
1: Nie, ale myślę, że to odzwierciedla mój stan umysłowy po upałach. Szalalalalalala i tak do 10:00.
2: Nowy świt.
0: Podzielam. Dlatego się bardzo cieszę, że mamy na przykład podpowiedzi, jak trzeba rozpocząć program, skrypt i tu już człowiek się nie pogubi.
1: Tak, a ja już na przykład pierwszą gafę walnęłam właśnie przed sekundą, bo powiedziałam po upałach. Po jakich upałach? Przecież one są.
0: One są. Znaczy jesteśmy przed, po.
1: Przed, po i w trakcie.
0: Nieustająco.
1: Ale masz rację, skrypt działa. Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Zuzanna Jełenda. Cieszę się, że o sobie pamiętamy.
1: Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiega.
0: Taka... Jeszcze ja mogę?
1: Tak.
0: Kasia Oklińska.
1: I bardzo dobrze. Zapraszamy do godziny 10:00.

0: 12 po 6. Słuchaj, mamy dzisiaj piękną okoliczność muzyczną, rocznicową, ponieważ mamy urodziny Debbie Harry, liderki Blondie, ale też, no nie mogę powiedzieć, że raperki, ale za każdym razem jak się pojawia Blondie, to o tym wspominam, że Blondie Rapture to jest jeden z pierwszych rapowych numerów ever w historii rapsów i Fab Five Freddy tam występuje, więc pomimo tego, że Blondie to trochę inny muzyczny ogródek niż mój, to mam przeogromne szacunek jakiś rodzaj więzi z tą muzyką.
1: Ja mam natomiast bardzo żenującą historię, to znaczy spodobał mi się t-shirt, który miał, był t-shirtem fanowskim Blondie, ale ja byłam, nie pamiętam ile miałam lat, byłam nastolatką, nie znałam zespołu Blondie, ale po prostu podobał mi się t-shirt ze względu na to, że ja też jestem blondynką i to takie uważałam bardzo zabawne. I był moment, w którym ktoś mnie zapytał, o, słuchasz Blondie? A ja miałam takie, aha, tak, na pewno, więc teraz za każdym razem jak słucham, to sobie o tym przypominam i bardzo przepraszam, że nosiłam t-shirt nie wiedząc, kim jest Blondie.
0: Nie przepraszaj, bo to ma bardzo dużo sensu, że wybrałaś właśnie z tego powodu, ponieważ między innymi z tego powodu Blondie nazywa się Blondie, ponieważ na początku zespół planował przedstawiać się jako The Angel and the Snake, no ale zmienili nazwę i ta historia nazwy wcale nie jest bardziej skomplikowana, po prostu Debbie Harry, jako że była blondynką, kiedyś bardzo często catcalling, nie wiem jak to zczasownikować po polsku, słyszała dużo komentarzy na ulicy.
1: Na swój temat na ulicy, gwizdanie i
0: także, ej Blondie.
1: Zaczepki.
0: Uh-huh. O, zaczepki, właśnie.
1: Chamskie zaczepki jeszcze do tego trzeba dodać.
0: Tak, takie nieuprzejme.
1: Pejoratywnie.
0: No. No więc słyszała, że jest Blondie, więc uznała, że...
1: To jest takie popularne przejęcie, że bierzesz coś, że tak cię nazywają i potem bierzesz jako swoje, już wtedy nie mogą cię tak obrazić.
0: Wtedy cię chwalą, wtedy zamieniają się w fanów. Mm-hmm. Szlachmat.
1: No i proszę, jaka piękna historia.

0: Ja tak sobie pomyślałem, że może w ogóle to jest ciekawy wątek do zanurkowania w Państwa doświadczeniach z merchem tak zwanym, z koszulkami ulubionych zespołów, czy któreś nosili Państwo nieświadomie, bo pomyśleli sobie, że fajna koszulka, może będę nosił.
1: A potem ktoś pyta, słuchasz tego? Tak, czekam na ich koncert i zrobi się niezręcznie.
0: A wymień 3 piosenki, dawaj.
1: Mamy jeszcze jedne urodziny dzisiaj, pewnie nie jedne, ale te, o których powiemy. Missy Elliott ma urodziny, 55, piękne i okrągłe. No i zacny utwór w związku z tym przed nami.
0: Wspaniały
1: on
0: po
1: jest
0: prostu.
1: Najlepszy. To jest jeden z tych utworów, że nie wiem, czy pamiętasz swoje pierwsze wrażenie na jego temat. Ale ja pamiętam, byłam zachwycona, że tam się tyle dzieje i to jest jakieś takie zaskakujące momentami.
0: Nie wiem, czy...
1: I mam taki nawyk, że jak pewnie to zobaczysz, bo jak oni to śpiewają, to ja dośpiewuję te chórki, ona nawija, Missy Elliott nawija, a ja robię Freak On! Inaczej się nie da.
0: Za chwilę sprawdzimy. Hit, bingo.

0: Zastanawiam się, jak duża jest szansa, że po raz pierwszy słyszałem to, czy widziałem na jakimś MTV czy Vivie. Mhm. 2001 rok, więc mogło tak być.
1: Mogło tak być.
0: Mogło. Missy Elliott dzisiaj,
1: na pewno
0: chodzi o rodzinę.
1: Śmigała znacznie dłużej jeszcze, więc...
0: Tak. W ogóle przeczytałem jakąś strasznie smutną historię na temat Missy Elliott, że miała w dzieciństwie przemocowego ojca i że będąc tak trochę klaustrofobicznie zamknięta w tej relacji, chociaż tam później z mamą się wyprowadziły, w sensie zostawiły jego mościa, to pisała listy do Michaela i Janet Jackson, żeby jej pomogli.
1: No.
0: I że każdej nocy czekała, aż jej odpiszą i sprawdzała skrzynkę i nigdy jej nie odpisali. I była heartbroken. Ale później zakumplowała się z Janet. I
1: dała jej wszystkie listy? To byłby piękne domknięcie historii.
0: No właśnie chodzi o to, że nie, że ona nigdy jej nie odpisała, że... że wychodziły razem gdzieś do klubu i że myślała sobie wtedy, ale ej, nigdy nie odpisałaś mi, kiedy cię potrzebowałam.
1: No. Jak wybaczyć?
0: Jak wybaczyć coś takiego?
1: To jest
0: takiego.
1: Bardzo trudne, zdecydowanie. Pytaliśmy państwa o t-shirty i ja przypomnę, bo to dzisiaj jeszcze w audycji nie padło, że jeżeli chcą państwo co do t-shirtów albo innych wzruszających historii odezwać się do nas, to można dzwonić 224-280-280. A poza tym można pisać maile nowy.świt@nowyswiat.online i my wtedy, tak?
0: Nie mów.
1: Dlaczego się tak cieszysz?
0: Spójrz w prawo. Możecie w insajderską rozmowę wprowadzić. Wczoraj mieliśmy z Kubą dyskusję na temat podawania numeru, że ja jestem przyzwyczajony do formy 224-280-280. Kuba jeszcze inaczej po chińsku podaje, a ty podajesz jeszcze inaczej, więc słuchacze mogą być pogubieni, gdzie dzwonić.
1: To ten sam numer, szanowni państwo. Ja nawet nie wiem, jak ja podaję.
0: 2-2. Dawaj jeszcze raz z automatu.
1: 224-280-280. Ja dyktuję.
0: Dobrze,
1: po prostu.
0: Dobrze.
1: Po cyferkach. A ty nie masz tak, jak słyszę, że ktoś mówi 200, to już zapisuje 200, a potem się okazuje, że tam jest ósemka i trzeba poprawiać, jest
0: no
1: tragedia.
0: Tak, no.
1: Jeszcze najlepiej, że ja to pokazuję, że piszę w ręku, pokazuję, państwo tego nie widzą, pokazywam, jakbym miała pisać długopisem, bo przecież oczywiście, że państwo zapisują na numer długopisem na kartce w trakcie wejścia, zupełnie nie tak, że się go wklikuje w telefon.
0: No można jeszcze podawać dwójkami, ale to już w ogóle byłoby pomieszanie z poplątaniem.
1: Na stronie też jest.
0: Proszę dzwonić i proszę pisać w sprawie t-shirtów, merchu państwa historii, a jak państwo nie chcą się na ten temat wypowiadać, a na jakiś inny też zapraszamy. Można nam odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie. Co tam u państwa?

0: Pomyślałem sobie, że bardzo ciekawe byłoby, gdyby ktoś nosił koszulkę Radia Nowy Świat, nie słuchając Radia Nowy Świat. To się raczej nie zdarza.
1: Albo czapkę.
0: Tak sobie myślę, albo czapkę właśnie. Chociaż nie, czapki spoko, bo koszulka jest...
1: Koszulka jest ważniejsza niż czapka?
0: Nie,
1: na czapce można głosić każde poglądy, a na koszulce to już nie?
0: Nie, no nie jest. Jeszcze Kuba na mnie patrzy takim wzrokiem. Ej, zejdźcie ze mnie, wycofujesz się, nic tak... Nie, bo nie.
1: Ja lubię, ja bardzo lubię poetykę czapek. Naprawdę uważam, że tak. Nagłówek z czapki... Nagłówek z czapki to jest dobre połączenie słowne. Ale to, co czapka głosi, jest jakoś zawsze z większym przymrużeniem oka, bo... Bo masz to napisane dosłownie na czole, czyli tak jak ci mama mówiła, jeszcze na czole sobie to napisz, albo na czole sobie zrób ten tatuaż, to jak masz czapkę i dobrze ją nasuniesz,
0: literalnie na czole,
1: to masz to literalnie na czole, więc zastanów się, co masz na tym czole, bo na piersi to jest jakoś takie ważne, a to, że już masz to na czole, to już to od razu masz to przymrużenie oka.
0: No, tutaj masz przy sercu, to jest jeszcze coś innego.
1: No.
0: Ja sobie pomyślałem, że po prostu łatwiej jest komuś zabrać czapkę, niż zabrać koszulkę, dlatego ktoś mógłby mieć
1: randomowo.
0: I czapki się gubi, no właśnie.
1: I znajduje.
0: Kurczę, no masz rację. Wiesz co, ja sobie zapamiętam i będę używał w życiu tego, że napis na czapce to nagłówek.

0: Ej, to jest Kanie przecież.
1: Tak.
0: Dobra. Rany, czemu ja dopiero teraz to odkryłem?
1: Jesteś chodzącym serwisem Who Sampled. Gratulacje.
0: Staram się, dziękuję.
1: Możesz to wpisać w CV.
0: Z wielką radością to zrobię. To chyba jedno z najbardziej radosnych osiągnięć życia.
1: To prawda, to jest imponujące. Szczególnie jak ta druga osoba jednak tego nie usłyszy i mówi: nie, nie, musimy zagrać to jeszcze raz, ja nie usłyszałem. To wtedy masz takie, ja usłyszałem.
0: W sumie śmiechem, żartem w radyjku to całkiem przydatna umiejętność.
1: Tak.
0: Jako umiejętności dodatkowe.
1: Myślałeś, żeby być redaktorem muzycznym?
0: Ej, pomyślę. Zastanów się.
1: A my się zastanowimy nad tym, czy jesteśmy sami we wszechświecie. To pytanie, które mam wrażenie non-stop wraca do ludzkości i dzisiaj Klaudia Kowalczyk będzie na nie odpowiadała. Czy w kosmosie istnieją inne formy życia? Klaudia Kowalczyk, kącik kosmiczny.
2: Człowiek od lat stara się odnaleźć podobnych mu sobie w kosmosie. Bardziej prawdopodobnym jest jednak, że życie we wszechświecie ma zupełnie inny wymiar, o czym rozmawiam z doktorem Tomaszem Zajkowskim z Wydziału Technologii Kosmicznych AGH w Krakowie, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.
3: Może prowokacyjnie zacznę, ale na pewno chciałabym się dowiedzieć, czy to życie, o którym pan mówi, musi wszędzie wyglądać tak samo. Czego my w zasadzie poszukujemy, jeśli chodzi o tę szeroką definicję życia?
4: Tak naprawdę poszukujemy biosygnatur, czegoś, co nie pasuje do otoczenia. To jest taka cecha, która wydaje się charakteryzować życie niezależnie od tego, jak wygląda. Jest to jakiś rodzaj czy reakcji chemicznej, czy jakiegoś procesu, który zmienia swoje otoczenie w sposób niestandardowy, taki, któremu nie przypisalibyśmy ani geologii, ani jakimś zwykłym układom, czy atmosferycznym, czy chemicznym. Natomiast to nie jest łatwe pytanie, żeby na to odpowiedzieć, ponieważ my do tej pory nie udało nam się znaleźć życia poza planetą Ziemią. A możemy też rozróżnić to na dwie rzeczy. Albo szukamy mikroorganizmów, takich właśnie podobnych jak te na Ziemi, są do tego pewne powody, albo szukamy na przykład sygnałów, śladów inteligentnego życia w kosmosie i wtedy szukamy czegoś, co nazywamy technosygnaturami, czyli jakiegoś sygnału, wiadomości, która może jest nawet dedykowana do pozostałych inteligentnych organizmów we wszechświecie, które chciałyby nawiązać kontakt. Ja natomiast jako mikrobiolog czy genetyk zajmuję się przede wszystkim tymi podstawami, które łączą wszystkie organizmy na Ziemi, które być może w takim razie będą uniwersalne również dla wszystkich innych organizmów poza Ziemią. I taką rzeczą charakterystyczną jest zapisywanie informacji. To są takie teorie związane z wzrostem złożoności, polimeryzacją. Takie sytuacje, w których bardzo proste związki łączą się w grupy i zyskują zupełnie nową wartość. To działa na wielu różnych skalach. Wydaje się, że jest to dostatecznie niestronnicze podejście do tego, żeby życia szukać.
3: Mówi pan, że życia nie znaleźliśmy, a czy są jakieś poszlaki w tym kierunku? Na Ziemi, no wiadomo, woda, to się zaczęło, a na innych planetach?
4: Tak, od lat 60. w zasadzie od kiedy sonda Viking wylądowała na Marsie poszukując życia i nie udało się jednoznacznie przeprowadzić eksperymentu, nie dał jednoznacznych wyników, rozpoczęła się w NASA taka dyrektywa poszukiwania wody. I od tamtej pory teraz już wiemy, że na Marsie jest bardzo dużo wody pod postacią lodu, a że gdyby rozpuścić ten lód, powstałyby nawet płytkie oceany na Marsie. Są pewne minerały, które formują się w wodzie i to udało się znaleźć już dosyć dawno na Marsie, tak zwane Martian blueberries, czyli jagódki marsjańskie. Natomiast całkiem niedawno dochodzą coraz twardsze do wody zdjęcia pewnych minerałów i pewnych inkluzji mineralnych w tych minerałach, które wskazują na to, że nie dość, że dana struktura geologiczna powstała w wodzie, ale również w obecności mikroorganizmów. Takie podobne struktury są na Ziemi, właśnie tam, gdzie mikroorganizmy w ścisłym kontakcie rozwijają się z geologią naszej planety. Tak również na Marsie udało się znaleźć takie wskazówki. Są to niezwykle ciekawe preparaty. Łazik marsjański Perseverance, który przemieszcza się po powierzchni czerwonej planety, zbiera takie próbki, zabezpiecza je i zostawia je za sobą dla przyszłych misji, które mają to pozbierać, wsadzić w jakąś rakietkę i wysłać do nas na Ziemię, żebyśmy mogli się temu lepiej przyjrzeć.
3: Kiedy by to było możliwe? Jak rozumiem, nic nam nie pomacha z tych próbek. To nie jest takie UFO, jakie znamy z popkultury, no ale właśnie kiedy my się możemy tego ewentualnie doczekać, że nam coś przyleci z tego Marsa?
4: Te próbki są śladami w minerałach po obecności życia, więc to nawet nie spodziewamy się, żeby to żyło, nie tylko nie machało, ale w ogóle się nie rozmnażało, tylko zostawiło pewien ślad, trochę jak odcisk stopy dinozaura. Kwestie przywiezienia czegokolwiek z planety Mars są ogromnym wyzwaniem technologicznym, któremu jeszcze nigdy nie sprostaliśmy. Wymagają gigantycznych nakładów pieniędzy i chęci, ale przede wszystkim no, musi to być właśnie chęć, dyrektywa, musi to być główny cel największych agencji kosmicznych lub najbogatszych firm kosmicznych na Ziemi.
0: Dzięki piękne Klaudii Kowalczyk, a teraz czas na kosmiczną prognozę pogody przygotowaną specjalnie dla Państwa przez, no nie zgadną Państwo kogo, Klaudię Kowalczyk również.
2: Wakacje zaczynamy w ciekawym astronomicznie momencie, bo już 6 lipca po południu Ziemia znajdzie się w aphelium, czyli najdalszym od Słońca punkcie swojej orbity, ponad 152 miliony kilometrów. Mimo to dni wciąż są długie, choć od teraz będą już systematycznie się skracać. Aktywność magnetyczna Słońca utrzymuje się na średnim poziomie, ale jak zawsze warto mieć oczy szeroko otwarte. Nasza gwiazda potrafi zaskoczyć rozbłyskiem czy wyrzutem plazmy, co przy odrobinie szczęścia mogłoby zaowocować zorzą polarną. We wtorek, gdy dobrze się ściemni, warto spojrzeć na południowo-wschodnią część nieba, gdzie panuje trójkąt letni złożony z Deneba, Wegi i Altera, reprezentujących odpowiednio Łabędzia, Lirę i Orła, a w ich tle, dla cierpliwych obserwatorów, z dala od miejskich świateł rozciąga się pas naszej galaktyki – Drogi Mlecznej.

0: Zgodnie stwierdziliśmy, że Holly Cook to było reggae.
1: No nie takie, zgodnie, to no takie regopodobne, dabujące, tak.
0: Ale był jakiś aspekt regowy.
1: Był jakiś aspekt reggae w tym, to tak, to pełna zgoda.
0: I to dobrze się składa, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Reggae. Szanowni Państwo, 1 lipca, to dzisiaj
1: nie
0: padło.
1: Nie wiem, czy to tak dobrze się składa, ale no jest.
0: No inaczej trzeba było to tak mówić, że jest dzień reggae i nie zagrać żadnego reggae. Jeszcze ja bym wyciągnęła jakieś takie pełnokrwiste reggae i byś był bardzo niezadowolony. Więc to ewidentnie było na twoją korzyść.
1: O, jakże wielkie byłoby moje nieszczęście, gdybyśmy z okazji Międzynarodowego Dnia Reggae nie zagrali reggae na antenie i nie posłuchali
0: w ogóle,
1: tego wspaniałego
0: gatunku.
1: Kiedy ty nie
0: robisz reggae? Do szczytu co chwila przynosiłeś jakieś rzeczy, które były reggowe?
1: Regały w sensie... Jest reggae. Ja wiem, że teraz trochę sam...
0: To nie
1: sobie...
0: można dobrego reggae po prostu było zagrać?
1: Tak, to musielibyśmy znaleźć jakiś kompromis. Nie wiem, chyba to co... Nie, ja nie będę przeczył na inne gatunki muzyki, bo sam na siebie biczu kręcam.
0: Nie, no proszę bardzo.
1: Nie, dobra, ja się wycofuję. Nie, okej, okay, super.
0: A chcesz
1: dzień
0: powiedzieć, jakie jeszcze
1: wow, super.
0: To jeszcze jakie dni są dzisiaj?
1: Dzień psa.
0: Bardzo jest to dobry
1: Wspaniały
0: dzień.
1: Wspaniały dzień. Dzień Sejmu Polskiego.
0: Czy to... Tak.
1: Tak.
0: Jak jeszcze?
1: Ale nie ma Klaudiusza, więc nie poświętujemy. Światowy Dzień Architektury.
0: I to jest wspaniałe święto. Ja mam wrażenie, że my architekturę traktujemy jako taką atrakcję zastępczą, jak się jedzie na wakacje na przykład. To znaczy oglądamy sobie różne rzeczy, a potem jest takie, o, jaki ładny budynek. Nie mam pojęcia, jaki to jest styl. Kiedy to było wybudowane, ale my tak podziwiamy ją w taki... Mam wrażenie, taki trochę śmieszny sposób. Nie podzielasz mojej opinii zupełnie.
1: Chyba się zastanawiam, do czego zmierzasz z tą myślą.
0: Że trzeba dzisiaj świętować, więc patrzeć i mówić, o, jaki piękny budynek. Albo jak pięknie zaprojektowane wnętrze. Ja myślę, że tak się świętuje Światowy Dzień Architektury.
1: Bardzo możliwe.
0: Nie?
1: Chyba to jest jedno z tych świąt, co do którego nigdy nie miałem ani grama przemyślenia.
0: Ja też nie.
1: Cieszę się, że mnie podrzuciłaś
0: do tej minuty właśnie.
1: Do ignorowania. Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Czyli możemy powiedzieć, że mamy dzisiaj święto DORSA. To jest mój ulubiony skrót. Fenomenalne.
0: Doskonałe.
1: Idealnie złożone.
0: I jest jeszcze Międzynarodowy Dzień Owoców. Da się połączyć bardzo zgrabnie Dzień Psa z Międzynarodowym Dniem Owoców i Światowym Dniem Architektury. Ja lubię tak świętować wszystkie naraz. Mhm. To się łatwo łączy. Z Dniem Sejmu Polskiego też. To znaczy, trzeba wziąć pieska na spacer, owoce na przegryskę, podejść pod Sejm, powiedzieć, o jaki ładny budynek.
1: I można coś zupełnie neutralnie, pozytywnego powiedzieć na temat. I niepolitycznego.
0: Jeżeli w tle zagra reggae, to naprawdę większość świąt dzisiejszych państwa obskoczą.

0: Za 9 minut będzie 7, to było New Model Army.
1: I zaglądamy w komentarze, które państwo ślą na grupie patronackiej.
0: Ej, czekaj, dopiero do mnie dotarło, że w sumie trochę poświętowane a propos Army dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych.
1: A, to już wszystko się jednak zgodziło.
0: Dobra wiadomości.
1: Kuba zaproponował, że jeżeli chcą państwo świętować ten dzień dowództwa operacyjnego w skrócie DORSZ-a, to po prostu można w losowym momencie dnia na przykład krzyknąć DORSZ! I to by się liczyło, więc wtedy da się już wszystko połączyć. Ale jeżeli chodzi o państwa wiadomości, to piękny mail wpadł chwilę jeszcze przed programem od pana Cezarego Patrona, który ma dziś chyba najtrudniejszą prostą, bo bardzo się stresuje przed egzaminami ustnymi, a będzie gadał po norwesku i mamy trzymać kciuki, więc trzymamy.
0: Po norwesku, ładnie.
1: Będzie dobrze. Ja uważam, że egzamin ustny ma to do siebie, że można dużo rzeczy zaczarować, ale prawdopodobnie miałam pewne predyspozycje do tego. Ale jeszcze było pytanie o koszulki. I pani ma

0: zobaczył i...
1: I nie ma takich fanów jak raperzy, którzy by kogoś pobili.
0: Psycho fanów takich bardzo. No więc nie, to w porządku. Jak Państwo mają jeszcze takie historie, to proszę nam podrzucić koniecznie, a my podrzucimy Roberta Johna i The Wreck.

0: Za 4 minuty siódma. To co, wrócimy do pełnej godziny?
1: Tak, człowiek mrugnął, minęła pierwsza godzina z czterech. Zapraszamy po serwisie informacyjnym. Będziemy dalej z Państwem.

Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.

0: Minęła 7:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niedoszłej stołecznej inwestycji powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością spółki Srebrna. Zdaniem rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie Piotra Antoniego Skiby nie było znamion czynu zabronionego.
1: Postępowanie było prowadzone w zakresie po pierwsze oszustwa wielkich rozmiarów w kwocie ponad miliona euro, do czego miało dojść w związku z wprowadzeniem w błąd przez osobę reprezentującą spółkę Srebrna co do możliwości reprezentowania tej spółki, co do chęci doprowadzenia do szczęśliwej finalizacji tej inicjatywy.
0: Pełnomocnik pokrzywdzonego biznesmena, czyli poseł Koalicji Obywatelskiej, mecenas Roman Giertych, zapowiedział złożenie zażalenia. Uwaga na silny deszcz z burzami. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązują prawie w całej Polsce. We wschodniej i południowej części kraju synoptycy wydali alerty również przed upałem. Ale nie tylko my mierzymy się z wymagającą pogodą. Na forum węgierskiego parlamentu premier Peter Modiar apelował o oszczędzanie wody. Przyszłość węgierskiej wsi zależy również od tego, czy będziemy potrafili dostosować się do zmieniającego się klimatu, ponieważ woda jest jednym z najważniejszych strategicznych bogactw Węgier i musimy nią odpowiedzialnie gospodarować. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy Węgier. Ograniczenia w korzystaniu z wody są w 12 miejscowościach. Tam, gdzie wody zabrakło, pomagają straż pożarna i wojsko. Na koniec w serwisie Wielka Brytania. Odchodzący premier przedstawił nowy plan inwestycji w obronność. Mowa o dodatkowych 15 miliardach funtów. 1/3 tych środków będzie na inwestycje w technologię dronową. Plan odzwierciedla naszą najlepszą ocenę tego, czego kraj potrzebuje w tej chwili. To platforma, na której, jak wiem, będzie budował swoją przyszłość mój następca. Sunday Times podał, że na plan zgodził się Andy Burnham, uznawany za faworyta na stanowisko nowego szefa rządzącej Partii Pracy. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Pierwsza lipcowa środa będzie obfitować w opady, zarówno te słabsze i przelotne, jak również bardziej intensywne. Pojawią się także burze, zwłaszcza w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Burze mogą mieć miejscami gwałtowny przebieg, tak jak wspomniała Kasia Ogniska przed chwilą w serwisie. IMGW wydało ostrzeżenia, w tym drugiego stopnia. Synoptycy przestrzegają także przed upałem na południowym wschodzie i południu Polski. Temperatura może sięgnąć ilu stopni, Mateuszu? 34 albo nawet 36 stopni, więc tam trzeba nadal się zdecydowanie nawadniać i pilnować bycia w cieniu i temperatury ciała i temperatury mniejszych istot wokół nas. A poza tym na wschodzie 30-33 stopnie, na północy i zachodzie 21-26. I gdzie najchłodniej?
3: Czyżby nad morzem?
2: Tam, gdzie Upener, właśnie tak.
3: Nieprawdopodobne.

0: Pan Piotr chyba rozwiązał naszą zagadkę, znaczy zagadkę, problem, dylemat, czy można przechodzić na t-shirty, na koncerty artystów w t-shirtach innych artystów. I podrzucił filmik na koncercie Nicka Cave'a, kiedy wciągnął jakiegoś dzieciaka na scenę. Mhm. I dzieciak był w takim t-shircie. Nirwana. Nikt nie ma z tym problemu.
1: Nie, wszyscy się kochają.
0: Na pewno.
1: My też, i to jest druga godzina programu porannego. Dzień dobry.
0: Zuzanna Iłęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiga, Kasia Oklińska i to jeszcze niepełny skład, bo będziemy go poszerzać.
2: Nowy świt.
0: A będzie z nami jeszcze Wiktoria Wichrowska w tej godzinie po 7.30. Będzie z nami Tomek Ławnicki. W ostatniej godzinie jeszcze jedna osoba wpadnie, ta, która będzie po 10, ale wpadnie przed 10, powiedzieć parę słów, więc proszę z nami być do samego końca. Także robimy zbiórkę redakcyjną i robimy też zbiórkę redakcyjną.
1: Tak, bo jest 1 lipca, środa i kwota na naszej zbiórce, na przenosiny Radia Nowy Świat wynosi 224 670 zł teraz, kiedy na to patrzę. 30 dni do końca i mamy, jakby zaraz będzie bardzo ładna cyfra wpłat, bo teraz jest 2113, a będzie 2115.
0: To u mnie już.
1: Już?
0: Tak.
1: No, widzisz. Szlak.
0: No to... Widzisz? Jesteśmy od bardziej razu, rapowi, niż tak. To się może wydawać.
1: To jest bardziej rapowe, niż się może wydać, bo jest taki...
0: BDS-iarska kwota.
1: Właśnie, BDS-iarska kwota dla tych, którzy nie wiedzą. A jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj pierwszy raz słyszy o tym, że przenosimy Radio Nowy Świat, przenosimy pod nowy adres.
0: Potwierdzamy.
1: Potwierdzamy, byliśmy tam. Będziemy mieli piękną, nową siedzibę i potrzebne są niemałe nakłady finansowe, żeby się dało wszystko przenieść należycie. Wszystko stąd, tak jak siedzimy, zabieramy, ale i tak będzie trzeba zrobić remont. No i to są koszty, państwo sami najlepiej wiedzą. Średnio wypada, policzyliśmy przy ilości wpłat i kwocie, która jest, że średnio wpłacają państwo 100 zł. To jest bardzo hojnie, więc bardzo za to dziękujemy. Ale każda kwota, która wspiera, to zawsze jest tak, ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka. Piękne polskie przysłowie.
0: Dokładnie tak jest. 30 dni jeszcze zostało, ale proszę się tym w ogóle nie sugerować, że kiedyś jeszcze będzie czas.
1: Trzeba teraz.
0: Tak, to jest najlepszy moment.
1: Jaki to będzie piękny czas, jeżeli za tydzień. Są urodziny radia.
0: A to już?
1: Tak. No bo 10, no tam z tydzień z hakiem, tak jak od dzisiaj liczymy, będą urodziny radia i wtedy będziemy mogli mówić, że ten próg 250 został przekroczony, a my dopiero teraz mamy urodziny.
0: No właśnie.
1: No przecież to jest tak piękna okazja do świętowania. A jakby była piękna, gdybyśmy na przykład dobili do 300 po poranku.
0: Prawda?
1: To jest w ogóle jakieś szaleństwo.
0: Albo 350 na przykład.
1: Szaleństwo.
0: Kosmos. Ale też od razu Państwu powiemy, że to, że tu jest 250 tysięcy, to jest próg, do którego dążymy w kontekście przeniesienia radia, ale oczywiście mamy pewne zapotrzebowania sprzętowe i pewne, jakby to ładnie ubrać w słowa, potrzeby modernizacyjne, jeżeli chodzi właśnie o nadawanie, przez co wszelkie nadwyżki finansowe ulokowane będą we właściwym miejscu, żebyśmy mogli lepiej do Państwa docierać w lepszej jakości. Więc zachęcamy do tego, żeby wpłacać, a jeżeli uda się przekroczyć ten próg, to też w stosowny sposób
1: ten próg to jest
0: będziemy w stanie...
1: minimum, które jest potrzebne. Tak byśmy to nazwali.
0: Tak jest.
1: Nowyświat.online / nowa siedziba. Tak nazywa się strona. Zachęcamy, polecamy. Osoby patronujące, osoby niepatronujące. Każdy może się dorzucić. Będziemy bardzo, bardzo wdzięczni.

0: Mamy kwadrans po godzinie 7:00 i to jest ten moment w dzisiejszym poranku, że ja przygotowałam niespodziankę dla Państwa, ale też dla Mateusza, gdyż Mateusz nie wie, co teraz nastąpi.
1: Jestem przerażony.
0: Chciałabym zacząć od tego, że odtworzę Ci fragment pewnego utworu, od razu to powiem. I ty będziesz musiał mi powiedzieć, co myślisz, że to jest. I to samo pytanie jest do Państwa. Co dokładnie my słyszymy?
1: Nie, no dobra, to jest akurat bardzo proste, jakby wiadomo, Led Zeppelin i...
0: No tak. A w jakim języku?
1: Nie, no, Bohemian Rhapsody w języku azjatyckim, którym strzelałbym, nie wiem...
0: A dlaczego ludzie się śmieją w takim razie? Trudne.
1: Nie wiem, bo to... W sumie nie wiem dlaczego, czekaj, bo trochę spiczowany był ten wokal. Może pan śpiewał po Helu?
0: Już wszystko tłumaczę i objaśniam. Są różne dziwne konkursy, prawda? Nie wiem, czy kiedyś widziałeś konkurs w nawoływanie męża w Stanach. Był taki konkurs.
1: Słyszałem o takim, w naśladowaniu ptaków.
0: W polski nasz rodzimy w naśladowaniu ptaków. A to był konkurs zorganizowany z okazji premiery Minions and the Monsters w LA.
1: A, okej.
0: I to był konkurs w naśladowaniu śpiewu minionków.
1: Okej.
0: I uczestniczki, bo akurat tak się złożyło, że w finale były same kobiety, śpiewały w tym minionkowym języku, który, no to jest paplanina, ona nie ma najmniejszego sensu, są tam ważne słowa takie jak banana, albo potato, potato, ale poza tym minionki, no mają ten, z tego filmu da się wyłapać takie sformułowania, które się powtarzają, ale one nie mają żadnego większego sensu. I był to konkurs w naśladowaniu minionków, który stał się wiralem w internecie i to naprawdę wielkim. Ten fragment Bohemian Rhapsody wykonywała Ella Mott i jest to o tyle ważne, bo to jest influencerka, która na swoim kanale ma mnóstwo rzeczy związanych z minionkami i doskonale idzie jej udawanie tego głosu, ale wygrała Rinya Kando, z 26-latka z Kalifornii, i teraz pytanie, czy rozpoznasz utwór?

0: Czekaj, ale ty musisz mi powiedzieć, czy...
1: One wymyślały te słowa, tak.
0: Nie o słowa mi chodzi nawet, ale o, nie wiem, jakieś takie przygotowanie. Czy to jest kwestia, nie wiem, ściskania gardła, czy tam jakiś doping jest stosowany właśnie
1: nie,
0: w postaci
1: było,
0: helu?
1: Nie było tam helu. To są kobiety, więc one na pewno, myślę, że mężczyzną byłoby trudniej naśladować minionki.
0: No okej.
1: Okay. Po prostu czysta biologia, my mamy mniejsze krtanie i naturalnie mówimy wyżej. Emisyjnie ja próbowałam, nie wiem, czy będę to naśladywać, bo to jest na trochę ściśniętym gardle, mocno jest to taki nosowy dźwięk, czyli wyobraźnią trzeba sobie ten dźwięk posłać, powiedziałabym, na front czaszki i w stronę nosa, ale trzeba powiedzieć, że ta wokalistka, która to śpiewała, zrobiła to perfekcyjnie, bo to jednocześnie było zaśpiewane, to miało wszystkie ozdobniki, a co to było I'll Be There, Jackson's Five.
0: Okej.
1: Okay. I ona to zaśpiewała wybitnie, a jednocześnie to miało, to cały czas brzmiało jak ten minionek, czyli na, w jakimś takim mniej więcej. W nos trzeba to sobie włożyć. Bardzo mnie to rozczuliło, jeszcze miała do tego żółtą suknię do ziemi, a jak wyglądało trofeum? Bo w kształcie obranego banana.

0: Oho, ale zaskoczenia. Dzień dobry. Co to za dźwięki? Państwo są aktywni i nieustająco. Bardzo, bardzo nas to cieszy. Ja tak sobie myślę o tych minionkach.
1: No.
0: Że to pewnie trochę wstyd przyznać, ale nie widziałem nigdy ani jednej części. Chociaż jakby trudno ich nie znać, wiadomo.
1: Ja, wydaje mi się, że żadnego całego dzieła z minionkami, bo to jest jakby osobna franczyza, bo to zaczęło się od innej bajki i potem wyjęli minionki z tej bajki i zaczęli robić filmy o samych minionkach.
0: A, widzisz, to tego nie wiedziałem.
1: Historia jest taka, więc...
0: Miałoby to sporo sensu, natomiast ja jestem wielkim entuzjastą ścieżki dźwiękowej do minionków. Nie pamiętam których, ale wiem, że była taka płyta, na której była Tim Impala, Thundercat i Wszyscy Święci.
1: Ale po minionkowemu śpiewano?
0: Nie, to by było fajne. Tim Impala po minionkowemu? Da. No ale nie, oni śpiewali po swojemu. Niestety, niestety. Więc od strony muzycznej minionki wielbię. Czuję, że mógłbym nie wytrzymać w towarzystwie minionków.
1: To prawda.
0: Tak długo, jak film trwa.
1: Ja czekam na to, no bo poprzednie pokolenie miało smerfy i to były małe niebieskie byty, teraz są małe żółte byty.
0: Nie wolno stawiać tych niebieskich obok tych żółtych. Co ty? To jest w ogóle inna klasa, inna półka, inny rodzaj.
1: Ja chciałam z tobą ustalić, w jakim kolorze będą kolejne i potem za 10 lat się spotkamy i zweryfikujemy. Ja bym stawiała, że będą, jeżeli niebieskie, żółte, czerwone? Co o tym myślisz? To tak, takie kolory podstawowe w zasadzie?
0: Wrócę do poniedziałkowej dysputy, którą mieliśmy z samego rana. To będzie magenta.

0: Mius musi zrobić podręcznik z tego, jak porządnie kończyć numery.
1: No.
0: To było porządnie skończony numer.
1: Ja bym chciał, żeby się jeszcze nie kończył tak przez chwilę.
0: Tak, żeby
1: jeszcze chwilę się kończył.
0: Absolutnie. Rozmawialiśmy o kolorowych istotach.
1: Tak było.
0: A wiesz, jakie jeszcze istoty są kolorowe albo bywają?
1: Zwierzaki.
0: Ptaki.
1: Ptaki. No to... Bardzo się nie pomyliłem.
0: Bo o ptakach teraz. Ptasi zakątek to zielony teren, na którym rośnie kilkaset drzew i krzewów. Dla wielu mieszkańców jest naturalnym przedłużeniem warszawskiego Lasku na Kole, miejscem, gdzie przyroda wciąż ma swoją przestrzeń. To właśnie tutaj odkryto obecność krogulca, ptaka objętego ścisłą ochroną gatunkową. O przetrwanie ptasiego zakątka walczą mieszkańcy stołecznego Żoliborza, a wysłuchała ich Wiktoria Wichrowska.
2: To jest teren taki trochę, bym powiedziała, dziki, trochę zdziczały. Ewelina Ulanicka, mieszkanka. W tym miejscu ma powstać ten kompleks żłobkowo-przedszkolny z uwagi na to, że w 2012 roku w MPZP oznaczono ten teren jako teren oświaty i w tych latach te bloki wokół tutaj się budowały, no i wprowadzały się rodziny z dziećmi i kilkanaście lat temu, na tamten moment, to przedszkole rzeczywiście byłoby tutaj potrzebne z uwagi na to, że te dzieci dopiero się rodziły i czy żłobek, czy przedszkole byłyby jak najbardziej wskazane. Natomiast w tym momencie, po kilkunastu latach, te dzieci niemal wyprowadzają się już z domów, albo już się wyprowadziły. Grupy przedszkolne są też zamykane w całej Warszawie, bo demografia jakby spada z roku na rok, ale z uwagi na to, że ten plan został stworzony kilkanaście lat temu, to radni chcą go realizować.
3: Powstało ogrodzenie, które z jednej strony ma według urzędników chronić krogulca, no z drugiej strony ono też bezszeletnie nie powstało. Artur Gąsierkiewicz, mieszkaniec osiedla. Mamy około 50 gatunków ptaków, które tutaj regularnie się pojawiają i to jest w ogóle niesamowity potencjał tego miejsca, z którego radni nawet potrafią sobie żartować, dworować w zasadzie, że może tu w takim razie powołajmy rezerwat przyrody, co akurat by nie było wcale takie głupie, biorąc pod uwagę, że park krogulców w Warszawie jest kilka, a jest to teren naturalnie odbudowany. Wśród takich ciekawszych pojawia się rudzik, pojawia się zięba, pierwiosnek, zaganiacz, czy myśli królik, wilga, nawet ciekawostka tutaj bezpośrednio na tym terenie i w okolicy, co dla mnie było dużym zaskoczeniem, odzywają się przepiórki w nocy, więc to też jest taka ciekawostka.
4: Jak były największe upały w Warszawie, to zmierzyliśmy trzema różnymi termometrami temperaturę. Dominik Łebek, mieszkaniec Żoliborza Południowego, zmierzyliśmy ją w różnych miejscach, zarówno w Ptasim Zakątku, jak i w miejscu największego betonu wśród osiedli, jak również przy ulicy Krasińskiego, gdzie jest taki skwer deptak zrobiony przez urząd dzielnicy Żoliborz. No i okazało się, że różnice pomiędzy tymi miejscami to są aż 16 stopni w maksymalnych rozpiętościach. Dodam tylko, że były to pomiary trzema termometrami i w najgorętszym punkcie właśnie przy tym deptaku, przy ulicy Krasińskiego było 43 stopnie, natomiast w Ptasim Zakątku było 26-27 stopni. Żeby tam mieszkańcy nie zarzucali, że to jest różnica pomiędzy słońcem a cieniem, to też zmierzyliśmy w cieniu na osiedlu, jaka tam temperatura jest i wynosiła ona około 33 stopni.
5: Urzędniku! Słuchaj ludzi!
3: Ten proces odbył się na kilku poziomach. Na początku była to petycja, która została zbagatelizowana przez władze dzielnicy i przez prezydenta Trzaskowskiego, który stwierdził, że podpisywały tę petycję osoby niezorientowane w temacie, a tymczasem tutaj są takie palące potrzeby dotyczące właśnie miejsc przedszkolnych.
2: Poświęcamy dosłownie godziny dziennie na analizę nowych materiałów, na konsultacje z różnymi specjalistami, na to, żeby iść na Radę Dzielnicy. Na tej Radzie Dzielnicy, gdy przychodzimy, to musimy czekać na przykład 4-5 godzin, dopóki nas ktoś dopuści do głosu.
4: 31 maja zorganizowaliśmy zbiórkę podpisów pod zaniechaniem inwestycji. Ta zbiórka potrwała do 9 czerwca. Ustaliliśmy sobie ten termin dlatego, że chcieliśmy złożyć przed końcem czerwca podpisy, żeby móc wziąć udział w Radzie i żeby była procedowana uchwała mieszkańców. Pod tą uchwałą podpisało się 1857 osób. To było, dodam, trzykrotnie więcej niż był wymagany próg. I do tej pory czekamy tak naprawdę 30 czerwca miało się zakończyć liczenie tych podpisów, sprawdzenie PESEL-i, czy faktycznie osoby, które się podpisały, są wyborcami Żoliborza.
2: Dlatego też pomyśleliśmy w ostatnim momencie, że wiele osób chciało się zaangażować, ale te podpisy były tylko i wyłącznie od mieszkańców Żoliborza, więc zrobiliśmy teraz petycję. I ta petycja jest równocześnie skargą właśnie na Radę Dzielnicy pod kątem ich działań, niegospodarności i tego, że nikt absolutnie nie przeanalizował tego, czy ta inwestycja jest potrzebna.
3: Walka trwa. I nasze credo jest takie, dopóki nie padło ostatnie drzewo, dopóty jest o co walczyć.
1: A za przygotowanie materiału bardzo dziękujemy Wiktorii Wichrowskiej. Za 26 minut będzie 8.

0: sprawy ważne i poważne. Co ty na to?
1: To zawsze. Ósma
0: będzie, tak, za 21 minut, to nie mam jakąś taką presję. Pytanie do ciebie.
1: O, dobrze. Ja miałam pytania z minionkami, a ty masz do mnie poważne pytania. To jest słuszny podział obowiązków w tym poranku.
0: Nie wiem, czy to jest rodzaj powagi, którego byś się spodziewała, ale dobra, jedźmy z tym. Mhm. Lionel Messi czy Lionel Richie?
1: Richie.
0: Richie. Dobra, to się chyba nie dogadamy.
1: Zła
0: ja czytałem sobie tutaj o Messim, ale jeżeli chodzi o sprawy mundialowe, no bo tak dzisiaj w polityce można sobie trochę poczytać wniosków na temat mundialu po fazie grupowej, że Europa trzyma się mocno, Afryka odrobiła lekcję z taktyki, Lionel Messi jest jak wino, a drabinka korzystna dla gospodarzy burzy faktyczny układ sił. No i trochę o tym, że kilku drużynom dało to dostęp do właśnie wejścia do dalszej fazy pucharowej i że no, był to dobry ruch, ażeby trochę mniejsze drużyny, mniejsze kraje, mniejszych zawodników dopuścić, jeżeli chodzi o FIFA. Natomiast jest jeszcze Guardian, który ma artykuł na temat zestawienia mundialu mistrzostw w Stanach Zjednoczonych rok 94 i rok 2026, co to się pozmieniało. Więc właśnie Messi się pojawia zestawione z Maradoną i jego bardzo ikoniczną twarzą, wyrazem twarzy z 94 roku, jak mu się udało strzelić bramkę Grecji i co się jakiś czas później okazało, jak mu zbadano krew. Może już nie wchodźmy w te niuanse. Natomiast to, co mnie najbardziej raduje zawsze przy wszystkich okolicznościach sportowych, to ceremonia otwarcia artyści i muzycy.
1: I tam będzie Lionel Richie? Tam
0: no
1: dojdziemy właśnie?
0: Nie będzie Lionel Richie. To, żeby to była tylko taka zmyłka. Ale będzie Diana Ross, więc muzycznie nie tak wcale daleko.
1: To prawda.
0: No bo w 94 właśnie występowała i sobie właśnie pomyślałem, jakie to było fantastyczne. W sensie w ogóle czasy świetności Diany Ross i oglądanie jej na żywo w ramach otwarcia mundialu. Piękna sprawa. Znaczy ja w ogóle nie miałbym nic przeciwko, żeby na mundialu było więcej muzyki. Gdyby na każdej przerwie były występy muzyczne, byłoby super, nie? Meczu.
1: Tak, i na pewno pełne stadiony osób zupełnie niezainteresowanych piłką, tylko koncertami w przerwie. Myślę, że tak by to się skończyło.
0: Ba.
1: Ja sobie wpisałam, żeby zobaczyć, co u pana Lionela Richie i żaden news jakiś najnowszy mi nie wyskoczył, poza tym, że kilka dni temu przerwał koncert, bo się źle poczuł, ale w fali upałów w zasadzie kogo by to dziwiło.
0: No, tak.
1: Ale bardzo mnie bawi, że kiedy wyszukuje się go w wyszukiwarce, to on patrzy takim, jak masz takie, pomyślisz sobie o typowym portrecie robionym w studiu na takim szarym tle, to właśnie Lionel Richie tak się ukazuje. To jest taki najbardziej typowy portret tamtych dekad. Mm-hmm. Przewspaniały. Zaraz zrobię screena i państwu to wyślę na grupie.
0: Bardzo ikoniczne. Ale nie było żadnej informacji, czy Lionel Richie ogląda mundial.
1: Myślę, że ogląda.
0: Nie wiadomo. Tak zerknąłem,
1: gdybym
0: co było
1: nim
0: w tym
1: była,
0: roku.
1: To bym oglądała. A że jestem sobą, to nie oglądam.

0: To ja tylko dokończę, że jeżeli chodzi o muzykę z tego roku na ceremonii otwarcia, trzy zestawy były w Meksyku, Kanadzie i w Stanach. W Meksyku Daniel Ocean, Shakira, J Balvin, Andrea Bocelli. Ładna selekcja. W Kanadzie Alessia Cara, Jessie Reyes i Michael Bublé też. No, w Stanach Future, Katy Perry i tak dalej, i tak dalej. Więc ładne okoliczności muzyczne.
1: Pierwszy zestaw podobał mi się najbardziej.
0: Byś pojechała do Meksyku z tego wszystkiego. Mm-hmm. Ja też, jakiś taki najpełniejszy.
1: Ale w Meksyku
0: zazdro.
1: Jest wiele przyczyn, dla których bym pojechała do Meksyku.
0: Oj, tak, bardzo.
1: Jedzonko też byłoby dużą zaletą. Mam wrażenie, że... Co?
0: Nie, przekręciłem nazwę. Czekaj, jak się nazywa? O, zaraz ci powiem. Jedzonko.
1: No, jedzonko. Tam jest... Oni tam witali z sombrero i z gitarami i ze śpiewem na ustach. Jakby to mnie przekonuje, żeby pojechać do Meksyku na mundial. Nie wiem, co na to mój mąż, że pojedziemy do Meksyku na finał mundialu na przykład, ale dlaczego nie?
0: Nie, dobrze mówiłem. Chichen Itza, tak, to jest...
1: Ja pierwszy raz słyszę to słowo. To moje co wynikało tylko z mojej absolutnej niewiedzy, Mateuszu.
0: Widzisz, ja już się schowałem, bo myślałem, że przekręciłem wymowę. Prekolumbijskie miasto założone przez Majów na półwyspie Yucatan i myślę sobie, że jeżeli hasłowo ci to nic nie mówi, to wizualnie na pewno to skojarzysz.
1: Ach, tak, oczywiście.
0: No właśnie. Dobra, to mamy kierunek Meksyk w takim razie, oczyma wyobraźni. Czy ty masz prasę, coś chciałaś przywołać?
1: Ale mogę za moment, a niech Sari zaśpiewa.

0: Chwilę przed ósmą jeszcze zaglądamy do prasy. Ja mam w rękach Tygodnik Powszechny i tekst Cztery pomysły na szkołę przyszłości Marcina Napiórkowskiego i pierwszy z tych pomysłów na szkołę przyszłości brzmi bardzo kontrowersyjnie i dlatego przykuł moją uwagę.
1: Nie wychodzenie z domu w ogóle? Nie. Szkoła w chmurze w 100%?
0: Prawie.
1: Okej.
0: Okay. Prawie, bo brzmi to, po pierwsze szkoła ma być jak Uber, ale bez uberyzacji szkoły. To znaczy, to jest taki pomysł, że mamy platformy różne internetowe i to, jak działa Uber czy każda inna aplikacja, w tym momencie jest jednak trochę wypaczone, bo osoby pracujące na tych platformach często nie są adekwatnie wynagradzane i no, kapitalizm się odezwał, ale jeżeli sięgnąć do samego początku tej idei, dlaczego mamy te platformy, no to jest z chęci odpowiedzi szybkiej i bardzo łatwej na podaż i na popyt.
1: No tak, zautomatyzowanie.
0: Zautomatyzowanie wielu rzeczy i że wspaniałym by było, gdyby szkoła mogła działać w taki właśnie sposób. Czyli, że jeżeli mamy jakiegoś młodego adepta matematyki, to on na przykład może przez aplikację połączyć się z doktorem Uniwersytetu Warszawskiego czy Uniwersytetu w Cambridge i porozmawiać. I że ta nauka odbywa się jeden na jeden, tak jak to teraz jest na zasadzie często korepetycji, ale że dałoby się to w całości zorganizować w taki sposób.

0: być może jestem jednak, nie patrzę wystarczająco szeroko.
1: No, ale też te wszystkie traumy, które z takiego fizycznego przeżywania szkoły dzieciaki wynoszą, jak później żyć bez tego, nie?
0: Mm-hmm. Ja na przykład do tej pory myślę, że nie umiem odbijać piłki.
1: Której?
0: Jakiejkolwiek. Jakby na zasadzie koordynacja ręka, oko, piłka. Jak widzę piłkę, to jakby mam tylko ten głos koleżanek z tyłu na zasadzie.
1: Uciekasz.
0: Zuzia, dwie ręce! Tragedia.
1: O nie, czekaj. Nie, to myślę, że możemy to nadrobić.
0: I teraz takie wakacyjne, ej, chodźcie, pogramy w siatkówkę, a ja po prostu mam jakiś taki, wiesz, flashback tak zwany, złe wspomnienia, już się boję, że ktoś będzie na mnie krzyczał, potem za każdym razem jestem zdziwiona, że jest sympatycznie. I ta kamerka by mi to zrobiła? Nie.
1: Nie. Ale zobacz, to tak mogłabyś sobie na Uberze zamówić, nie wiem, WF? Whatever.
0: I byśmy odbijali piłkę?
1: No i uzupełnić, tak. No, na przykład.
0: No i fajnie. Ten tekst jest oczywiście wiele bardziej wnikliwy i przenikliwy, ale sam nagłówek i sam koncept rozbudził moją wyobraźnię, ale odsyłam, żeby się wczytać dokładniej, bo pomysły są jednak bardziej przemyślane niż to, co Państwu tutaj sprzedało.
1: Bardzo to jest ciekawe. A ja zerknę a propos spraw internetowych jeszcze, jak tam idzie nasza zbiórka. Jesteśmy trochę do przodu. 225 590 zł mamy obecnie. No i nie ma już 2115, jak to wcześniej. Próbowaliśmy odtrąbić 2123 wpłaty.
0: Ale zgodnie stwierdziliśmy, że jak brakuje tylko 10%, bo właśnie dobiliśmy do 90%.
1: 90% właśnie.
0: To byłoby wspaniale, te 10%, to już naprawdę jest niewiele, żeby dobić do tych 250 ogłoszonych, więc Radio Nowy Świat, ukośnik, nowa siedziba.

0: W urodzinową sobotę 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6. urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Koniec programu osłonowego, ceny paliw niżej. Jego wygaszanie rząd rozpoczął w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów, a od dziś wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Zdaniem ekspertów podwyżki cen paliw mogą być różne, w zależności od lokalizacji i operatora stacji, ale mowa o od 30 do 50 groszy wyżej za litr. Rządowy program CPN zaczął obowiązywać w marcu. Był odpowiedzią na wzrost cen paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Prawo i Sprawiedliwość wzywa premiera Donalda Tuska do dalszych prac nad projektami ustaw przewidującymi zakaz propagowania banderyzmu, mówi wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki.
2: Jest to kompromitacja, ale dobrze, że jakiś wyższy szczebel, jak rozumiem, kolejny szczebel prokuratury doszedł do wniosku, że nie ma co brnąć w tę kompromitację.
1: Projekt ustawy zakazującej propagowania symboli banderowskich posłowie PiS złożyli w grudniu 2024 roku. We wrześniu ubiegłego roku podobny projekt złożył prezydent Karol Nawrocki. Mijają tygodnie, a mimo zapowiedzi z Rady Ministrów nie wyszedł projekt ustawy, który miałby uregulować najem krótkoterminowy. Zdaniem rzecznika rządu Adama Szłapki nie ma konfliktu między resortami.
3: To jest ustawa, która jest procesowana na stałym komitecie Rady Ministrów, zgodnie z normalną procedurą. Trudno mówić o konflikcie, raczej jest normalna dyskusja pomiędzy poszczególnymi resortami.
1: Rada Ministrów chce się zająć projektem w tym miesiącu. Przepisy przewidują m.in. utworzenie rejestru mieszkań wynajmowanych turystom, a także możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu najmu krótkoterminowego. Zmiana na uczelniach. Mogą wydawać dyplomy elektroniczne. Absolwenci znajdą je w aplikacji mObywatel i na stronie dyplomy.nauka.gov.pl. Pracodawcy będą mogli przez internet sprawdzić wykształcenie kandydatów. Skorzystają na tym też dziekanaty, uważa rektor Politechniki Warszawskiej profesor Krzysztof Zaręba.
4: Bardzo doceniam cyfryzację. Za mojej kadencji wdrażaliśmy system SAP do zarządzania uczelnią EZD. Czy ja wiem, gdzie jest mój papierowy dyplom? To jest, ja nie wiem, ale moja żona dokładnie wie, a ja zawsze wiem, gdzie jest moja żona. I to działa znakomicie.
1: Trwa okres przejściowy. Przez pół roku uczelnie mogą dobrowolnie wydawać dyplomy elektroniczne. Od stycznia będzie to podstawowa forma poświadczenia wykształcenia. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Południowy wschód Polski będzie dziś najcieplejszą częścią kraju. W Lublinie termometry wskażą do 36, a w Rzeszowie do 35 stopni. W Warszawie maksymalna temperatura sięgnie 34, w Krakowie i Białymstoku 33, to ciepło u nas. Mm-hmm. W Katowicach 32, a w Łodzi 30 stopni. Nieco chłodniej na zachodzie i północy, w Sołałkach 26, we Wrocławiu 25, w Szczecinie i Poznaniu 23, w Bydgoszczy 21, a w Gdańsku 20 stopni. Na południu, w centrum i na wschodzie dziś zagrzmi, burze miejscami mogą mieć gwałtowny przebieg z bardzo intensywnymi opadami i porywistym wiatrem, nawet do 100 km na godzinę. W pozostałych częściach kraju też popada, na zachodzie miejscami dość obficie.

0: Red Hot Chili Peppers, Look Around, 7 minut po godzinie 8, witamy w trzeciej godzinie Nowego Świtu.
1: Zuzanna Iłęda.
0: Mateusz Andruszkiewicz.
1: Czemu ja powiedziałem Zuzanna? Zawsze mówię Zuza.
0: No bardzo dobrze, tak ma na imię w zasadzie.
1: Bardzo się nie pomyliłem. Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiega i Kasia Oklińska. I dżingiel jeszcze.
2: Nowy Świt.
1: Dzień dobry, Beato.
0: Dzień dobry.
1: Właśnie przed chwilą zrobiłem tour z postem, bo w serwisie informacyjnym został wspomniany Mateusz Morawiecki i co jakiś czas zerkam do mediów społecznościowych i ostatnio pojawiły się na jego profilu zdjęcia z młodzieżą, że tak to nazwę z, no powiedzmy imprezy, bo tak to wygląda. I zadziwia mnie to, w sensie zastanawiam się, jak często w takim przypadku, na ile to są akcje, nie wiem, PR-owe zaplanowane przez sztab, a na ile to jest autorski pomysł na różnego rodzaju kontent,
0: żeby
1: który
0: wybrać
1: się
0: do głównej warszawskiej imprezowni i zrobić zdjęcia z młodzieżą?
1: Czy to wymyśliła jakaś agencja?
3: No myślę, że wiesz, Mateusz Morawiecki mógł wymyślić to sam, bo kiedy był premierem, to miał całe mnóstwo pomysłów PR-owych, nawet więcej niż pomysłów politycznych, mam wrażenie. Więc to mogła być inicjatywa samego Mateusza Morawieckiego, tym bardziej, że on na koniec lipca organizuje takie spotkanie tego swojego stowarzyszenia, ma być 1000 osób, no i zobowiązał swoich delegatów, że tak to ujmę, do tego, żeby skaptowali 30 osób, z czego 10 to mają być osoby młode. Więc on chyba próbuje ten elektorat do PiS-u przyciągnąć. Czy może do swojego nowego ugrupowania, bo to trudno wyczuć.
1: Jak będzie. No właśnie, a propos Prawa i Sprawiedliwości, to tego dotyczyła będzie rozmowa, do której zmierzamy.
3: Tak, za chwilę porozmawiamy bardziej właściwie o rozliczeniach niż o samym Prawie i Sprawiedliwości, chociaż to się siłą rzeczy rządzi, a to dlatego, że wczoraj prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Umorzone zostało też już drugi raz śledztwo w sprawie spiralnego złamania ręki i uczestniczki protestów kobiet. No trochę to jest dziwne, bo wszyscy oczekują na te rozliczenia. Tutaj był przecież w dwóch wieżach były nagrania, była mowa o tajemniczej kopercie z 50 tysiącami dla księdza Sawicza, który zresztą gdzieś się zdematerializował, więc no, dużo rzeczy było, po czym wychodzi pani prokurator i mówi, że nie, to właściwie to tu nie było znamion przestępstwa, zresztą do oddzielnego postępowania była wyłączona ta koperta słynna i tu też zostało to umorzone, więc no tak te rozliczenia idą średnio, na razie toczy się proces posła Mateckiego, no i toczy się proces w związku z Funduszem Sprawiedliwości. To chodzi o tę wielką dotację dla fundacji, to była chyba fundacja Profeto księdza Olszewskiego. Te urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości są tam oskarżone i ksiądz i jeszcze parę osób i to się toczy. Te panie urzędniczki zeznają w tej chwili, oczywiście wypierają się wszystkiego i mają tam różne swoje warianty wytłumaczenia tego, co się działo. No ale to są właściwie jedyne procesy, które się toczą. Wcześniej jeszcze minister Niedzielski został skazany na 3 miesiące w zawieszeniu na 2 lata w związku z ujawnieniem danych lekarza. No i to tak właśnie wyglądają rozliczenia.
1: Czyli
3: słabo.
1: Czyli będzie tolkienowska rozmowa, władza, dwie wieże i wysoki budżet.
3: Tak, i powrót króla.
0: Doskonale, doskonale. Rozumiem, że jeszcze czekamy na
3: naszego gościa, tak.
1: To może powrót królowej.

0: Madonna, ale bardzo słuszne spostrzeżenie a propos minionków.
1: Szanowni Państwo, Madonna, chociaż jest królową, ale ona brzmiała w tym utworze, jakby miała udawać minionka.
2: Ja chciałam powiedzieć, aha, że Wojciech Mann kiedyś ukuł na tego typu określenie orkiestra krasnoludków. Wy tego nie pamiętacie, ale kiedyś płyty winylowe były puszczane w dwóch prędkościach.
0: No tak.
1: Pamiętamy, mamy gramofony.
2: A no widzicie, no dobrze. No i kiedyś się w trójce radiowej pomyliło komuś realizatorowi i właśnie poszło coś na takich przyspieszonych obrotach i wtedy Wojciech Mann powiedział, że to orkiestra krasnoludków wykonała utwór. Także tak to wygląda. Teraz są minionki.
1: Madonna brzmiała, jakby była na nie tej ilości obrotów. Jak kupiłam pierwszą swoją płytę winylową, była to Ella Fitzgerald. I panią Ellę, jak włączyłam, to byłam przekonana, że włączyłam ją na złych obrotach. Bo ona zaczynała śpiewać bardzo szybko i bardzo wysoko. Ale jak się to zwolniło, to potem już nic nie miało sensu. Więc tak, bywa czasami. Ale Madonna to nie jest psztyczek. Mi się podoba, że śpiewa jak minionek.
0: Nie, no oczywiście, że tak.
1: Zazdroszczę, też bym chciała.
0: To chyba mój ulubiony okres Madany. 83 rok, albo Madana właśnie, Lucky Star. Bardzo lubię do tego wracać i dyskutować z naszym realizatorem, co państwo wiedzą na temat wielkości sztuki Madonny. Czy Madonna wielką artystką jest? Proszę powiedz, że jesteś po tej samej stronie, co ja.
1: Pytasz mnie to po 2 tygodniach. Nic się nie zmieniło. Jestem cudownie po tej stronie, co ty. Czy Devon Gifilian po tej samej stronie jest? Tego nie wiemy, ale to jest nowość i jeden z naszych singli tygodnia.

0: 20 po 8. Szybki czek, nasza zbiórka 226260, tyle mamy na liczniku, więc idziemy do przodu, kolejne wpłaty się pojawiają, piękne dzięki. Cały czas można się dorzucać, nowy świt małpa, co? nowyświat.online,
1: ukośnik, nowa siedziba. Tak, bo o nową siedzibę się rozchodzi na ulicy Mińskiej. Dobrze idzie, 90% jednak stoi. Fajnie by było, jakbyśmy tak skończyli, chociaż 95%, mm-hmm. bo tak dzisiaj byśmy do końca dnia dobili do setki. Co państwo na to? Ja tak proponuję.
0: Ja jestem za. No. Myślę, że do zrobienia.
1: Żadnych nie ma sprzeciwów, więc prosimy i zapraszamy. A my, Beato?
2: No, a my właśnie dostaliśmy sygnał od naszego gościa, że niestety zaspało mu się, także już chyba nie porozmawiamy, ale muszę powiedzieć, że nasz patron, albo jak się sam podpisuje, patronek Jemiołek jest niesamowity, bo tylko wspomniałam o tym, o czym chcemy rozmawiać i już się pojawiła fraszka. Fraszka nosi tytuł umorzenie. My nie chcemy kompromisu i minionych rządów BiS-u, skoro sądy umarzają wszystko, co im w ręce dają. Chcemy umorzenia PiS-u.
1: Bardzo zacna. I to puenta po prostu
2: dzisiejszej. No naszej rozmowy, która się nie odbyła, chociaż muszę państwu zwrócić na jedną rzecz uwagę. Przepraszam, będzie druga puenta. Mianowicie w uzasadnieniu umorzenia tej sprawy złamania spiralnego ręki, zresztą w trzech miejscach, no to troszkę pani prokurator, powiedziałabym, kolokwialnie pojechała, bo wynika z tego, że właściwie to pokrzywdzona sama sobie połamała tę rękę. Mianowicie analiza, to jest cytat z komunikatu prokuratury. Analiza tak uzupełnionego materiału dowodowego potwierdza, że mechanizm złamania ręki pokrzywdzonej był wieloczynnikowy. Nałożyły się bowiem siły wynikające z trzymania przez funkcjonariuszy pokrzywdzonej oraz jej zachowania, nagłych zmian pozycji ciała względem prowadzących ją policjantów. Jakby się dziewczyna nie rzucała, to by nie miała ręki połamanej.
1: Wiadomo, taki właśnie jest wniosek. Tak jest na strajkach.
2: Właśnie.
1: Coffee in the morning teraz przed nami, bo niektórym się pewnie kawa przyda.

0: kawka wjechała, wszyscy rozbudzeni, to znak, że można przechodzić do tego punktu programu, który trochę rozbudzenia jednak wymaga.
1: Tak, no bo o sporcie mówić tak bez pobudki, to nie oddaje się w ogóle ducha sportowego.
0: Oczywiście, że tak.
1: Trzeba po kawie być, dlatego to o 8.30, nie 7.30.
0: A mam pełen zestaw bój ducha i ciało sportowe. Jakub Jędra za chwilę będzie nam opowiadał w Ostrej Grze o tym, co się działo, o wszystkich bramkach, faulach, akcjach różnych, szansach wykorzystanych, niewykorzystanych i o Haalandzie pewnie też te dwa słowa. Wspomnimy zatem Ostra Gra.
1: Już za moment.
0: Tylko wcześniej Tilty i pozytywna.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras, cześć Kubo.
2: Dzień dobry, cześć i czołem.
1: Proszę.
3: Pani Elżbieta do nas napisała z zapytaniem do sportowych chłopaków, więc tym razem to tylko do ciebie. Więc niniejszym pytam. Wczoraj obejrzałam pierwszą połowę meczu Francja-Szwecja. No bo trzeba było iść spać, żeby rano wstać. A rano obejrzałam drugą połowę meczu Meksyk-Ekwador. I czy to oznacza, że obejrzałam cały mecz i który?
2: To jest bardzo dobre pytanie. W zasadzie tak. Obejrzała pani cały mecz.
1: Pół meczu i pół meczu to cały
2: mecz. Tak, nie było wczoraj dogrywek, więc jakby tutaj nie było co oglądać, jeśli chodzi o dogrywki. Cały mecz. A jaki był wynik, przepraszam, meczu Francja-Szwecja-Meksyk-Ekwador? Czwór meczu, dodajmy.
1: Czekaj, no tak, bo to co tam było po pierwszej połowie?
2: Po pierwszej połowie Francja prowadziła 1-0 ze Szwecją, a w drugiej połowie meczu Meksyk-Ekwador nie padły już bramki.
1: Aha, bo w ten sposób więc nie doszło.
3: Czyli w zasadzie nic nie przegapione.
2: Tak, wygrała Francja ten czwór mecz, 1-0.
1: Mecz, tak, super. No to mamy to. Dobrze, bo tych sukcesów europejskich nie tak znowu wiele było przez długo, więc udało się ograć.
3: A co jeszcze?
2: No skoro wywołałaś mundial, to zaczniemy od mundialu. Chociaż,
3: to nie ja, to pani Ela.
2: Chociaż... Dobrze, pani Ela. Chociaż mamy też z czego się cieszyć, jeśli chodzi o Wimbledon, ale może sobie zostawmy w związku z tym ten Wimbledon na deser.
3: Deser.
2: Naszą radość. Od wczorajszego wieczora przybyło nam trzech kolejnych uczestników fazy 1/8 finału mundialu. No i są to Norwegia, rzeczona Francja oraz Meksyk, także wspomniany już tutaj. Wreszcie europejskie reprezentacje mamy w kolejnej fazie, czyli właśnie Norwegię i Francję. Zaczęli Norwegowie, którzy zwycięsko wyszli z konfrontacji z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Mateusz kibicował Wybrzeżu.
1: Wybrzeżu, tak. Prawda? Po pierwsze dlatego, że ja mam też ten schemat. Nie wiem, czy masz podobnie, że raczej underdogom się kibicuje, więc miałem poczucie, że fajnie jakby wygrali, bo miałem też wrażenie, patrząc na grę, że zasłużyli bardzo na to. Często bardzo ryzykownie, ale też bardzo dynamiczny to był mecz. Dużo niewykorzystanych szans, które mogłyby to wyrównać.
2: Tak, były też różne kontrowersje. Mógł być rzut karny, tam się trochę wściekali. Iworyjczycy. Rzeczywiście, no było tak na ostrzu noża, można powiedzieć, jeśli chodzi o wynik. O tej wygranej 2-1 Norwegów przesądziła jedna z akcji, którą wykończył niewidoczny wcześniej za bardzo w meczu Erling Haaland. No ale on jak już dojdzie do piłki w odpowiednim momencie, no to rzeczywiście potrafi przesądzić.
1: Ale to jest bestia,
2: meczu. Oj tak. Strzelił swojego 5. gola na tym mundialu.
1: Skubane.
2: Chociaż w jednym meczu w ogóle nie zagrał, w tym ostatnim grupowym z Francją. Więc ten dorobek naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo bogaty. Norwegowie, którzy zasłynęli już na tych mistrzostwach ze wspominanego też tutaj przez nas, tak, wiosłowania na trybunach. I nie tylko na trybunach, już tak i parlament wiosłował, i sami piłkarze na murawie wiosłowali po jednym z meczów.
3: Ostatnio
2: tak.
3: Wiosłowała Gdańska Starówka, widziałam.
2: O, proszę.
3: Norwescy turyści wiosłowali w Gdańsku.
2: No właśnie, więc to też taki sympatyczny symbol tych mistrzostw. Dla mnie oby trwał jak najdłużej. Zwłaszcza, że będę, przyznam się, kibicował Wikingom w następnym meczu, który rozegrają z Brazylią. To będzie mecz, którego stawką będzie już ćwierćfinał.
1: No dobra,
2: i ono się odbędzie w niedzielę, wieczorem.
1: W niedzielę to chyba będę za Brazylią jednak.
2: A widzisz. Ale oni nie wiosłują z kolei.
3: Nie mógłbyś się z Kubą zgodzić, tak? Nie mógłbyś.
2: Wolisz sambę niż wiosłowanie. No dobrze, no każdy, jak? Każdy ma jakieś preferencje oczywiście.
1: No z Portugalii, której kibicowałem, do Brazylii najbliżej. Bliżej niż do Norwegii. No tak czy inaczej.
2: Tak, no jeszcze lepszym dorobkiem niż Haaland może pochwalić się Kylian Mbappé. Napastnik francuski ma już na koncie 6 bramek, dogonił Lionela Messiego. No bo wczoraj strzelił 2 gole w meczu z, trzeba powiedzieć, dzielnie broniącymi się do pewnego momentu. A nawet od czasu do czasu groźnie atakującymi Szwedami. Mbappé po raz pierwszy trafił do siatki tuż przed przerwą, po raz drugi ustalając wynik meczu na 3-0. No a w międzyczasie też trafił do szwedzkiej bramki Bradley Barcola. Tam się dwoił i troił bramkarz Szwedów dzięki niemu. No ten wynik nie był jeszcze wyższy. Ale myślę, że Szwedzi mimo wszystko z podniesioną głową wracają z tego mundialu, zważywszy na to, jak poszły im eliminacje, w których zdobyli tylko 2 punkty i takim trochę psim swędem dostali się do baraży, w których, przypomnę, pokonali reprezentację Polski. I naszym kosztem się udali za ocean.
3: Ała.
2: Tak to wyglądało.
1: I... Chciałby punkt, Kuba. Tak. Nie w szczepionkę.
2: Tak. No i co teraz z Francją? Francja miała grać z Niemcami w hicie 1/8 finału, no ale Niemcy, pamiętamy, zawiedli i przegrali z Paragwajem. No to będziemy mieli mecz Francja-Paragwaj. Ciekaw jestem bardzo, czy Paragwaj będzie w stanie przeciwstawić się Francuzom i postawić taką obronę jak z Niemcami. Śmiem wątpić, ale nie takie rzeczy już się widziało w futbolu.
3: Ja myślę, że to byłoby wspaniałe, gdyby to się tak udało. W zasadzie oni już nic nie tracą tak naprawdę. Mogą zagrać po prostu najlepszy mecz. Presja jest zerowa, nikt na nich nie stawia.
2: Masz rację, oprócz własnych rodaków. I tu jest w tym szkopu, tak. Trzeba się godnie zaprezentować przed Paragwajczykami, przed rodakami.
3: No to cofam.
2: W tym porannym meczu, też wspomnianym już, Meksyk pokonał 2-0 Ekwador, no i jest drugim po Kanadzie współgospodarzem, który przebrnął 1/16 finału. Meksykanie wygrali wszystkie swoje mecze, nie stracili nawet bramki. No a najbliższej nocy przed szansą awansu staną trzeci współgospodarze. Ci najważniejsi, jeśli bierzemy pod uwagę liczbę meczów rozgrywanych na tym mundialu, przeważająca większość jest rozgrywana właśnie w Stanach Zjednoczonych i reprezentacja tego kraju zagra w nocy z Bośnią i Hercegowiną. No oczywiście Amerykanie są tutaj faworytami, chociaż Bośniacy należą do tych bardzo walecznych, więc być może jakaś niespodzianka nocna, kto wie.
3: No i ich jest dwóch.
1: Czekałem, aż ktoś to powie. Dwóch na jednego.
3: Ten żart się nie nudzi.
2: Tak, no tak.
3: Ja też jestem we dwie, dlatego mnie to bawi.
1: Chociaż czekam, gdybyśmy się przyjrzeli Stany, to też w liczbie mnogiej, więc...
3: Ich tam w ogóle
2: jest
3: dużo.
2: Jeszcze więcej.
1: Tak.
3: To jest zupełnie nie fair.
2: No tak, ale wcześniej wieczorem jeszcze dzisiaj mamy spotkanie Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. No i zwycięzca zagra z Meksykiem. No i mecz Belgii z Senegalem. Tutaj Belgowie nie zachwycają na razie. Senegal pokazał, że potrafi powalczyć, więc no, szanse według mnie są dość wyrównane. Zobaczymy, czy będziemy mieli kolejną afrykańską drużynę w 1/8 finału. Także tak to wszystko się toczy, no ale sporo się dzieje także na Wimbledonie. No i tam płyną świetne wieści, bo po tym poniedziałkowym bilansie jednej wygranej i trzech porażek, tym razem mamy dwa zwycięstwa na dwa mecze. Super. Najpierw na kort wyszedł Kamil Majksza, który za rywala miał Alejandro Tabilo, Chilijczyka rozstawionego z numerem 30. No, Chilijczyk mógł stać się koszmarem naszego tenisisty, bo niedawno pokonał go w pierwszej rundzie French Open. Jakby jeszcze tutaj dołożył mu w pierwszej rundzie Wimbledonu, no to byłoby
3: bolałoby.
2: Taka trauma. Ale nie. To Majchrzak stał się koszmarem Tabilo, bo pokonał go w trzech setach. 6-3, 7-5, 7-5. Rewanż w 100% udany, ale najważniejsze oczywiście jest to, że jest awans do drugiej rundy. Tam czeka na Majchrzaka nieco niżej notowany od niego Amerykanin Zachary Swajda. No i po południu swój pierwszy mecz zagrała Iga Świątek. Od razu uspokajam, że nie był to ostatni mecz. Na szczęście Iga wygrała. Obrończyni tytułu mistrzyni Wimbledonu pokonała Taylor Townsend. Amerykance udało się co prawda wygrać drugi set, ale pozostałe, czyli pierwszy, trzeci, należały do Polki. 6-1, 2-6, 6-3 dla Świątek. Po zwycięstwie Iga Świątek schowała twarz w ręczniku, poleciały jej łzy, tam dosyć długo szlochała. Potem tłumaczyła, że to no, po prostu reakcja organizmu na duże napięcie i stres w ostatnich tygodniach. Zeszło to wszystko. Miejmy nadzieję, ostatecznie katarzis nastąpiło
3: i już teraz,
2: będzie już coraz lepiej.
3: Ale ja jestem nowa w świecie tenisa i dotarły do mnie żarty z tego, że Iga kradnie ręczniki. Czy ty jesteś mi w stanie wytłumaczyć, o co chodzi?
2: Tak, rzeczywiście coś takiego się pojawiło.
3: Że nawet kradnie ich tyle z Wimbledonu, tak. Właśnie, że nie mieszczą jej się nawet do plecaka i miała już wpakowane do plecaka i potem jeszcze jeden na wierzchu, bo jej się nie mieści. I z tego były żarty. I ja nie rozumiem, dlaczego ona, bo ktoś jej kradnie te ręczniki i potem ona bierze ich więcej.
2: Ciekaw jestem, czy ten zapłakany też zabrała.
3: No na pewno.
2: No na pewno, bo to taki
1: relikwia.
2: Znaczący. Tak. Iga i ręczniki. No mam nadzieję, że będzie okazja do zabrania jak największej liczby tych ręczników.
3: I
2: do końca zobaczymy Igę Świątek, tak jak w zeszłym roku.
3: Potem razem z głównym trofeum, taka obwieszona tymi ręcznikami tak. Powinna wyjść. To jest jedyna słuszna opcja.
2: Tymczasem stopień trudności rośnie, bo rywalką kolejną będzie Karolina Pliskowa. No, w pojedynku z Czeszką oczywiście Iga Świątek, która jest rozstawiona z trójką, jest faworytką. No, ale te Czeszki zawsze są groźne. Wczoraj dużym wydarzeniem był powrót na Wimbledon siedmiokrotnej mistrzyni w singlu z trawiastych kortów w Londynie. 44-letnia Serena Williams wyszła na kort, no i pokazała momentami naprawdę bardzo dobry tenis. ale przegrała z Australijką Mayon Joint w trzech setach. Poza turniejem są już także między innymi Elina Svitolina, Clara Tauson, Anastazja Potapowa. Z każdą rundą pewnie tych sensacji, niespodzianek będzie coraz więcej, ale dziś będziemy kibicować przede wszystkim Hubertowi Hurkaczowi, który po spektakularnym zwycięstwie nad Kasparem Rudem w drugiej rundzie zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Offnerem. No i co tu dużo mówić, jest faworytem, biorąc pod uwagę to zwycięstwo poprzednie z wyżej notowanym rywalem. Trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza, żeby wreszcie ustabilizował tę formę i grał jak jeszcze tam 2-3 lata temu. Dzisiaj także debliści nasi rozpoczną Kamil Majchrzak w parze z Karolem Drzewieckim, Jan Zieliński z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Zaczął nam się lipiec właściwie dzisiaj, już parę godzin mamy tego lipca, a lipiec zawsze obfituje w te ważne wydarzenia sportowe. No i czego? Coś jeszcze nie rozpoczęło w lipcu, a jest bardzo ważne i zawsze dzieje się w lipcu. Słucham państwa.
1: Jeżeli miałbym ci powiedzieć szczerze, to opener.
2: No nie.
1: Z mojej perspektywy, no ale nie o tym pewnie chciałem.
2: Kiedy opener się już będzie chyba powoli kończył, to w sobotę ruszą kolarze.
1: Tour de France.
2: Tour de France. Tego tylko do szczęścia kibicom brakuje, żeby jeszcze do tego mundialu i Wimbledonu dołożyć zmagania kolarzy.
1: A więcej rowerów, tego nam brakuje.
2: Tak. W tym roku ruszają z Katalonii. Co ciekawe, w sobotę pojeżdżą po Barcelonie, drużynowa czasówka, potem etap z Tarragony do Barcelony, a następnego dnia już wjazd do Francji przez Pireneje. Po 21 etapach dotrą na pole elizejskie w Paryżu. To jednak dopiero 26 lipca. A na liście startowej oczywiście najwięksi z największych, wśród nich czterokrotny zwycięzca Wielkiej Pętli Tadej Pogacar, dwukrotny zwycięzca i triumfator tegorocznego Giro d'Italia Jonas Vingegaard. Między nimi pewnie rozegra się znowu walka o zwycięstwo i będzie dwóch Polaków. W Giro d'Italia nie było żadnego, a tutaj będziemy mieli naszego wielkiego, byłego mistrza świata Michała Kwiatkowskiego, no i nieco mniej doświadczonego i młodszego Kamila Gratka. Więc będziemy kibicować i będziemy ich pchali pod górkę w Pirenejach, w Alpach i wszędzie indziej.
3: Jest co oglądać.
2: Tak jest. Ja tyle.
3: Kuba Jędras.
2: Dziękuję.

0: Mam Zuzo wypowiedź Igi Świątek na temat kradzieży ręczników.
1: O, poproszę.
0: Ponieważ została zapytana na konferencji prasowej przed Wimbledonem właśnie, czy zamierza podobnie kraść ręczniki. I odpowiedziała tak. Cóż, zacznijmy od faktu, że nie mam już żadnych ręczników z zeszłego roku. Wszyscy, moi przyjaciele, moja rodzina chcieli je mieć. Przekazałam je również na cele charytatywne, bo ta sprawa stała się oczywiście wiralem, więc chyba powinnam ukraść jeszcze więcej. I tak, będę to kontynuować, bo to najlepsza pamiątka, jaką można zdobyć w turnieju.
1: Znaczy, są jeszcze puchary i nagrody, też całkiem niezła
0: nie,
1: pamiątka.
0: Kto by tak chciał przy ręcznikach,
1: ale tak, no to ja też, no, w zasadzie rozumiem, też bym chciała taki ręcznik. Podobno są miękkie i przyjazne, no, to już się też zdążyłam dowiedzieć.
0: I sygnowane przez Igę Świątek.
1: O, jeszcze podpisane?
0: Znaczy, nie sygnowane, mówię to metaforycznie, że od niej, że to ten
1: gdyby podpisywała taki. Te ręczniki, to wtedy już nas nie obchodzi, że są miękkie, bo lądują za szkłem, nie?
0: Oczywiście, że tak. Ale padło jeszcze pytanie a propos truskawek. Mianowicie na tej samej konferencji dziennikarz kontynuował, to czytam na sportowej sekcji WP, że w tym roku są ręczniki z truskawkami.
1: I że to przez jej makaron z truskawkami?
0: Być może, nie wiem, ale odpowiedziała, że nie wierzę naprawdę, ale to nie jest ręcznik, którego się używa na korcie, prawda? Nie, myślę, że to limitowana edycja, no cóż, to i taki poproszę. Gdyby to było, że to przez nią, to by było arcycudowne.
1: Jeżeli chodzi o ten makaron z truskawkami, to ja
0: właśnie,
1: ostatnio
0: się... jadłem
1: ja też
0: dawno.
1: Jeszcze nie jadłam w tym roku, ale się zorientowałam, że są dwa typy ludzi.
0: No.
1: I ja chyba, nie wiem, czy ktoś się kłócił o to na tej antenie, ale że jedni jak robią makaron z truskawkami, to je rozdziabują blenderem albo widelcem, a inni je kroją w kawałki.
0: Nie,
1: i jedni mieszają, te rozdziabane mieszają z twarogiem, a inni jeszcze mają twaróg osobno i truskawki osobno. I najlepsze jest to, że podobno do tego to są dwa typy ludzi i oni potem są małżeństwem. Najczęściej.

0: Mateusz nie może się pozbierać i będzie pewnie chwilę milczał, bo właśnie poza anteną odbyła się rozmowa na temat ryżu, więc Mateusz był oburzony, że można ryżu gotować z rodzynkami, co zaproponowała Beata i cały czas dochodzi do siebie, właśnie się skrzywił, jak tylko to powiedziałam jeszcze raz. A czy wyobrażasz sobie taką sytuację, w której zamiast jeść makaron, tak jak z tymi truskawkami na słodko, to podmieniasz ten makaron na ryż?
1: No pewnie.
0: Tak? To jest dla ciebie w porządku.
1: Znaczy, ale że w konfiguracji z truskawkami koniecznie tak. Czekaj.
0: Czyli masz wierzch jest ten sam, ale zamieniamy makaron na ryż.
1: Nie, wciąż. Jakby nie byłbym wielkim fanem, ale nie uważam, że to jest jakaś herezja i zbrodnia.
0: Ja się dowiedziałam, że nasza mniejszość wietnamska w Polsce uważa, jeżeli jeszcze nie przyjęła makaronu z truskawkami za swój, to Wietnamczycy w ogóle uważają, że to jest herezja, ale na przykład już jedzenie truskawki z sosem rybnym, chili, lekko solą i cukrem, to jest zupełnie w porządku.
1: Że co?
0: Tak, dobrze słyszałeś. Mnie to bardzo fascynuje, bo ja lubię takie dziwne połączenia. No bo na zasadzie, że masz słodki owoc i dodajesz do niego to, co jest na kontrze, czyli dodajesz coś, co jest kwaśne, coś, co jest ostre, coś, co jest słone i wtedy masz pełnię smaku w jednym kęsie.
1: Brzmi fajnie.
0: Ale
2: rodzynkami.
0: I jeszcze rodzynki do tego, Beato, tak?
1: Beato nie.
0: Beato, bo wyprosimy cię ze studia i wrócisz dopiero na rozmowę.
2: Zakaz
0: wspominania o rodzynkach, bo Mateusz się będzie... Zamilknie, no. A ja go potrzebuję do 10:00.

0: istotne głosy w sprawie makaronu z truskawkami. Państwo mnie poprawiają,
1: bardzo ważne,
0: że makaron tylko z truskawkami i ewentualnie tego jogurt naturalny albo śmietana.
1: Fajne.
0: Truskawki rozdziabane i żaden ser czy twarożek, tylko jogurt albo kefir. No może śmietana, tak robiła babcia. Jeżeli ryż, to ze śmietaną i cynamonem.
1: Dokładnie tak.
0: Ja jeszcze znam tę wersję z jabłkiem. Z jabłkiem.
1: Jabłko, super.
0: Truskawki tutaj, pani Grażyna pisze, truskawki, gotowane, makaron i jeść jak zupę owocową. Ja rozumiem, ale tutaj widzę jeden minus, bo to już trzeba gotować dwa gary. I jak jest 36 stopni,
1: to jest, wyzwanie,
0: to jest więcej gotowania i to jest zdecydowany minus tej opcji. Ja zachęcam państwa, twaróg w moim wypadku służy tylko w temu, że jest to po prostu bardziej odżywczy posiłek, który ma białko w sobie.
1: No tak,
0: a jako młoda osoba dbająca o siłę,
1: potrzeba białeczka.
0: Podaż białka jest istotna.
1: Oczywiście.
0: Podaż Davida Bowiego też jest na tanie istotna.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, zapraszam. Jest akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., pseudonim Wielki Bu. Prokuratura Krajowa postawiła mu 6 zarzutów, m.in. działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami i udział w kradzieży. W przypadku 3 przestępstw Patryk M. miał dopuścić się recydywy. Nie przyznał się do winy. Do 3 sierpnia ma być w tymczasowym areszcie. Prokuratura Krajowa przypomina, że we wrześniu zeszłego roku służby zatrzymały Wielkiego Bu w Hamburgu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wspólna strategia na szczyt NATO w Ankarze i negocjacje w sprawie lokalizacji nowych baz wojsk amerykańskich w Polsce to główne tematy zaplanowanego na dziś spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Początek rozmów w Pałacu Prezydenckim o 14:00, mówi wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
1: Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO. To jest szczyt kluczowy z kilku względów. Po pierwsze, najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność sojuszu, która nieustająco jest testowana przede wszystkim przez Moskwę.
0: Przedstawiciele resortu obrony podkreślają, że w kwestiach bezpieczeństwa narodowego polskie władze powinny mówić jednym głosem. Prokuratura nie poda podstaw umorzenia sprawy tzw. dwóch wież, dopóki postanowienie nie zostanie przetłumaczone na język niemiecki. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. Ostatnio w sprawie zeznawał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odsuwanie publikacji uzasadnienia do czasu otrzymania tłumaczenia jest pretekstem śledczych, mówił w TVP Info adwokat i były polityk lewicy Ryszard Kalisz.
2: Wykorzystanie tego pretekstu jest po prostu śmieszne, dlatego że konieczność przetłumaczenia jest na wniosek osoby, która jest stroną w postępowaniu, w tym przypadku na wniosek tegoż obywatela austriackiego, Bilfengingera. Natomiast on ma swoich pełnomocników w Polsce, dwóch adwokatów, Libuła i Giertycha, i wiadomo, że oni takiego wniosku nie złożyli.
0: Sprawa wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna działce w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. Prokuratura stwierdziła, że w sprawie nie ma znamion czynu zabronionego. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę prawie 4 miliardów euro na zakup dronów dla Ukrainy. To pierwsza wypłata w ramach takiego pakietu obronnego. Będzie ona przeznaczona na drony. Wierzymy, że będzie to znaczące wzmocnienie ukraińskich zdolności na polu bitwy. Mówi rzecznik Komisji Europejskiej do spraw budżetu Bolas Ujvari. Cała pożyczka Komisji dla Kijowa to 90 miliardów euro. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Na zachodzie i północnym zachodzie utrzyma się dziś zachmurzenie duże z opadami deszczu, miejscami dość intensywnymi. W innych częściach kraju na jakiś czas pokaże się słońce, choć najczęściej spoza chmur spodziewany jest przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie, południu i w centrum. W czasie burz, które punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg, pojawi się porywisty wiatr nawet do 100 km na godzinę. Termometry wskażą od 18 stopni nad
5: może.
4: Bo gdzie by indziej. Lokalnie na zachodzie około 30 w centrum i 34-30 stopni w Lubelskiem i Podkarpackiem. Więc w zasadzie tak jak na grupie patronackiej, w zależności skąd państwo piszą, to niektórzy się żalą, że jeszcze gorąco, a niektórzy,
5: że już.
4: Że już i że przyjemnie.

0: usłyszałem kiedyś taką frazę, imieniny, godzinę, to teraz.
1: Była też 7, 7, 9, 9, szczęście nam dziś dopisuje.
0: Mhm. Zuza i Wenda.
1: Mateusz Andruszkiewicz.

0: Nie przedłużając, Tomek Ławnicki, dzień dobry.
1: Ahoj.
0: Bo dzisiaj dobry mamy sporo rano, planów tak na tę godzinę, więc...
2: A ja dziś przychodzę z historią. Z historią zależy z czyjego punktu widzenia. Mnie się wydaje, że zupełnie nieodległo. Takie mam wrażenie. No ale wydarzenia aktualne czasami przypominają o tym, że ta historia no, wydaje się momentami aktualna. Ale zagadka. Zagadka prosta dzisiaj.
1: Jak zawsze przecież.
2: No oczywiście. I oczywiście jak zawsze chodzi o czeskie słowo, które Polakowi może sprawić pewien tam problem, bo na pierwszy rzut ucha może się wydawać, że znaczy coś innego niż w rzeczywistości. Słowo na dziś to trest. Jak słyszycie trest, to pierwsze
0: treść.
2: Skojarzenie. Treść, tak. To,
1: albo trząść.
2: O, to jeszcze inny trop. To mnie się jakoś też z tresurą kojarzy, ale żaden, ani trzęsienie, ani treść, ani tresura, to nie jest ten trop. Więc co to może być trest? Jak zawsze jest tak, że jak słowo padnie w kontekście, to będzie łatwiej. Mm-hmm. I to jest piosenka zatytułowana Fragmenciczek maluteńki. Trestni body i grupa Diecki Pokojczak.
3: Za każdy smutny pogląd dostaniesz trestny body.
2: O, i już powinno być jasne, że za każdy smutny pogląd dostaniesz trestny body.
1: Za każde smutne coś dostaniesz...
2: No, takie spojrzenie. O, okay. Za każde smutne spojrzenie.
0: Tego nie rozumiesz, Duda. Jakby... Pewnie, wiadomo.
2: To teraz będzie jeszcze łatwiej. Taki związek frazeologiczny, który naprowadzi wszystkich na właściwy trop, to może być trest odniety swobody. O. Dobrze. Ta cisza wskazuje, że to jest ten moment, żeby państwo napisali, co państwo o tym myślą. A ja przejdę do opowieści, która pokazuje, że historie i Polski, i Czech, choć są podobne, to jednak wiele kwestii jest nie do porównania. Jak w językach. Podobny język, ale zdarza się, że no trudno czasami jedno z drugim słowo porównać. Kilka dni temu, minęła 35. rocznica, to było rozłożone na kilka dni całe te obchody. 35. rocznica opuszczenia Czechosłowacji przez Armię Radziecką i ci, którzy szybko liczą, no a jednocześnie co nieco pamiętają z tamtych czasów, to zauważą, że ostatni radzieccy żołnierze wyjechali z Czechosłowacki. To był 27 czerwca 1991 roku. Tym ostatnim był dowódca Armii Radzieckiej, który dowodził tym oddziałami na terenie Czechosłowacji, generał Edward Worobiow. I uwaga, u nas to wszystko odbyło się sporo później. No, możliwe, że właśnie państwo te wydarzenia pamiętają, a szczególnie na przykład mieszkańcy Legnicy, bo tam to dość długo trwało i ci Rosjanie zajmowali kawałek spory miasta. Nasi politycy byli dumni, że na naszej ziemi nie było okupantów, ale Czechosłowacja z tym sobie poradziła o wiele szybciej. I to jeszcze za czasów ZSRR, bo u nas ostatnie bojowe jednostki armii rosyjskiej, bo to już nie był Związek Radziecki, ale Federacja Rosyjska, opuściły Polskę w październiku 92. Ponad rok później, a całkowite wycofanie wojsk, sprzętu, rodzina, dalszy personel, to nas wstąpiło we wrześniu 1993. Przy czym u nas problemem w negocjacjach z Rosjanami była przede wszystkim kwestia NRD. Bo Rosjanie, zgodnie ze swoją tradycją, z Niemcami dogadali się ponad naszymi głowami, że wojska rosyjskie z NRD będą wycofywane przez nasz teren, ale w ogóle nikt Warszawy o to nie pytał. I kiedy doszło do pierwszych transportów, Polska zablokowała te oddziały rosyjskie, radzieckie jeszcze wtedy. No ale wracając do Czechosłowacji. Oto archiwalny materiał telewizyjny.
4: Dobrý večer. Úvod deníku patří události, která bude mít...
2: Dobry wieczór. Początek dziennika poświęcimy wydarzeniu, które zapisze się w historii. Adieu, Armio Radziecka. Taki tytuł był wczorajszego wielkiego koncertu w praskiej hali sportowej. Wystąpiły na nim zespoły Nowa Róża, Lucje i Praszki Wybier. Na 15 minut na scenie pojawił się legendarny amerykański muzyk Frank Zappa. Dalsza część wieczoru miała miejsce obok fontanny Franciszka Krzyzika, gdzie odbył się happening. Przemówił tutaj już jako poseł Michał Kocap, a także ksiądz Wacław Mali.
5: dopiero stańczyli desitki.
2: Nastąpił symboliczny wylot helikoptera z ostatnim żołnierzem radzieckim, tańczące gejzery fontanny rozświetliły się barwami, a potem był pokaz sztucznych armii, ogni i przed północą definitywnie się pożegnaliśmy. Adieu, armio radziecka, na zawsze. Pokaz sztucznych armii, tak? Pokaz sztucznych.
1: Bardzo by mnie interesował.
2: No więc tak wyglądał ten materiał. Z końca czerwca 91 roku i tu parę liczb powinno paść. Liczb, które też dają do myślenia, jak się porówna z tym, jak ten proces wycofywania wyglądał u nas i w ogóle ta obecność radziecka. W Polsce za oficjalną datę rozpoczęcia wycofywania się wojsk sowieckich uznawany jest 9 kwietnia 91. Wtedy z poligonu w Bornem-Sulinowie wywieziono do ZSRR kilkanaście wyrzutni rakietowych. W Czechosłowacji ten proces zaczął się nieco wcześniej i przeprowadzony został dużo szybciej, choć stacjonowało tam, uwaga, o wiele więcej wojsk niż u nas. Do tego jeszcze dojdę, do tych liczb żołnierzy. Jedno wydarzenie jeszcze na marginesie. Około 1000 radzieckich żołnierzy wyjechało z Czechosłowacji, dokładniej z okolic Ołomuńca, jeszcze w roku 88, czyli kiedy to nie zaczęło się jeszcze tak na poważnie sypać, a stało się na podstawie traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego i krótszego zasięgu, traktatu, jaki pod koniec 87 w Białym Domu George Bush podpisał z Michałem Gorbaczowem, no a wojska radzieckie w Czechosłowacji trzymały właśnie taką brygadę rakietową. Ona miała pociski balistyczne wyposażone w głowice, które mogły przenosić ładunki jądrowe. No i na czasy zimnej wojny i sprytne, i wredne ze strony Moskwy, no bo wiadomo było, że jakby coś się działo, to NATO by zaatakowało taką Bogu ducha winną Czechosłowację, tak? A nie Związek Radziecki. Tak to sobie wymyślono. No i te brygady, ponad 1000 żołnierzy wyjechały, a jeszcze ta brygada jeszcze w 88, no ale reszta tych żołnierzy została. A ta reszta to było 73,5 tysiąca żołnierzy na Czechosłowację, a w PRL to było maksymalnie 66 tysięcy. Czyli, a jaka jest też wielkość Polski, jaka była wielkość Czechosłowacji, to jest mniej więcej 1/3 Czechosłowacji, to jest Polska, troszkę więcej. Więc obsadzenie Czechosłowacji radzieckimi żołnierzami było na zupełnie inną skalę niż to wyglądało u nas. Do tego wtedy kraj opuściło 39 tysięcy członków rodzin żołnierzy, ze sprzętu 1,5 tysiąca czołgów, 2,5 tysiąca wozów bojowych, ponad 100 samolotów, blisko 200 śmigłowców. Niewyobrażalne liczby. I też ważna kwestia, te wojska radzieckie pojawiły się tam w 68. Oni nie zostali po II wojnie światowej jak u nas, więc ta okupacja w 68., która się zaczęła, była jeszcze bardziej wyraźna. I kiedy tuż po aksamitnej rewolucji zaczęły się negocjacje między Pragą a Moskwą w sprawie wycofania tych żołnierzy, Związek Radziecki stwierdził, że owszem, zabierze swoje wojska, ale 5 lat. Mówili, że to zajmie im 5 lat. Władze Czechosłowacji powiedziały Sowietom, że mają się zabrać w rok. Stanęło na tym, że zgodzili się na 1,5 roku na przeprowadzenie tego procesu, czyli całkiem szybko, i widać, że twardo Czesi negocjowali z Rosjanami. A kto negocjował? No i tu wrócę do tego materiału telewizyjnego. Może zwrócili Państwo uwagę na nazwy zespołów, które wystąpiły na koncercie w Pradze pod hasłem Adieu Armio Radziecka. I tam grał m.in. Pragi Wymiar. To jest zespół, który w czasach komunizmu nieraz był tam objęty zakazem koncertowania. Jedna ich płyta się nie ukazała. Ich muzykę parę razy przy różnych okazjach prezentowałem. Fragmencik ich największego przeboju. Teraz przypomnę, żeby Państwo mieli pewne wyobrażenie tej różnicy między nami a Czechami. Otóż lider tego zespołu, po 89 poseł Michał Kocap, był głównym negocjatorem z radzieckimi generałami.
6: Procha

0: Może państwo ten utwór pamiętają, może nie. Taka nowa, czeska nowa fala. O. Mhm. I jakby to próbować sobie przekładać na nasze, to tak sobie myślałem, że to tak jakby Kora Jackowska z radzieckimi generałami negocjowała, żeby się Rosjanie wycofali od nas. Nie? To mniej więcej tak. Facet no nie z długimi na nas, takimi półdługimi włosami z tymi radzieckimi generałami dyskutował, jak mają się wycofać. No i Michał Kocap te rokowania naprawdę prowadził całkiem skutecznie. Kiedy 10 lat temu, w 25. rocznicę tych wydarzeń w czeskiej telewizji udzielał wywiadu, no to już na samym początku podkreślał, że jest bardzo dumny z tego, co zrobił. Ale...
1: Tak samo, że nie w to było zapojeno spoustalini przyłożyła.
0: Oczywiście w to było zaangażowanych mnóstwo ludzi. Wiele osób przyłożyło rękę do tego sukcesu. Przede wszystkim bym wymienił pana prezydenta Havla, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Jerzego Dinstbira. I tutaj wymieniał potem jeszcze długą listę polityków czeskich wojskowych, którym należałoby podziękować. Po czym dziennikarka zapytała...
2: Jednanie przebiegało w ruścinie.
0: O właśnie, negocjacje przebiegały w języku rosyjskim. I on mówi, nie, to byłaby wielka amatorszczyzna. Oni oczywiście próbowali przechodzić na rosyjski, że przecież wszyscy w szkole się uczyliście, a jakbyśmy tak rozmawiali, to byśmy do niczego nie doszli. O, to jest ten fragment. No właśnie. I dziennikarka, i Kocap mówili, ile tam pamiętają, że jakiś kawałek czytanki o zbieraniu grzybów w lesie, więc tak by wyglądały te negocjacje. Mieli oczywiście tłumaczy. Kocap wspominał o trudnych rozmowach, o odszkodowaniach, których Czesi nie dostali, a zniszczenia po tej obecności były ogromne. No i właśnie, ale szybciej zakończyli tę historię obecności radzieckiej u nich i się cieszą i świętują, mimo że teraz właśnie obserwują różne rzeczy, które no, wskazują, że ta mania wielkości radzieckiej powróciła. Czy mamy jakieś informacje co do tego, czym może być trest? Trest Nibody?
3: Niektórzy piszą, że kara. Jedna osoba by napisała, że przestępstwo.
0: Bardziej kara. Kara za przestępstwo. Tak. To trest Nibody to są punkty karne, więc to też warto wiedzieć. Okay. Tak? A trest odnięty swobody to jest kara pozbawienia wolności. Warto znać to słowo, wybierając się i tam przekraczając prędkość, na przykład na czeskich drogach. Zastanawiałem się, czy państwu zaprezentować Michała Kocaba i jego muzykę, ale ona już parę razy się pojawiała. To będzie utwór nowy o tym, że ze wschodu nadchodzi mróz. Padną pod koniec słowa na temat pewnego polityka znanego również w Polsce i padną takie słowa, że na początku powinno się pojawić pewne ostrzeżenie.
4: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: 25 po 9, że tak zajawię rozmowę, zmiana tematu i zmiana klimatu. Będzie Beata Grabarczyk raz jeszcze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Tak, dosłownie będzie o klimacie i o tym, co się dzieje za naszymi oknami. Razem z nami jest doktor Joanna Remiszewska-Michalak, fizyczka atmosfery, ale także działaczka klimatyczna. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Po tych upałach, które mieliśmy w weekend i po tym, jak pobiliśmy rekord Polski, nie tylko Polski, bo tak naprawdę w całej Europie te rekordy temperatury były bite, to ja się zaczęłam zastanawiać, jak daleko jesteśmy od tego punktu, to się nazywa punkt bez powrotu, to znaczy jak już go przekroczymy, to już nie uda nam się Ziemi uratować i gdzieś w którymś momencie po prostu się ugotujemy. To jak daleko jesteśmy od tego punktu?
2: Tak zabrzmiało, jak trochę
1: kasandrycznie, tak.
2: Kasandrycznie o granicy Zofii Naukowskiej, bo to prawie cytat z granicy Zofii Naukowskiej. Natomiast istotnie, jeżeli chodzi, wracając do klimatu, też na początku chcę zaznaczyć, że te ciepłe dni do nas jednak wrócą i w pierwszych prognozach,
1: tak.
2: Że po tym takim tygodniu w miarę łagodnej, aczkolwiek też groźnej, bo widzimy i dla nawałnic przeszło tej nocy i jakie szkody wyrządziły, że jednak te ciepłe dni do nas wrócą i mam nadzieję, że tych rekordów nie będziemy bić, bo rekordy są jedynie, tak znowu mówiąc metaforycznie, pokazują właśnie jak daleko zeszliśmy, jak bardzo zmieniliśmy klimat. I to nie jest tak, że w klimacie będziemy mieli jeden punkt zwrotny, że właśnie będzie ta magiczna granica. My ciągle naciągamy tę linę. I ten syndrom wolno gotowanej żaby, bo powoli po prostu gubimy i tracimy swoje bezpieczeństwo jako ludzie. Bezpowrotnie wiele ekosystemów zginęło. Ja wiem, że Rafa Koralowa jest bardzo daleko od Polski, natomiast to jest taki właśnie przykład właśnie wybielania raf koralowych i tego, jak bezpowrotnie tracimy pewne ekosystemy też związane morskie właśnie z rafą koralową. Natomiast my widzimy przede wszystkim bezpowrotnymi, chociażby są przedwczesne śmierci, które obserwujemy rok do roku. Ja wiem, że znowu może brzmi to drastycznie, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że za 95% przedwczesnych śmierci wywołanych zjawiskami pogodowymi odpowiadają właśnie fale upałów. Rokrocznie z mapy Europy ginie miasto wielkości Radomia, tak żeby pokazać obrazowo. Więc to są te bezpowrotne straty, które można już przypisać kryzysowi klimatycznemu. Więc wydaje się, że znowu prognozy, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak się nasze gospodarki rozwijają, w jakim kierunku i jak w sumie transformujemy, to że tę granicę pierwszą, którą wyznaczyło porozumienie paryskie, czyli 1,5 stopnia ocieplenia względem epoki przedindustrialnej, to w zasadzie mamy w kieszeni, tak mówiąc językiem potocznym, dlatego że mamy już w tej chwili globalnie ocieplenie sięgające 1,4 stopnia Celsjusza. Niektóre lądy, takie jak na przykład Europa, ocieplają się szybciej, Arktyka ociepla się szybciej, więc też ta średnia, mówimy tutaj o średniej, natomiast nasz kontynent, które się cieplają szybciej i my czasem w Polsce też tego być może, w Polsce ta dyskusja jeszcze jest o tyle specyficzna, że my czasem nie dostajemy tych fal upałów, mamy, ja to nazywam szczęściem, dlatego że one czasem nas muskają, a czasem nie. Teraz niestety otrzymaliśmy tę masę ciepłego powietrza, natomiast w Europie rok do roku te fale ciepła przychodzą szybciej. To jest koniec maja, początek czerwca i czerwiec jest jednym z najszybciej ocieplających się miesięcy w Europie, bo te fale upałów jak przychodziły zawsze już w tej drugiej połowie czerwca. Natomiast teraz w zasadzie ten koniec maja, początek czerwca w Europie Zachodniej, czyli mówimy tutaj o krajach takich jak Hiszpania, Francja, kraje Morza Śródziemnego, one dostają te upały szybciej. Więc i to też jest interesujące, bo my mówimy też w kontekście polityk dużo adaptacji do zmian klimatu. Jak czytam prasę zachodnią, to tam cały czas też wybrzmiewa to, co u nas. Dlaczego, skoro wiemy, że będą takie efekty zmieniających się wzorców pogodowych, dlaczego jesteśmy tak bardzo ciągle jeszcze nieprzygotowani na to?
1: No chyba dlatego, że politycy boją się najbardziej szybkich skutków społecznych odejścia od paliw kopalnych, od węgla i ropy, no bo to będzie powodowało pewnie wzrost cen różnej maści. Na przykład
2: pani redaktor, tu wejdę w słowo, pozwolę sobie wejść w słowo. Tak, a z drugiej strony widzimy, że w wyniku kryzysu w Cierpinie nagle cen wszystkiego w zasadzie tak. Idą drastycznie w górę, mamy programy rządowe. I to pokazuje, że jesteśmy uzależnieni od gdzieś tych magicznych, symbolicznych kurków, które są i tak dalej, że jakby najprostszym sposobem, takim najbardziej logicznym się od paliw kopalnych, których my, jak widzimy, w Europie nie mamy, bo ich nie mamy. I ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo trzeba mieć dużo odwagi, a odwaga w polityce nie zawsze popłaca, bo to jest czasem tylko jedna kadencja, jak się okazuje. Natomiast i to rzeczywiście te tematy i dyskusja na temat transformacji w Polsce też zachodzi, bo rzeczywiście publikuje się szereg dokumentów strategicznych, w których mówimy wprost, że chcemy się elektryfikować, chcemy się dekarbonizować i tak dalej. Natomiast w Polsce dyskusja jest taka, w jakim tempie będziemy to robić. I to jest bardzo też ciekawe, ale też bolesne, bo my powinniśmy się umówić na to, że robimy to jak najszybciej, no bo to jest w interesie nas wszystkich, tak? Bądźmy bardziej efektywni, patrzmy na to, jak będziemy i z czego tę energię elektryczną produkować, elektryfikujmy się, ale również dbajmy o tę stronę popytową, czyli też nie wydawajmy. Więc bądźmy tacy bardzo w tym naszym podejściu transformacyjnym. No a mamy w Polsce dyskusję, że może trochę wolniej, bo jak źle, to
1: no mamy problemy techniczne, troszkę nam przerywa.
2: Halo?
1: No właśnie teraz? Czasem panią słyszę, a czasem nie. Ojejku. Teraz słyszę.
2: No i za to zdalne połączenia mają ten swoje...
1: Tak.
2: Zaczęłam mówić o tym, że nie wiem, pewnie przerwano mi tę część wypowiedzi, gdzie powiedziałam o tym, że w Polsce cały czas dyskutujemy, już w tej chwili nie dyskutujemy o tym, czy się chcemy zmieniać i transformować, a w zasadzie jest ta dyskusja na temat tempa, że może jednak trochę wolniej, bo za szybko to będzie niekorzystnie, ale też wynika to po prostu z tego, że temat klimatu jest wyjątkowo ostro i tak intensywnie poddany zjawisku dezinformacji, więc te mity są po prostu przeogromne, które narosły wokół tej polityki, która jest najbardziej humanocentryczną polityką, jaką można sobie wyobrazić, no bo to chodzi o to, żebyśmy nie tracili cennych zasobów ludzkich, żebyśmy żyli zdrowo, żeby nam się żyło po prostu zdrowo i bezpiecznie. I o to w tym wszystkim chodzi, a tutaj z drugiej strony cały czas jesteśmy poddani narracji, że to są jakieś ideologie, że to są cele tej złej Brukseli i tak dalej, i tak dalej. I to niestety pada w szeregu dyskusji i jest to rzeczywiście ten potężny obszar, z którym też musi się zmierzyć nasz rząd i też być może przyszły rząd, który będzie miał ambicje transformacyjne.
1: No, to trochę wygląda tak, że bardzo możliwe są przy zmianach polityki klimatycznej szybkie protesty górników, natomiast przy takim powolnym przekształcaniu polityki klimatycznej, czy w ogóle przekształcaniu naszej polityki energetycznej, no to może jakaś młodzież wyjdzie na ulicę i tam trochę poprotestuje, ale przecież młodzieżą się nie będziemy tak przejmować. Zresztą część tej młodzieży protestującej powiedziała, że więcej protestować nie będzie, bo to i tak nic nie daje.
2: Tak, aczkolwiek a z drugiej strony tutaj mamy właśnie tą całą narrację dezinformacyjną. Spojrzymy na liczby, bo ja wiem, że na sam koniec, parafrazując Gera Clintona, ekonomia głupcze. Chociaż podobno to nie on wymyślił to powiedzenie, że jakiś jego strateg. Ale jak popatrzymy na straty wywołane, przecież mieliśmy taką pierwszą, taką w zasadzie bardzo zauważalną i bolesną dla nas falę upałów, mieliśmy w 2015 roku. I w samej Warszawie przez 13 dni trwania upałów policzono to, że traciliśmy każdego dnia 110 milionów złotych. I to wynikało tylko z obniżenia produktywności gospodarki ogólnie. Tak? Bo widzimy, co się dzieje. Jeżeli jest upał, no to mamy wolniej działającą infrastrukturę. My wolniej działamy. Tak? To też jest policzone, że te 30 stopni Celsjusza to jest produktywność mniejsza o 50% w sektorze budownictwa, który jest tak bardzo istotny w Polsce chociażby. Mówimy też o rolnictwie, o tym, jak bardzo, no bo część rzeczy jednak wykonujemy i prac wykonujemy na zewnątrz. Więc to są po prostu takie dane, gdzie możemy przeliczyć to na konkretne straty finansowe. I to mnie bardzo dziwi, że właśnie takie rzeczy się nie przebijają w narracji. Nasze Ministerstwo Klimatu i Środowiska policzyło, że koszty strat związanych z ekstremami pogodowymi w Polsce rok do roku to jest 12 miliardów złotych. Oczywiście można się kłócić, czy to jest 12, czy to jest 10, ale no niemniej widzimy, że to jest rząd miliardów złotych. A z drugiej strony szukamy tychże miliardów dla chociażby służby zdrowia, dla edukacji i tak dalej. Więc też, jak mówiłam o tym takim bardzo sprytnym podejściu, smart podejściu też do zarządzania i adaptowania się klimatem, to też znowu przekłada się w skali kraju. Więc mówię, tutaj można oczywiście mnożyć wyliczenia ekspertów i pokazywać, jak bardzo nie opłaca nam się być bezczynnym. Ja mam nadzieję, że kiedyś ta narracja się przebije. Właśnie oparta na typowej, niehistorycznej dyskusji, czy to człowiek, które się nie transformują, stoją w miejscu, cofają się, a przede wszystkim właśnie tracą cenne zasoby, a tymże zasobem też jesteśmy my sami i nasze samopoczucie.
1: Ja myślę, że dopóki to nie będzie tak, że te pieniądze konkretnie wyjdą z naszej kieszeni, z kieszeni pojedynczego człowieka,
2: tylko... Też są...
1: Ja wiem, ale jednak to jest tak, że nie czujemy za bardzo tego, że musimy jakieś konkretne pieniądze wyłożyć z powodu zmian klimatycznych, natomiast w przypadku, gdybyśmy zrezygnowali, nie wiem, z tego umownego węgla, no to wychodzą konkretne pieniądze z naszej kieszeni i tego politycy się boją. Znaczy człowiek tych miliardów nie widzi, widzi te kilkaset złotych, tych, które sam traci.
2: I te kilkaset złotych też ma konkretne wymiary liczbowe, dlatego że też mamy wyliczenia, które pokazują, że rokrocznie europejskie gospodarstwa tracą około 3% swoich dochodów w wyniku właśnie działania zjawisk pogodowych. To są właśnie fale upałów. Głównie tu chodzi o produktywność, o też wzrosty kosztów leczenia i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to nie jest koszt, który wyłożymy tak jak prawda? Musimy czasem zapłacić ten podatek, czy kupując w sklepie i konkretnie, że to jest ten koszt. To jest właśnie też ta kwestia, że znowu no widzimy tylko to, co bezpośrednio, że tak powiem, wpłacamy gdzieś do kasy, tak. A nie widzimy tego, co... A te szkody zdrowotne, bo jednak jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, często pozamykanym w przegrzanych domach w wielkich miastach, więc no możemy sobie wyobrazić też... Ja mówię, znowu powiem być może drastycznie, ale ja naprawdę chciałabym, żeby część osób pożyła trochę dłużej niż krócej w wyniku właśnie lepszego zdrowia, które też wynika z tego, że lepiej się zaadaptujemy. I oczywiście mówimy tutaj o działaniach w skali makro, czyli dekarbonizacji gospodarki, zmiany struktury wytwórczej naszego systemu, zmiany miksu energetycznego, ale też szereg takich działań lokalnych, które jednak mogą ludziom ulżyć w tych upałach. Tutaj wcześniej pani redaktor rozmawiałyśmy nie z tajemnicą o tym, że też te osoby starsze, które są często samotne, no nie mają tych miejsc chłodu. W dużych miastach mamy ten luksus dużych centrów handlowych, ale mówię, że nie jest to miejsce odpowiednie też dla wielu osób. Warto było pootwierać placówki edukacyjne, które latem są pozamykane, a które w wielu wypadkach są już budynkami zmodernizowanymi, klimatyzowanymi, więc też mogą być takim miejscem wytchnienia. Chociażby takie naprawdę też mikrodziałania mogą bardzo pomóc znosić te upały, no bo to, że one będą, to my wiemy. To, że tych fal upałów będzie coraz więcej, wiemy. Jakby rekordy oczywiście są, no tutaj bardzo pokazują, jak zmieniliśmy klimat, ale one nie zawsze będą padać. Niemniej przy temperaturze 30 parę stopni też czujemy się źle, czujemy się przegrzani.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję. Doktor Joanna Remiszewska-Michalak, fizyczka atmosfery i działaczka klimatyczna była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor. I
2: dziękuję
1: miłego
2: serdecznie,
1: dnia
2: zawsze przyjemność.
1: Dziękuję bardzo. Miłego.
0: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Dzięki piękne.
3: Dziękujemy.
0: A my za chwilę w studiu będziemy mieć jeszcze jedną rozmowę.
3: Tak, ważną bardzo. Dla państwa na pewno.

0: Lights Out, Pearl and the Oysters, czyli utwór z naszej płyty tygodnia, album Monkey Mind, a razem z nami jest Maria Zamachowska. Dzień dobry.
1: Hello.
2: Dzień dobry, nawet buongiorno.
0: Za 17 minut godzina 10, więc Maria jakby wcześniej, ale jest ku temu przyczyna.
2: Ale tak, to wcale nie oznacza, że numer na bis startuje w tym momencie. Haha. Nie, niekoniecznie. Pojawiłam się tutaj z powodu chyba troszkę oczywistego, może nie. Otóż my właściwie siedzimy tutaj i również pojawimy się 10 lipca w Brzezinach. Pewnie będzie nas tam więcej, ale zostańmy na razie przy nas, Zuzo, droga.
0: Dobrze.
2: Gdyż jestem tutaj, żeby powiedzieć, jak można zdobyć wejściówki na nasz koncert urodzinowy.
0: Recital tak zwany.
2: Recital tak zwany, a dokładnie koktajl urodzinowy, bo taki on nosi tytuł. Sytuacja jest taka, wejściówki są darmowe. Tak, to jest jasne. Tylko, że trzeba je zaklepać.
0: I żeby teraz móc usiąść i wysłuchać. Nie dodałyśmy recital koktajl urodzinowy, że my, to tak, ale Zbyszek Zamachowski.
2: Zbyszek Zamachowski, oczywiście.
0: I najistotniejszy element tegoż przedsięwzięcia.
2: Oczywiście, na swoim podwórku w Brzezinach. I teraz sytuacja wygląda tak. Na stronie internetowej naszej nowyświat.online oraz w aplikacji jest ankieta. Ta ankieta mieści się w zakładce Strefa Patrona, tak, owszem, i jest pierwszą, która wyskakuje, jeśli chodzi o ankiety. Należy nacisnąć weź udział, jeżeli jest taka chęć, i wpisać liczbę wejściówek. I teraz uwaga, kruczek, to może być albo jedna, albo dwie wejściówki.
0: Czyli można albo sobie z osobą towarzyszącą, a nie, że
1: całej rodzinie.
0: Pięć,
2: całej
0: 10.
2: rodzinie. Tak, tak. Brat bratu, siostra siostrze, matka ojcu i tak dalej.
0: To tak w kontekście recitalu.
2: To tak. I rodziny. Tak, i właściwie, i trzeba jeszcze napisać, jak się nazywa osoba, która wejściówkę chce, prawda? Zapisz odpowiedzi i właściwie tyle.
1: I cyk.
0: Ja jak zwykle zaapeluję przy wszystkich darmowych wejściówkach, że najfantastyczniej jest, jeżeli się wejściówkę zaklepie, to jednak dotrzeć. Bo to, że one są za darmo, to jest jedno, ale może być tak, że ktoś chciałby przyjechać i przez to, że nie zdąży zaklepać wejściówki, to potem się potem nie uda, bo decyduje kolejność klepania. Więc pewnie w tym momencie już państwo klikają i
2: klepią.
0: Tak, i klepią.
2: Tak, tak jest. Powiedzmy też sobie, że na pozostałe wydarzenia urodzinowe, to znaczy popołudniówka, która odbywa się tam w piątek, oraz koncert życzeń, który odbywa się w sobotę, tam nie będzie wejściówek. Tam wejście jest wolne i można sobie spokojnie wchodzić wedle uznania. Natomiast spacery urodzinowe, które się odbędą po koncercie życzeń w sobotę, również wymagają rezerwacji i o tym jeszcze będziemy mówić niebawem.
0: A my zapraszamy i zachęcamy. Recital będzie wspaniały. Próby
2: trwają.
0: Trwają, są intensywne. Ja się na nich bawię świetnie. Nie wiem, czy Maria również.
2: Ja też i nawet tak już sobie w zapętleniu śpiewam te piosenki i cieszę się.
0: Będzie to na pewno dla fanów piosenki literackiej, tak bym to nazwała.
2: Tak. Mhm.
1: Ja zapraszam. Mam takie poczucie, siedząc tu między wami, że wy coś wiecie i to jest coś takiego super ekscytującego, ale nie mogę powiedzieć, ale bym chciała i ty też byś chciała, ale
2: no trzeba być 10 lipca w Brzezinach.
0: Znaczy, trzeba. Mateuszu, dla mnie sam fakt, ja śpiewam recital z Marią Zamachowską i Zbyszkiem Zamachowskim. Co jest w tym zdaniu nieekscytującego? Wszystko jest w tym zdaniu. I to są 6 urodziny Radia Nowy Świat, w którym pracuję. Wszystko jest ekscytujące, szanowni państwo. Prosimy.
2: A wiecie, czemu to się odbywa w Brzezinach między innymi?
0: Bo Zbigniew Zamachowski się tam urodził.
2: Tak, i 17 lipca też ma urodziny, więc tak naprawdę jest to dosyć bliska sytuacja.
0: Bliska data. Maria Zamachowska przyszła, opowiedziała, ale jeszcze wróci. Mhm. I będą wspaniałe pieśni. Mhm. Dwa słowa o pieśniach?
2: Muszę teraz spojrzeć, co ja tu mam.
0: Ja widzę, że będzie nowy album i eBay.
2: Będzie nowy album eBay i będzie trochę tak, że jako, że jest troszkę chłodniej, to jest więcej niż dwa słowa, ale wybacz, jest trochę chłodniej na zewnątrz, to ja będę teraz ludzi już jednak rwać do tańca.
0: Można, pozwalamy. To wszystko po godzinie 10, ale my jeszcze się nie żegnamy.
1: Money, money, money. Za chwilę.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Pojawiają się nowe analizy na drugą część roku. Wzrost gospodarczy powinien utrzymać się na stabilnym poziomie. Wciąż mocno napędzany jest konsumpcją i to nic złego, no ale brakuje takiego większego impulsu od strony inwestycji. Tu naszemu budżetowi mogą pomóc zaplanowane wpływy unijnych środków, a to pozytywnie powinno wpływać na obsługę zadłużenia państwa. Z analiz makroekonomicznych wynika, że nie tylko stabilny wzrost gospodarczy, ale też przy założeniu, że nic tragicznego nie spotka nas po drodze, stabilny poziom inflacji oraz bezrobocia czekają nas w drugiej połowie roku. To jednak oznacza, że wynagrodzenia nie będą już tak pędziły jak w ostatnich latach. To też nic złego, bo one wciąż rosną szybciej niż inflacja. Wciąż też nie mówimy o załamaniu na rynku pracy. Tu występują sezonowe turbulencje i oczywiście w zależności od poszczególnych branż jest albo lepiej, albo nieco gorzej, ale w ogólnym rozrachunku poziom bezrobocia prognozowany jest na stabilnych poziomach. Niestety na prognozowanie wciąż wpływa niepewność. Inflacja w Stanach Zjednoczonych ma być podwyższona do końca roku, a nawet połowy przyszłego. W strefie euro z inflacją dużo stabilniej, ale już gorzej ze wzrostem gospodarczym. A to oznacza, że i nad Wisłą będziemy odczuwali światowe zawieruchy. W szczególności ostatni kwartał to jedna wielka niewiadoma, otwarte pozostaje pytanie o rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wybory w USA, o to czy dolar wróci do spadków albo kiedy, co z wycenami surowców energetycznych i tak dalej. Dlatego najpewniej w Polsce czeka nas pewnego rodzaju przeczekanie. Raczej nie powinno dziać się nic drastycznego w żadną ze stron. Jeśli obniżka stóp procentowych, to po upewnieniu się, że dane ze zewnątrz, a nie te polskie, są na tyle stabilne i bezpieczne, że nie grozi nam zbyt szybkie luzowanie polityki monetarnej. Więc najpewniej dopiero w 2027 roku. W tym wymiarze w najbliższych miesiącach nuda. Ale to akurat dobrze. Pytanie otwarte pozostaje też o politykę fiskalną. Za monetarną odpowiada Rada Polityki Pieniężnej i Bank Centralny, ale za fiskalną, czyli podatkową, rząd. A jeśli z budżetem problemy będą narastały i impuls inwestycyjny będzie niewystarczający, możemy spodziewać się albo zacieśnienia po stronie wydatków, albo szukania wyższych przychodów, czy to z podatków, czy różnych opłat. Wakacje raczej bez zmartwień, ale co będzie jesienią, to chyba najodważniejsi nie odważą się wróżyć. A że jesień zbiegnie się z początkiem rocznej kampanii wyborczej tu w Polsce, raczej będzie więcej obietnic niż informacji o cięciach. Dlatego dopiero za ponad rok zobaczymy, jaka naprawdę jest sytuacja w polskich finansach, a przy istniejących zagrożeniach zewnętrznych może być dużo bardziej skomplikowana niż to wygląda na papierze. Na zapas nie ma się co martwić, kto może, to na zapas powinien po prostu budować poduszkę finansową. I tyle.
2: A propos poduszki, my idziemy spać.
3: Tak.
2: A propos finansów, 227 zł. Znowu to zrobiłem.

0: i
1: Wiktoria Wichrowska, Patryk Rebiega, Kasia Oklińska. I mamy jeszcze 17 sekund na reklamę czegoś.
0: Zbiórka, urodziny, przenosiny, brzeziny. Zapraszamy.
1: A my już wynosimy.
0: Wynosimy.
1: Powoli. Księciunio będzie na koniec. Sexy Dancer.
0: Sexy Dancer. To też wszystko adekwatnie. Uh-huh.

Punktualnie 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z burzami, intensywnym wiatrem i opadami deszczu dla 11 województw. Ostrzeżenie obowiązuje dziś i jutro w pasie od

0: Wałk przez centralną Polskę po Opolszczyznę i Górny Śląsk. Obowiązuje też alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałem. W południowej i wschodniej części kraju temperatura może dziś wynieść 34 stopnie Celsjusza w cieniu. W serwisie polityczne komentarze po decyzji prokuratury okręgowej w Warszawie, która umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodziło o niedoszłe plany budowy wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło trzech kwestii, w tym kontaktów prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z powiązanym rodzinnie austriackim biznesmenem Geraldem Birkfellnerem, który twierdzi, że został oszukany w związku z inwestycją. Tak o sprawie mówi Mateusz Morawiecki z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jest to kompromitacja, ale dobrze, że jakiś wyższy szczebel, jak rozumiem, kolejny szczebel prokuratury doszedł do wniosku, że nie ma co brnąć w tę kompromitację.
0: A tak mówi szef Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
2: Widocznie prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa. Czasy, kiedy politycy mówili, co ma prokuratura robić, na szczęście minęły.
0: Złożenie zażalenia zapowiedział już Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, jest adwokatem i pełnomocnikiem Geralda Birkfellnera. Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, chce ograniczyć tani import, dlatego od dziś wygasają zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Oznacza to, że na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Polacy kupujący na takich platformach jak Shein, Temu czy AliExpress muszą więc liczyć się z dodatkowymi kosztami. Komisja, walcząc z napływem tanich produktów z Chin, argumentuje, że w większości stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów. Sekretarz generalny NATO chwali zapowiedź Londynu o dodatkowych środkach na obronność. Brytyjski rząd chce zwiększyć wydatki na ten cel o 15 miliardów funtów w ciągu 4 lat. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podkreśla, że program ma przygotować siły zbrojne do, jak to określił, wojen przyszłości i zapewnić krajowi większe bezpieczeństwo.
3: Jeśli chodzi o drony, byłem już kilka razy w Kijowie i za każdym razem widzę, jak szybko zmieniają się zdolności w tym obszarze, z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc. Wszystkie te obserwacje uwzględniliśmy, przygotowując plan inwestycji w obronność. Na pewno znajdą się osoby, które będą twierdzić, że na obronność należy przeznaczyć jeszcze więcej pieniędzy. Moją rolą jest jednak podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zdolności obronnych, których potrzebuje nasz kraj, aby sprostać zagrożeniom nie tylko dziś, lecz także w przyszłości. W ostatnich tygodniach z rządu Wielkiej Brytanii odeszli przedstawiciele resortu obrony, którzy argumentowali, że wojsko potrzebuje większego wsparcia. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Numer na bis.
5: Dzień dobry.

Melodia dobrze, śmiem twierdzić, przynajmniej w większości z nas znana, choć w mniej znanej harmonijnej wersji. Cantaloupe Island w wykonaniu węgierskiego producenta znanego jako Yonderboy. To w ramach zachęty do wstania i się poruszania. Pogoda wszak no, ciutek zlżała, zwłaszcza jeszcze teraz przed południem, w związku z czym można rozprostować kończyny i wprowadzić się w jakiś mniej lub bardziej rytmiczny ruch. Franek Wójcicki sprawia, że to ta podstawa rytmiczna dociera do Państwa odbiorników. Ja, Maria Zamachowska, sporządziłam playlistę i miarowo będę nią kierować. Miarowo, bo bez pośpiechu, czego przykładem jest na przykład nowy singiel Gretchen Parlato i Roberta Glaspera Rainbow.

Gretchen Parlato i Robert Glasper w piosence pod tytułem Rainbow. Tym singlem Gretchen Parlato zapowiada swój nadchodzący album zatytułowany The Wise Ones, który ukaże się 11 września tego roku, a tam więcej muzycznych kolaboracji nie tylko z Robertem Glasperem, ale też między innymi z Geraldem Claytonem, Markiem Giulianą czy Alanem Hamptonem. Ta tytułowa tęcza, zdaje się, jest dzisiaj całkiem adekwatna, bo podobno ma spaść deszcz, aczkolwiek nie jestem przekonana, patrząc na to, co się dzieje za oknem, czy te prognozy się sprawdzą. Tak czy inaczej, mamy tutaj nie dość, że taniec deszczu, to ja jeszcze o raporty z ewentualnych tęcz wszelkich maści poproszę na adres maria.zamachowska@nowyswiat.online. Nad Ostrą tymczasem niebo jest przejrzyste.

Brazylijski muzyk João Selva i utwór pod tytułem Se Você, który niezwykle zgrabnie wpisuje się w to, co mamy dzisiaj w powietrzu. Mam na myśli taki rodzaj oczekiwania i budowania subtelnego napięcia, czy to na deszcz, czy oczekiwania, czy na kulminację bitu, która tutaj właściwie trochę nie nastąpiła, ale wszystko po kolei. Myślę, że całkiem sporo osób podpisałoby się pod oczekiwaniem na to orzeźwienie w postaci deszczu, na co ja mogę zaproponować podkład do tańca właściwego w tej sytuacji, to zmiksowany Bobby i DJ Kozy.

Tak, to się urywa tak z nagła. To Stefan Kozalla, a.k.a. DJ Kozy, muzyk z północnych Niemczech. Pojawia się on w tej audycji nie po raz pierwszy, chociaż po raz pierwszy sięgnęłam po miks Connecting the Dots. W ubiegłym tygodniu mieliśmy podobną sytuację miksową, czyli album ciągły, bez podziału na początek i koniec danego kawałka. Tym razem wylosował się Bobby, który świetnie sprawdza się jako towarzysz ceniącego sobie żwawe tempo spacerowicza. Tak, kilka tygodni temu przy okazji dekady lat nastych w niedzielnej audycji z tamtych lat wróciłam do Sudan Archives i jej debiutanckiego albumu Athena z 2019 roku. Od tego czasu odkleić się ona i on ten album ode mnie nie chcą. Ja też specjalnie ich nie odpycham, bo zupełnie nie ma takiej potrzeby. Down on me.

Pseudonim Sudan Archives nawiązuje do fascynacji artystki nagraniami tradycyjnych skrzypków z Sudanu i innych regionów Afryki. To gwoli wyjaśnienia, bo w rzeczywistości Brittany Denise Parks pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Ohio. Zostawiamy liryczne, choć tym razem dosadne całkiem brzmienia, zarazem i tym razem zajrzymy do wyspy, skąd pochodzi, gdzie tworzy Marcus Marr. To jest ten moment na poruszanie czterema kończynami, chociaż utwór nosi tytuł Familiar Five.

Ja może przypomnę w tym miejscu, że po koncercie urodzinowym w Brzezinach będzie również potańcówka. Nie gwarantuję Markusa Mara, na takie gwarancje to jeszcze jest troszkę za wcześnie. Niemniej na pewno będzie do czego i gdzie tańczyć. Swoją drogą jestem też pod ogromnym wrażeniem tego, co wydarzyło się w zbiórce przeprowadzkowej. Obecnie na liczniku mamy 228 023 zł. Mój komputer się zacina, więc mam nadzieję, że za chwilę zobaczę coś więcej. Tak czy inaczej, do kwestii zbiórkowej tak, wrócę jeszcze za chwilkę, bo to jest teraz się okazuje niemożliwe, a my dzisiaj obchodzimy Dzień Najfajniejszych Czworonożnych Stworzeń, czyli Team Pieski. No i w związku z tym mam na to okazję bardzo adekwatny utwór o tytule Dogs.

Pieski, pieski, pieski, tym pieski i palec pod budkę, to wszystko w ramach Dnia Psa. I utwór, owszem, tematyczny od australijskiego muzyka Jinbo z albumu pod tytułem And Friends, więc wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o to, co dalej, to nowości, bo siostry Lisa Kane i Naomi Diaz, czyli duet eBay, wydały nowiutki album w ubiegły piątek. Album nosi tytuł Offering, a ja na dziś mam wyciągnięte dla Państwa dwa fragmenty. Najpierw piosenka Olokun, otwierająca album, i tu nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jest to piosenka o sałacie, a następnie utwór pod tytułem Baba. Enjoy.

Usłyszeli Państwo tę ukrytą sałatę po polsku. Pani patronka Kasia pisze sałatę latte. Zgadza się, pani redaktor, tradycyjna sałata ze śmietaną. Pozdrawiam, patronka Kasia. No więc tak, to eBay i świeżo wydany album Offering. Piosenki na nim zawarte są krótkie i no, inne niż to, co sączy się tak zwanym mainstreamem, więc wszystkich głodnych innych niż zazwyczaj rytmów i harmonii zachęcam do sprawdzenia. Zostajemy przy nowościach, robiąc tutaj fuzję z kącikiem troski o język włoski. Grupa Il Mago del Gelato i singiel Batti Cuore, czyli Bicie Serca.

0: Mediterania Love. Amore Mediterranee.
1: To cotygodniowa dawka włoskiego brzmienia dzisiaj w wykonaniu mediolańskiego zespołu Il Mago del Gelato. Batik Cuore za nami, a zostaniemy jeszcze przy wyrazistości bitu, to Sons of Kemet.

To Sons of Kemet z Szabaką Hutchingsem na czele. To on jest liderem tego zespołu, saksofonistą i kompozytorem, jak również autorem utworu My Queen is Anna Julia Cooper. Cały album Your Queen is a Reptile z 2018 roku świetnie koresponduje z towarzyszącym nam żarem, acz można przy nim również czarować i o deszcz prosić.

Może deszczu brak, ale ten szmer perkusyjny w piosence Love Ain't The Same jest jakąś drobną namiastką, a w połączeniu z nieśpiesznym tempem działa kojąco. Na koniec zrobił nam się kącik o tematyce właściwie romantycznej. Rita Ray za nami, a teraz Kid Loco i Pearly Girly Men.

I pozostając w tematyce romantycznej, Rich Man, Poor Man na koniec, dodałabym jeszcze Choose Your Fighter. To będzie australijska sprawka od Psy Galaxy i gańskiego muzyka imieniem Rob. Franek z Państwem zostaje, dołącza do ekipy Środka Dnia. Ja, Maria Zamachowska, kłaniam się nisko i my słyszymy się jutro po godzinie 14 w Zamachu na Zamacha. Dziękuję i dobrego dnia.

Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sąd zajmuje się zażaleniem obrony na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości ukrywa się przed sprawiedliwością w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Przesłanki do zastosowania aresztu według prokuratora Piotra Woźniaka pozostają w mocy.

0: Nie zmieniły się okoliczności, stan faktyczny mamy taki sam. Mówimy tutaj o surowej karze, mówimy tu o obawie matactwa procesowego, no i mówimy o obawie, no a wręcz już spełnieniu tej obawy ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości przez podejrzanego.
1: Innego zdania jest obrońca Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski.
2: W kontekście pana ministra Ziobry tu nie ma mowy o uprawdopodobnieniu czynów zabronionych. W tej sprawie naprawdę dowody nie wskazują i nie wskazywały przez wiele miesięcy, bo się nic w sprawie nie zmieniło do momentu zmiany prokuratora generalnego. Wtedy się okazało, że jednak istnieje podstawa do tego, żeby zarzuty panu ministrowi Ziobrze przedstawiać.
1: Decyzja sądu w tej sprawie może zapaść nawet za kilka dni. Obrońcy Zbigniewa Ziobry złożyli już bowiem wniosek, aby wykluczyć ze składu jednego z sędziów. Sejm rozpoczął swoje trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmują się m.in. rządowym projektem wprowadzającym zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. W porządku obrad znalazły się również projekty dotyczące nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, określanym jako lex szarlatan. Regulacja ma dotyczyć zasad wykonywania działalności związanej ze świadczeniami zdrowotnymi i ochroną pacjentów przed nadużyciami. Sejm ma również rozpatrzyć wniosek rządu o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do azylu na granicy z Białorusią. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w aplikacji M-Obywatel usługę Sprawdź OC, dzięki której można sprawdzić, czy dany pojazd ma ważne ubezpieczenie. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu lub VIN albo numer polisy, a następnie wybrać datę, dla której chcemy sprawdzić ubezpieczenie. Nowa usługa pozwala sprawdzić pojazdy własne, a także należące do innych osób, firm lub instytucji. Ma praktyczne zastosowanie w wielu sytuacjach, np. kolizja drogowa, zakup pojazdu z rynku wtórnego, korzystanie z auta zastępczego czy pożyczonego. Po 6 dniach od tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli pod gruzami zawalonego budynku jordańscy ratownicy uratowali 3-letniego chłopca. Został on natychmiast przewieziony do szpitala. Akcje ratunkowe trwają, ale szanse na przeżycie tysięcy zaginionych maleją z godziny na godzinę. Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli zbliża się do 2000. Ponad 10 tysięcy osób jest rannych. Eksperci oceniają, że liczba zabitych może znacznie wzrosnąć. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień na zachodzie i północnym zachodzie Polski zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie. Z gradem. Temperatury maksymalne od 18-20 stopni nad morzem i lokalnie na północnym zachodzie, około 30 w centrum, do 34-37 we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski. Wiatr na wschodzie i południu słaby i zmienny, a na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty.

0: Ku słońcu, proszę Państwa, no 1 lipca zobowiązuje.
1: W środku dnia.
0: Jeszcze raz zobowiązuje 8 minut po 11:00.

Bang i Elder Island, 11 minut po godzinie 11. Początek lipca, proszę Państwa, ale środek dnia pełen atrakcji, taką przynajmniej mam nadzieję, oczywiście, że tak to Państwo odbiorą i odczytają. No właśnie, a propos czytania, za chwil kilka będzie z nami Adam Wojtyszko, który poza tym, że swój czas poświęca na szefowanie Teatrowi Polskiego Radia, to jest na szczęście nasze też płodnym autorem. No i teraz właśnie wydał zbiór opowiadań zatytułowanych Frytki z cukrem. Frytki z cukrem, czyli osobno to smakuje dobrze, ale razem to trzeba bardzo uważać. Jak frytki cukrem się posypie, to różne mogą być tego efekty. Ale pytanie, czy tak to działa z literaturą i czy w literaturze jednak czasami jak się cukier do frytek doda, to nie powstaje właśnie coś ciekawego, ale będziemy także zapraszać na Sen nocy letniej i to jest chyba pierwsza taka sytuacja w historii, która się zdarza, bo powiedziałem, że Adam Wojtyszko będzie, to za chwilę, ale po 13:00, proszę Państwa, dziś reżyserski duet Maria Wojtyszko, która jest siostrą Adama Wojtyszki i Jakub Krofta, bo oni z kolei, Maria Wojtyszko i Jakub Krofta, pracują nad Snem nocy letniej, który będzie można oglądać pod Zamkiem Królewskim w Warszawie, w Arkadach Kubickiego i to będzie taki letni teatralny przebój, na taki się zapowiada. Wielkie wydarzenie, zapewne wielkie też już w tej chwili zainteresowanie tym tytułem publiczności, no ale trudno się dziwić. Będą także oczywiście stałe elementy programu, kącik żywieniowy, to chyba złe określenie. Kącik kacprzany, o może w ten sposób, kącik siedlecki i kącik wichrowski, czyli dziś o zwierzętach Wiktoria Wichrowska, jak zwykle w środę, no i będziemy my z Agnieszką i w ogóle będzie się działo. A to jest taki powiew chłodu z północy.

0: Royksop i Remind Me to jest utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy z północy, no a nasz gość, który już w studiu jest, z północy nie przyjechał, chyba że z północy Warszawy, ale właśnie ustalmy, skąd przyjechałeś.
1: Ze Śródmieścia.
0: To nie wiem, jak to teraz.
1: Nowy Świat i blisko. No,
0: na północ chyba od nas.
1: Chyba dobra. Gdzieś tak, w prawo.
0: Możemy się kierunkami. Adam Wojtyszko jest z nami, proszę państwa.
1: Dzień dobry.
0: No i bardzo się cieszymy, ponieważ mam w swych dłoniach, trzymam frytki z cukrem, czyli 21 opowiadań, które to rozbrajają nam trochę smutki istnienia. Pomagają się zmagać ze światem. Czasami robią to, że tak powiem, niczym Quentin Tarantino. Czasami trochę niczym Leonora Carrington, w jakiś taki surrealistyczny nawet sposób. Czasami jednak ten smutek zostaje. Ja bym chciał niczym Kazika Staszewskiego, któremu to pytanie kiedyś dla żartu zadałem, jak powstają twoje teksty, zapytać ciebie jak i nic mi nie zrobił za to.
1: Niestety znam resztę frazy.
0: I ty niestety teraz już też wiesz,
1: trenowałem krew magę,
0: zdystansowanego więc. Autora udawać. I no to jak to się rodzi, bo to jest, wiesz, ktoś może zapytać, co on musi mieć w głowie, jak przeczyta te opowiadania?
1: Jeśli mogę, po pierwsze, to, co powiedziałeś, jest strasznie miłe. Jeżeli...
0: Strasznie niemiłe?
1: Miłe.
0: A, dobra.
1: Turbo życzliwe, no bo wiesz, porównanie do Tarantino i w ogóle myślenie o kluczu humoru, to jest moje wielkie marzenie. Ja wciąż nie przebolałem jeszcze tego, że zaginął ten traktat Arystotelesa o komedii, w związku z tym nasza kultura ma taki smutny wymiar. W ogóle też się zastanawiałem, nie wiem, czy w księgarniach jest osobny dział humor, bo chyba nawet nie widziałem czegoś takiego. Nie. A chciałbym, żeby ludzie pamiętali o tym, że bez humoru jesteśmy poznawczo kalecy, dlatego że humor jest rozpoznaniem tego, co jest nieprawidłowością. Jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, jak to powstaje, no to siadam do komputera i piszę. I coś tam się z czymś skleja. Czasem sięgam do moich notatek w komórce. Jak coś fajnego mi wpadnie, to zapisuję. Ale bardzo dużo czy pomysłów, czy sformułowań uruchamiających, takich rzeczy, które trochę tą inspiracją są, powstaje z rozmów z moją ukochaną i z ludźmi, którzy są mi bliscy. Bo wtedy ten mózg można troszkę spuścić ze smyczy. A ponieważ chyba...
0: Bo tego się można nauczyć, myślisz?
1: Wiesz co?
0: Puszczania mózgu ze smyczy?
1: To jest, dla niektórych to jest w ogóle jedyny warunek przetrwania, dlatego że 80% ludzi w naszej branży, mówię o teatrze, o kinie, o radio, no tak, o takiej twórczej, to ludzie z nadpobudliwością, to się różnie nazywa, czy to jest ADHD, czy to są jakieś neurozy. Jest coś takiego, że ta nadaktywność mózgu, na którą niektórzy biorą leki, bywa też supermocą, wiadomo. No i żeby nie oszaleć, czasem trzeba ten udręczony, przebodźcowany umysł troszkę wyczyścić. No. Mhm. A jeżeli to przy okazji się uda ubrać w jakąś, mówię, czy zabawną formę, czy chociażby... No może nie nawet diagnostyczną, ale jakąś rozpoznającą pewne mechanizmy, no to już jest ulga.
0: No i tutaj nie wiem, czy możemy powiedzieć o jakimś bohaterze zbiorowym tego zbioru. Byłby to pewnie człowiek, który no, jakoś nie przystaje do rzeczywistości na pewno.
1: Może, tak. Nie wiem.
0: I na różne sposoby to daje o sobie znać, ale też on... No właśnie, nie jest taki wcale w tym bierny i potrafi być sprawczy, chociaż potrafi to czasami przybrać postać jakiejś rozwałki. Ja nie będę już do konkretnego opowiadania o iluzjoniście, który, proszę państwa, odwiedza Pałac Prezydencki. I co tam się w tym Pałacu Prezydenckim dzieje, to trzeba przeczytać. Bo tam się dzieje... Jakby to powiedział jeden z posłów, hakatumba.
1: Ja myślę, że to jest tak, że to jest trochę...
0: Czy hatakumba on powiedział? Przepraszam, nie pamiętam.
1: Katakumby
0: nawet.
1: Też.
0: Katakumba się dzieje tam.
1: Natomiast jest coś takiego, że warsztat scenariuszowy trochę wyposaża w takie myślenie, że wymyślmy sobie bohatera, niech on się miota i utrudnijmy mu życie tak, żeby to było ciekawe i żeby to też jakoś mogło, żeby mogło to być nośnikiem jakiejś tezy. Więc jeżeli miałbym udawać, że wiem, jak to się dzieje, że mi się czasem coś udaje napisać, to bym pewnie próbował te kropki połączyć. Natomiast to jest po prostu coś piekielnie organicznego i zmysłowego. Dlatego, że czy reżyseria ma w sobie o wiele większą proporcję takiego analizy, myślenia, łączenia, jak równanie bardziej. Mhm. Pisanie scenariusza no to w ogóle już jest czasem, zwłaszcza w tych czasach, rodzaj receptury. I każdy wie, jak to powinno wyglądać, bo wszyscy się uczyli na tych samych podręcznikach i to jest coś okropnego, bo nawet najfajniejszy pomysł jest pakowany do jednego schematu. Natomiast jak właśnie jest szansa, żeby sobie usiąść i właśnie, jak to powiedzieliśmy, spuścić ten mózg ze smyczy, no to jest doświadczenie zmysłowe. To byłbym oszustem, jakbym powiedział, jak to się do końca rodzi.
0: Pewnie cię będą niektórzy pytali o używki, jakie tutaj zostały skonsumowane, żeby to właśnie w taki sposób wyglądało.
1: Absolutnie. 14 lat nie piję.
0: Tak, to właśnie jest zaskakująca odpowiedź, której się spodziewałem. Że
1: nie,
0: to
1: nie, dlatego, że to jest tak, że te używki...
0: Co ty palisz, że takie wymyślasz?
1: Tak, to jest, natomiast mówię, używki dają poczucie, że dzieje się coś niezwykłego i ważnego, dlatego, że jak się odpowiednio upośledza umysł, no to on ma wrażenie, że doświadcza czegoś wyjątkowego czy nieoczywistego, podczas gdy dokładnie jest na odwrót. I ja mam odwrotny problem, ja się od lat mierzę z trzeźwością i jeszcze z bezsennością.
0: Ale jest ciekawsza? Jest.
1: Jest ciekawsza, tylko bywa też udręczająca. Ja pamiętam, jakie to było fajne się napić i mieć takie chwile chociaż spokoju w głowie, ale z drugiej strony rachunek zysków i strat jest jednoznacznie po stronie trzeźwości.
0: To ja teraz przeczytam przed przerwą kawałek, szukałem tego opowiadania Demon. Pracowałem w Ministerstwie Słownictwa. Nerwowa robota, ale opłacalna. Od roku wdrażałem program polegający na skracaniu wypowiedzi Polaków na masową skalę. Namawialiśmy ludzi, żeby zamiast na przykład deszcz ze śniegiem mówili śnieżdż albo żądanek zamiast przystanek na żądanie. Oszczędność czasu była pozornie niewielka, ale używając sformułowania śnieżdż, rodak za każdym razem zyskiwał sekundę. Wystarczyło, że każdy użyje chociaż raz w roku skróconej wersji. Już mówimy o 38 milionach sekund. To jest około 10 555 godzinach, czyli 439 dobach. Grubo ponad rok polskiego czasu, a to tylko w wypadku jednego małego skrótu użytego zaledwie raz. Kampania miała świetne dofinansowanie, billboardy, spoty w telewizji, mediach społecznościowych, a do tego program uświadamiania w szkołach i przedszkolach. Mieliśmy nawet maskotkę. Skrótuś wyglądał jak pluszowe połączenie szynszyli i zegara, zaprojektowany i uszyty całkowicie w Polsce. To jest tylko taki przykład tego, jak to się może rozpocząć.
1: To jest dość racjonalne.
0: Ale będziemy mieć na przykład opowiadanie o, że można się zakochać w pierogu, to znaczy w człowieku pierogu, w kobiecie pierogu w tym przypadku na Nowym Świecie i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Adam Wojtyszko jest z nami. Zapytam za chwilę o siostrę. Już powiedziałem wcześniej, że dzisiaj mamy niezwykłą, pierwszy raz w historii taką sytuację.

0: Jordan Rakai, Tom McFarland, Easy to Love i 28,5 minuty, tak już chcąc być precyzyjnym, po godzinie 11. Proszę Państwa, Adam Wojtyszko w naszym studiu, scenarzysta, człowiek słowa, człowiek radia, no i autor opowiadań, zbioru opowiadań Frytki z cukrem. To jest akurat Frytki z cukrem, to jest dokładnie pada w to opowieści o iluzjoniście, prawda?
1: Nie, tam jest takie o, nie pamiętam tytułu, o zombie.
0: Ale że dobrze to smakuje osobno, nie wiadomo jak będzie smakowało razem. Zaraz cię zapytam, wrócę jeszcze do tego, bo tu jest oczywiście klucz pewnie jakiś też do pisania w tym zawarty. Natomiast na razie muszę zapytać cię, czy poprosić o jakiś komentarz. Co ty sobie myślisz w takich chwilach, jak się okazuje, że w jednej audycji jesteś ty, a za dwie godziny będzie Maria Wojtyszko? I to jest zupełny, naprawdę, to jest absolutny przypadek.
1: Na szczęście lubimy się z siostrą, więc tylko mogę westchnąć i ucieszyć się, że...
0: Nie czujesz się jak w swoim opowiadaniu trochę?
1: To jest zawsze troszkę absurdalne, natomiast my gdzieś mamy na pewno podobne matryce i oczywiście one się przez lata pracy w różnych częściach świata, w różnych częściach kultury różnie ewoluowały. Natomiast jakby blisko mi do niej na tyle, że możemy się miesiącami porozumiewać, tylko wysyłając sobie memy. Więc...
0: Ja myślę, że wy macie jednak podobne poczucie humoru. Jeszcze jak się do tego dopiszę... Tak. Waszego tatę, no to myślę, że to tam wszystko chyba jednak w genach zostało przekazane.
1: Ale to i mama, i jakby też... Nigdy nie potrafię powiedzieć...
0: Pani Henryka Królikowska.
1: Tak, tak. Strasznie trudno siebie samego diagnozować. Ja nie wiem. Być może to jest tak, że rzeczywiście mamy jakiś rodzaj bonusu od losu, a może to jest jakiś rodzaj upiornej klątwy, która nie pozwala być do końca...
0: Czyli poważna. Odwrócone nepo babies.
1: Jakiś taki rodzaj, mówię, no, skazy, która nie pozwala być poważnym do końca i jak widzę na przykład bardzo smutnych ludzi, którzy robią właśnie takie fajne kariery i są bardzo bogaci, a ja tak mam wrażenie, że coś nie umiem jeszcze.
0: Ale ty się uśmiechasz szeroko.
1: No to jest... tak, no to chyba o to chodzi.
0: Różne są rodzaje bogactwa. Prosto.
1: Strasznie miłe rzeczy mi mówisz. Naprawdę.
0: Nie wiesz, niekoniecznie, nie wiem co. Zależy jak się na to, jak na to, nie, ale... jak na to spojrzeć. Dobra, wróćmy tak. Teraz do Frytek z cukrem. Można w literaturze, w pisaniu łączyć Frytki z cukrem, bo nasza wyobraźnia może wszystko ze wszystkim połączyć. Sny mogą wszystko ze wszystkim i na tym ich siła polega też.
1: No ja muszę przyznać, że celowo nigdy w życiu nie spróbowałem w rzeczywistości smaku frytek z cukrem, bo jako pewna koncepcja, czy jakieś ukłucie w mózg, bawi mnie to. To są takie sformułowania, tak jak ostatnio jakieś mi wskoczyło sformułowanie, które satysfastyka. To strasznie mnie bawi, bo jest też takim zderzeniem dwóch rzeczy, które mają do siebie nie pasować. I cieszy mnie to dlatego, że mówię, właśnie w przestrzeni wyobraźni to jest poligon, gdzie możemy szaleć, możemy się komunikować i rozpoznawać rzeczywistość po to, żeby to, co osiądzie i przy tej jakiejś geologii poznawczej te warstwy się nałożą, może nam to dać jakieś rzeczywiste porozumienie. Więc no, nie wiem, mówię, strasznie mnie dziwi, że humor nie jest w literaturze osobną konwencją. Mamy wszystkie fantazy, nie wiem, romanse wojenne, historyczne, a nie ma czegoś takiego jak osobna kategoria w sumie komedii współcześnie. Prozie.
0: No ale to wtedy by to, wiesz, temu towarzyszyły wielkie oczekiwania, ludzie by to brali humor i po prostu by oczekiwali salwy śmiechu, a może to po prostu tak jak taka nitka powinno przechodzić przez wszystko, wszystkie gatunki.
1: Może, nie wiem.
0: To co najsmutniejsze jest też najśmieszniejsze na przykład.
1: No, ale skoro jesteśmy w stanie wydłubać, nie wiem, samo osobne pragnienie miłości i zrobić z tego konwencję literacką, albo horror, albo mówię, no bardzo potrafimy to rzeczywiście coś poporządkować. Ostatnio mi powiedziano, że wielką popularnością ucieszy się romantazy, czyli połączenie romantazy? Fantazy i romansu. Tak.
0: Słowackie chyba.
1: Jakiś tak, romantazy. Nie fantazy, tylko... Natomiast ten, że jest coś takiego, że właśnie miesza się te dwa światy i to jest już coś nieoczywistego. No, to świadczy o tym, jak ten porządek jest jednak twardy. No.
0: Słuchaj, teraz mi przypomniałeś coś tymi nowymi słowami. Kiedyś znajomy mi powiedział, że się przeprowadza i musi szybko zabrać cały swój dobrobytek z mieszkania.
1: Oj, piękne, ale fajne. Super.
0: Dobrze. Wróćmy do na przykład jednego z moich ulubionych bohaterów, czyli autora musicali.
1: To okropny Państwo,
0: opowiadanie
1: człowiek.
0: Ostatnia szansa. No i ten bohater opowiadania Ostatnia szansa jest właściwie takim, pisze musicale, reżyseruje, jest artystą musicalowym, ale po prostu jego tytuł Świnki ma duże problemy w kasach, o co obwinia Tadka. Tadek jest specjalistą od PR-u, ale kompletnie Tadek się nie zna. Natomiast no, powiedz, jakie są te świnki, dlaczego, co takiego, jaki jest ich problem?
1: Znaczy, problemem jest ten reżyser. To jest obrzydliwy człowiek, bardzo jakby... W branży...
0: Predator taki seksualny,
1: tak,
0: przepraszam.
1: Poznałem się tego śmiać, ale... Sam się nieraz otarłem o jakieś granice sensownych zachowań. Natomiast w branży, która dłubie...
0: Jest to bleśnie zwyczajnie.
1: W emocjach i w uczuciach strasznie łatwo o jakieś właśnie przekroczenia. Natomiast zastanawiałem się, jakiego reżysera by zatrudnił szatan do wyreżyserowania Apokalipsy. I właśnie jakoś mi się od razu nasunęło, że chyba musicalowego, bo to jest jakby, no, trzeba mieć pewien rodzaj cudownego, czasem uroczego bezwstydu, który pozwala się swobodnie poruszać w tej konwencji. Natomiast mówię, to jest tak, że strasznie dużo jest ludzi w branży, którzy naprawdę... No, bez złośliwości mówię, ale nie do końca będąc wyposażonymi w jakiś rodzaj talentu, szukają winy wszędzie naokoło, dlaczego im się nie udaje, dlaczego nie potrafią. Natomiast jak przyjrzeć się temu, jak funkcjonują, no to jakby na tacy są wszystkie rozpoznania i nie trzeba nawet psychiatry, żeby...
0: Lustra tylko trzeba, ale oni tak nie zobaczą tego, wiesz, to jest najzabawniejsze. Przyglądanie się takim osobom jest bardzo zawsze ciekawe.
1: Myślę, że tak. Natomiast ja jeszcze, żeby była jasność, zawsze staram się na tych różnych dziwolągów, czy tych też życzliwie mówię, popaprańców, patrzeć z pewną dozą czułości, no bo mówię, gdybym sam nieraz nie zachowywał się jak debil, albo kretyn, albo nie robił czegoś, co jest właśnie przekroczeniowe, bo myślałem, że jestem taki fajny, no to bym nie miało żadnego usprawiedliwienia. To znaczy wszystko z własnych błędów. No.
0: Dobra, to jeszcze na koniec. Musimy się wybrać do Hadgawy.
1: Tak.
0: Ale czy byśmy mogli w ogóle tam się... Co się musi stać, żebyśmy się znaleźli w Hadgawie?
1: To jest takie miejsce, gdzie ludzkość postanowiła umieścić wszystkich naprawdę okropnych ludzi. To jest taka... I państwa całego świata skrzyknęły się, żeby wykupić kawałek ziemi w odległym miejscu i wywalić tam wszystkich okropnych ludzi. No i nie wiem, co byśmy musieli zrobić. Myślę, że sekretem jest bycie jak najwredniejszym.
0: Ale można stamtąd uciec i później trafić do znacznie lepszego miejsca pod słońcem.
1: Opowiadanie jest właśnie o tym, jak jedno dziecko zostało stamtąd przerzucone.
0: A dokąd to może już nie zdradzajmy.
1: Nie zdradzajmy, natomiast...
0: Znamy ten kraj.
1: Znamy ten kraj.
0: Proszę państwa, nie jest to autobiografia, prawda? Te
1: nie,
0: opowiadania.
1: Absolutnie.
0: Dobra, no to jest najważniejsza informacja, czyli wszystko u ciebie okej. Okay. Adam Wojtyszko, Frytki z cukrem, proszę państwa, świat nieco absurdalny i nieprzyjazny, widziany oczami Adama. Lubisz być deklinowany, czy nie?
1: Dowolnie, nie mam żadnych preferencji.
0: Bo wiesz, że są tacy, którzy nie.
1: Ja na potrzeby rynku w ogóle mogę nie mieć tożsamości.
0: Ja nie jestem rynkiem, jestem człowiekiem.
1: Słuchaj, to odmień.
0: To ja nie odmienię. Autorstwa Adama Wojtyszko.
1: Super, dzięki.
0: Świat jest, mam wrażenie, łatwiejszy do zniesienia. O, to jest
1: To jest bardzo miłe.
0: To jest rzeczywiście, uważam, że komplement. Bardzo dziękujemy ci za wizytę i ja do niego, ktokolwiek to jest i cokolwiek ci dostarcza, ja też chcę ten numer.
1: Okej.
0: Poproszę.
1: Dzięki. Dużo czekolady.

Light Sneeze, to Tori Amos na naście minut przed godziną 12. Proszę Państwa, jeżeli chociaż trochę zainteresowały Państwa te historie, tak szuram po stole książką właśnie, Frytkami z cukrem, zbiór opowiadań autorstwa Adama Wojtyszki. Jeśli są Państwo zainteresowani, no to w środku dnia @nowyswiat.online. Taki jest nasz adres i proszę nie wahać się z niego skorzystać. A to Muddy Waters i

Martha. 13 minut do godziny 12, proszę państwa. Tak. Będziemy też dzisiaj, właśnie sobie to z Agnieszką przypomnieliśmy, przecież też mówić o The Second Woman. Dwa słowa o tym, jak to było stanąć na scenie z Magdaleną Cielecką w Poznaniu. Ale też będzie opowieść, dźwiękowa opowieść Olgi Szygendy, która to wydarzenie udokumentowała, była obecna podczas niego, wiele, wiele godzin spędziła na widowni w Międzynarodowych Targach Poznańskich, w jednej z sal, w których ten performance 24-godzinny się odbywał, więc relacja też oczywiście będzie dzisiaj na naszej antenie. A to jest Noblista.

The Man and Me, Bob Dylan oczywiście na 9 minut przed południem, zatem dzieje się, proszę Państwa. No a jeszcze wielkie letnie festiwale. To już jest zdecydowanie ten czas, to już jest sezon w pełni, 1 lipca, nie ma żartów. Primal Scream i Love Insurrection teraz, a jeszcze a propos tego, że nie ma żartów, no właśnie, wielkie sezon w pełni, ale też za chwilę sezon przeprowadzkowy ruszy.

Bobby Gillespie i Primal Scream, Love Insurrection na chwilę przed godziną 12. No i to jest idealny moment, żeby jedno oko mając na zegarze, drugie skierować na to, co się dzieje w naszej zbiórce. Proszę Państwa, tam 30 dni do końca, jeszcze 2176 razy chciałbym podziękować za Państwa wpłaty, no bo przenosimy się na Mińską 75 od jesieni. Tam już będziemy, no ale chcemy się tam dobrze urządzić i w tym potrzebujemy, i za nią już jesteśmy wdzięczni, Państwa pomocy. Na koncie w tej chwili 228 800 zł. Jeśli chcieliby Państwo się dołączyć, to gorąco do tego zapraszamy. Polecamy Państwa uwadze się. Za wszystkie wpłaty oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy. No i mam nadzieję, że tak dzisiaj do 14 to się nam uda ten wynik trochę poprawić. nowyświat.online/nowa-siedziba. Tak najłatwiej znaleźć naszą zbiórkę, a od tej zbiórki Patronite nie pobiera prowizji.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Społecznego w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie. Komisja ta ma wyjaśnić, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Jak powiedział podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, to nie jest komisja śledcza, to komisja absolutnie apolityczna. Wyboru jej członków dokona Sejm, ale kandydatów zgłoszą przede wszystkim organizacje zawodowe ze sfery medycznej. Kaczyński liczy na szerokie poparcie tego projektu.
1: Sądzimy, że być może inni się zastanowią. I stąd uważamy, że to jest trudne do przeprowadzenia, ale nie tak w 100% niemożliwe. Szanse może nie są takie wielkie, ale trzeba próbować. Trzeba próbować coś naprawdę w tych sprawach zmienić. I my taką próbę właśnie podejmujemy.
0: W sprawie warszawskiego szpitala południowego prowadzone są obecnie dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę przekraczającą 500 000 zł. Drugie obejmuje podejrzenie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Śledczy rozpoczęli już przesłuchania przedstawicieli personelu medycznego i administracyjnego szpitala. Gangster Wielki Bu, czyli Patryk M., z aktem oskarżenia. Prokuratura oskarża go m.in. o udział w zorganizowanej grupie

0: przestępczej, obrót narkotykami i kradzież auta. Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
1: Patryk M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Aktualnie pozostaje on tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie do dnia 3 sierpnia bieżącego roku.
0: Wielki Ból, czyli Patryk M., został zatrzymany rok temu w Hamburgu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, a potem został przekazany stronie polskiej. Znany jest też m.in. z uczestnictwa we freakfightowych galach MMA. Ukraińskie rakiety zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 km od linii frontu. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie Penzeńskim, znajdujący się 600 km od linii frontu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ataki te są dalekosiężnymi sankcjami będącymi odpowiedzią na przedłużanie przez Rosję wojny i że jest to w pełni sprawiedliwa odpowiedź na wszystko, co Rosja robi przeciwko Ukrainie. Zamach w Monako mógł być zaangażowany przez ukraińskie siły specjalne, pisze Le Figaro. Do wybuchu doszło przedwczoraj przed jednym z budynków w luksusowej dzielnicy La Russe. W eksplozji ranny został oligarcha ukraińskiego pochodzenia, który od 2023 roku jest na liście sankcyjnej Kijowa, oraz dwie towarzyszące mu osoby. Według Le Figaro celem nie było zabicie oligarchy, ale przekazanie mu ostrzeżenia. Powodem są jego kontakty i biznesy w Rosji oraz na okupowanym Krymie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś bardzo dynamicznie w pogodzie, na zachodzie i północnym zachodzie deszcze, w centrum, na południu, wschodzie burze, miejscami gwałtowne, z opadami gradu i porywami wiatru, uwaga, do 115 km na godzinę nawet. Temperatury tłumaczące takie zjawiska, od 18 stopni do 37 nawet.

0: No i tak właśnie rozpoczynamy Happiness is a Warm Gun. Wiadomo kto, wiadomo co. 6,5 minuty po południu.
1: W środku dnia.
0: No i druga godzina nam się otworzyła. Przed chwilą była pierwsza, a teraz jest druga. Time flies, jakby powiedzieli Beatlesi.

Future i Day by Day, 11 minut po godzinie 12. Proszę Państwa, druga godzina się rozkręciła. Jesteśmy w komplecie, teraz Grzegorz za konsoletą i Agnieszka u mej prawicy jest. Za chwilę będziemy... Co ty zrobiłaś? Jakiś tutaj... Za chwilę będziemy rozmawiali z Agnieszką, i będziemy też, myślę, że za chwilę chyba właśnie, no już Second Woman chyba za chwilę, prawda? Tak. I ten temat zamkniemy już, bo już ile można, proszę Państwa, opowiadać o tym ważnym zdarzeniu z mojej biografii dziennikarskiej. Daj, nie z mojej, no nie chodzi o mnie. Tak do końca oczywiście. Dobrze, Harry Styles. I to jest Harry Styles na przykład tak się łączy, że Radomir Witt, który w Second Woman też wziął udział za chwilę na koncert Harry'ego Stylesa się wybierał i był na nim już, także już się wydarzyło. Więc Harry'ego słuchamy i za chwilę będziemy o Second Woman słuchać. Państwo też będą słuchać gorące emocje zebrane do radiowego mikrofonu przez Olgę Szygendę.

0: Harry Styles i Aperture i 17 minut po godzinie 12. No i teraz, proszę Państwa, wydarzenie teatralne, 24 godziny na scenie z Magdaleną Cielecką, Poznań, Malta Festival. Wszystko się zaczęło w piątek o godzinie 18 i wszystko się skończyło w sobotę o godzinie 18.
1: Jesteśmy w Poznaniu. Tu właśnie rozpoczyna się jedyny taki performance. 24 godziny, jedna scena, jedna kobieta i 100 historii. The Second Woman. Takiego spektaklu w Polsce chyba jeszcze nie było. Przez całą dobę Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę rozstania właśnie 100 razy. Za każdym razem z innym partnerem, którego zobaczy dopiero na scenie. Jest godzina 18, w sali ziemi właśnie wszystko się zaczyna. Nie ma prób, nie ma ustaleń, jest tylko jedna scena i 100 osób, które mają ją przeżyć razem z aktorką. Za każdym razem zaczyna się tak samo. Ona czeka, on przychodzi i zaczyna się rozmowa.
2: Co tam? O czym myślisz? Myślę o tym, że niekiedy się nie rozumiemy.
1: Mijają kolejne godziny, partnerzy pojawiają się i znikają, a scena pozostaje ta sama. Zmieniają się za to emocje, bo raz bywa chłodno, czasem bywa nerwowo, innym razem absurdalnie, a czasem niemal czule. Ja tymczasem wychodzę na chwilę z sali po to, żeby zapytać widzów o ich pierwsze wrażenia i o oczekiwania.
3: Popełniałam ogromny błąd, ponieważ przyszłam z bardzo wysokimi oczekiwaniami, czego zwykle nie robię. A to z tego powodu, że sporo moich znajomych i przyjaciół powiedziało mi, że ten spektakl zmienił ich życie. I trudno przychodzić z mniejszymi oczekiwaniami. Mówię, że to jest błąd, bo często on jakby nie pozwala zobaczyć z otwartością spektaklu. Na razie nie nastąpiło rozczarowanie. Nie mogę jeszcze powiedzieć, czy to wydarzenie zmieni jakkolwiek moje życie, czy myślenie o teatrze, ale na pewno nie jest rozczarowujące jak na razie.
1: Wśród 100 partnerów Magdy Cieleckiej są zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Są też nazwiska, których widzowie raczej się tutaj nie spodziewali. Krzysztof Materna, Tomasz Raczek, Radomir Wit czy redaktor Jan Niebudek. Po zejściu ze sceny pytam ich o emocje.
4: To była jedna z najbardziej stresujących rzeczy ostatnio, jakich doświadczyłem i jednocześnie najwspanialsza i cudowna. I w ogóle być centymetry od Magdy Cieleckiej, gdy ona jest na scenie i gra, to jest po prostu jedno wielkie wow.
0: Byłem bardzo w tej sytuacji na pewno i myślę, że to jest taki klucz do tego, żeby to poszło. Byłem nastawiony na wygłup oczywiście. I myślę, że też Magda trochę takiego wygłupu potrzebuje nawet po to, żeby te 24 godziny przeżyć, żeby mieć różnorodne emocje, przez które może przechodzić w tej scenie, a ta scena daje takie możliwości. Ale też nie chciałem, żeby ta scena była tylko wygłupem, ale żeby żarciki bardziej przykrywały to, co tam się wydarza między dwojgiem ludzi.
1: Każde takie spotkanie trwa około 10 minut, ale z powtarzania tej samej historii zaczynają wyłaniać się różnice. W spojrzeniach, w gestach, w napięciu, w sposobie rozmowy jest też pytanie, które wraca za każdym razem. Czy jestem dla ciebie wystarczająca? A odpowiedź nigdy nie brzmi tak samo.
5: No, oczywiście jesteś wystarczający.
6: No, jesteś również.
5: Jesteś również piękna, inteligentna, tajemnicza. I ciągle mnie zaskakujesz.
6: No i cię kocha.
5: Nie mnie kochasz.
6: A co jeśli nie jestem już dla ciebie atrakcyjna?
5: No, tego nie powiedziałem.
6: Nie, ale nie musiałeś. Nigdy nie uważałeś mnie za inteligentną, prawda?
5: Myślę, że jakby to ująć... Jesteś jedyna w swoim rodzaju.
1: Mijają godziny, a my po raz kolejny słyszymy te same kilka taktów. Bohaterowie rozmawiają, jedzą, piją i tańczą, aż w końcu pada ostatnie zdanie. I to właśnie wtedy cała ta historia, którą przed chwilą zobaczyliśmy, nabiera zupełnie innego znaczenia. Dopiero na końcu dowiadujemy się, czy mężczyzna siedzący naprzeciwko Magdaleny Cieleckiej kochał jej bohaterkę, czy może nigdy jej nie kochał.
7: Tego kocham cię pojawiło się bardzo dużo, nie wiem czy nie większość w ogóle. Przed tym spektaklem mówiłam, że ciekawa będzie statystyka, ile razy, czy więcej razy padnie kochałem, czy nie kochałem. No to dzisiaj wiem, że jednak więcej razy padło kochałem.
1: Na widowni przez całą dobę pojawiali się nowi widzowie. Ja sama spędziłam w sali prawie 10 godzin i muszę przyznać, że za każdym razem, kiedy wychodziłam, miałam takie wrażenie, że jednak coś mnie omija. Ale w takich chwilach, kiedy musiałam wyjść, rodziło się w mojej głowie pytanie, w jaki sposób Magdalena Cielecka jest w stanie wytrzymać dobę, nie schodząc ze sceny.
7: Czegoś takiego nie przeżyłam i te emocje były mega wysokie. Ja w ogóle ani przez chwilę naprawdę nie poczułam zmęczenia, nie zmrużyłam oka, naprawdę. Właściwie nie jadłam poza tym, co na scenie, bo naprawdę mi się nie chciało jeść. Jakąś totalną adrenalinę, wsparcie widowni. Czułam się trochę jak Rolling Stonesi, bardziej jak na koncercie, bo też ta świadomość sali, która wstrzymuje oddech na jakieś momenty napięcia na scenie, jakaś totalna cisza, a potem wrzaski, feeria, oklasków, braw i takie podążanie i takie zrozumienie. Bardzo to było inspirujące, bo to było bardzo performatywne, że ja właściwie jestem cały czas obecna właściwie i jak gram, i jak sprzątam, i jak czekam, więc niesamowite emocje.
1: I tak chociaż sama scena powtórzyła się dokładnie 100 razy, to ani razu nie wydarzyła się tak samo. I nawet kiedy po 24 godzinach wszystko dobiegło końca, publiczność jeszcze długo nie chciała wychodzić. Być może to właśnie dlatego, że chyba każdy w tej scenie znalazł trochę siebie.
0: No właśnie. Proszę Państwa, dobra, za chwilę jeszcze dwa słowa na ten temat, ale sekunda, kobieto, to znaczy just a second, kobieto, zwracam się do Agnieszki, bo za chwilę będziemy jeszcze może dwa słowa na ten temat. Weezer i Buddy Holly. What's

0: Buddy Holly Weezer albo Weezer i Buddy Holly. Trzeba to uważać, jak się czyta, żeby linia lotnicza nie wyszła, prawda?
1: Faktycznie,
0: a widzisz,
1: tak.
0: A widzisz. Mhm. Niuans jest ważną rzeczą.
1: To prawda. Ciekawe, że miałeś takie skojarzenie. No ale dobrze, nie jestem tu po to, żeby cię analizować.
0: Cisza zapadła. Agnieszka Barnett, terapeutka.
1: Nie, no nie. Chociaż mogłabym zostać terapeutką, bo to jeszcze nie jest zawód uregulowany, więc właściwie mogłabym otworzyć, wiesz, tutaj po sąsiedzku praktykę. Ale ciebie nie mogłabym terapeutyzować, ponieważ mamy też inną relację, poza terapeutyczną, więc odpada niestety. Mogę tak amatorsko.
0: Ja teraz taki malujący w oczach. Dobra.
1: Dobrze, nie, nie. Wiesz co, no bo fakt jest faktem, wystąpiłeś z Magdą Cielecką, nie będziemy tego ukrywać, zresztą nie ma co tego ukrywać. Ja w tym roku niestety nie dotarłam do Poznania, więc znam ten twój występ z nagrania oczywiście i z relacji, natomiast nie znam też kuchni tego wszystkiego, a dla mnie zawsze najciekawsza jest kuchnia tego, co się dzieje tak poza sceną, więc przede wszystkim chcę zapytać, na ile to scenariusz, a na ile improwizacja. I pytam o ciebie, ale też ogólnie o tych stu panów i o Magdę Cielecką.
0: Jasne. Więc, proszę państwa, uporządkujmy wszystko. To już państwo usłyszeli, że część osób była zaproszona, odpowiedziała na to zaproszenie. Część została wyłoniona w takim otwartym castingu. Tu też chodziło o to, żeby dać Magdzie takie możliwości, takie spotkania, które może jakoś będą dla niej takimi, nie wiem, czy kotwicami, czy momentami jakiegoś wytchnienia, trochę większego komfortu, czy takiego momentami, gdzie można na więcej sobie pozwolić. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest, że każdy z nas dostał scenariusz tej sceny. Ten scenariusz później został lekko zmodyfikowany, ale nadal było no dość oczywistą sprawą i to się na miejscu już potwierdziło, że ten scenariusz jest pewnym szkieletem emocjonalnym całej sytuacji i że tutaj sporo będzie przestrzeni na improwizację. Zresztą w nim już były przestrzenie na improwizację. No pytanie, co tam, o czym myślisz, można odpowiedzieć dowolnie. To jest napisane w scenariuszu. Ale można też w innych momentach sobie mówić to, co niekoniecznie ślina nam na język przyniesie, ale to, co aktualnie sobie wymyśliliśmy, chociaż no, czasami to się właśnie do tego sprowadza. I Magdy zadaniem było trzymanie tego wszystkiego w ryzach, ale też reagowanie, ale też mając taką rzekę, no, to nie chodziło o to tylko, żeby to było takie
1: czyli
0: betonowe...
1: miała wejść do tej rzeki i ją właśnie regulować jednocześnie.
0: Koryto, tak, tylko...
1: budować tamę jak bobry.
0: Płynąć sobie, patrzeć jak ona płynie i w tym kierunku iść. Były różne te spotkania, różne widziałem. Niektórzy jakoś więcej takich prywatnych odniesień, które były często bardzo zabawne, inni mniej prywatnie, inni bardziej się trzymali scenariusza, niektórzy się trzymali go znacznie mniej. No, myślę, że to było laboratorium. Właśnie od strony widza mogło to być laboratorium. Nie wiem, czy aż do przyglądania się męskości, chociaż były osoby, które tam skrupulatnie notowały i ja wiem, że z tego powstaną opracowania całe na temat tego, jak mężczyźni reagują w takiej sytuacji. Natomiast no, dla mnie było bardzo istotne to, powtórzę to, co Oldze powiedziałem, żeby wszelkie żarciki i wygłupy no, nie przesłoniły tego, że ja do tej sytuacji z czymś przychodzę już. I to coś to jest poczucie, zdradzę tobie, zdradzę państwu też, że no to jest jakaś ostatnia szansa, że przychodzę tak naprawdę ze świadomością, że już to się skończyło między nami, już przyszedłem się rozstać. I na przykład, gdy tam pod koniec jest po haśle kocham cię, to znaczy Virginia Martinowi mówi i cię kocham, on odpowiada i mnie kochasz. I zaczynają tańczyć. No to ja już w ten taniec wchodzę, wiedząc, że nic z tego nie będzie i za chwilę nie chcę tańczyć, przestaję tańczyć, moje ciało nie chce tańczyć. I to niezależnie od tego, że przyszedłem się z nią spotkać, bo ją lubię. Mówię teraz o swoim myśleniu o tej postaci, wiesz, żeby to nie było tylko i wyłącznie spotkanie mające być jakimś tylko żarcikiem. Myślałem też o moim bohaterze, jakkolwiek to brzmi, nie tylko na pewno o sobie. Może wiesz, o bohaterze bardziej nawet.
1: Ja myślę sobie właśnie teraz, przyszła mi do głowy piosenka, która by dużo lepiej pasowała do tego naszego wejścia. Je suis venu te dire que je m'en vais. Serge Gainsbourga, przyszedłem ci powiedzieć, że odchodzę, czy że sobie idę. To jest właściwie idealne podsumowanie, natomiast...
0: A scena w ogóle, no właśnie, bo jeszcze powiedzmy tylko to, że ta scena pochodzi z filmu Cassavetesa, Johna Cassavetesa, The Second Woman. No i tutaj być może obie strony to czują, wiedzą. Ja sobie wymyśliłem to tak, że on ją kocha, on ją lubi. Ona też go kręci w jakiś sposób, to ta jej niezależność, to, że jest taka niegrzeczna, no to wszystko pasuje do... To wszystko
1: głównej
0: pasuje
1: bohaterki.
0: Też do Magdy Cieleckiej, którą gorąco pozdrawiam, jeśli nas słucha. No i po prostu... No ale on nie wierzy, że to może dalej trwać, że to może dalej pójść. I ja odpowiedziałem, że ja cię kocham, ale ja cię też nigdy nie kochałem, bo sobie to uświadamiam po prostu w tej scenie. Więc ja to w ogóle połączyłem.
1: Ale wiedziałeś, że tak zakończysz tę scenę?
0: Wiedziałem,
1: czy to się tak
0: bo
1: urodziło
0: tak sobie to,
1: w trakcie?
0: Tak, nie, tak, to wiedziałem, że tak chcę zrobić. Więc miałem to częściowo zaplanowane, częściowo wymyślone, ale to było zaplanowanie no gdzieś wynikające z przemyśleń nad tym zdecydowanie.
1: Niesamowite doświadczenie. W środku nocy wkroczyć na scenę na 10 minut,
0: żeby... O 3:45, proszę Państwa, no bo właśnie dodajmy jeszcze tak w ramach didaskaliów teatralnych, że to była godzina 3:45, o 23:00 przybyłem do Poznania, no i o 3:45 wchodzę na scenę cały, nie na biało, bo mieliśmy też... takie wytyczne, żeby na biało nie być. No i tak. A jeśli ktoś chce to zobaczyć, to nie chcę za bardzo reklamować swoich...
1: W mediach społecznościowych można to znaleźć bez problemu.
0: Socjali,
1: tak.
0: Ale tak, ale tam pod hasłem Jan Niebudek można albo tu, albo tam znaleźć i zobaczyć, jak to było o 3:45 sobie w taką sytuację wejść.
1: Polecam Państwu, naprawdę, bo to jest... Szczególnie jeżeli zna się Jana Niebudka i ten kontekst jeszcze do tego, no to jest rzecz naprawdę niesamowita. Ja ci zazdroszczę poniekąd takiego doświadczenia.
0: A fajnie, więc coś będzie za rok
1: No właśnie, drodzy twórcy, jeżeli chcielibyście coś odwrócić tę rolę, to naprawdę podejrzewam, że my kobiety też bardzo chętnie... Właściwie dlaczego zmieniać scenę? Nie trzeba właściwie nawet zmieniać
0: ale,
1: sceny.
0: Ale wiesz co? Dobra, dam ci ten scenariusz, przejrzysz
1: okay,
0: sobie.
1: Okej, dobrze.
0: Zresztą
1: dobrze.
0: Ja ci go pokazywałem.
1: Nie, ale ja go widziałam tak tylko, że go masz. Ale nie czytałam go.
0: No,
1: a bardzo chętnie
0: ci. Dobra,
1: się
0: dobra, nieważne, nieważne.
1: Nie, nie
0: nieważne.
1: Wysyłałeś. W każdym razie, no gratuluję, zazdroszczę i podziwiam. I szapoba, tak już wchodząc w moje klimaty, więc...
0: Super,
1: olala.
0: Ale teraz już robimy cięcie,
1: tak
0: proszę
1: jest.
0: Państwa. I ten temat zostaje oficjalnie
1: zakończony.
0: Zamknięty. Bardzo też wszystkim dziękuję Państwu za bardzo miłe głosy. Natomiast ja...
1: I dziękujemy Oldze Szygendzie
0: za to, że była.
1: I jakoś sprawnie umiała to podsumować. 24 godziny w 5 minut. Brawo, Olga.
0: A Olga naprawdę kilkanaście godzin spędziła na widowni, więc materiał porównawczy był spory, ale...
1: I zawsze trudno jest wybrać, ponieważ wyobrażam sobie, że Olga prawie co jakiś czas w sensie włączała to nagrywanie, więc brawo, Olga, za takie streszczenie tego. Bardzo sprawne.
0: Wprawdzie teraz mamy zaplanowane JEL do występu, ale przed JEL to ja bym cię chciał jeszcze zapytać, co u ciebie dzisiaj w Bontonie?
1: Dzisiaj nowości. I założę Państwu śnieżny płaszcz, bo mnie on by się przydał w takie temperatury. Podejrzewam, że część z Państwa też przyjmie go z radością. O, i tyle ode mnie. Tak szybko, o 19:00.
0: Lapidarna Agnieszka Lipka-Barnett.
1: Wiesz, nie będę cię przysłaniać, to twoja scena.
0: Stop it.

On se voit l'air i jel. Proszę Państwa, czyli tak, jeszcze podsumujmy bon ton. Dziś wieczorem Agnieszka Lipka-Barnett zaprasza. No i zaprasza też artystów do pisania performansów dla niej. To znaczy, będziemy Agnieszkę też tam wysyłali wtedy. Zobaczymy. Zobaczymy wtedy. Bonobo, me and you.

No i teraz, proszę Państwa, muszę się przyznać do czegoś. Bonobo jest jedynym wątkiem zwierzęcym w tej godzinie, ponieważ Wiktoria Wichrowska jednak w godzinie trzeciej się pojawi, bośmy się po prostu rozgadali. Rozmowa o teatrze, o sztuce pochłonęła, ale to się czasami zdarza w audycji w środku dnia. Za chwilę jednakowoż posilimy się jeszcze przed godziną 13. Kacper Siedlecki naszykował coś dla nas. Ja to już przeczytałem. To znaczy nawet może nie tak do końca źle, może gdyby ktoś był z Quebecu, to by też tak przeczytał jak ja, ale to jest z Kanady i to jest z Nowej Fundlandii albo Funlandii. O. Ale to jest jeszcze wcześniej Easy to Love i Aaron Fraser.

0: W felietonie prasowym z 2000 roku autorstwa Kelly Power, studentki Uniwersytetu Memorial, pojawia się wzmianka o prawdziwym mieszkańcu Nowej Fundlandii pijącym piwo Black Horse, jedzącym tutony. Pensjonaty i organizatorzy wycieczek w prowincji podają tutony odwiedzającym turystom w ramach programu The True Newfoundland i Labrador. A w 2015 roku magazyn Down Home zorganizował konkurs Clash of the Tutons, którego celem było wyłonienie najlepszych tutonów przygotowywanych w restauracjach w całej prowincji. Tuton to tradycyjne danie z Kanady, a konkretniej z Nowej Fundlandii, przygotowywane z wyrośniętego ciasta. Danie to ma długą listę regionalnych nazw i może odnosić się do różnych rodzajów ciasta pieczonego lub smażonego. Tutony podaje się zazwyczaj na śniadanie lub brunch i znajdują się one w menu śniadaniowym wielu lokalnych restauracji. On the northeast tip of North America, on an island called Newfoundland, there's an airport. It used to be one of the biggest airports in the world, and next to it is a town called Gander. Od końca lat 80. do początku XXI wieku tutony stały się symbolem lub przypomnieniem tożsamości Nowej Fundlandii. W powieści Wayna Johnstona z 1987 roku pod tytułem The Time of Their Lives jedna z postaci wykrzykuje: uwielbiała tutony, kulki smażonego ciasta. O tutonach wspomina również popularny musical Come From Away, który już jesienią zawita w Warszawie. Natomiast pochodząca z Nowej Fundlandii Petrina Bromsley, która była częścią oryginalnej obsady broadwayowskiej, zapoznała pozostałych członków obsady i ekipy ze smażoną wersją tutonów. A skoro jesteśmy wciąż w Kanadzie, to warto również wspomnieć, że w 2018 roku Andy Hay z Nowej Szkocji przygotował tutony jako deser w finałowym odcinku konkursu MasterChef Canada. Najpowszechniej przyjęta definicja tutonu odnosi się do potrawy przygotowywanej poprzez smażenie ciasta na chleb, na patelni, na maśle lub smalcu. Z kolei tutony ziemniaczane stanowią charakterystyczną odmianę regionalną wywodzącą się z półwyspu Bonavista. W tej wersji głównym składnikiem są ziemniaki, a potrawa ta stanowi tradycję kulinarną regionu od początku XX wieku. W niektórych częściach Nowej Fundlandii tuton oznacza pieczone ciasto lub bułkę, często z dodatkiem pokrojonej w kostkę solonej wieprzowiny. Tradycyjnym dodatkiem do tutonów jest odrobina melasy lub kawałek masła. Mniej popularne dodatki to syrop klonowy, cukier, cynamon, miód, sos z rodzynek oraz dżemy owocowe. Natomiast ja proponowałbym własne przygotowanie sosu Cody. Potrzebowaliby Państwo jednej filiżanki melasy, 1/4 filiżanki wody, 3 łyżek masła oraz 1 łyżki octu lub soku z cytryny. Do sosu można również dodać świeży lub sproszkowany imbir, a także inne korzenne przyprawy. Do dzieła!
1: No dobrze, to już mamy co jeść i teraz wybieramy się, proszę Państwa, na Moon Safari, czyli księżycowe safari, a tam Kelly Watch the Stars.

Kelly, Watch the Stars, proszę Państwa, płyta Moon Safari. Zresztą ta płyta wspaniale zagrana lat temu dwa, bodaj na festiwalu Open Air, ale można też, tak się składa, ten koncert znaleźć w serwisie Arte TV w bodajże Royal Albert Hall zagrali też, więc Air i Kelly Watch the Stars Air French Band. Czyli tak można znaleźć ich z kolei w sieciach społecznościowych. A ja jeszcze zaglądam tuż przed godziną 13 do naszej zbiórki, a tam prawie już 230 tysięcy złotych na liczniku. Patrzymy na ten licznik, jak on rośnie i po prostu, proszę Państwa, no i coś nam dzwoni do drzwi naszych serc. Coś bardzo, bardzo dobrego. Dziękujemy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wypadek autobusu z polskimi turystami w mieście Antalya na południu Turcji zderzył się z osobówką. Autokarem podróżowało 30 Polaków. 12 z nich doznało lekkich obrażeń i trafili do szpitala. W zderzeniu, jak podają tureckie media, zginął kierowca samochodu osobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma nowego prezesa. Został nim Liwiusz Laska, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u oraz dyrektor generalny w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Laska zastępuje na stanowisku prezesa Zbigniewa Derdziuka, który w związku z poważną chorobą nie był w stanie dłużej wykonywać obowiązków zawodowych. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. W Panteonie znajdą się według ukraińskich władz najlepsi synowie i córki narodu. Jeden z inicjatorów projektu nie wykluczył, że mogą znaleźć się tam takie postacie jak Stepan Bandera. Nie ma jednak ostatecznej listy nazwisk. W Szwajcarii, w duchowym centrum lefebrystów, którzy nie uznają postanowień Soboru Watykańskiego II, sprzeciwiają się ekumenizmowi oraz odprawianiu mszy w językach narodowych, odbyły się święcenia czterech biskupów bez zgody papieża Leona XIV. To pierwsza taka ceremonia od 1988 roku, kiedy to arcybiskup Marcel Lefebvre, założyciel Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, wyświęcił czterech biskupów wbrew woli papieża Jana Pawła II, co zakończyło się ekskomuniką. Teraz może zakończyć się podobnie. Wydarzenie przyciągnęło tysiące wiernych i ponownie postawiło pytanie o przyszłość relacji między Kościołem katolickim a tradycjonalistami. W Teatrze Muzycznym w Łodzi trwa drugi etap castingu, w czasie którego wykonawcy walczą o miejsce w obsadzie jednej z najbardziej wyczekiwanych premier musicalowych nadchodzącego sezonu – Krainy Lodu Disneya. Do pierwszego etapu castingu napłynęła rekordowa w historii

0: polskiej sceny liczba zgłoszeń ponad 500. Ocenia ich m.in. Jan Stokłosa, kierownik muzyczny spektaklu.
1: Co innego jest oczywiście słuchać muzyki, a co innego jest z nią pracować i widzieć, jak ona jest napisana. To są niezwykle trudne utwory do śpiewania, nie tylko te solowe, nie tylko te najbardziej znane, jak Mam tę moc, ale w spektaklu jest sporo piosenek, których nie ma w filmie, sporo łączników, które są wymagające. Kolejnym wyzwaniem jest to, żeby znaleźć właśnie głosowo tak, żeby te głosy ze sobą dobrze współdziałały, ale też żeby były różne, żeby każda ta postać miała ten swój charakterystyczny tembr głosu. Także pracy jest dużo, bardzo ciekawej, ale mamy świetnych kandydatów, także mam nadzieję, że wybierzemy dobrze.
0: Finalnie do drugiego etapu castingu zaproszonych zostało ponad 160 osób. Kto zostanie wybrany, o tym dowiemy się jeszcze w tym miesiącu. Premierę Krainy Lodu Disneya Teatr Muzyczny w Łodzi zapowiedział na 13 marca przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Na zachodzie i północnym zachodzie deszcz, w centrum, na południu i wschodzie miejscami burze, bywa, że gwałtowne, z opadami gradu i porywami wiatru, nawet do 115 km na godzinę. Przy ostrej na razie piękne słońce, no ale zobaczymy, jak będzie dalej. Temperatury od 18 do 37 stopni dziś, taka rozpiętość temperatur w całym kraju, uzasadniająca, powtórza się zjawiska gwałtowne atmosferyczne, a w nocy co się będzie działo? Otóż na północnym zachodzie i zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu burze, możliwy grad, a temperatury minimalne od 11-13 stopni na zachodzie, północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 16 w centrum, do 20-21 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a w czasie burz porywisty.

0: 8 minut po godzinie 13, proszę Państwa, to Kelis, Good Stuff. No i jeszcze, bo pojawiły się pytania, pani Katarzyna pyta, jak można nie jeść przez 24 godziny? Jadła Magdalena Cielecka coś, jadła makaron ryżowy, tam też miała chwilę przerwy. Niecałe 24 godziny była na scenie, przerwy były, więc można było trochę baterię naładować. 9 minut po 13. 13 już jest godzina, tak.
1: W środku dnia.
0: Ja tak mówię jeszcze jednak przez chwilę Second Woman, bo sen nocy letniej, proszę Państwa, przed nami. No więc teatr znowu noc się pojawia też jako temat. Tajemnicze rzeczy niewytłumaczalne się dzieją. No, takie będą tematy w tej godzinie.

sami Państwo słyszą. 1 lipca, 13.12, a emocje, jakaż amplituda tych emocji w utworze Kuby Folwarcznego zatytułowanym Małym Palcem o próg. No i teraz emocje będą tylko rosły, ponieważ wkrótce będziemy rozmawiać o śnie. Ale wcześniej jeszcze Londyn nas wzywa. Wzywa nas Benjamin Clementine. Jak Państwu było na koncercie? Jak Państwo oczywiście na nim byli, to jak Państwu było, jak Państwo na nim byli?

Benjamin Clementine i London. 17 minut po godzinie 13. Za chwilę będziemy rozmawiać z twórcami Snu Nocy Letniej, proszę Państwa. To w ramach przedsięwzięcia Szekspir pod gwiazdami w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie przy Arkadach Kubickiego. Sen Nocy Letniej w znakomitej obsadzie. Za chwilę o wszystkim sami opowiedzą. Ja już więcej nie mówię, zatem Arlo Parks, oddajemy antenę.

0: Two Sided Arlo Parks i 20 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, i teraz wielka nauczka dla wszystkich, nie tylko radiowców, żeby nie zapowiadać, że na przykład pierwszy raz w historii taka sytuacja, że rodzeństwo wystąpi niezależnie od siebie przypadkiem całkowicie w dwóch różnych sprawach. No bo się może okazać, że jedno z rodzeństwa na przykład nie zdoła się z nami połączyć z przyczyn technicznych, czyli Maria Wojtyszko w tym przypadku i po prostu tylko Adam Wojtyszko dzisiaj był naszym gościem. Adam Wojtyszko opowiadający o frytkach z cukrem, o zbiorze opowiadań. To, żeby jakoś wybrnąć z tego albo przerzucić coś niewdzięcznego na naszego gościa. Zapytam, czy już czytałeś, drogi nasz gościu, a jest z nami Jakub Krofta, Frytki z cukrem, i co o nich sądzisz?
1: Nie czytałem książki jeszcze, choć mam ją w domu na biurku, ale niestety w tym szaleństwie przedpremierowym jeszcze nie znalazłem chwilę.
0: A to jest dobry argument. Jakub Krofta, reżyser teatralny, zawsze z Marią Wojtyszko pracujecie w duecie. Ostatnio, to przed chwilą przypomniałem, rozmawialiśmy w kontekście premiery spektaklu Piekło Niebo w Teatrze Narodowym. Tam była cała piękna intryga. To był spektakl trochę o żałobie, trochę o stracie, o tym, jak sobie z tym poradzić. No ale wszystko zostało ubrane w jakąś taką przepiękną, rozczulającą formę absolutnie. Tam jest Bóg, tam są anioły. Bardzo te postaci, ja myślę, że ja tak, jak tak z Adamem Wojtyszką rozmawiałem dzisiaj, że wy wszyscy macie ze sobą coś wspólnego, jakiś wspólny mianownik zdecydowanie, ale to ciebie też dotyczy.
1: No, tak, chyba tak. No, jestem tutaj częścią tej ekipy tak trochę od 14 lat, bo... No, to jest właśnie tyle
0: czasu spędzacie ze sobą.
1: Tyle czasu, tak, w niedzieli od tego, kiedy przyjechałem do Polski i zakochałem się w Marii Wojtyszko. Jestem z nią do dzisiaj. Także.
0: No tak. Dobra, to teraz będziemy w takim razie zajmowali się miłością, ale już zejdźmy na chwilę z tej prywatnej strony. Miłością, będziemy się w pewnym lasku, proszę Państwa, właściwie w ogrodach pod Zamkiem Królewskim, sen nocy letniej, coś, co szykuje się właściwie, no nie oszukujmy się, na wydarzenie lata. I to wcale nie dlatego, że raczej teatry w lecie nie grają, no bo sporo całkiem teatrów jednak gra w lecie, ale z różnych powodów. Po pierwsze, wy... Po drugie, na przykład obsada znakomita, prawda?
1: No to jest właśnie zaleta grania latem, bo rzeczywiście trochę tych teatrów gra, ale jednak większość nie gra. No i można korzystać po prostu dowolnie z tych aktorów, którzy mają wakacje. Także nam się udało naprawdę zebrać taką niesamowitą mieszankę. Mamy aktorów z wszystkich najważniejszych teatrów warszawskich, to znaczy z Teatru Narodowego, z Teatru Dramatycznego, z Teatru Nowego, z Teatru Rozmaitości, z Teatru Ateneum, z Teatru tam Polonia, no po prostu...
0: To ja mam nazwiskami rzucać 20, w takim razie.
1: No, 20-21 aktorów raptem. No i czy ja chyba nie potrafię wymienić wszystkich nawet teraz, ale no, w głównych rolach Grzegorz Małecki, Bartosz Bielenia, Anka Dereszowska, Anita Sokołowska, Dobromir Dimecki, Anka Smołowik. I tak można po prostu wymieniać.
0: Sebastian Stankiewicz, Wojtek Kolarus, tak, Adam Cyfka, tak, na przykład, Wojciech Solarz. Tak. Proszę Państwa, no znakomici aktorzy. No. Waldemar Barwiński, o teraz patrzę, Robert Majewski, Jarociński, można wymieniać i wymieniać. To też jest tak, że granie snu nocy letniej jest... chyba jakimś świętem dla nas,
1: no, wydaje, albo tak się staramy, żeby tak było. No, po prostu my to wszyscy trochę traktujemy jako taką wakacyjną przygodę, choć te przygotowania trwają już od pół roku, albo może nawet dłużej. Myśmy próby tak naprawdę zaczęli w styczniu. Od tego momentu próbujemy.
0: A gdybyś miał powiedzieć, bo jednak jest tutaj jakaś adaptacja dokonana, jakaś, przez Marię Wojtyszko. Mhm. Popracowaliście trochę nad tym tekstem jeszcze, gdybyś mógł trochę tej kuchni nam zdradzić.
1: No tak, my mamy takie przedsięwzięcie, że po prostu wracamy do korzeni, także rzeczywiście myśmy trochę skracali ten tekst, ale jednak to jest wciąż Szekspir. Na tym nam bardzo zależało, żeby się jednak z takim szacunkiem nawet można powiedzieć podejść do tej materii. I trochę wracamy do korzeni. No, to jest taki, mamy taką ambicję stworzenia takiego naprawdę szekspirowskiego teatru, to znaczy teatru bez spektakularnej scenografii, bez jakichś spektakularnych efektów scenicznych. Wszystko jest budowane na aktorstwie i na tekstu, i na muzyce na żywo. Dużo będzie śpiewania na żywo, jakiegoś tam grania. I tak pewnie Państwo, którzy widzieli ostatnio fantastyczny film Hamlet, gdzie finał się odbywa w Teatrze Globe w Londynie, no tam to jest doskonała rekonstrukcja tego, jak to naprawdę wyglądało. To oczywiście u nas nie będzie aż tak zupełnie, ale no taki nacisk po prostu na taką prostotę. Szekspir, jeżeli potrzebuje na scenie las, no to on opisuje słowami i my trochę tak na tym kierunku idziemy. Także
0: to jakieś uszy elfów na przykład będą trochę bardziej.
1: No to oczywiście będą. Co będzie naprawdę taką ucztą wizualną, no to są kostiumy autorstwa Matyldy Kotlińskiej, naszej długoletniej współpracowniczki, która jest po prostu fantastyczną, chyba jedną z najlepszych kostiumografek polskich w tym momencie. I to jest naprawdę czad. Jest to szalone, jest to dokładnie w duchu takim szekspirowskim, w duchu tej sztuki, która jest, powiedzmy sobie szczerze, no po prostu szalona, nie?
0: A ona się wam jakoś, przeczytanie tego Szekspira... No bo tak oczywiście możemy mówić, że doskonale wiemy, o czym to jest i tak dalej, ale czy te czasy, nie wiem, aplikacji randkowych i tak dalej, być może jakiegoś spłaszczenia relacji, nie wiem, nieangażowania się, też tych zazdrości, czy one jakoś zmieniają odczytanie tego?
1: No, to są po prostu, ten Szekspir na sobie coś takiego, że on idzie do głębi, jego nie interesują takie jakieś powierzchowne rzeczy, po prostu oczywiście zmienia się forma przez te wieki i dzisiaj mamy Tinder i tak dalej, wcześniej byli po prostu różni matchmakerzy i coś takiego, ale ta podstawa zostaje, także my idziemy do taką, nas interesuje po prostu psychologia tych postaci, tych zachowań, tych postaci, które, a to jest ciekawe, że naprawdę nie zmieniły. Oni są, ludzie są po prostu cały czas tacy sami, oni się niewiele zmieniają i Szekspir był genialnym psychologiem i takim znawcą po prostu duszy ludzkiej i my z tego korzystamy i bawimy się w to. Oczywiście, jeżeli ktoś w tych różnych zachowaniach postaci znajdzie jakąś paralelę ze współczesnością i pewnie znajdzie, no tym lepiej, ale nasze postaci w naszym spektaklu nie mają komórki i nie korzystają z aplikacji randkowych.
0: No i może dobrze, może na dobre im to wyjdzie, chociaż zobaczymy, co tam też w tym lesie się wydarzy.
1: No jednak. Właśnie. No,
0: czy to może powstrzymać wydarzenia przed wymknięciem się spod kontroli, to nie wiem. No. Jakub Krofta, proszę Państwa, reżyser Snu Nocy Letniej, który będzie można oglądać już od przyszłego weekendu, prawda? Zaczynacie...
1: Tak jest. 11 lipca, premiera uroczysta i potem tak naprawdę codziennie, oprócz poniedziałków, aż do 19 sierpnia. I bilety wciąż są.
0: Są, ale widzę, że tam raczej zaczernione w niektórych miejscach, że już ich nie ma, więc no, tam, rozchodzą
1: tak,
0: się.
1: Tak, raczej w sierpniu. Teraz już tak ten lipiec już tam rzeczywiście już jest prawie sprzedany, ale w sierpniu jak najbardziej można jeszcze kupić sobie bilety.
0: To życzymy wam pięknej pogody, no bo...
1: No. No, to jest wiemy, oczywiście jak jest. Jakiś taki warunek, taki jakiś tam nasz lęk, ale no, śledzimy statystyki. Oczywiście temu przedsięwzięciu wyprzedzają różne takie badania właśnie na temat pogody i no, myślimy, że nie będzie aż tak źle. Jakby padało, no to widzowie nasi zostaną wyposażeni w pelerinki i będziemy dzielnie razem walczyć z pogodą, jeżeli, ale zapowiada się piękne lato, także może nie będzie tak źle.
0: Tego wam życzymy. W takim razie Jakub Krofta, reżyser Snu Nocy Letniej, bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: I pozdrowienia oczywiście dla Marii Wojtyszko, wielkiej nieobecnej.
1: Przekażę. Dziękuję. Do widzenia.

No i proszę Państwa, patrzę, co się dzieje w ojczyźnie Szekspira, czy to już... Zaraz powiem. Come on, Pete Rock. From the stellar regions of the soul.

Come on, Pete Rock, Dreamin', proszę państwa. No i właśnie ja tak już, a propos pewnie snu nocy letniej, Dreamin', ale a propos snu nocy letniej, przenosimy się do ojczyzny Szekspira, bo tam Hubert Hurkacz gra przecież. No i ja już chciałem właśnie, tak się zawahałem, właściwie w połowie zdania się zatrzymałem, bo chciałem już jego zwycięstwo ogłaszać, ale nie. Prowadzi 2-0 jak najbardziej. Trwa trzeci set, natomiast Wielki Szlem zobowiązuje, więc do 3 setów grają. No ale jest bardzo dobrze jak na razie w tym meczu. Za chwilę materiał pochodzenia zwierzęcego, ale wcześniej jeszcze Bad Bad Not Good, Time Moves Slow.

0: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Nazwałabym takie rozwiązanie, jak te miski porozstawiane, takim rozwiązaniem awaryjnym. Agnieszka Cholewiak-Góralczyk, jestem dietetykiem zwierzęcym, behawiorystą, technikiem weterynarii. Problem polega na tym, że z jednej miski pije wiele psów, a zwykle nikt jej nie myje i nie wymienia w niej wody. Woda stojąca w cieple, czym jest? Jest świetnym środowiskiem dla bakterii, a na ściankach miski szybko tworzy się taki śliski nalot, to widać. Więc jeśli pies jest spragniony i nie ma innej opcji, no to wiadomo, lepiej żeby się napił, niż żeby się przegrzał, niż żeby doszło u niego do jakiegoś odwodnienia. Ale lepiej po prostu nosić własną wodę i składaną miskę.
2: Często właśnie w przestrzeniach publicznych, gdzie jeszcze do tego mamy duży ruch samochodowy, to te wszystkie spaliny, jakieś takie substancje chemiczne, one również w tej wodzie mogą się osadzać. Adrianna Iwan, mikrobiolog, technik weterynarii, zoopsycholog, studentka medycyny weterynaryjnej. Przede wszystkim starać się nie zapominać jednak o tej wodzie, zwłaszcza w podróżach. Ja też zawsze gdzieś tam tej wody mam więcej, pomimo tego, że nie podróżuję ze swoimi psiakami, ale nawet właśnie jako po prostu taki współpasażer. Warto mieć więcej tej wody ze sobą, bo zdarzały mi się sytuacje, że gdzieś tam po prostu kogoś tą wodą poratowałam. Ale no właśnie, jak nie mamy jednak tej wody, zapomnieliśmy, no to jeśli jest taka możliwość, prośmy obsługę, żeby ta woda była jednak chłodna, nie była taka nagrzana. Jeśli to już jest naprawdę krytyczna sytuacja, kiedy już nie mamy nic, no to jeśli mamy psa już przegrzanego, i widzimy, że on jest naprawdę bardzo spragniony, no to mimo wszystko już lepiej, żeby nawet się napił troszkę tej wody. I oczywiście obserwujemy też takiego psa.
3: Picie wody z kałuży to też stwarza duże zagrożenie dla zdrowia. Agata Dąbrowska, jestem lekarzem weterynarii, jestem specjalistką radiologii i chirurgii weterynaryjnej. Po pierwsze, w tej kałuży mogą się znaleźć resztki jakichś smarów, benzyny. Mogą być krętki, które wywołują bardzo niebezpieczną chorobę, jaką jest leptospiroza u psów. W lecie na przykład w jakichś stojących zbiornikach typu stawy, jeziorka, mogą kwitnąć sinice. To też stwarza duże zagrożenie dla zdrowia, dlatego unikajmy picia przez nasze psy wody z kałuży, ale też możemy trochę je zabezpieczyć, bo chociażby są szczepienia na leptospirozę, które wykonujemy co roku jako lekarze weterynarii, więc do nich serdecznie zachęcam.
2: W przypadku psów można też na przykład stosować takie sztuczki, że tak to nazwę, w postaci dawania takiego bulionu, na przykład mięsnego lub chłodnego rosołu, oczywiście bez cebuli i bez soli, w ogóle no bez takich przypraw. Można gdzieś tam kilka kawałków arbuza czy ogórka dać, żeby gdzieś tam po prostu tego psa zachęcać do tego, żeby pić wodę, bo uwaga, no nie wszystkie psy tak chętnie piją tę wodę.
1: To chciałabym też obalić popularny mit, bo on wraca co lato, czyli opowieść o tym, że zimna woda albo lód powodują chociażby skręt żołądka, że są szkodliwe dla zwierzaków. To nieprawda. Nie ma na to żadnych dowodów w zasadzie naukowych, żeby to było w taki sposób szkodliwe. Badania też pokazują i obserwacje przecież pokazują, że pieski co wolą? Taką wodę chłodną. Więc jak najbardziej taką chłodną wodę latem można zwierzakowi podać, a kostka lodu w misce będzie bezpieczna, zarówno dla pieska, jak i dla kotka, bo pomaga się też tutaj ochłodzić. To, co naprawdę ma znaczenie chociażby przy ryzyku skrętu żołądka, to nie sama temperatura, tylko tempo picia, czyli łapczywe wypicie dużej ilości wody naraz, zwłaszcza u tych ras predysponowanych, też po dużym wysiłku. Więc tutaj tego pilnujemy, żeby ten piesek też nie wypijał litra wody naraz po tym, jak dopiero co biegał i był strasznie narażony na duży upał.
4: Tak jest, uważajmy na swoich podopiecznych w trakcie tych upałów. Garść bardzo, bardzo potrzebnych informacji zebrała oczywiście Wiktoria Wichrowska, a to jest Jamiroquai.

To Jamiroquai, proszę Państwa, no i utwór zatytułowany Deeper Underground, ale ja już myślami trochę w Gdyni na festiwalu, wprawdzie jutro jeszcze jestem tutaj z Państwem, ale potem już wyruszam do Gdyni, no tylko że fakt, że wyruszam jutro oznacza, że to co na przykład dzisiaj na Openerze ominie mnie, albo jakby to powiedział klasyk, ominie moją osobę, albo ominie redaktora. No więc na przykład wśród tych atrakcji, które mnie ominą, będzie pojawienie się Davida Byrna na scenie, konkretnie scenie namiotowej, no i prezentacja wspaniałego materiału z albumu Who is the Sky, który zawsze wywołuje na moich ustach uśmiech i w myślach. My Apartment is My Friend to jest jeden z przykładów tego, co tam na tej płycie znajdziemy. Polecam ją gorąco Państwu. Płyta się we wrześniu ukazała i od tej pory radość przynosi. Więc David Byrne dziś wieczorem, no i na pewno oczywiście też nie zabraknie repertuaru Talking Heads. No ale zabraknie tam mnie niestety.

No to rzutem na taśmę jeszcze, proszę Państwa, trwa trzeci set Huberta Hurkacza z Sebastianem Hofnerem. Druga runda oczywiście i 3-2 w trzecim secie jest dla Austriaka, ale 40-15 w szóstym gemie prowadzi Hubi, więc Hubi. A kiwi. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo za dziś.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami na przeważającym obszarze kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Burzom będą tam towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 55 mm, grad oraz porywy wiatru do 100, a lokalnie nawet do 115 km na godzinę. Najsilniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem i wieczorem. Nieco mniej deszczu spadnie w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Alerty przed burzami zakończą się w godzinach wieczornych i nocnych. Najdłużej potrwają na wschodzie do godziny 3 w nocy. Wciąż obowiązują alerty przed upałami. Te trzeciego stopnia obowiązują w województwie lubelskim oraz podkarpackim. Termometry pokazują tam od 33 do 37 stopni Celsjusza, a ostrzeżenie będzie obowiązywać do 20. Równie gorąco jest też w województwach śląskim, opolskim, świętokrzyskim, łódzkim oraz części małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tam nieco chłodniej, do 33 stopni. Tymczasem w Hiszpanii w czerwcu z powodu wysokich temperatur zmarło ponad 1000 osób, wynika z danych hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia. W kraju odnotowano drugi najgorętszy czerwiec w historii pomiarów. Wczoraj prawie cała Hiszpania została objęta alertem z powodu upałów. W Andaluzji na południu oraz w Kantabrii i kraju Basków na północy ogłoszono najwyższy alert czerwony. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 32 więźniów, z których większość skazano za przestępstwa polityczne, poinformowała agencja Reutera, powołując się na kanał w komunikatorze Telegram związany z białoruską administracją. Jak podała białoruska państwowa agencja prasowa Biełta, wśród ułaskawionych osób jest 28 skazanych za ekstremizm. W ten sposób białoruskie władze określają zazwyczaj osoby, które są przeciwnikami politycznymi Łukaszenki i zostały skazane za działalność opozycyjną. Już w ten piątek, 3 lipca, startuje w Łodzi popularny muzyczny festiwal Geier Music Factory. Koncerty odbywają się w piątkowe letnie wieczory na dziedzińcu jednej z najstarszych i najwspanialszych łódzkich fabryk, zwanej Białą Fabryką. Na inauguracji

0: inaugurację zabrzmią piosenki Phila Collinsa, mówi organizator wydarzenia Tomasz Gołębiewski.
1: Leszek Kołodziejski, z którym ja współpracuję od lat. Spotkałem go na ulicy, mówię: Leszku, tribute tu. A on od razu mówi: Phil Collins. I został temat. Po miesiącu mówi: słuchaj, mam wokalistę. Okazało się, że jego przyjaciel, Radek Boleski, jest niezwykłym fanem Phila Collinsa i Genesis i zna dokładnie wszystkie teksty na pamięć, więc po prostu strzał był w dziesiątkę. To będzie super przedstawienie, dlatego że dwie perkusje na estradzie. Przy jednej Radek jako cudzysłowy Phil Collins, a obok drugi perkusista grający też wszystkie inne rzeczy.
0: W przyszły piątek, 10 lipca na festiwalu Gajer Music Factory w Łodzi zabrzmią piosenki Agnieszki Osieckiej w wykonaniu znakomitych muzyków z Iranu i z Syrii. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Hej, dzieci bluesa. I te takie, co merdają, i te takie, co mają po cztery i po dwie, no te odnóża. No, generalnie wszyscy jesteśmy przecież dziećmi bluesa. Tak z daktylem ustaliliśmy i wspiera nas w tym też Grzegorz Muranowicz. A ja jestem Janem Chojnackim i w tym właśnie tercecie będziemy z Państwem do 16:00, no bo dzisiaj Dzień Psa. Chociaż to jest polski Dzień Psa, bo wyczytałem w mądrej sieci, że Międzynarodowy Dzień Psa odbywa się 26 sierpnia. No ale to nic nie szkodzi, żebyśmy powtórzyli to właśnie owego 26 sierpnia. A tak naprawdę powtarzajmy to co dzień, bo moi koledzy psi są warci tego, żeby z nimi się kolegować i dbać o nich, a oni niech dbają o nas codziennie. No to tyle, jeśli chodzi... Aha, wcale nie tyle, bo jeszcze ja wrócę do psiego tematu, bowiem Daktyl tak zaprogramował dzisiejszy program, że coś tam jeszcze w psich sprawach się odezwie, ale to jeszcze za dłuższą chwilę. Beth Hart, no nie ma wprawdzie żadnej jej nowej płyty, a przecież nowalijkami w dużej mierze dzieci bluesa się karmią, ale coś na kształt nowalijki, można powiedzieć, zaistniało w połowie czerwca tego roku, bowiem ukazał się ponownie album You Still Got Me, ale w wersji deluxe. No, czyli takiej, żeby od fanek i fanów wyciągnąć jeszcze parę złotych, bo nie ma mocnych, prawda? Ale tutaj mogę Państwa jeszcze tak troszkę ostrzec, że to nie są absolutnie jakieś nowości wcześniej nieznane i nieosiągalne, bo już bywały dostępne na wcześniejszych innych wydawnictwach, chociaż nie tych takich podstawowych. Wśród tych nowych rzeczy na płycie You Still Got Me jest też i utwór zatytułowany Stuff for You.

No nie mam najnowszych reports, jak się mówi na świecie, z managementu Beefheart w sprawie nowej płyty, bo ta poprzednia ukazała się no prawie już 2 lata temu, bo to był październik 2024 i tak na ile pamiętam, to jest jakiś taki chyba rytm 2-letni w sprawie nowych albumów, no ale mogę się mylić. A ponieważ tej nowej płyty nie ma, no to jeszcze jedna ta taka półnowalika z albumu You Still Got Me i tym razem to jest 7-minutowa pieśń o okropnym mężczyźnie. Mean Old Man of Mine, Beefheart.

0: He's a mean old man, and he's a woman.
1: Nie było dawno Beth Howard, więc powróciła w dwóch nagraniach, a teraz też nie było dawno takiego rozbudowanego kącika boogie, jaki zawsze lubię i cenię. Ten będzie rozbudowany dlatego, że takie dłuższe boogie, bo zazwyczaj one są króciuńkie, tam po 2-2,5 minuty, a tutaj prawie 6 minut. No ale jest ku temu okazja, bo też jest nowa lika, mianowicie nowy album najlepszego duńskiego bluesmana. Zresztą no, to, że on jest Duńczyk, to niczym nie świadczy, bo to jest po prostu świetny wokalista, dobry muzyk, pisze ładne bluesowe numery. Nazywa się Thorbjørn Risager, występuje z zespołem The Black Tornado. I on i ta formacja są znane zresztą w naszej ojczyźnie, bo parokrotnie u nas występowali. No a teraz nagrali album koncertowy i właśnie z tej koncertowej płyty Risagera Insomnia Boogie.

No to mieliśmy Beaufort, czyli Kalifornia, mieliśmy Tornbjörn Narisagera, czyli Danię, to teraz w sfery, no on jest niby Hiszpan, mówię o Javierze Vargasie, ale jego ambicje daleko wykraczają poza Hiszpanię i on uważa, że gra bluesa latynoskiego po prostu. No i w tej właśnie w tym klimacie, w tej estetyce też nagrał nowy album, który nosi tytuł Barrio Blues. Posłuchajmy nagrania tytułowego, a potem ja się jeszcze rozwinę komentarzowo.

Javier Vargas jest świetnym gitarzystą, oczywiście ograniczonym troszkę do pewnej stylistyki, czyli do takiego zaśpiewu bluesowo-santanowego, bym powiedział, ale ta jego biegłość i poruszanie się w kręgu latynoskim, no też sprawia, że nie może się gdzieś na takie naprawdę szerokie wody wydostać, to po pierwsze, a po drugie, no niestety sam nie śpiewa, a jakoś nie potrafi się dobrymi wokalistami otoczyć. Na tej nowej jego płycie jest też jeden utwór, który wprost nawiązuje do Johna Lee Hookera, o którym mówiłem w poniedziałkowym strumieniu i obiecywałem, że do niego powrócę w dzisiejszej audycji, no więc zróbmy z tego taką introdukcję do muzyki Johna Lee Hookera. Chill Out, Vargas Blues Band.

Chill out. W podtytule jeszcze ma hiszpańskie Saclo. To jest wersja Javiera Vargasa, która nawiązuje bezpośrednio do utworu, który rozpoczynał i był to zresztą tytułowy utwór płyty firmowanej przez Johna Lee Hookera, czyli właśnie owego Chill Out. No to teraz posłuchajmy sobie fragmentu Chill Out. To będzie John Lee Hooker w starym przeboju Brooka Bentona, Kid You.

Nie chciałbym, żeby ten kącik hookerowy był takim greatest hits, bo to nie o to chodzi, ale pomyślałem sobie, że no, nie mogę sobie samemu odmówić przyjemności, żeby wrócić do jednego z tych takich już późniejszych, ale właśnie słynnych numerów, które nadal wskazują, jak swoją osobowością i tym nietypowym podejściem do frazowania potrafi hooker nie tyle przykryć, ile tak no, zmienić oblicze innych artystów. No więc zacznijmy od tego najsłynniejszego chyba, czyli The Healer, Hooker i Carlos Santana.

Jak trudno było narzucić Hookerowi własną stylistykę, czy też no, własne poczucie pulsu, świadczy takie nagranie z Branfordem Marsalisem. Marsalis nagrał taki album w 1992 roku, I Heard You Twice the First Time, tam zaprosił też B.B. Kinga, no ale przede wszystkim Hooker zrobił ze swojego Mabel, swoje Mabel, a nie Mabel Branforda Marsalisa.

0: Yeah!
1: Oh boy, give me some
2: liquor. Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Zaczynamy od dobrych informacji sportowych. Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Polski tenisista pokonał Austriaka Sebastiana Offnera 7-6, 6-4, 6-4. Dzięki tej wygranej awansuje w rankingu ATP na 74. lokatę. W trzeciej rundzie Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Tomim Paulem, który w tym rankingu jest wyżej, zajmuje bowiem 25. miejsce. Prokuratura Regionalna w Warszawie po decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie dwóch wież wydała komunikat. Stwierdza w nim, że niezależny prokurator umorzył śledztwo na podstawie zgromadzonych dowodów, niezależnie od oczekiwań mediów i polityków. A jeśli decyzja ta zostanie zaskarżona, to oceni ją niezawisły sąd. Ta elementarna zasada wymaga przypomnienia w kontekście nieakceptowalnego kwestionowania prawa prokuratora do podejmowania niezależnych decyzji, jak również poziomu tych komentarzy noszących cechy insynuacji, czytamy w komunikacie. Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie dwóch wież, gdyż nie stwierdziła znamion czynu zabronionego. Wypadek autobusu z polskimi turystami w mieście Antalya na południu Turcji zderzył się z osobówką, mówi Maciej Wewiór z MSZ.
5: Samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało. Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
4: W zderzeniu, jak podają tureckie media, zginął kierowca samochodu osobowego. Przyczyny wypadku ustalają lokalne służby. Koszt rządowego programu Ceny paliwa niżej wyniósł ponad 4,5 miliarda złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. Program ten zakończył się dziś w nocy. Ceny paliw na polskich stacjach od razu poszły w górę, w niektórych miejscach o 80-90 groszy za litr. Wygasły bowiem przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa, przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej w połowie czerwca wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa. Program CPN obowiązywał od końca marca i był to efekt m.in. gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej w wyniku wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Droższe paliwo od dziś jest również w Niemczech. Tam również dzisiejszej nocy skończyła się obowiązująca od 1 maja obniżka podatku paliwowego o ponad 16 eurocentów za litr. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

No więc daktyl, mimo że dzisiaj to jego dzień, bo dzień psa, zażyczył sobie, żeby no też uhonorować takiego większego jego kolegę, czyli konika. Więc przypomniałem sobie, że nagranie z konikiem, takim rżącym dziarsko, to właśnie jest wersja Folsom Prison Blues w wykonaniu Everlasta. No więc spełniłem życzenie daktyla, a potem spełnię jeszcze życzenie innych jego kolegów i będzie jeden czy dwa psie numery, a to jest druga godzina audycji Dzieci Bluesa. Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki dbają o to, żeby te wszystkie pomysły daktyla docierały do Państwa w sposób niezakłócony. A skoro już jesteśmy przy Everlaście, no to jest niezwykła dosyć postać, jeśli chodzi o takie krańcowo, można powiedzieć biegunowo, wydawałoby się, różne style i estetyki, w których on gustował. I postać na tyle interesująca, że postanowiłem poszukać, czy przypadkiem nie jest autorem jakiegoś nowego dzieła, no bo ostatnia płyta 2018 to już, no ile, 8 lat minęło. I rzeczywiście okazuje się, że wkrótce ma się ukazać nowy album Everlasta, który nosi tytuł Embers to Ashes i oto na tej płycie jest utwór Stones.

Eric Francis Shruddy, znany jako Everlast od czasu, kiedy stał się hardkorowym raperem w zespole House of Pain, albo Whitey Ford, kiedy stał się takim raperem bluesującym, albo bluesmanem rapującym, bo dokonał swojego przeobrażenia po odejściu z House of Pain, co było, myślę, sporym zaskoczeniem dla hardkorowych fanów. A myślę, że Everlast skonstatował, że ten jego fantastyczny głos może zyskać zupełnie nowy wymiar, jeżeli przeniesie się w estetykę zbliżoną do korzeni naszej muzyki. No i tak też się stało. Zazwyczaj ten jego, ta postać kreowana, czyli ten Whitey Ford, to jest artysta, który akustycznymi akordami gitary rozpoczyna coś, co potem przekształca się powoli w taką narastającą magmę rytmu i bitu, ale wszystko to kołysze się, co jest moim zdaniem lekkim przeciwieństwem tego początku, czyli takiego no, hardkorowego właśnie hip-hopu. Ale na hip-hopie hardkorowym się nie znam, mogę się mylić. To jest bardzo moje osobiste i nie do końca pewnie sprawdzone profesjonalnie odczucie. W każdym razie lubię Everlasta właśnie za ten jego świetnie ułożony głos, świetnie też dopasowany do tego pulsu, który prezentuje. Ta jego nowa płyta Embers to Ashes będzie chyba za 2 miesiące dopiero, no ale mamy już 2 nagrania, to pierwsze Stones przed chwileczką wybrzmiało, a teraz jeszcze jedno, Losing Man's Game, Everlast.

No i tak jak przy Johnnym Lee Hookerze nie mogłem sobie odmówić takiego wielkiego hitu, że tak powiem, tak samo i przy Averlaście, bo mam taki swój ukochany jego numer sprzed, no ilu to już lat, no ponad ćwierć wieku. 1999, wtedy ukazał się album Whitey Ford Sings the Blues i na tej płycie jest mój ulubiony utwór Everlasta, End.

Teraz mam pewną niepewność taką w sobie, czy rzeczywiście powinienem spełnić życzenie Daktyla, żeby kolejna pieśń ukazała się na naszej antenie, bo on zasugerował, że może taka, która nosi w sobie element i psi, i człowieczy. No i jest taka piosenka Little Miltona zatytułowana My Dog and Me, czyli Mój pies i ja. No, tylko że Daktyl jeszcze jest słaby dosyć w angielskim i on nie cały tekst przeanalizował, a ten tekst jest mniej więcej o tym, że kiedy wykonawca, autor wrócił do domu z roboty, to smutna twarz, czy smutne spojrzenie psa zaintrygowało go i okazało się, że to wynika z tego, że opuściła ten dom gospodyni, czyli myślę kobieta bliska autorowi. Piesek był smutny i smutny był też autor, ale w niedługim czasie okazało się też, że i ten smutny pies opuścił smutnego autora. I teraz należałoby się zastanowić, może dlaczego tak się stało, że może sam autor powinien jakoś tak dokonać samoanalizy i pomyśleć, a może to ja jestem jakiś niefajny, bo kobieta odeszła, no tak bywa, ale żeby pies odszedł, no to wydaje mi się, jedyny powód to taki, że on się mógł czuć właśnie jakoś nie do końca zaprzyjaźniony z autorem. No ale skoro już wstawiliśmy tę pieśń na playlistę, to posłuchajmy. Little Milton, My Dog and Me.

przyszłą środę o tej porze ja już będę pakował mój węzełek i zarzucał go na plecy, żeby dążyć w stronę tego miejsca, gdzie odbywa się największy letni festiwal bluesowy w tej części Europy, czyli do Suwałk, na Suwałki Blues Festival. Atrakcji będzie mnóstwo, a teraz chciałbym zaprosić Państwa na, moim zdaniem, jeden z najważniejszych punktów programu, czyli na koncert takiego, to się ładnie mówi, projektu. Ten projekt nosi tytuł Devon Allman, The Blues Summit European Tour 2026, czyli bluesowy szczyt Devona Allmana i to jest jego europejska część. A poza samym wspomnianym już Devonem, w tym przedsięwzięciu jako soliści biorą udział Jimmy Hall, Bernard Ellison i Claudette King. W sumie na scenie zobaczymy aż 10 wykonawców, bo towarzyszyć im będzie pełny skład muzyczny, sekcja, klawisz, dodatkowe perkusjonalia i saksofon. No i myślę, że to będzie bardzo, bardzo atrakcyjna część tego suwalskiego bluesowego przedsięwzięcia. O tym jeszcze za chwilę parę słów więcej, a teraz posłuchajmy też takiego bardzo wiodącego przesłania z albumu Devona Allmana, który nosi tytuł właśnie The Blues Summit i myślę, że to przesłanie będzie towarzyszyło też temu występowi w Suwałkach, a brzmi ono Peace to the World. Devon Allman jako lider, a wokalnie Jimmy Hall.

0: tobą.
1: Devil Norman już był na Suwałki Blues Festival, wtedy w tym takim duetowym, że tak powiem, zestawie z Dwaynem Bettsem, czyli Allman Betts Band, nawiązującym do przodków obu tych artystów, czyli do zespołu The Allman Brothers Band. Tym razem Devon przywozi własny repertuar, w którym wspomagać go będą Bernard Allison, z kolei syn słynnego Luthera Allisona, który też już kiedyś w Suwałkach grał. Będzie pani Claudette King, czyli jedna z córek B.B. Kinga, oraz Jimmy Hall. Zresztą myślę, że i Claudette, i Jimmy Hall po raz pierwszy będą w Polsce. Mogę się mylić, ale chyba tak jest. A Jimmy Hall to jest niesłychanie wszechstronny mężczyzna, który kiedyś był liderem bardzo znanej na przełomie lat 70. i 80. formacji Wet Willie, która konkurowała nawet z Lynyrd Skynyrd i The Allman Brothers Band. No a kiedy się usamodzielnił, to jest rozchwytywany jako świetny wokalista, świetny harmonikarz, no i taki człowiek, który wnosi ogromną taką dobrą energię do przedsięwzięć innych artystów. No a sam Devon, myślę, że po tych dobrych 30 latach, w których zaistniał na scenie, staje się coraz bardziej przede wszystkim gitarzystą. I myślę, że ten jego atut wybrzmi w pełni podczas koncertu w Suwałkach. Zapraszam wszystkich Państwa, proszę do mnie nie pisać, bo po prostu te koncerty na wielkich scenach w Suwałkach są koncertami niebiletowanymi, więc oczywiście można się dzielić potem z nami swoimi wrażeniami, ale po prostu zapraszam. Przychodźcie i słuchajcie, jak pięknie gra Devon Allman. Jego koncert 11 lipca, czyli w sobotę, 21:20, scena przy ratuszu. Wstęp wolny, panie i panowie. Myślę, że być może Devon Allman zagra i ten numer. Sahara.

Devon Allman już za 10 dni. Suwałki Blues Festival natomiast rozpoczną się już wcześniej, czyli 9 lipca do 11. Nowa lika, którą w szerszym zakresie chciałbym zaprezentować w przyszłym tygodniu, to nowy album Rodneya Crowella, jednego z znaczących przedstawicieli współczesnej tej takiej dobrej, poetyckiej linii muzyki country. Album nosi tytuł Then Again i okazuje się, że to jest odnalezione po latach. No skarb, perełka, fantastyczna płyta. Więcej o nim w przyszłym o tym albumie w przyszłym tygodniu. A teraz posłuchajmy utworu zatytułowanego The Has Been Vents His Spleen. To jest pieśń o tym, jak zgorzkniały były gwiazdor opowiada o kantrowej współczesności. Rodney Crowell.

0: Są w Ameryce różne dziwne imiona. Do tego się przyzwyczailiśmy, że na przykład kobiety w sporcie mają imiona pochodzące od nazwisk prezydentów amerykańskich. No, ale są też takie, które są dziwne, ale jednocześnie one od razu coś symbolizują. Na przykład takie imię Willow. To jest, no, tak się nazywa wierzba też, to takie piękne drzewo i to myślę, że to imię może symbolizować jakąś taką, czy wdzięk, czy też odporność na różne tam przyrodnicze niepokoje. Mówię o tym Willow dlatego, że teraz wystąpi artystka, która ukrywa się pod pseudonimem Willow Avalon i to jest taka, no, dosyć obecnie wzięta wykonawczyni muzyki country. Ma raptem 27 lat i właśnie ukazał się jej nowy album, a tam jest taka zabawna piosenka, która nosi tytuł Hypothetically Speaking.
1: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb-dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
2: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
3: Oh, Lord.
2: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet, and that white tile ain't so white anymore, and he is face down on the kitchen floor.
3: What?
2: And he ain't moving. And I think he might be dead.
3: Uh-oh.
2: And you're the first person I thought to call.

0: I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.
1: No, w imieniu Grzesia Muranowicza, swoim własnym i daktyla, chciałem podziękować tym z Państwa, którzy na naszym forum i w innych tych mass mediach społecznych odnieśli się do Dnia Psa. Zakończymy także takim akcentem, w którym o piesku jest mowa, ale ponieważ część z Państwa zaznaczała, że pomijamy w tej sprawie kotki, no to będzie to dwa w jednym, że tak powiem. Norma Tyniga zaśpiewa piosenkę o tym, jak wyprowadzała na spacer swojego kotka, który miał na imię Piesek. A my spotykamy się z Państwem, dziećmi bluesa, w przyszłą środę o 14:00 z niewielkim hakiem.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został ukarany przez Sejmową Komisję Etyki Poselskiej za swoje zachowanie podczas obrad 2,5 miesiąca temu. Przyniósł wtedy flagę Izraela z doklejoną w miejscu gwiazdy Dawida swastyką. Komisja podjęła decyzję o nałożeniu na niego za to najwyższej możliwej kary, czyli nagany. Prezydium Sejmu zdecydowało wcześniej o zastosowaniu wobec posła sankcji finansowej w postaci obniżenia o połowę uposażenia przez 3 miesiące. Marszałek Sejmu skierował również zawiadomienie do prokuratury, ale ta odmówiła jednak wszczęcia postępowania. Prokuratura odmówiła również wszczęcia postępowania w sprawie publikacji zdjęć z sekcji zwłok zamieszczanych w serwisach społecznościowych przez koordynatora prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym. Śledczy uznali, że publikacja miała charakter edukacyjny, a nie znieważający. Żaden z postów nie zawierał w swoim opisie treści, które wskazywałyby na intencje znieważenia zwłok będących przedmiotem badań. Wprost przeciwnie, część postów podkreśla kwestię konieczności rozwijania wiedzy w tym zakresie, aby zapewnić zmarłym godny pochówek, a ich rodzinom umożliwić pożegnanie osoby najbliższej w sposób możliwie najbardziej ograniczający traumę z tym związaną. Brak realizacji znamion tego przestępstwa nie budzi zatem wątpliwości, przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik warszawskiej prokuratury. Śledczy uznali także, że nie została złamana tajemnica lekarska, gdyż publikowane zdjęcia nie pozwalają na identyfikację osoby, która na nich jest. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział na 31 sierpnia manifestację przed kancelarią premiera w Warszawie. Domaga się realizacji obietnicy dotyczącej projektu obywatelskiego Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Chcemy przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych, dotyczących godnych płac nauczycieli, zaznaczył prezes ZNP Sławomir Broniarz i dodał, że to będzie jasny sygnał dla rządzących, że grzecznie i spokojnie to już było. W najbliższą niedzielę w przestrzeni wystawienniczej OFF Piotrkowska Center w Łodzi zagości wystawa Łódź Żużla. Wielowymiarowa opowieść o sporcie, ludziach i emocjach. Mówi jeden z organizatorów, Maciej Markowski.
3: Zwiedzający zobaczą prawie 100 dużych fotografii żużlowych z przestrzeni tak naprawdę 80 lat, czyli tyle, ile funkcjonuje sekcja żużlowa w Łodzi. Do tego prawdziwy, kompletny motocykl żużlowy, cały ubiór zawodnika. Ciekawostką będzie także unikatowy sklepik kibica, który nawiązywać będzie poniekąd artystycznie do sportu żużlowego. Czegoś takiego jeszcze nie było, więc to jest rzeczywiście również spora gratka dla kibiców.
2: Wernisaż wystawy o łódzkim żużlu o 18 w niedzielę 5 lipca w przestrzeni wystawienniczej OFF Piotrkowska Center bezpośrednio po zakończeniu ligowego meczu Orła Łódź z Hunters PSŻ Poznań. Będzie można ją oglądać bezpłatnie do 2 sierpnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Nie wiem dlaczego, ale hasło łódzki żużel kojarzy mi się bardziej z przemysłową historią tego miasta, piękną, niż ze sportem, no ale to być może dlatego, że pochodzę z miasta z kolei, które nie jest w ogóle związane ze sportem motorożużlowym, tylko raczej rajdowo-samochodowym. Porzućmy te wszystkie wyobrażenia, porzućmy te wszystkie skojarzenia, przejdźmy do części popołudniowej i podziękujmy redakcji serwisów za Roberta Kawkę, bardzo dziękujemy.
5: Dziękuję
4: i bardzo. Za Adriannę Calińską-Czeniecką, która nastąpi za godzinę.

0: Nowy Świat po południu.
1: I jak się Państwo domyślają, wątków łódzkich, a może około łódzkich, dziś jeszcze kilka w audycji się pojawi, a przynajmniej jeden urodzinowy, brzezinowy wątek się pojawi, gdyż mogą już Państwo zdobywać specjalne wejściówki. Są to wejściówki bezpłatne, choć nie do końca darmowe, ktoś będzie musiał za to zapłacić, ale nie Państwo, na nasz urodzinowy koktajl piosenkowy, czyli Rodzina Zamachowskich i Zuza i Łęda. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej, ale proszę zostać z popołudniowym programem. Ja o wszystkim dziś Państwu jeszcze zdążę opowiedzieć. 5 minut już po 16:00 otwieramy, muzycznie otwieramy program Dezerterem.

0: kłamstwo to nowa prawda. Niech się pan redaktor przyzna. Być może nie nosi pan żużla w sercu, ale w kolanie na pewno. No każdy szanujący się rowerzysta musiał kiedyś przybliżyć się do powierzchni ziemi wyłożonej żużlem i do dzisiaj ów nosi gdzieś pod skórą. Tak w moim przypadku jest podobnie. Radio Nowy Świat odbiera telefony 224 280 280. Anna Rokicińska dziś wydaje program. Wiktoria Wichrowska przy tym telefonie czuwa. Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Patryk Krabiega i Michał Porycki to zespół redakcyjny, a całość realizuje Grzegorz Muranowicz. O czym opowiemy dziś w programie do 19? Czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro może być sprowadzony do Polski dzięki przepisom ekstradycyjnym?
1: Trzeba dyskutować o rzeczach najważniejszych. Wszystko się zmieniło z uwagi na dość ostre stanowisko polityczne obecnego ministra sprawiedliwości.
0: O tym w zastępstwie Klaudiusza Slezaka Klaudia Kowalczyk opowie państwu już za kilka minut, a w drugiej godzinie codzienne doświadczenia osób z niepełnosprawnością.
2: Wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest za darmo w ciągu tygodnia, ale w weekendy już mają zapłacić pełną kwotę. Jest to jedna z form dyskryminacji, ponieważ to już nie są czasy, kiedy osoby z niepełnosprawnościami nie pracują.
0: Czy osobom z niepełnosprawnością przysługują zniżki w transporcie publicznym? Tak, choć nie wszędzie. Anna Rokicińska i jej relacja po 17, a po 17.30 będzie z nami Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami muszą zajmować się biurokracją, a nie swoim zdrowiem? A na koniec w trzeciej godzinie letni, ciepły, opóźniony, czyli pociąg.
3: Jadę właśnie nagrzanym do 50 stopni wagonem pociągu PKP Intercity z Wrocławia do Białegostoku.
4: W pociągu nie było klimatyzowanego wagonu lub zamiast przedziału z 6 miejscami były przedziały 8-miejscowe. Złóż reklamację do PKP Intercity. Przewoźnik wypłaci rekompensatę w postaci bonu o wartości 25% należności za przejazd.
0: Podobnie jak niskie, wysokie temperatury nie pomagają. Kolejarzom Kacper Badura sprawdził, jakie prawa przysługują pasażerom, którzy utknęli w unieruchomionych albo spóźnionych pociągach. A moim gościem po 18.30 będzie Michał Szymajda z portalu Love Peace Trains. Porozmawiamy m.in. o tym, czy infrastrukturę kolejową można projektować w taki sposób, aby była odporna na zmiany temperatury. 9 minut po 16.00. Zachęcam państwa także do przeglądania wszystkich treści, które publikujemy w internecie, nie tylko na naszej stronie nowyświat.online, ale także na Facebooku, Instagramie czy na Twitterze, na X-ie Blue Sky też jest do państwa dyspozycji, a do tego nasza YouTube'owa telewizja. Zapraszamy!

0: The One Who Really Loves You. Czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro może być sprowadzony do Polski dzięki przepisom o ekstradycji? Wraca to bardzo ważne pytanie. Sąd bada właśnie zażalenie obrońców byłego ministra na decyzję o tymczasowym aresztowaniu, a w tle pojawiają się mocne zarzuty. Zarzuty o polityczny odwet i bezpodstawne ściganie. Na zegarach 12 minut po 16, a w popołudniowym programie jest już z nami Klaudia Kowalczyk, która opowie nam dziś o tym, na jakim etapie jest procedura ekstradycyjna. Właściwie, czy można powiedzieć, że ona już się rozpoczęła?
1: Dzień dobry. Czy się rozpoczęła? Mamy jeszcze dwie rozprawy przed nami, ostatnia w poniedziałek, więc myślę, że można powiedzieć, że tutaj czekamy na to stanowisko. Najpierw o tymczasowe aresztowanie, rozstrzygnięcie tej sprawy, a później będzie, zresztą wyjaśnią to pełnomocnicy i prokurator. Potem, kiedy już ten, że tak powiem, kwit będzie załatwiony, to będziemy mogli przejść do tej całej procedury. Natomiast jeśli będziemy rozumieć to pojęcie szeroko, tak trochę akademicko do tego podchodzę, to tak, procedura cały czas trwa tak naprawdę, bo prokuratura podejmuje działania prowadzące do stworzenia tego wniosku o ekstradycję. Tyle z filozofii, bo sąd właśnie dziś zajął się wreszcie zażaleniem obrony na tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Ten pierwotny termin był wyznaczony faktycznie na jesień. Przyspieszono to. No i prokuratura stoi na stanowisku, że przesłanki do izolacji polityka wciąż są aktualne. Śledczy po pierwsze wskazują na surową karę, ryzyko matactwa. No i przede wszystkim to ten numer 3, że podejrzany przebywa w Stanach Zjednoczonych. Zresztą dziś potwierdził to jego pełnomocnik. No a prokurator Piotr Woźniak podkreślił, że prawomocny areszt otworzy tę drogę, o której przed chwilą mówiłam, o którą pytałeś, do ewentualnego wniosku o ekstradycję. Posłuchajmy.
2: Patrząc na historię stosowania tymczasowego aresztowania, myślę, że tutaj sąd, patrząc właśnie na kwestie związane z różnego rodzaju problemami technicznymi, proceduralnymi, w grudniu, lutym tego roku przy posiedzeniach sądu pierwszej instancji stosującego tymczasowe aresztowania, myślę, że postąpił w pełni słusznie.
1: No tak, a zupełnie inaczej tę sprawę widzi obrona. Mecenas Bartosz Lewandowski uważa zarzuty za, cytat, wielopiętrową konstrukcję polityczną. Z czego ta wielopiętrowa konstrukcja się składa, zapytałbyś pewnie, Michale, to ja odpowiem. No na przykład składa się z tego, co działo się w szpitalu południowym. Tutaj do tego pan mecenas nawiązał, do tego braku nadzoru i zdaniem mecenasa Lewandowskiego analogiczne zarzuty co do byłego ministra sprawiedliwości usłyszeć powinien także Rafał Trzaskowski. Obrona punktowała również nagłe przyspieszenie terminu, o którym wspomniałam, no bo właśnie pierwotny termin to był wrzesień. Udało się przyspieszyć, no ale to przecież naciski obecnego szefa resortu sprawiedliwości. Posłuchajmy.
3: Wszystko się zmieniło z uwagi na dość ostre stanowisko polityczne obecnego ministra sprawiedliwości. De facto pan sędzia sprawozdawca, który w tej sprawie został wylosowany, jest delegowany przez pana ministra Żurka, był zmuszony, no, można powiedzieć, skrócić swój urlop po to, żeby wyznaczyć ten termin wcześniej. Te kwestie są oczywiście dosyć też istotne w kontekście tego, co się wokół tej sprawy dzieje, więc są wyznaczone terminy dzisiaj, pojutrze i 6 w poniedziałek. Zobaczymy, jak będzie to postępowanie.
1: No to czekamy do poniedziałku.
0: A mogłabyś jeszcze wyjaśnić, jaki związek z aferą w Szpitalu Południowym ma Zbigniew Ziobro, bo tutaj próbuję cały czas
1: Rozpracowujesz wielopiętrową konstrukcję.
0: Chyba dobudowaliśmy właśnie kolejne piętro i ja próbuję ustalić w głowie przynajmniej jakoś sobie to ułożyć, czy prowadzą tam schody pionowe, czy poziome, cytując klasyka.
1: A znasz taką grę jak Jenga?
0: Tak.
1: No to powyjmujmy sobie klocki wobec tego i zobaczymy, kiedy to się
0: zawali.
1: No ale
0: to się w końcu zawali właśnie.
1: Ale myślę, że jak wyjmę te klocki, bo tak, prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Mm-hmm. Fundusz Sprawiedliwości to pieniądze. Pieniądze także były wydawane w Szpitalu Południowym. Jak były wydawane, no to już śledczy zadecydują, czy to było zasadne, co się działo w Szpitalu Południowym, czy tam dochodziło faktycznie do tego, o czym mówią sygnaliści, to znaczy do nieprawidłowości związanych czy to z leczeniem, czy to z wydatkowaniem środków. No i tutaj kroki prosto do Rafała Trzaskowskiego, który miał nadzór nad tym szpitalem południowym. Najpewniej poprzez wiceprezydentów, wiadomo, i poprzez osoby, które zostały obsadzone w kierownictwie szpitala, ale bezpośrednią odpowiedzialność polityczną ponosi zawsze polityk. W tym przypadku byłby to Rafał Trzaskowski. Rozpracowałam ten tok myślenia?
0: Narzuciłaś jakąś narrację. Ktoś może ją przyjąć, ktoś
1: nie, ja.
0: Niekoniecznie. Nie ty, tak.
1: Mecenas Lewandowski.
0: Zdecydowanie tak, ale
1: tak
0: to
1: dzisiaj
0: jest
1: to tłumaczył.
0: Jakaś próba wyjaśnienia.
1: No właśnie. To miało być fajniejsze porównanie, ale okej, niech będzie, bo ja bym chciała jeszcze trochę o osobach z zarzutami opowiedzieć, bo to nie jedyna osoba, która ma zarzuty w tym kraju, wiesz?
0: Tak, wiem, domyślam się.
1: No, normalnie Wielki Bu na przykład.
0: Ach, gwiazdor, tak, to jest
1: gwiazdor
0: kolejna
1: Freak
0: osoba.
1: Fightów, Patryk M. znany jako Wielki Bu. Słyszeli państwo o Wielkim Bu, prawda?
0: Być może w kontekście prezydenckiej kampanii państwo o tym słyszeli najczęściej.
1: To oficjalnie dzisiaj z aktem oskarżenia jest. Nie tylko on, jego kolega także, ale kolega do zarzutów z jednej strony się przyznał, z drugiej strony może nie poszedł na współpracę, no ale potwierdził te ustalenia śledczych, które w toku postępowania zostały ustalone. No a Patryk M. nie. Lubelski Wydział Prokuratury Krajowej skierował sprawę do Sądu Okręgowego w Gdańsku. O tych zarzutach mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Posłuchajmy.
4: Akt oskarżenia obejmuje 7 czynów, z czego 6 dotyczy Patryka M. Prokurator oskarżył Patryka M. między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała w latach 2017-2018 na terenie Polski, Królestwa Niderlandów oraz Hiszpanii. Celem działania grupy było nabycie, produkcja oraz dystrybucja środków odurzających i substancji psychotropowych. Patryk M. nie przyznał się w toku prowadzonego śledztwa do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Natomiast Adrian R. przyznał się i złożył wyjaśnienia, które były zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.
1: O, to tak miałam powiedzieć, tak ładnie jak pani prokurator. Zgadza się wszystko ze stanem faktycznym, ustalonym przez śledczych. Celebryta Wielki Bu, o którym było głośno także z powodu jego właśnie dawnych znajomości z ówczesnym prezesem IPN-u Karolem Nawrockim, pozostanie w areszcie co najmniej do 3 sierpnia, a szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił tę sprawę jako przykład, cytat, udanej międzynarodowej współpracy policji i prokuratury. To tyle, jeśli chodzi o sprawy karne, karno-śledcze, karno-prawnicze, polityczne, wielopoziomowe konstrukcje polityczno-karne.
0: Czy w tej sprawie...
1: Możemy przy tym zostać?
0: Możemy. Czy w kontekście tych zarzutów padło już stwierdzenie, że są polityczne, czy jeszcze nie?
1: Nie czytałam takich oficjalnych, w sensie oficjalnych słów polityków na przykład. Trochę się chyba odcięli od Wielkiego Bu. Trochę chyba bardzo. Ale może jutro, bo dzisiaj gorąco i po prostu wszyscy rzucili tutaj swoje głosy, także twitterowe, x-owe, na pana Zbigniewa Ziobrę. No to może jutro. Bo wiecie państwo, jak jest gorąco, to się ciężko pracuje i trudno się rozdwoić.
0: Tak.
1: No ale przy prezydencie bym chciała pozostać tak czy inaczej, a raczej przy skutkach jego działań. Dziś głos zabrała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ona zapowiedziała pilne wprowadzenie przepisów chroniących dzieci ukraińskich uchodźców przed utratą dachu nad głową. Ta sprawa ma związek z pewną luką, która nam powstała tak w zasadzie dziś, ta luka prawna. Na jakkolwiek to strasznie nie brzmi, ale ta luka wchodzi dziś w życie, bo wygasły przepisy przejściowe, co sprawiło, że o ile uprawnieni dorośli, na przykład opiekunowie z niepełnosprawnościami, mogą nadal bezpłatnie mieszkać w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, o tyle z systemu tego wsparcia dla ukraińskich uchodźców wypadły ich dzieci, co oznacza, że na przykład opiekun z niepełnosprawnością, na przykład gdzieś raniony na froncie ojciec zostanie w takim hostelu, na piętrowym łóżku, a dziecko będzie bezdomne. Tę sprawę stara się załatać resort, o czym mówiła ministra.
5: Te zmiany wymagały pewnych zabiegów, walki momentami o to, żeby osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym, żeby osoby starsze, żeby rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, żeby osoby z tak zwanych grup wrażliwych nie pozostały bez opieki. Ośrodki zakwaterowania zbiorowego służą między innymi takim osobom, tym, które z różnych powodów nie mogą sobie zapewnić schronienia, mieszkania, miejsca do życia w innym miejscu. Wiemy, że udało się zapewnić, że osoby właśnie z grup wrażliwych w tych ośrodkach zakwaterowania zbiorowego mogą i będą przebywały bezpłatnie, co nie jest żadną łaską, co nie jest żadnym przywilejem, co jest po prostu odpowiedzialnością państwa, które chce zadbać o to, żeby osoby, które znajdują się na jego terytorium, miały szansę na usamodzielnienie się.
1: Tę sprawę poruszał Rzecznik Praw Obywatelskich, między innymi także Janina Ochojska alarmowała, że ten problem może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy najmłodszych. Resort już przygotował ustawowe rozwiązania systemowe, które mają tę sprawę rozwiązać. Do zaopiniowania do MSWiA trafiły te rozwiązania, natomiast do tego czasu samorządy dostały środki na tak zwane zasiłki celowe, by pokrywać koszty tych dodatkowych noclegów. Ja zresztą w takim jednym miejscu zakwaterowania dla osób z niepełnosprawnością właśnie byłam u siebie w Lublinie. No, często 2-3 rodziny w takim pokoju z kilkoma piętrowymi łóżkami mieszkają razem z kotami, razem z tym, co pozostało z dobytku. Tak jak ministra powiedziała, no, nie jest to wielka ekstrawagancja. Tymczasem wrócę do kwestii obronnych. Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem, tym wczorajszym, w sprawie finansowania armii, prezydent Karol Nawrocki rozmawia również z wicepremierem i szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Znaczy będzie rozmawiał, bądź już rozmawia. Mam trochę zakłócenia internetowe w związku z burzą, która trwa tutaj u mnie za oknem.
0: A nie słychać.
1: Widzę, czy to się... A no widzisz, bo ja tutaj dla państwa pod kocem jeszcze siedzę.
0: Myślałem, że przyciszyłaś burzę.
1: A przyciszyłam burzę. Rzeczywiście, przepraszam, zapomniałam, że mam taką możliwość, ale mruczę delikatnie w tle, mam nadzieję, państwu. No tak czy inaczej nie mogę podejrzeć, czy to spotkanie już się zaczęło, ale tak czy inaczej wiemy, czego będzie dotyczyć. Także nie jest nam potrzebny ten start, bo dotyczyć będzie wypracowania pewnego wspólnego, jednolitego stanowiska przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze, który rozpocznie się już 7 lipca. No i powiem szczerze, no fajnie, gdyby Polska miała takie wspólne stanowisko na tak ważnym szczycie. Mm-hmm. Szczególnie w Turcji. Turcji, która jest takim państwem pomiędzy. Bo NATO, wiadomo, Turcja jest tym państwem granicznym NATO z jednej strony, ale też jest takim filarem gdzieś między z jednej strony Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. No tak, takim państwem przejściowym. Więc może to być bardzo ciekawy i ważny szczyt. Posłuchajmy Zbigniewa Boguckiego, który właśnie mówił o tym spotkaniu.
6: Trzeba dyskutować o rzeczach najważniejszych, kwestie bezpieczeństwa są ważne, tak jak napisał pan prezydent wczoraj w swoim wpisie na portalu X. Dobrze, że niektórzy się przekonują do tego, co prezydent mówi wcześniej. No jeżeli mówimy o obecności amerykańskiej, o współpracy transatlantyckiej, o tym wszystkim, co dotyczy polskiego bezpieczeństwa, no to dobrze, że po jakimś czasie ta refleksja przychodzi. Czy ona jest głęboka, czy ona jest trwała, tego nie wiem, bo być może u jednego z ministrów tego czy innego resortu jest, ale być może Donald Tusk nie chce pozwolić, tak jak na przykład w rynku kryptoaktywów, żeby zrobić jakikolwiek.
1: No jest już trzecie weto prezydenta Nawrockiego do tej rządowej ustawy o kryptowalutach, ale ja nie o tym, ja o bezpieczeństwie. Jestem ciekawa bardzo, czy udało się z Donaldem Trumpem podczas jego urodzin coś tutaj, może nie wynegocjować, ale porozmawiać w tym temacie, zasygnalizować, zaznaczyć, pokazać jestem Donaldowi Trumpowi przez Karola Nawrockiego. Takie małe gesty, a mogą
0: chyba na razie pomóc. Się nie
1: ale ja słyszałam, że nie, ale ja słyszałam, że nie było czasu, bo była ta taka bijatyka w klatce. Ja to nie wiem, jak to się nazywa, ale takie sztuki walki tam.
0: O, było. Przepraszam, przedstawicielka redakcji sportowej, najlepiej poinformowana także w kwestiach historycznych. Tu wcześniej wspomniałem o żużlu, to Klaudia momentalnie przypomniała, że w moim rodzinnym Olsztynie odbył się pojedynek, czy też mecz żużlowy w latach 60. Chyba z pamięci nawet, prawda, pani redaktor?
1: Ja nie mogę się znać na wszystkim.
0: A tu sporty walki i nie?
1: No właśnie średnio. Moje pokolenie chyba nie było aż takie mocno w sporty walki. Nie były jakoś bardzo popularne. Ja wiem,
0: tak
1: że
0: samo.
1: Polska boksem stała przez wiele, wiele lat, ale mieliśmy taką dziurę, lukę pokoleniową do czasu. No właśnie, to teraz kobiety rządzą. Julia Szeremeta między innymi w boksie. Ale to nie był boks.
0: Nie,
1: były jakieś
0: nie.
1: Inne sztuki walki.
0: Ja mam to samo. Też mam straszną lukę, żeby nie
1: dowiemy
0: powiedzieć dziuro.
1: Się jutro i zapresentujemy państwu w takim razie
0: wiesz,
1: te wszystkie sztuki walki.
0: Wiesz, kogo trzeba o to zapytać? Naszego kolegę redakcyjnego Kajtka, bo on jest świetnie, właśnie o nim od razu zorientowany w tych kwestiach, realizujący czasem poranne spotkania. Kajetan Strzelczyk wie o sportach walki, tych różnych odłamach, odnogach nieoficjalnych, także naprawdę sporo. Jest wybitnym ekspertem w naszej redakcji, na pewno
1: teoretykiem,
0: najlepiej.
1: Teoretykiem, zaznaczmy.
0: Teoretykiem, tak, tak.
1: No właśnie, to my się zorientujemy na jutro, obiecuję Państwu i zaprezentujemy Państwu wszystkie mieszane i niemieszane sztuki walki razem z redaktorem Poryckim, a tymczasem chciałam Państwa zostawić z piosenką autorstwa Beleczka TV. Nie wiem, czy to będzie już taki nasz rytuał, taka nasza tradycja, że
0: zaczynam się
1: będziemy
0: obawiać.
1: Śpiewać, tańczyć i
0: po
1: klaskać
0: w ostatniej
1: dłonie.
0: Twojej prezentacji muzycznej podczas mojej nieobecności urlopowej, którą to miałem chyba przyjemność wysłuchać, będąc w dalekiej podróży. Nie wiem, czy ci mogę na to pozwolić.
1: Ciepło ci się na sercu chociaż zrobiło?
0: Choć siedziałem na podłodze, to spadłem. Nieważne, nie wracajmy do tego.
1: Zaprezentujmy. To jest ulubiona piosenka redaktor Roki Cińskiej. Ja bardzo dziękuję i żegnam się, bo widzę te
0: Przepraszam,
1: pioruny, które...
0: A może zanim jeszcze się pożegnasz zupełnie i nie wrócisz, zechciałabyś wspomnieć choćby słówkiem o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, około ekonomiczno-gospodarczo-politycznej, bo od dzisiaj uwolniono ceny paliw.
1: Ach, no tak. Przepraszam, akurat nie byłam na stacji benzynowej dzisiaj, natomiast widziałam ceny za okna, że tak powiem. No to nie mamy już tego końcówki 99, tylko o północy ceny już się zmieniły nawet o 80-90 groszy na litrze. Także szczęście ma ten, kto się wczoraj zaopatrzył. Albo dziś noc.
0: Tak, sprawdzam teraz według badania Benzyna Mapa, która to mapa monitoruje ceny ponad 8700 stacji, czy tam Rzeczpospolitej. Według tego badania średnia cena benzyny 95 to 6,25, diesel 7,10, no i mniej więcej tyle, co za diesla litr. Oleju napędowego trzeba zapłacić za 98 bezołowiową. No i jak podkreślają dziennikarze Rzeczpospolitej, niektóre stacje poszły na całość i podwyżka to 90, jak wspomniałaś, nawet 90 groszy, ale są i takie miejsca, gdzie jest taniej niż w innych miejscach. No to zobaczymy teraz, jak rynek będzie reagował. No dobra, jesteśmy gotowi. Ja przygotowałem nawet watę, niekoniecznie cukrową, może wsadzę sobie w uszy. Możemy?

0: No, klimat nam się zmienił, to niestety.
1: Brawo.
0: Muzyka też się zmienia.
1: Nóżka tupie.
0: Bardzo przepraszam za koleżankę. Tak, tupie, rzeczywiście. Bardzo dziękujemy. Klaudia Kowalczyk, popołudniowy program, tak?
1: Redaktor coś Poryski się dokończyć? Po prostu nie zna. Bardzo dziękuję, dobrego dnia i chłodnego.
0: O, tego, za to bardzo dziękujemy, tego sobie życzymy. I podkreślam to, zawsze to mówię, nigdy nie uważałem, nigdy nie twierdziłem, że się znam. 224, 280, 280, zwłaszcza na muzyce. 16.30, ale jeszcze nie o pogodzie, jeszcze nie teraz o pogodzie. O pogodzie będzie za chwilę.

0: Pogoda.
1: Fontaine's DC, czyli fontanna radości. Napisał słuchacz, że to się, redaktorze, nazywa MMA, ten cudny sport, o którym myśli pani Klaudia i pan redaktor też myśli. To pan Bartłomiej w wpisie na Facebooku napisał i jeszcze dodał, że za naszych czasów, ma na myśli jego czasy i moje także, za naszych czasów też można było to robić, ale na podwórku, gdzieś między blokami, tak to się wtedy nazywało rzeczywiście, albo za garażami, albo za szkołą. Tylko wtedy można było, panie Bartłomieju, za takie zachowanie zarobić od pana milicjanta pałą, a teraz można zarobić niemałą kwotę. I tym to się właśnie różni. Tak, w popołudniowym programie facebookowo oraz popołudnie@nowyświat.online elektronicznie, jeśli zechcą państwo wysłać do nas list. Rozmawiamy sobie o wszystkim, ale przede wszystkim o pogodzie miałem państwu teraz opowiadać. Na zachodzie i północnym zachodzie Polski sporo chmur oraz deszcz. Na pozostałym obszarze przelotne opady i burze, także z gradem. Burze mogą mieć gwałtowny przebieg, ostrzegają synoptycy. W trakcie burz spadnie od 20 do 40, nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Tak to wygląda niestety. Wiatr na wschodzie i południu słaby, na pozostałym obszarze słaby albo umiarkowany, ale podczas burz może powiać nawet do 90 albo 100, ponad 100 km na godzinę. Sprawdzam temperatury. Najchłodniej w tym momencie jest, niech to się odświeży, bo jak się nie odświeży, to nie sprawdzę państwu. No to za chwilę w takim razie sprawdzę. Jutro chmury i przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie mogą się pojawić burze z opadami do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 16-18 do 26 stopni. Najchłodniej będzie oczywiście nad morzem i w górach. Wiatr słaby i umiarkowany na południowym wschodzie. Porywisty, podczas burz synoptycy zapowiadają porywy do 60 km na godzinę. No i nie chce mi się pobrać najnowsza informacja pogodowa, ale rzeczywiście potwierdzam, na północ i północny zachód od Lublina burza. W tej chwili burze w pasie od Katowic przez Lublin aż po naszą wschodnią granicę, północno-wschodnią, na południe od Białegostoku. Kończy się ten pas burzowy, który w tej chwili podzielił Polskę, ale niebawem pewnie będą zmiany w tym temacie i będę je państwu, te zmiany, relacjonował i odświeżał. A, już mam. Elbląg, najchłodniej w Elblągu, 16 stopni, najcieplej we Włodawie, 34,5 stopnia Celsjusza. Duet Blauka już państwo znają, to nasz singiel tygodnia, Everest.

Everest także w zestawie do głosowania. Tip Top Lista się poleca moimi ustami. Do 19 w piątek mogą Państwo głosować. W sobotę od 20 mogą Państwo słuchać na antenie pierwszej 20. 223 w tym tygodniu notowania, rok po premierze swojej drugiej płyty, duet Blauka z nowym utworem Everest, a jutro w audycji w środku dnia pojawią się w Radiu Nowy Świat Georginia i Piotr. Serdecznie zapraszam w imieniu Jana Niebudka, który będzie rozmawiał o nowych planach muzycznych zamkniętych w piosenkach. Popołudnie małpanowyświat.online. Mogą Państwo komentować, mogą Państwo dopisywać. Przepraszam za to, co muzycznie pojawiło się przed godziną 16:30, chociaż są i tacy, którzy trochę niezadowoleni z tego, że tylko we fragmencie ów utwór na antenie Państwu przedstawiliśmy. Proszą o całość. Będę negocjował z redakcją muzyczną, żeby odcięła nam dostęp do tej części internetu, w której przebywa całość tej piosenki. 224 280 280. Można jeszcze telefonować. Wiktoria Wichrowska dziś przy telefonie czuwa. Quincy Jones.

Wersja wydłużona, czyli tak zwany Extended Mix tego nagrania pojawił się dziś w popołudniowym programie Radia Nowy Świat. 17 minut do 17. Wracając jeszcze do piosenki, którą zaprezentowała na szczęście we fragmencie Klaudia Kowalczyk, przed 16:30 napisał pan Hubert, że jego słuchawki podczas tego utworu wysłały info error. Jak rozumiem, po raz pierwszy w historii współpracy, pańskiej współpracy z tymi słuchawkami, a mogły zapłonąć żywym ogniem. Nie zapłonęły, to oznacza, że są to słuchawki dobrej jakości, sprzęt wysokiej jakości pan stosuje. Natomiast to, o czym miałem państwu opowiedzieć dziś jeszcze w popołudniówce, zapowiadałem tuż po przywitaniu się i przywitaniu państwa po 16, że będę zapraszał do miejscowości Brzeziny, z której to 10 lipca nadajemy wyjątkowy program popołudniowy w duecie prowadzony z Ksenią Maćczak, a potem po godzinie 20 nastąpi tam koncert, a właściwie koktajl, koncert urodzinowy z okazji 6. urodzin Radia Nowy Świat. To będzie recital Zbigniewa Zamachowskiego w towarzystwie, czy też z towarzyszeniem Marii Zamachowskiej i Zuzy Iłędy. I dziś przed godziną 10 koleżanki, moje redakcyjne koleżanki, ujawniły trochę więcej ciekawostek, tajemnic na temat tego, co się pojawi na scenie. Piosenka literacka wybrzmi, podobno próby trwają i, jak przyznała Zuza Iłęda, próby ją bardzo cieszą. Natomiast to, co jest najważniejsze w tej całej historii mojej opowieści, to to, że państwo mogą, a nawet powinni się tam pojawić. Można zdobyć bezpłatną wejściówkę, ona nie jest zupełnie darmowa, no bo przecież jakieś koszty trzeba będzie ponieść, ale koszty są po naszej stronie. Natomiast ci, którzy się zapiszą, dostaną taką wejściówkę bez płacenia. Jak to zrobić? Otóż trzeba kliknąć na naszej stronie lub w aplikacji w zakładkę Ankieta. I tam pierwsza ankieta to właśnie ta dotycząca koncertu piosenki literackiej, koktajlu urodzinowego. Proszę ją wypełnić. Decyduje kolejność zgłoszeń, więc proszę nie czekać zbyt długo, bo długo może być za długo i wtedy nie będą mogli się państwo tam pojawić.

0: Tori Amos. Słuchawki to, panie redaktorze, mogą spłonąć co najwyżej ze wstydu. Na szczęście nic takiego się nie stało. Odwołujemy Straż Pożarną. Popołudniowy program Radio Nowy Świat. Nie będziemy wracać do tych muzycznych doznań. Natomiast jeśli już się państwo pojawią na naszej stronie, na stronie internetowej Radio Nowy Świat, aby zarezerwować wejściówkę dla siebie, być może dla osoby towarzyszącej, bo dwie wejściówki można maksymalnie zarezerwować z jednego konta patronackiego, bo żeby tam wejść, to oczywiście trzeba być naszym patronem. Proszę odwiedzić także zakładkę, w której informujemy o trwającej zbiórce w związku ze zmianą adresu. Z ulicy Ostrej na Mińską w Warszawie przeprowadza się Radio Nowy Świat, ale przeprowadza się dopiero wtedy, gdy będzie budżet na tę przeprowadzkę. Sprawa nie jest łatwa, a już na pewno nie tania. 250 tysięcy zbieramy, 231,5 już jest w skarbonce dzięki państwa hojności i dzięki państwa aktywności. Bardzo się cieszę. Proszę zaglądać na naszą stronę w każdej innej sprawie też. Proszę głosować na listę, tip-top listę, 223 notowanie. Bardzo proszę. I proszę uważnie słuchać tego, co mówię. Zawsze, gdy mówię. Na przykład pan Marek słucha niezwykle uważnie.
1: Wielką uwagą słucham słów prowadzącego redaktora. Wczoraj redaktor Porycki miał wstrząsającą wypowiedź dotyczącą ciasnoty, w której musicie pracować. I wyobraziłem sobie, że wy wszyscy prowadzicie audycję z budki telefonicznej. I jak realizator pochyla się nad heblami, to wydawca musi się w niej prostować. I tylko Wiktoria Wichrowska odbiera w tej budce telefonicznej telefony, bo w końcu budka telefoniczna służy do telefonowania.
0: Trochę tak to wygląda. To właśnie z powodu braku wolnych metrów kwadratowych, a właściwie nie najlepiej wykorzystanych wolnych metrów kwadratowych, przeprowadzamy się do nowej siedziby. Tak sobie wyobraziłem, że w budce telefonicznej można robić wiele innych ciekawych rzeczy. Pewnie państwo pamiętają czasy, gdy budki telefoniczne były na porządku dziennym i nocnym pewnie też. Tu i tam w dużych i małych miejscowościach mogą państwo napisać nam, co się w budce telefonicznej dzieje czasem, albo działo się czasem. U nas, jeśli chodzi o budkę, a właściwie pomieszczenie, budkę przypominającą, to wyżej wymieniony realizator chyba najbardziej czuje się jakby w budce telefonicznej. Grzegorz, nie? Niektórzy to nazywają papa immobile, ale to w sobotni wieczór po 22. Pozdrawiamy redaktora Orlikowskiego. Kolega realizator podnosi właśnie poziom programu, podnosząc konsoletę. Opuść, Grzegorz, to wszystko.

0: Deep Purple. Nie, panie Bartłomieju, nie będziemy dyskutować o tych, którzy mylili budkę telefoniczną z inną budką, w której robi się rzeczy, których w budce telefonicznej na pewno się nie robi. Ale dziękuję za tę podpowiedź, propozycję. Grzegorz, możesz już usiąść. Naprawdę, kolega próbował udowodnić, że u nas też można w tej budce na baczność realizować audycję. Ciekawe, czy w nowym studiu będą takie możliwości. Za 5 minut 17, za chwilę serwis informacyjny, a po wiadomościach wracamy do państwa z popołudniowym programem. W drugiej godzinie porozmawiamy o codzienności i o codziennych, niestety, codziennych doświadczeniach osób z niepełnosprawnością.
1: Zajście dla osób z niepełnosprawnościami jest za darmo w ciągu tygodnia, ale w weekendy już mają zapłacić pełną kwotę. Jest to jedna z form dyskryminacji, ponieważ to już nie są czasy, kiedy osoby z niepełnosprawnościami nie pracują.
0: Dlaczego osobom z niepełnosprawnościami przysługują zniżki w transporcie publicznym, ale nie wszędzie i nie zawsze? Anna Rokicińska spróbuje to ustalić już za kilkanaście minut, a po 17.30 będzie z nami Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. Państwo dołączają do tej dyskusji, do tej i do każdej innej dyskusji, bo my wciąż słuchamy. Wiktoria Wichrowska przy telefonie 224-280-280. Ja czytam wpisy i listy popołudnie @nowyswiat.online. Someone saw you by the waterside. Nothing you can do will change her.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Sąd zajmuje się zażaleniem obrony na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Przesłanki do zastosowania aresztu, zdaniem prokuratora Piotra Woźniaka, pozostają w mocy.
2: Nie zmieniły się okoliczności, stan faktyczny mamy taki sam. Mówimy tutaj o surowej karze, mówimy tu o obawie matactwa procesowego, no i mówimy o obawie, no a wręcz już spełnieniu tej obawy ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości przez podejrzanego.
1: A obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski, mówił tak.
3: W kontekście pana ministra Ziobry tu nie ma mowy o uprawdopodobnieniu czynów zabronionych. W tej sprawie naprawdę dowody nie wskazują i nie wskazywały przez wiele miesięcy, bo się nic w sprawie nie zmieniło do momentu zmiany prokuratora generalnego. Wtedy się okazało, że jednak istnieje podstawa do tego, żeby zarzuty panu ministrowi Ziobrze przedstawiać.
1: Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść w ciągu kilku dni. Obrońcy Zbigniewa Ziobry złożyli wniosek, by wykluczyć ze składu jednego z sędziów. Denuklearyzacja Iranu przebiega pomyślnie, oświadczył dziś prezydent USA Donald Trump. W Katarze trwają pośrednie rozmowy na szczeblu technicznym USA i Iranu. Proces pozbawiania Iranu zdolności nuklearnych przebiega pomyślnie. Odbyli bardzo dobre spotkania i zobaczymy, co będzie dalej. Jak wiecie, uderzaliśmy w nich bardzo mocno przez 3 noce, ale dobrze się dogadujemy. Giełda praktycznie każdego dnia ustanawia nowe rekordy. Ceny ropy znacząco spadły. Widzę, że dziś cena spadła do $68. To mniej niż wtedy, gdy rozpocząłem, można powiedzieć, atak na Iran, aby nigdy nie zdobył broni nuklearnej. Mówił prezydent Donald Trump tuż przed podróżą na pokładzie nowego Air Force One. Źródła agencji Reutera przekazały, że dzisiejsze techniczne rozmowy mają na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus oraz wypracowanie trwałego zawieszenia broni. Moskwa zawiesza ruch osób i towarów przez kolejowe przejścia graniczne na wybranych odcinkach granicy Rosji z Finlandią, Estonią i Łotwą. Nie podano ani przyczyny ograniczeń, ani czasu ich obowiązywania. Największa liczba zamknięć obejmuje granice z Finlandią. 5. Informacja o zamknięciu przejść granicznych została podana w momencie, gdy Rosja rozbudowuje swoją obecność militarną na granicy z NATO. Wynika ze śledztwa opublikowanego 10 czerwca przez duńską stację DR. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po godzinie 17. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk i Patryk Rabiega. Wróciliśmy do Państwa. Grzegorz Muranowicz z budki telefonicznej też, realizując program. Michał Porycki przed mikrofonem. Pan Hubert martwi się trochę, a jeśli ta zbiórka się powiedzie, a powiedzie się, panie Hubercie, wierzę w Państwa, i przeniosą się Państwo do nowej siedziby z tej budki telefonicznej, w której jest tak ciasno, ale fajnie, chociaż ciasno, chociaż fajnie, ale chcemy się przenieść, to prawda. Czy nie pogubią się Państwo w tych metrach kwadratowych i korytarzach? Chyba jakieś nadajniki GPS każdy będzie musiał mieć i aplikację Szukaj zaginionego redaktora. I każdy będzie musiał mieć na wyposażeniu zestaw takiego survivalowego minimum. Zapałki, wodę, kanapki na przeżycie 6 godzin w razie zagubienia. Strzałki sobie namalujemy na ścianie. Panie Hubercie, nie zgubimy się. Proszę wpłacać.
0: Nowy Świat po południu.
4: I przypominam, że na stronie internetowej Radia Nowy Świat można znaleźć wszystkie informacje dotyczące tego, jak wpłacać na naszą przeprowadzkę, oczywiście też na naszą państwa, naszą wspólną przeprowadzkę, ale także wszystkie informacje dotyczące urodzinowego koncertu w Muzeum Regionalnym w Brzezinach 10 lipca o 20. Przypominam, że aby zdobyć specjalną wejściówkę, trzeba wejść do zakładki Ankieta w aplikacji Radia Nowy Świat albo na stronie, być osobą patronującą, zalogowaną, oczywiście wypełnić ankietę i czekać na bezpłatną wejściówkę na recital z Zbigniew Zamachowski, Maria Zamachowska, Zuza i Wenda i dużo muzyki z tekstem, mądrym tekstem, a to przecież wszyscy bardzo lubią. Przy okazji dodam, że po 22 po koncercie, czyli właściwie od zmierzchu do świtu, zapraszamy na potańcówce, na, potańc-

0: tańcówkę, nazwaliśmy ją potańcówką przy świetle księżyca, tylko nie wiemy, czy księżyc akurat 10 będzie świecił, bo może jakaś chmurka go przysłoni, natomiast będziemy świecić oczami wtedy. No i oczywiście 11 lipca w sobotę od 10 w Brzezinach wyjątkowe wydanie koncertu życzeń. Będzie profesor Ryszard Koziołek, będzie nadredaktor Mann i nadredaktor Zbigniew Zamachowski. I inne atrakcje też będą na stronie internetowej, proszę sprawdzać. No dobrze, przejdźmy do ciągu dalszego, drugiej godziny popołudniówki, bo w scenariuszu jest piosenka.
1: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
0: To jest utwór grupy T-Love i zaczyna się pięknym, delikatnym plunkaniem.

0: płyty Model 01, na której grupa T-Love, ale także Kaja, Kazik Staszewski, Andrzej Smolik i pan Fish też wystąpił. Utwór Nie, nie, nie zamyka album na singlu, na którym ukazała się piosenka, także niemieckojęzyczna wersja, jak dobrze pamiętam. Polecam, jeśli mają państwo dostęp do niej, a jak nie, to ja może kiedyś gdzieś, bo mam ją, zdaje się, w archiwum muzycznym, moim archiwum muzycznym, wydobędę i dostarczę. Przy okazji jeszcze przypominam, że jest tam także jedna z moich ulubionych piosenek T-Love, czyli Irish, na tej samej płycie z 2001 roku. 10 minut po 17. My w popołudniowym programie za chwilę zajmiemy się codziennością osób z niepełnosprawnością. Zacząć trzeba pytać, głośno pytać o to, dlaczego są takie miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami mają, mówiąc językiem ulicy, pod górę. I to nie tylko dosłownie.
1: Wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest za darmo w ciągu tygodnia, ale w weekendy już mają zapłacić pełną kwotę. Jest to jedna z form dyskryminacji, ponieważ to już nie są czasy, kiedy osoby z niepełnosprawnościami nie pracują.
0: W jakiej głowie mieści się to, że mając niepełnosprawność, jakąkolwiek niepełnosprawność, potrzebując dodatkowego wsparcia, za to wsparcie trzeba zapłacić? O to będziemy pytać razem z Anną Rokicińską już niebawem, a po 17.30 razem z nami będzie Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie. Dlaczego osoby z niepełnosprawnościami często muszą zajmować się biurokracją, ustalać, jakie prawa im przysługują, a nie zajmować się swoim zdrowiem? 224 280 280 państwo telefonują, a to Alice Cooper.

0: 14,5 minuty po 17 w życiu mają podgórkę. Cały czas, bo są osobami z niepełnosprawnościami. To jeszcze czasem zaskakiwane są różnymi dodatkowymi, prawnymi na przykład pułapkami, które trzeba omijać, a które zastawia na nich państwo albo władze lokalne. Mowa o osobach z niepełnosprawnościami. Z jakimi paradoksami muszą sobie radzić? Jak dużo może to pochłonąć czasu? O tym dzisiaj Anna Rokicielska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A czy kolega wspomniał, że nasza nowa siedziba jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?
0: Dziś o tym nie wspominałem, ale redaktor naczelna chyba, wizytując w popołudniowym programie, jeszcze nie tak dawno temu, mówiła o tym, jak dobrze pamiętam, bo się wsłuchiwałem.
1: Mówiła też, jak dużo tutaj mamy schodów.
0: To prawda.
1: Tutaj wózek jest problematyczny.
0: Tu chyba nawet schody nie są takim problemem, co szerokość.
1: I szerokość
0: korytarzy pionowych i poziomych.
1: I jednak schody też.
0: No tak, schody są dodatkowym utrudnieniem.
1: No powiem tak, nie tak dawno, bo w ubiegłym tygodniu Rada Miasta Białystok uchwaliła nową regulację dotyczącą uprawnień do zniżki w komunikacji miejskiej. W całym kraju osoby z niepełnosprawnościami mogą taką zniżkę uzyskać na podstawie albo legitymacji osoby z niepełnosprawnością, lub też orzeczenia o niepełnosprawności. Teraz to się zmieniło na przykład w Białymstoku, o czym Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie.
2: Część osób niepełnosprawnych będzie upewniona do 50% ulgi, część osób do bezpłatnego przejazdu. Ale nieważne, czy będzie się jechało za darmo, czy za 50%, legitymacja osoby niepełnosprawnej i legitymacja białostocka, taka komunikacji miejskiej z wbitym uprawnieniem, to będą tylko te nośniki, które uprawnią do bezpłatnych przejazdów. A wszystkie inne dokumenty używane w Polsce, czyli orzeczenia organów rentowych, ZUS, KRUS, pierwsze grupy, nie pierwsze grupy, stopnie znaczne. No jeżeli ktoś się pojawi z takim orzeczeniem, otrzyma mandat.
1: Problem z legitymacją jest taki, że czasem bywa gubiona i wtedy zastępczo honorowano orzeczenie. Legitymacją kończy się też ważność, a takiego dokumentu nie wyrobi się od ręki. Trzeba na niego poczekać, a w tym czasie podróżować bez zniżki. Podobnie ze zniżkami jest we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Darmowe bilety tak, ale tylko w środku tygodnia, mówi Aneta Koszyczek z Fundacji Avalon, która porusza się na wózku.
3: Ostatnio na przykład usłyszałam w internecie o takim absurdzie we Wrocławiu, właściwie o wrocławskim zoo, gdzie jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to zrobili tak, że wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest za darmo w ciągu tygodnia, ale w weekendy już mają zapłacić pełną kwotę. Tłumacząc się tym, że w ciągu tygodnia jest mniej osób i będzie wygodniej skorzystać z zoo dla takim osobom, gdzie uważam, że jest to jedna z form dyskryminacji, ponieważ to już nie są czasy, kiedy osoby z niepełnosprawnościami nie pracują. My pracujemy w zależności też od stopnia niepełnosprawności. Ja akurat 7 godzin dziennie ze względu na znaczny stopień.
1: A jak już osoba z niepełnosprawnością pracuje, to polskie państwo także przygotowało dla nich, nazwijmy to, niespodziankę. Tak zwaną pułapkę rentową, bo przecież osoba z niepełnosprawnością, która otrzymuje rentę, nie może zarabiać zbyt dużo.
3: My jako osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza osoby pracujące, jesteśmy obarczeni limitami dorabiania do renty, które zmieniają się co kwartał. Ustala to ZUS i nie możemy przekroczyć pewnych kwot, które właśnie ten ZUS ustala co kwartał. I jest to dla nas naprawdę uciążliwe, bo nie możemy tak naprawdę rozwijać się zawodowo i też przez nazewnictwo orzeczeń większość osób z niepełnosprawnościami tak naprawdę nie wie, czy może pracować, bo jeśli zacznie pracować, tak właśnie myślą, że coś będzie im odebrane, bo właśnie są te limity. I to jest takie też trochę namieszane, bo tutaj trzeba zmienić i jednocześnie nazewnictwo orzeczeń, bo ja jestem niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, po czym ja pracuję, więc to nie ma racji w ogóle bytu, że jestem niesamodzielna do czegokolwiek.
1: Pułapka rentowa miała zniknąć z naszego prawodawstwa w ciągu 100 dni obecnego rządu, bo była na liście 100 konkretów. Nic się w tej materii nie wydarzyło, ale zawsze jeśli coś się nie zdarzy, to można spodziewać się niespodziewanego. Choćby ze strony administratora budynku. To historia jeżdżącej na wózku koleżanki pani Katarzyny.
4: Jest samodzielną osobą, mieszka sama, prowadzi samochód i tak dalej, mieszka w bloku, w którym jest wejście przystosowane dla niepełnosprawnych, wszystkie tam udogodnienia, ale na przykład leje deszcz i zalewa im piwnicę i administracja wyłącza na 2 tygodnie windę, więc ona jest uziemiona na 2 tygodnie w domu.
1: No i wtedy może liczyć już tylko na rodzinę i znajomych, bo przecież do sklepu po bułki czy po leki wózkiem trudno zjechać po schodach. Tych codziennych absurdów jest bardzo dużo i to z bardzo różnych stron, dlatego część osób z niepełnosprawnościami poświęca bardzo dużo czasu na szukanie informacji, co, jak i gdzie funkcjonuje. I o tym też będziemy rozmawiać dokładnie za... 15.
0: Zobaczymy. 15. No, może za 15. Tak, Anna Rokicińska powróci zatem. Właściwie chyba nigdzie sobie nie pójdzie. Zostanie z nami
1: w studiu. A może pójdzie.
0: A może za 15. Zobaczymy.
1: A może poleci.
0: Jak to poleci?
1: Na skrzydłach.
0: Aha. Myślałem, że jednak zawsze na zielone rowerkiem.
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. Teraz jeszcze nie. Bardzo dziękujemy. Popołudnie popołudnie@nowyświat.online 224 280 280 to jest nasz telefon. Przypomnę, Piotr Figiel, Fundacja Nowe Spojrzenie po 17.30 o doświadczeniach, o których chyba nie chcielibyśmy opowiadać. Będziemy Państwu opowiadać z Panem Piotrem. No i o tym, jak wspierać każdego dnia, wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Proszę pisać, proszę komentować, proszę pojawić się w grupie osób patronujących na Facebooku, proszę śledzić wszystkie treści publikowane na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, od facebookowej grupy, aż po X-owe i Blue Sky'owe oraz YouTube'owe nowe treści.

A gdyby tak osoby, które tworzą przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, przez jakiś czas mogły korzystać z wózka inwalidzkiego albo chodzić z opaską na oczach? Pisze pani Karolina, nasza słuchaczka i patronka. No i tak, próbując funkcjonować każdego dnia normalnie, mogliby nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Rzeczy, które są codziennością tych, którzy nie mają przecież wyjścia. To jeden z wpisów w grupie osób patronujących. Pani Alicja jeszcze pisze, bariery architektoniczne to jedno, ale sporym wyzwaniem może być na przykład kupienie biletu zgodnie z przepisami przewoźnika, na przykład kolejowego, bo są różne nazwy, różne kwoty zniżek, raz 37, raz 49%. Pani Alicji takie zniżki przysługują, bo jak pisze, z powodu niedosłuchu osoba jako osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, to w zależności oczywiście od fragmentu regulaminu może z nich korzystać, ale to trzeba siedzieć w regulaminach. Czy ja jadę PKP Intercity, czy Intercity Premium, czy Regio, czy kolejami mazowieckimi albo innymi, w różnych miastach różnie, czy przejazdy są darmowe, czy trzeba mieć legitymację. No trzeba się nieźle orientować, jak rozumiem pani Alicjo. Popołudnie małpanowyświat.online. Mogą państwo jeszcze dopisywać i podpowiadać. My muzycznie zapraszamy na wysłuchanie, czy też do wysłuchania fragmentu płyty tygodnia Monkey Mind, to Pearl and the Oysters. I już za chwilę zaproszę państwa także do świata prognoz pogody, które dzisiaj pełne są deszczu i burz.

0: Pogoda.
1: No i pani Tessa pisze, czy ktoś widział ten mityczny deszcz zapowiadany od środy. Środy przed tygodniem. Najpierw przesilenie miało być w niedzielę, potem się przesunęło na poniedziałek. Znowu środa i oprócz alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nic nie przyszło. Gdzie jest deszcz? Ja pytam, pyta nasza patronka. Zaraz to ustalę. Patrzę na mapie burz. Linia wciąż wygląda bardzo podobnie. Nad Katowicami, nad Śląskiem, nad Gliwicami, Dąbrową Górniczą, sporo wyładowań. Dużo się dzieje także nad Puławami, Dęblinem, na południe od Warszawy. Sporo także, gdy przemieszczamy się, palcem po mapie oczywiście szybko, przemieszczamy się w stronę Podlasia. To tam na razie, przynajmniej tak wynika z cyfrowych informacji, pada, ale padać będzie w różnych miejscach, bo dzisiaj, jak napisali synoptycy, dość dynamicznie w pogodzie nad Polską, na zachodzie i północnym zachodzie deszcz także zapowiadali, do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy w centrum i na południu oraz na wschodzie burze, chwilami gwałtowne, do 50 litrów wody na metr kwadratowy, do 115 km na godzinę. Podczas burzy może wiać wiatr. Najchłodniej w tej chwili w Elblągu, niecałe 17 stopni, a najcieplej we Włodawie, wciąż we Włodawie prawie 35 stopni. Nocą przelotne opady deszczu na wschodzie i południu, burze, być może z gradem, podczas burz spadnie do 30, a nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 11-13 stopni na zachodzie i północnym zachodzie oraz w górach, przez 16 stopni w centrum, do 21 stopni. Nawet na południowym wschodzie wiatr słaby i umiarkowany, ale podczas burz synoptycy znowu zapowiadają silne porywy do 80, a nawet 115 km na godzinę. Anna Rokicińska wróci do studia już za chwilę, razem z nią Piotr Figiel.

0: Bitwy na obrazach. Niezawodne słuchaczki i niezawodni słuchacze Radia Nowy Świat poinformowali w związku z pytaniem naszej patronki, które cytowałem przed momentem, że popadało tu i ówdzie. Pan Jarosław napisał, że Kotlina Kłodzka popadało, małżonka zadowolona. Oczywiście popadało także w Trójmieście, zwłaszcza w Gdyni, gdyż rozpoczął się festiwal muzyczny, podczas którego zawsze pada. Panie Adamie, bardzo dziękuję za tę informację. Anna Rokicińska jest znowu razem z nami, znowu jest w studiu i o problemach tych, którzy mają wystarczająco dużo problemów ze swoim zdrowiem, żeby zrobić wszystko, aby już problemów w życiu codziennym nie mieli, będziemy rozmawiać, bo te problemy wciąż są ich codziennością. Wcześniej cytowałem fragment jednego z komentarzy. Gdyby tak ci, którzy decydują o kształcie, jakości prawa i przepisów, sami, choćby przez kilka godzin, musieli nie patrząc poruszać się po mieście, tu w kontekście oczywiście architektonicznych barier, albo korzystając z wózka, poruszać się choćby po urzędzie.
1: Mnie się wydaje, że takie osoby przynajmniej przez jakiś moment w swoim życiu będą z taką niepełnosprawnością żyć. Weźmy chociażby noga w gipsie, albo, nie wiem, ręka na tymblaku, albo konieczność właśnie z powodu jakiegoś zdarzenia medycznego korzystania z wózka właśnie, bo taka potrzeba nastaje. Myślę, że bardzo dużo osób wśród polityków w takiej sytuacji było.
0: Ale przecież jesteśmy istotami, wydawałoby się, rozumnymi. Pewne rzeczy możemy sobie wyobrazić, a tymczasem z tą wyobraźnią chyba u niektórych urzędników bywa słabo. I to o tym między innymi w tej rozmowie.

0: nie da rady.
1: Gościmy Piotra Figla z Fundacji Nowe Spojrzenie. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry. W Białymstoku jeszcze nie pada, ale są chmury.
1: Bo ty jesteś w Białymstoku i od tego miasta zaczniemy, mówiąc o tych paradoksach, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami. Bo to w tym mieście wprowadzono pewne ograniczenia w podróżowaniu komunikacją miejską. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z ulg w przejazdach, tylko jeśli taka osoba może okazać legitymację osoby niepełnosprawnej, a nie na przykład orzeczenie o niepełnosprawności. Miasto twoim zdaniem ma do takiej decyzji prawo?
2: Nie. I zrobili to świadomie, wiedząc, że łamią przepisy krajowe, bo nie mogą radni powiedzieć, że tego nie wiedzieli. Byłem na sesji, prosiłem, żeby się wstrzymali, żeby zamrozili ten projekt i zrobili szersze konsultacje. Powiedzieli, że tego nie zrobią i przyjęli tą karkołomną uchwałę. Muszę powiedzieć, że Białystok będzie chyba pierwszym z dużych takich miast w Polsce, stolic województwa, które się pokusiło o takie rozwiązanie. No faktem jest, że jeszcze to nie obowiązuje, bo to czeka, leży na biurku wojewody, ale to jest kwestia najdalej miesiąca.
1: A dlaczego twoim zdaniem taka uchwała zapadła?
2: Wydaje mi się, że to jest, że tak powiem, prywatna inicjatywa dyrektora Białostockiej Komunikacji Miejskiej, pana Prokopa, który jak lew bronił tego swojego dziwacznego pomysłu. Chyba temu panu trochę wyobraźni zabrakło, bo jeszcze przed sesją 2 dni mieliśmy okazję rozmawiać, ale jak to powiedzieć dyplomatycznie, z niektórymi ludźmi nie da się różnić pięknie. Różnić się pięknie można wtedy, kiedy nie kwestionujemy stanu faktycznego, natomiast ten pan nie zdaje sobie sprawy albo ignoruje, że fakt, że u nas w Polsce niepełnosprawność potwierdza się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bądź o niepełnosprawności w przypadku osoby do 16 roku życia.
1: A ile trwa uzyskanie takiej legitymacji, jeśli się na przykład ją zgubi albo ulegnie uszkodzeniu?
2: Co najmniej 2 tygodnie. Muszę powiedzieć, że co najmniej dwa tygodnie i to jest tak, że najpierw się otrzymuje orzeczenie od komisji. Zwykle to orzeczenie jest czasowe. I legitymacja jest wydawana najdłużej na 10 lat, z tym, że orzeczenia są wydawane, praktyka mówi, że orzeczenia są wydawane do 7 lat w większości sytuacji. Tak, no mieliśmy taką aferę, że tam przy niektórych chorobach teraz odkryto Amerykę w konserwie i dają bezterminowe orzeczenia. Kiedyś jakoś komisje bardziej zwracały na to uwagę, czy osoba, która staje przed komisją, ma szansę wyzdrowieć z tego powodu, z którego składa wniosek o wydanie orzeczenia. Nie, teraz osobom chorym, nie wiem, na jaskę czy na schorzenia siatkówki daje się też czasówki i jakoś to nikogo nie dziwi. Natomiast problem jest taki z legitymacjami, że legitymacja się dostaje jako wtórny dokument do orzeczenia. I na legitymację się czeka. W tym wypadku, jeżeli osoby niepełnosprawne wyrabiają sobie po raz kolejny orzeczenie, bo poprzednie traci ważność, no najpierw dostają kolejne orzeczenia, a dopiero potem mogą złożyć wniosek, mając już to orzeczenie, mogą złożyć wniosek o legitymację. I chociażby z tego powodu no legitymacja nie może być wiodącym dokumentem w komunikacji miejskiej. No i tak jest oczywiście w krajowych przepisach, jeżeli patrzymy na transport publiczny i w innych miastach, nikt nie poważył się podnieść rękę na legalność orzeczenia wydanego przez komisje miejskie, komisje powiatowe. Nikt oprócz Białegostoku.
1: A powiedz mi proszę, jak wygląda kontrola w autobusie, jeśli jedziesz takim autobusem komunikacji miejskiej, to kto cię kontroluje i czy ty wiesz, kto cię kontroluje?
2: A no właśnie, tu jest kolejny problem, bo pewnie bardzo dużo osób kojarzy, jak wygląda kontrola w Warszawie. Kontrolerzy są umundurowani, mają terminale, które służą im do kontroli karty miejskiej, do między innymi sczytywania kodu QR z orzeczeń. W Białymstoku no niestety jest troszeczkę inaczej, dlatego że co prawda kontrolerzy mają jakieś identyfikatory, no ale ja już na tyle słabo widzę, że nie widzę, co jest na tym identyfikatorze, już nie widzę nawet tego samego identyfikatora, no ale ubrane są no, w takie osoby robiące kontrolę, czy przeprowadzające kontrolę jak ty, czy ja, tak, no mogą przyjść w krótkich spodenkach, mogą przyjść w przysłowiowej w niebieskiej koszuli, no i sprawdza bilety, tak? Ja miałem taką sytuację i pan chciał zeskanować telefonem moją legitymację osoby niepełnosprawnej. Nie zgodziłem się na to, bo ja nie wiem, czy ten pan skanuje. Nawet jeżeli skanuje, może skanować prywatnym telefonem. No niestety wszystkie kody QR, które są skanowane na urządzeniach Android, to wszystko, co jest skanowane, idzie w pamięć telefonu, zapisuje się w schowku. I to jest bardzo niekorzystne. To jest właśnie naruszenie RODO, że on sobie zbiera w takim schowku dane dotyczące mojej identyfikacji i mojego stanu zdrowia. No a poza tym, widzisz, no to jest problem taki, że ja nie wiem, czy to jest prawdziwy kontroler, czy nie. Ja nie zamierzam potem odkręcać jakichś przysłowiowych kredytów, bo ja nie wiem, czy on skanuje, czy on robi zdjęcie. Nie. I już i powiedziałem, że możemy wezwać policję i w asyście policji dokończyć kontrolę. No to poszedł sobie, bo i tak ze mnie urobku żadnego nie będzie miał taki kontroler. Więc to moim zdaniem, tak jak ja się pytałem kontrolerów, bo mnie kontrolowali, czy to oni wnioskowali o tego typu udogodnienia dla nas, się okazuje, że kontrolerom też się to nie podoba, bo wiedzą, że na przykład są osoby niepełnosprawne, mają orzeczenia i co? Zgodnie z tą uchwałą trzeba będzie wystawić ten mandat tak zwany, czyli wezwanie do zapłaty. No ale komu to będzie służyć? Nikomu, tak? Ani niepełnosprawnemu, który będzie się odwoływał, ani temu kontrolerowi, który będzie miał pracę, no ani miastu to nie będzie służyło, bo miasto nie będzie mogło zainkasować opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu, no bo w sposób oczywisty ta uchwała, która wejdzie w życie za miesiąc, no jest niezgodna z przepisami krajowymi. Jeżeli taka osoba odwoła się do sądu, czy nawet jeżeli jego reklamacja nie zostanie uznana takiej osoby w mieście, no odwoła się do sądu, to sąd zakwestionuje to wezwanie do zapłaty. Także jest mnóstwo problemów.
1: A jakie dane są w tej legitymacji zawarte, jeśli możesz powiedzieć?
2: A no to nie ma żadnego problemu, no to jest mój PESEL, to jest stopień niepełnosprawności i kod przyczyny niepełnosprawności, tak? No czyli PESEL jako dane identyfikujące moją osobę i dane dotyczące mojego stanu zdrowia, tak? No czyli to jest wprost, to wszystko wprost ma do czynienia z RODO, to się tyczy RODO. I zaszywanie takich danych w kod QR już było sprawą wątpliwą, no ale dobra, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydał taki wzór, taki dokument na plastyku legitymację. Może mi się to podobać, bądź nie, ale na pewno nie pozwolę sobie, żeby ktoś jakimś swoim prywatnym telefonem skanował ten kod QR. Na pewno nie.
1: I tutaj słuchacze piszą, że legitymacja osoby z niepełnosprawnością jest także w mObywatelu. To jest jakiś problem?
2: No jest w mObywatelu, ale to jest jakby przeniesienie tego wzoru, który mam na plastikowej karcie, czyli tu nawet w mObywatelu jest coś takiego, że jakby na samej górze jest to, co jest na jednej stronie plastiku na awersie, a na dole to, co na rewersie, czyli kod QR. Więc tu nic nie zmienia to w ogóle stanu rzeczy. Jest nośnik inny, nośnikiem jest mój telefon i tyle. Natomiast kod QR, w dalszym ciągu jest kod QR.
1: Ale chodzi o to, że zamiast tego nośnika, który być może, ja mówię o tym plastiku, można zgubić albo można go zniszczyć, jest łatwo dostępny po prostu w wersji mobilnej. Może to rozwiązuje w jakimś stopniu problem.
2: Nie, w żadnym wypadku nie rozwiązuje, bo osoby, które nie mają legitymacji, osoby niepełnosprawne jeszcze sobie nie wyrobiły, nie będą ich miały w mObywatelu. Poza tym nie wszystkie osoby niepełnosprawne na pewno dysponują mObywatelem. No to jest niezwykle indywidualna sprawa. Ja akurat mam mObywatela, jeżeli chodzi o dostępność, no dla niepełnosprawnych wzrokowo, umówmy się, że dla osób niedowidzących i jakoś to jest dostępne, w miarę to działa, więc ja mam tego mObywatela, więc nawet jeżeli bym zgubił tą moją plastikową kartę z legitymacją, to mam. Ale też są osoby niepełnosprawne, które zgodnie z naszymi polskimi przepisami są osobami niepełnosprawnymi, a legitymacji mieć nie mogą, bo to jest kwestia interpretacji obowiązujących przepisów z 2010 roku przez ministerstwo. Ministerstwo zabroniło wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym, które legitymują się orzeczeniami ZUS zaliczającymi do pierwszej grupy inwalidztwa i grup inwalidztwa, mimo tego, że one są na równi traktowane, to są orzeczenia równoważne, tak? Więc one są ważne i potwierdzają niepełnosprawność, ale legitymacji mieć na te orzeczenia ZUS-owskie, czy KRUS-owskie, czy resortowe mieć nie można. No i co zrobimy z takimi osobami, tak? No, w kraju, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Gdańsku, po całej Polsce mogą jeździć komunikacją miejską, tak jak pozostałe osoby niepełnosprawne. No ale w Białymstoku jeździć nie będą mogły.
1: Osoby z niepełnosprawnościami ostatnio często przeliczają punkty w związku z pewnymi świadczeniami. Możesz wytłumaczyć naszym słuchaczom dlaczego?
2: A, to są, prawdopodobnie chodzi o te orzeczenia ze wskazaniem stopnia niesamodzielności, czy też zaawansowania niesamodzielności. Ja tutaj nie powiem, jaka to jest dokładnie terminologia pewna, bo to już za dużo tych orzekań komisji, wielokrotnie to mówiłem. No ale pojawił się taki problem, że jak wchodziło, bo to dotyczy świadczenia wspierającego, wchodziła ta ustawa i wchodziło świadczenie wspierające, żeby zachęcić do stawania przed tymi komisjami, no to komisje miały dużą dozę autonomii w wydawaniu tych orzeczeń czy określenia poziomu niesamodzielności. No i okazało się, że raptem bardzo dużo osób dostaje wskazania do tego świadczenia wspierającego, do tej formy dochodu, w tym osoby starsze, większość osoby starsze powyżej tam 75 roku życia. I wyobraź sobie, że w trakcie gry zmieniono jej reguły, zmieniono jej zasady, dlatego że ten cały pełnomocnik rządowy do spraw osób niepełnosprawnych wydał interpretację w postaci wytycznych, no, że nie można podnosić punktów w tych orzeczeniach osobom starszym, tam powyżej 70 czy 75 roku życia nie można tego robić, dlatego że no, niepełnosprawność jest naturalną konsekwencją starości, zaawansowania wiekowego i no nie można tego robić. To samo tyczy się osób niewidomych, określił maksymalny poziom punktacji no i okazało się, że po tej zmianie większość osób właśnie niewidomych czy starszych dostaje no jakieś symboliczną punktację, która wpływa na wysokość tego świadczenia wspierającego, tak? No dostawały osoby niewidome z mojego grona znajomych, to wiem, że powyżej 90 punktów, no to jest duża punktacja, jak to się zaczynało, że tam no, do 3000 zł tam otrzymywały te osoby świadczenia wspierającego, a teraz mogą dostać bodajże chyba do 78, to jest dużo, dużo mniej pieniędzy. Czyli generalnie chodzi o oszczędności, jak to zawsze, tak? No, okazało się, że ktoś tam zrobił ustawę o świadczeniu wspierającym, ona była bardzo kontrowersyjna i jest w dalszym ciągu bardzo kontrowersyjna, bo ja jestem przeciwnikiem tego, ale to moglibyśmy się umówić, porozmawiać o tym 20 minut, bo to nie jest nie tędy droga, bo zlikwidowano przy okazji dla osób dorosłych świadczenie pielęgnacyjne, a potem się okazało, że wcale na tym świadczeniu wspierającym budżet państwa nie zaoszczędzi, no więc wydano interpretacje, wydano wytyczne, które mają, że tak powiem, przykręcić kurek pieniędzy wydawanych na świadczenie wspierające. I tyle, no to tak. Takie.
1: Chciałam też zapytać o ustawę o asystencji osobistej. To wciąż to jest jedynie projekt oczywiście, ale czy jest skrojony pod potrzeby dla osób z niepełnosprawnościami? No i jaką tu rolę ta punktacja będzie odgrywała?
2: Mam nadzieję, że nie będzie odgrywała żadnej roli, aczkolwiek no, są takie zamysły, żeby postawić granicę 80 punktów przy tej interpretacji, która teraz jest wydana, no zgodnie z tą interpretacją osoby niewidome nie będą mogły uzyskać asystencji, no to teraz sobie wyobraź, że wchodzi to w życie i dajmy na to, póki tej ustawy o asystencji osobistej nie ma, to tam w sklepach pomoże obsługa, jeśli jest, otrzymamy jakąś pomoc na kolei, otrzymamy jakąś pomoc w urzędach, przynajmniej no, możemy prosić o taką pomoc i nikt nie może powiedzieć, ale dobra, ale powinniście przyjść z asystentem. No a jak wyjdzie ta ustawa i będzie ona zła, no to się raptem okaże, że z urzędu ludzie, którzy no, powinni mieć asystenta, dlatego że no, osoby niewidome trudno sobie wyobrazić, żeby nie miały, no to na przykład no, będą musieli korzystać w zasadzie to nie wiem z czego, bo w tej chwili gdzieś są no, jakieś programy, w niektórych zależy od miasta, gmin, są gdzieś jakieś programy pilotażowe, gdzie można się załapać, nie? Ale w momencie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, no to nie będzie sensu robienia jakichś programów asystencji, no bo to będzie uregulowane na poziomie krajowym. Więc jeżeli to będzie uregulowane źle i ta punktacja no, będzie kryterium wiodącym, no to dziękuję, tak? No to znaczy, że z urzędu się kogoś pozbawi, a uwierz mi, ja naprawdę miałem taki okres w życiu w zeszłym roku, że nic nie widziałem. Po prostu nic nie widziałem. No i moja partnerka robiła mi za przysłowiową laskę. No ja sobie tego nie wyobrażam. Po prostu nie wyobrażam sobie tego. Mam nadzieję, że albo ta ustawa zostanie przyjęta w dobrym kształcie, w takim, że będzie odpowiadała po prostu kryterium medycznym, albo nie zostanie w ogóle przyjęta, tak? No bo to jest zero-jedynkowe. Ja w ogóle, tak samo jak w przypadku reprezentacji, tak? No ja wolę nie mieć reprezentantów niż złych reprezentantów. Tak samo wolę nie mieć ustawy niż mieć złą ustawę. Wolę nie mieć uchwały, to się tyczy Białegostoku, niż mieć złą uchwałę, którą trzeba będzie zmieniać bądź zaskarżać do sądu administracyjnego, bo to jest o wiele ciężej jest zmieniać coś, co już jest, że tak powiem, klepnięte i wtedy tłumaczyć i jeszcze raz to poddawać pod głosowanie, pod dyskusję. To jest bardzo ciężka sprawa, więc no albo róbmy to dobrze, albo nie róbmy tego wcale.
1: To jeszcze na koniec krótko, a czy ty byłbyś w stanie oszacować, ile czasu zajmuje ci grzebanie w przepisach różnych instytucji oraz biurokracja?
2: No w tej chwili, jak mam sztuczną inteligencję, to sztuczna inteligencja jest w stanie bardzo wiele rzeczy wykonać za mnie. Natomiast jak tej sztucznej inteligencji nie było, to była nierzadko bardzo karkołomna robota, dlatego że to trzeba wiedzieć, gdzie poszczególne akty prawne są publikowane. I czasem jest tak, że trzeba na przykład w przypadku jednostek samorządu terytorialnego dogrzebać się do dziennika urzędowego wojewody, pod którego ta jednostka samorządu terytorialnego nadzór podlega. Więc to nie jest takie proste. No ale mogę powiedzieć, że w tej chwili sztuczna inteligencja część tej mozolnej, bezsensownej roboty z nas zdjęła. No ale dobra, no to jest tak. No, łatwiej znajdę jakiś zły przepis, ale czy łatwiej go zmienię? No nie, no to jest w dalszym ciągu ta sama syzyfowa praca.
1: A powiedz mi, bo rozumiem, że tutaj terminologia słuchacza interesuje. Osoby z niepełnosprawnościami, niepełnosprawni, inwalidzi. Kiedyś się tak mówiło też.
2: No mówiło się tak. No, teraz się mówi osoby z niepełnosprawnościami. To jest takie nowomodne pojmowane tego tematu, no bo się tłumaczy, że to człowiek jest człowiekiem, a niepełnosprawność jest obok. Ja osobiście, tak jak już żeśmy rozmawiali na ten temat wiele razy, ja mówię, że osoby niepełnosprawne, bo jednak ta niepełnosprawność i to, no niestety to jest faktem niepodważalnym, zupełnie zmienia perspektywę spoglądania na świat i perspektywę życia. Inwalida, no to się tyczyło zawsze bardziej inwalidów wojennych, potem jeszcze ZUS orzekał, przyznawał te grupy inwalidzkie, i to było tak za słodkiego PRL-u, ale to potem się rozmyło. Nie jestem zwolennikiem inwalidy, to jest takie jakieś, wydaje mi się, że to jest bardzo piętnujące, ale osoba niepełnosprawna chyba jest najwłaściwszym określeniem osób, które się zmagają na co dzień z różnego rodzaju problemami.
1: Piotrze, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Piotra Figla z Fundacji Nowe Spojrzenie. Do usłyszenia.
2: A czy ja mogę sobie pozwolić na prywatę? Bo no mam pewien taki poważny problem związany ze wzrokiem i szukam osoby, która by mi pomogła w rehabilitacji. Potrzebuję osoby, która specjalizuje się w obróbce precyzyjnej plastyku, bądź wycinaniu laserowym, bądź drukowaniu 3D. Dlatego, że można sobie niektóre rzeczy ułatwić, niedowidząc, ułatwić w postaci stymulacji nerwu wzrokowego i nikt mi niektórych rzeczy nie jest w stanie wykonać, a nie znam takiej osoby.
1: Piotrze, musimy kończyć. W kwestii tej prywaty porozmawiamy poza anteną.
0: Ale ja bardzo chętnie Państwu przypomnę nasz adres. popołudnie@nowyświat.online. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za rozmowę, za spotkanie. Gdyby ktoś chciał, to bardzo proszę, można pisać. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w tej sprawie. Także Anna Rokicińska. Przepraszam, że tak się włączyłem, ale jestem gotów odbierać wiadomości, tak jak tę od pana Marka.
1: No, ale
0: który
1: można pisać też do mnie. Anna.Rokicińska@nowyświat.online.
0: Tak jest. Co my tu mamy w scenariuszu? Wiadomości o 18:00. Ada Calińska-Szaniecka za chwilę nastąpi.

0: PSL-u z prezydentem. Rozmowa dotyczyła ustawy o statusie osoby najbliższej.
1: Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa dzisiaj podjęcie decyzji. Nie poinformował mnie, jaka to będzie decyzja. To oznacza, to jest dobra wiadomość, to oznacza, że jeszcze na ten temat nie zapadła klamka, że nie ma ostatecznej decyzji. 3 miliony, prawie 3 milionów Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych, czekają na dobre regulacje, które ułatwią im życie, a wartości, które są zapisane w tej ustawie, chronią małżeństwo i są wartościami również reprezentowanymi przez pana prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Przekazała Urszula Pasławska po spotkaniu z Karolem Nawrockim, a głos zabrał też Krzysztof Paszyk.
2: Gospodarz Pałacu Prezydenckiego nie może wchodzić w rolę reprezentanta jakiejś wąskiej grupy czy marginesu politycznego. Oczekujemy szerszego spojrzenia, oczekujemy większej otwartości.
0: Dzisiejsza rozmowa w Pałacu Prezydenckim określana jest jako spotkanie ostatniej szansy przed podjęciem decyzji przez prezydenta. Z Karolem Nawrockim spotkał się wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Głównym tematem rozmów były przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze, a także kwestie stałej obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Wiadomo, że spotkanie prezydenta z ministrem obrony trwało godzinę. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca. Na Mazowszu płoną trawy. Wzdłuż torów kolejowych pod Mińskiem Mazowieckim są utrudnienia w kursowaniu pociągów. Na miejscu pracują strażacy.
3: Są to takie działania rozproszone. Doszło tam do pożaru nasypu kolejowego oraz przyległych nieużytków. Działania są o tyle niewygodne, że one są rozproszone, bo prowadzimy na dużej przestrzeni. Także tutaj występują liczne źródła ognia. Zdysponowanych i na miejscu działających około 20 zastępów zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejne zastępy są w trakcie dojazdu. Póki co zagrożenia, jeżeli chodzi o budynki, nie ma.
0: Przekazał TVN24 kapitan Piotr Jałocha z komendy PSP w Mińsku Mazowieckim, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: No i już 3 minuty po godzinie 18 są Państwo tu razem z nami, a my nazywamy się program popołudniowy. Mamy skład osobowy: Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Grzegorz Muranowicz i Patryk Rabiega oraz Michał Porycki. Mamy także adres popołudnie@nowyswiat.online. Mamy też adres rzeczywisty, taki analogowy, zwany ulicą Ostrą w Warszawie, ale wciąż robimy wiele dzięki Państwa hojności i uprzejmości, żeby ten adres zmienić, o czym wiedzą Państwo od jakiegoś czasu. Trwa zbiórka. Przypominam, patronite.pl albo nasza strona internetowa, stamtąd bardzo łatwo przenieść się do miejsca, w których zbiórka trwa. Bo przenosiny to nie tylko spakowanie walizek i zaniesienie ich tam, gdzie chcemy być w przyszłości. Tam trzeba przygotować to i owo, bo nie jesteśmy taką zwykłą instytucją. Jesteśmy instytucją radiową, sprzętową. Potrzebujemy różnych sprzętów na miejscu. I to wszystko jakoś na razie pięknie się toczy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. 232 tysiące już z 250, z 250, których potrzebujemy. A my zaczynamy ostatnią godzinę. Bardzo proszę.
5: Nowy Świat po południu.
4: Na stronie także przyjmujemy Państwa zgłoszenia w sprawie naszego urodzinowego koncertu, który w piątek 10 lipca będzie być może, tak mogę powiedzieć, będzie być może wydarzeniem dnia w miejscowości Brzeziny. Gdyby ktoś chciał się pojawić w Muzeum Regionalnym w Brzezinach nieopodal Łodzi, gdzie zostanie zorganizowany popołudniowy program na żywo oraz koktajl urodzinowy. Właśnie zaproszenia są na ten koktajl od 20 do 21.30. Zbigniew Zamachowski, Zuza i Łęda i Maria Zamachowska będą serwować Państwu różne miksy tekstowo-muzyczne. Ten musi odwiedzić naszą stronę internetową nowyświat.online, ukośnik ankiety. Będąc osobą patronującą, taką ankietę proszę wypełnić i wszystkie dane podać, które tam trzeba podać, a potem czekać na zaproszenie. Zaproszeń jest nieco więcej niż do naszego koncert hallu na przykład, więc proszę się nie przejmować. Będzie ciasno, bo chcemy zmieścić wszystkich, którzy chcą się pojawić, ale miejsca jeszcze są.

0: Take Me to the Pilot, 86 rok, Australia i Elton John. Koncertowo, 9 minut po godzinie 18. Państwo kontaktują się z nami telefonicznie 224 280 280, także w sprawie, którą zajmowaliśmy się po godzinie 17, właściwie z całym zestawem różnych trudności. Zderzaliśmy się z perspektywy osób niepełnosprawnych czy osób z niepełnosprawnościami. Między innymi rozmawialiśmy o braku zniżek w komunikacji publicznej, jeśli nie posiadamy odpowiedniej legitymacji, legitymacji osoby niepełnosprawnej. Mamy zaświadczenie o niepełnosprawności, ale nie mamy legitymacji, bo ją zgubiliśmy na przykład. I co wtedy w Białymstoku jest problem? Słuchacz postanowił odnieść się do tego tematu.
1: Tak nie powinno być, że sobie Rada Miasta uchwala coś, że niepełnosprawni nie będą mogli korzystać ze swoich ulg przy przejazdach komunikacją miejską. My w Kutnie mamy absolutnie znakomitą sytuację, ponieważ mamy bezpłatną komunikację miejską dla mieszkańców Kutna.
0: A jak już jesteśmy przy temacie komunikacji miejskiej, to za chwilę o pociągach sobie porozmawiamy. Głównie o tych rozgrzanych do czerwoności, niejeżdżących albo opóźnionych.
2: Jadę właśnie nagrzanym do 50 stopni wagonem pociągu PKP Intercity z Wrocławia do Białegostoku.
3: W pociągu nie było klimatyzowanego wagonu lub zamiast przedziału z 6 miejscami były przedziały 8-miejscowe. Złóż reklamację do PKP Intercity. Przewoźnik wypłaci rekompensatę w postaci bonu o wartości 25% należności za przejazd.
0: Rekordowe upały, które odczuwaliśmy w ostatnich dniach, oczywiście dotknęły także kolej. Były pociągi opóźnione, niektóre składy z powodu awarii toru albo trakcji elektrycznej nie dojechały do celu podróży, albo dojechały z ogromnym opóźnieniem. Najgorsza sytuacja była w niedzielę. To wtedy temperatury, przypomnę, przekroczyły 40 stopni Celsjusza. I już za chwilę o tym Kasper Badura będzie Państwu opowiadał z perspektywy tym razem pasażerów, którym przysługują prawa, na przykład prawo do zwrotu części poniesionych kosztów. Czy na pewno i czy zawsze? 11 minut po 18. Sinead O'Connor.

0: 15 minut po godzinie 18 w ostatniej części dzisiejszej popołudniówki wsiadamy do rozgrzanego pociągu. Na szczęście ostatnio jest coraz chłodniej, ale pasażerowie w pociągach być może wciąż podróżują rozgrzanymi wagonami. Pamiętamy to jeszcze sprzed kilku dni. Termometry na zewnątrz pokazały prawie 40 albo ponad 40 stopni, a w wagonach było nawet 50. Gdy w takiej sytuacji klimatyzacja nie działa, jedynym ratunkiem dla pasażerów jest powietrze wlatujące przez okno podczas jazdy, o ile okno się otwiera. Dodajmy do tego opóźnienia i tłok na dworcach. PKP obiecuje zwroty za przejazd, no ale co jeszcze możemy zrobić jako konsumenci? To postanowił sprawdzić Kacper Badura.
1: W takich warunkach Polacy podróżują koleją. Nagraniem w mediach społecznościowych podzieliła się pasażerka Izabela Osowska.
2: Jadę właśnie nagrzanym do 50 stopni wagonem pociągu PKP Intercity z Wrocławia do Białegostoku. Nie ma klimatyzacji od pierwszej stacji, nie dostaliśmy wody. Jest bardzo gorąco, duszno, nie da się oddychać.
1: Internauci nie kryją rozgoryczenia. Myślałam, że to będzie mój ostatni przejazd w życiu. PKP w poniedziałek odwołało 20 pociągów. Odnotowano liczne opóźnienia, a wyświetlacze na pokładzie pokazywały nawet 50 stopni. Dr Wojciech Fedyk, ekspert w zakresie biznesu turystycznego, nie jest zaskoczony.
3: To nie jest pierwszy rok, w którym ze względu na jakieś ekstremalne warunki klimatyczne czy typ pogody w danym dniu jakieś usługi transportowe stanowią kłopot, bo to dotyczy i tramwajów, i kolei, i, nie wiem, spływów kajakami, bo to są przypadki losowe i trudno powiedzieć, że to jest zjawisko nagminne. Natomiast może być uciążliwe, szczególnie w sezonie turystycznym dla samych turystów, przede wszystkim też dla mieszkańców, którzy tracą na przykład jakiś model transportu dla osób, które dojeżdżają do pracy. Takie sytuacje oczywiście się zdarzały i pewno zdarzać będą, bo ekstremalne zjawiska pogodowe nasilają się. Jak przyjdą mrozy, też pociągi się opóźniają.
1: W związku z upałami pasażerowie mogą zwrócić bilety kupione na przejazdy od 25 czerwca do 2 lipca, czyli jeszcze do jutra. A PKP nie potrąci wówczas 15% odstępnego, ale trzeba z przejazdu zrezygnować, a nie przełożyć na inny termin. Jeżeli nie działa klimatyzacja, otrzymamy bon 25%, ale prawo daje nam więcej możliwości, mówi adwokat Jakub Sadurski.
4: W internecie na stronie Urzędu Transportu Kolejowego znalazłem informację o tym, że w pociągu nie było klimatyzowanego wagonu lub zamiast przedziału z 6 miejscami były przedziały 8-miejscowe. Złóż reklamację do PKP Intercity. Przewoźnik wypłaci rekompensatę w postaci bonu o wartości 25% należności za przejazd. Taka informacja się pojawiła właśnie po tych upałach, więc taką wskazówkę dostajemy od Urzędu Transportu Kolejowego, przy czym wedle mojej wiedzy to nie opiera się na żadnej stawce, która z czegokolwiek wynika, więc my jako klienci możemy argumentować, że należy nam się większa kwota i taką reklamację składać i ewentualnie potem próbować dochodzić swoich praw. Możemy oczywiście skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika czy miejskiego rzecznika praw konsumenta, który też tutaj może w naszym interesie zadziałać i domagać się od przewoźników słusznych rekompensat.
1: Pełną instrukcję znajdziemy na stronie internetowej UTK. Jest też rekompensata za opóźnienie.
4: Przepisy określają minimalne rekompensaty dotyczące opóźnień. Jeżeli to opóźnienie wynosi od godziny do 119 minut, czyli prawie 2 godzin, no to te 25% ceny biletu jest tą minimalną kwotą rekompensaty, a w przypadku opóźnienia, które przekracza 2 godziny, to nawet 50% będzie tą minimalną kwotą rekompensaty.
1: Czy odzyskanie 25% ceny biletu zrekompensuje nam spędzenie kilku godzin w nagrzanym wagonie bez klimatyzacji? Nie dziwne, że internauci krytykują PKP za typowe dla okresu wakacyjnego opóźnienia i awarie. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Za opóźnienia, awarie, uszkodzoną klimatyzację, za brak wody, przepraszamy. Zastanawiają się Państwo pewnie, jak to możliwe, że klimatyzacja psuje się zawsze wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Otóż dlatego, że pewnie w chłodniejsze dni nie jest w ogóle włączana w pociągach, w wagonach. Jeśli chodzi o opóźnienia pociągów czy kłopoty związane z temperaturami, tymi niskimi i wysokimi, to po 18.30 pochylimy się nad tym tematem i porozmawiamy z naszym gościem o tym, dlaczego, gdy za oknem robi się tak ciepło, kolej ma problemy z punktualnością. Czy wynika to z technologii, którą stosujemy w Polsce? Może gdybyśmy inwestowali więcej pieniędzy, może gdybyśmy inaczej projektowali infrastrukturę kolejową, kłopotów by nie było. Naszym gościem będzie Michał Szymajda, ekspert, który koleją zajmuje się od lat, założyciel portalu Love Peace Trains. 224, 280, 280. Jak powinny brzmieć przeprosiny? Jakich słów powinni używać kolejarze, aby przeprosić tych, którzy jechali w 50-stopniowym upale? Czekam na Państwa propozycje.

Rytm ziemi i czerwone gitary. Popołudniowy program 24,5 minuty po godzinie 18. Jeśli podróżują Państwo pociągiem, to jaka temperatura za oknem, jaka temperatura w przedziale i jak Państwo sobie radzą podczas takiej długiej, gorącej podróży. Widok za oknem, piękne miasta, miasteczka, miejscowości, łąki, no ale w środku może być bardzo gorąco. No i jak chcieliby być Państwo przeproszeni, gdy klimatyzacja nie działa, pociąg opóźniony, pan Mikołaj wróć, pan Rafał napisał, gorąco, przepraszamy, to byłyby przeprosiny idealne. Można jeszcze, jak pani Karolina, cytując klasyka, a właściwie klasyczkę, zapowiedzieć w głośniku, sorry, taki mamy klimat, przeprosić wszystkich, którzy poczuli się upieczeni, to już pan Piotr, ja od siebie dodałem, że kierownik pociągu mógłby wtedy odgwizdać spalonego, ale tak na poważnie, czy znają państwo swoje prawa, no, jaka rekompensata powinna być przyznawana za taką gorącą podróż, albo jaką rekompensatę chcieliby Państwo otrzymać. 224, 280, 280. Tymi wszystkimi miejscami, gdzie jest ciepło, bardzo ciepło, gorąco, deszczowo i burzowo, jeszcze raz w popołudniowym programie będę się zajmował już za chwilę. Już nie Elbląg jest najchłodniejszym miastem w Polsce. Tyle mogę na razie Państwu zdradzić. Więcej szczegółów za 4 minuty. Dzień.

0: Pogoda.
1: Odezwali się niestrudzeni łowcy deszczu, którzy na deszcz wciąż czekają, tak jak pani Grażyna. Nawet umyłam okna i nic, zawsze działało, deszczu brak, co robić, skoro czary nie działają. Niestety, jeśli nie mieszka pani w Trójmieście, gdzie, jak już wspomniałem, festiwal się rozpoczął, w Gdyni dokładnie się rozpoczął, a tam zawsze pada, no to musi pani poczekać. Burzowo tu i ówdzie, nad Polską, a gdzie najchłodniej, bo mówiłem, że to już nie Elbląg z tym rekordem, po godzinie 18, otóż Jelenia Góra najzimniejszym punktem w Polsce, 16 stopni Celsjusza, Włodawa tam najcieplej 33 stopnie Celsjusza, a w związku z deszczem, z tymi intensywnymi opadami obowiązują tu i ówdzie ostrzeżenia hydrologiczne w większości regionów pierwszego stopnia. Chodzi oczywiście o gwałtowny wzrost stanu wody na mniejszych rzekach oraz w tak zwanych zlewniach zurbanizowanych. Są ostrzeżenia drugiego stopnia, one akurat w południowej Polsce przede wszystkim obowiązują, no bo tam deszczu spadnie najwięcej. Jednocześnie, co podkreślają synoptycy w raporcie, w komunikacie na X-ie, na części Pomorza Zachodniego nadal utrzymuje się ostrzeżenie związane z suszą hydrologiczną i to właśnie pokazuje, jak zróżnicowana jest sytuacja hydrologiczna w Polsce. Dodam jeszcze, że nocą przelotne opady deszczu na wschodzie i południu, burze tam się także mogą pojawić, to mogą być burze z gradem. Minimalna temperatura od 11-13 stopni na zachodzie, północnym zachodzie i w górach, w centrum 16 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie do 21. Uwaga na wiatr podczas burzy, bo może powiać do 115 km na godzinę. Jutro chmury i przelotne opady. Na południowym wschodzie mogą pojawić się burze. Spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach od 16 do 26 stopni i wiatr słaby, a także umiarkowany, ale podczas burz znowu silniejszy do 60 km na godzinę. Michał Szymajda, ekspert zajmujący się koleją i założyciel portalu Love Peace Trains, za chwilę spróbuje nam wyjaśnić, dlaczego niskie i wysokie temperatury zawsze powodują opóźnienia i problemy pasażerów polskich kolei. Ale zanim ta rozmowa, zapraszam Państwa na utwór, na który można głosować. W zestawie do głosowania Fighting for You, Arab Strap.
2: I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Przepytanie.
1: Michał Szymajda, założyciel portalu Love Peace Trains, już razem z nami. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać w naszym przedziale, radiowym przedziale. Dobry wieczór, panie Michale.
2: Dobry wieczór, dzień dobry. Strasznie mi też jest przyjemnie i tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że chyba uczestnicy Open Air'a w tym roku będą mieli lepszą pogodę. Jestem właśnie na plaży w Gdańsku, przejaśnia się, pokropiło i nic więcej z tego nie będzie.
1: A także jednak.
2: Kalosze okażą się zbędne. Widziałem, że mnóstwo ludzi w SKMC już w kaloszach.
1: Przygotowanie chyba nie na będzie wszystko. Aha, rozumiem. Pamiętamy tę edycję festiwalu sprzed 4 lat, kiedy przetestowano procedury dotyczące ewakuacji uczestników. Wiem, bo byłem tym uczestnikiem, ale to stare czasy rzeczywiście, chociaż klimat nie tylko robi się coraz cieplejszy, robi się po prostu coraz bardziej gwałtowny. No i te wysokie temperatury doskwierają także pasażerom kolei. Rekordowe upały w ostatnich dniach dotknęły kolejarzy, dotknęły pasażerów, było wiele opóźnionych pociągów, były awarie torów, trakcje elektryczne. Także, jak czytam na portalu Rynek Kolejowy, najgorsza sytuacja była w niedzielę, bo to wtedy temperatury przekroczyły 40 stopni. Na całej sieci odnotowano prawie 1000 wydarzeń. Zanotowano także blisko 200 wydarzeń, incydentów związanych z taborem pasażerskim, 35 z taborem towarowym, 688 innych wydarzeń, z których ponad 460 było związanych z pogodą. PKP PLK zawiesiła wtedy ruch na wybranych liniach kolejowych. Nie trzeba być orłem z fizyki chyba, panie Michale, zgodzi się pan ze mną, żeby wiedzieć, że wysokie temperatury no, mogą powodować deformację szyn, a to przekłada się na prędkość, z jaką pociągi jeżdżą. Ale dlaczego projektanci infrastruktury kolejowej nie potrafią tak budować, aby kolej była odporna na temperatury? Te niskie, te wysokie. My nie mamy takiej technologii jeszcze?
2: No właśnie wszystkiemu winna jest, panie redaktorze, ta fizyka, o której wspominaliśmy wcześniej, bo ekstremalne warunki pogodowe to nie tylko wichury, to nie tylko tornada, ale to też bardzo wysoki upał, czy też bardzo mocno minusowa temperatura, chociaż ta akurat na tą bardzo minusową temperaturę kolej jest dość uodporniona. No, trudno tak naprawdę coś wymyślić. Włosi mają taki pomysł z malowaniem szyn na biało, to trochę mniej sprawia, że te szyny się troszeczkę mniej rozgrzewają. Rzeczywiście tak jest, zwłaszcza w południowych rejonach kraju. Ale no, to jest fizyka, to jest metal, który się odkształca, to jest sieć trakcyjna, która w zależności od tego, czy jest ciepło, czy zimno, skurczy się lub rozciąga. Najgorsze są jednak te deformacje toru, no bo... To jednak zagraża bezpieczeństwu i tutaj mówi się o ograniczeniu prędkości, ale często też po prostu zamyka się taką linię. Naprawa takiej linii to jest przynajmniej doba często i z tym nie ma naprawdę żartów. Jak temu przeciwdziałać? Ojej, to jest temat naprawdę pewnie na godzinną rozmowę, ale możemy zobaczyć na przykładzie tego, czego nie zrobiono w ostatni weekend. Zbyt mało jest taboru spalinowego, żeby przeciągać te zdefektowane składy gdzieś tam w momencie, kiedy sieć trakcyjna pęknie, czy się po prostu rozerwie. To na pewno kwestia klimatyzacji i tego wszystkiego oprzyrządowania, które jest w pociągach, to na pewno też wymaga lepszego serwisu, a tymczasem już z końcem czerwca spadły na nas takie upały. Myślę, że PKP Intercity ten fakt zaskoczył, tak jak zima co roku zaskakuje drogowców.
1: Trochę tak. Czyli to mogą być po prostu kwestie finansowe. Gdybyśmy więcej wydawali na pociągi, nie byłoby tych problemów? Na transporcie kolejowym po prostu nie warto oszczędzać?
2: No na żadnej branży infrastruktury, tak, ja wiem, że to jest bardzo ogólnikowe zdanie, ale na żadnej branży infrastruktury nie wolno oszczędzać. Wydaje mi się, że ten ciężar przełożony, przekładany powoli z dróg, bo te eski wszystkie w Polsce w zasadzie są już gotowe poza nielicznymi wyjątkami i ta sieć drogowa jest bardzo bogata. Te pieniądze teraz właśnie przekładamy na kolej, ale na efekty przyjdzie nam czekać jeszcze lata. Problem z tymi liniami kolejowymi, które stanęły, a właściwie pociągi na nich, jest taki, że często nie było alternatywy lub ta alternatywa była spalinowa gdzieś objazdem. W Polsce występują duże dziury, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, ale nie mówię tylko o Podlasiu, mówię też o takim połączeniu na przykład jak Warszawa-Wrocław, które do dzisiaj nie doczekało się szybkiej linii kolejowej. Ta linia kolejowa dopiero ma być budowana przez Łódź. Musimy tą infrastrukturę budować, musimy ją budować nie tylko dlatego, żeby szybciej jeździć, ale też po to, aby oddzielić szybką kolej od kolei regionalnej i towarowej, bo w tej chwili na zmodernizowanych za naprawdę setki miliardów złotych liniach kolejowych sytuacja jest taka, że kumulujemy cały ruch. Wystarczy awaria jednego pociągu, nie daj Boże jeszcze na linii jednotorowej, wystarczy jedna awaria pociągu regionalnego i linia stoi.
1: Tak. Tak, wspomniał pan o lokomotywach spalinowych. Teraz mamy jeszcze hybrydowe, mamy też napędzane wodorem. Gdybyśmy mieli ich więcej, takich niezależnych od trakcji elektrycznej, to być może pasażerowie wtedy dojeżdżaliby na czas niezależnie od pogody. Chociaż z drugiej strony, jak wspomniał pan o wypaczeniach, czy też o uszkodzeniach torów, to tutaj no, nic sobie z tym nie poradzi, no bo pociągi jeszcze w Polsce nie latają. To jeszcze nie są te lewitujące wagony.
2: No jeszcze nie. O lotnictwie można sobie jeszcze długo porozmawiać, oczywiście parafrazując słowa redaktora. Natomiast no, ja myślę, że najtańsze i najprostsze rozwiązania są często najbardziej skuteczne. Mowa o lokomotywach spalinowych, prostych, silnikami diesla, które są, no, nie są w tej chwili tanie i jest ich mało na rynku. No wszyscy starali się produkować lokomotywy nieco bardziej ekologiczne, hybrydowe, czyli z silnikiem spalinowym i dodatkowo jakimś tam elektrycznym, dojazdowym lub akumulatory. Natomiast no, lokomotywy spalinowe są, zdecydowanie brakuje ich w PKP Intercity, brakuje ich takiego taboru w innych spółkach. Również jest on mocno poszukiwany i myślę, że w sytuacjach awaryjnych mógłby w jakiś sposób pomóc, ale nie czarujmy się, to nie znaczy, że lokomotywa spalinowa spadnie gdzieś z nieba na środek linii, gdzie jest zerwana sieć trakcyjna, no tak, i za chwilkę wszystko będzie w pociągu.
1: No tak.
2: Było dużo pytań o to, dlaczego pociągi nie wyjeżdżają nawet na przykład z Warszawy, Przemyśla, Szczecina, a było właśnie tak, przepraszam, ratownicy tutaj informują właśnie o jakiejś sytuacji na plaży. Było tak, ponieważ pociągi dojeżdżały na stacji końcowej już z bardzo dużym opóźnieniem i nie było sensu ich wysyłać, skoro pasażerowie teoretycznie przynajmniej mogli pojechać następnym pociągiem, który też
1: tak, niestety pewnie opóźniony. Tak, to się też czasami zdarza, że dwa pociągi w to samo miejsce spotykają się na peronie, jeden za drugim. Jeden bardzo spóźniony, a drugi o czasie jadący. Ale brak klimatyzacji w pociągu, czy zepsuta klimatyzacja, to już nie jest tylko problem fizyki. Przy okazji dowiedzieliśmy się niedawno, że ten problem dotyczy w głównej mierze wagonów, a nie tak zwanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, czyli takich pociągów jak na przykład popularne Pendolino. Dodajmy, że tabor wagonowy ciągle jest podstawową częścią taboru PKP, PKP Intercity na przykład. Przewoźnik posiada 1650 takich właśnie wagonów zdolnych do jazdy, ponad 200 więcej niż dwa lata temu, chwalił się ostatnio, a do tego tak zwane składy wagonowe są bardziej pojemne, bo najdłuższe wakacyjne pociągi mogą zabrać na pokład ponad 1000 pasażerów. Co oprócz pojemności, pańskim zdaniem, sprawia, że PKP Intercity inwestuje wciąż w pociągi składające się z wagonów, a nie w te elektryczne zespoły trakcyjne?
2: To jest sprawa, znaczy, faktycznie większość europejskich kolei także na liniach dalekobieżnych przechodzi na elektryczne zespoły trakcyjne, ale to nie jest tabor, który jest tak uniwersalny jak wagon.
1: Mm-hmm.
2: Wagony można zestawiać w dowolny sposób. Mogą tam być wagony sypialne, bezprzedziałowe, przedziałowe. Natomiast EZ-y będą zawsze bezprzedziałowe. Faktycznie chyba większości pasażerom to bardziej odpowiada, ale nie wszystkim. Bo naprawdę nie jest przyjemnością jechać przy świetle świecącym prosto w oczy, bez możliwości wygaszenia tego światła w dużej stodole nocą. A dużo pociągów w Polsce cały czas kursuje nocą. I no, było wiele skarg na to, że pociągi, na przykład kiedyś do Wrocławia jeździł pociąg na EZ-cie DART, było dużo skarg, że no nie da się w tym odpocząć, światło wali w oczy. Natomiast rzeczywiście technologicznie to są nowocześniejsze pociągi, ale jak nie ma prądu w sieci trakcyjnej, bo sieć trakcyjna jest zerwana, to i w takim EZ-cie klimatyzacja padnie. Natomiast co do samego parku tego wagonowego, rzeczywiście tych wagonów jest więcej, między innymi też dlatego, że przewoźnik państwowy kupił trochę awaryjnie wagonów w Niemczech. One się okazały bardzo dobrej jakości i często niestety oglądanie ich sprawia, że zastanawiam się, po co wydawaliśmy tak wiele pieniędzy na krajowe modernizacje wagonów z lat 80., ale to rozmowa na inny temat. Klimatyzacja nie ma cały czas w pociągach TLK, ale tych pociągów to jest około 10-15% wysyłanych na sieć w Polsce. Uważam, że pasażerowie powinni się tych pociągów upały wystrzegać zdecydowanie, ponieważ tam sposobem na dostarczenie świeżego powietrza do przedziałów czy wagonów bez przedziałów jest wyłącznie otwarte okno. Kiedy pociąg stoi, to nic się nie rusza. Natomiast ja muszę nieco wziąć w obronę PKP Intercity, choć wiem, że pewnie wielu się to zagotuje teraz, wielu pasażerach się zagotuje. PKP Intercity ostrzegało przed upałami dwa dni wcześniej i namawiało pasażerów, którzy rzeczywiście nie musieli jechać tego dnia, by odpuścili sobie tą podróż. Umożliwiło też pełny zwrot biletów, tak, kosztów biletów w momencie, kiedy ta podróż się nie odbyła. Oczywiście wiem, że są ludzie, którzy musieli pojechać tego dnia i bez wątpienia jest to większość pasażerów. Pytanie, czy zawsze musimy jechać.
1: No tak. No tak, to na to pytanie można sobie odpowiedzieć, jeśli wybiera się jakąś taką podróż na zasadzie, a może tu, a może tam, ale jeśli ktoś musi w to konkretne miejsce dojechać, bo na przykład kolejka do lekarza, bo na przykład turnus wypoczynkowy, tutaj wątpliwości nie ma. No, ewentualnie
2: jasne,
1: można zmienić środek transportu. Pod koniec czerwca.
2: I oczywiście jest mi bardzo żal wszystkich pasażerów. Nie chciałbym, żeby to wybrzmiało tak, że ja zmuszam pasażerów tutaj.
1: Tak, nasi słuchacze relacjonowali nam swoje podróże, które zostały właśnie albo przełożone, albo w ostatniej chwili zmieniali środek transportu. I wracając jeszcze do tych specjalnych zasad zwrotu biletów pod koniec czerwca, można było to zrobić bezpłatnie. A co z tymi, którzy już w podróż wyjeżdżają, ale nie dojeżdżają z powodu odwołania pociągu albo spóźnili się, bo pociąg zatrzymał się i po prostu nie dojechał? Czy pańskim zdaniem ta procedura polegająca na zwrocie części kwoty za bilet jest w naszym kraju łatwa do przeprowadzenia?
2: Ja muszę pochwalić akurat Intercity, ponieważ przynajmniej nie. Udawało się bardzo często ten proces bardzo szybko i łatwo przechodzić. Miałem do czynienia z podobnymi systemami reklamacyjnymi u różnych przewoźników w Europie i przyznam, że ten polski system jest stosunkowo intuicyjny i łatwy. Naprawdę 2 minuty można taki, 2-3 minuty można taką reklamację zgłosić i przyznam też na własnym przykładzie, że przeważnie te reklamacje były uwzględniane, bo w momencie, kiedy pociąg nie przyjeżdża, tutaj nie ma o czym dyskutować, to jest po prostu 100% zwrotu. Zdaje się, że tam jest chyba połowy ceny za biletu, kiedy
1: tak.
2: za bilet, kiedy 120 minut jest.
1: Tak, tak.
2: Ja nie miałem z tym problemów. Dla przykładu powiem, że elektroniczny system zwrotu biletów w koleje niemieckie wprowadziły chyba dopiero 5 lat temu, kiedy u nas to już dawno, dawno działało dosyć sprawnie, więc to nie jest tak, że nasza kolej jest jakaś strasznie zła. Oczywiście można ją porównywać z różnymi kolejami, ale powiem Państwu, że koleje niemieckie po prostu w takie opały nie wysyłają pociągów na trasę, anulują wyjazdy i dzieje się to bardzo powszechnie.
1: I nie muszą przepraszać wtedy.
2: Nasza kolej działa, nie muszą, znaczy muszą oczywiście przepraszać, tylko pasażerowie zostają na miejscu, często w ogóle nie dojeżdżając lub próbując dojechać jakimiś składami regionalnymi. Natomiast u nas panuje taki paradygmat, że pasażer musi zostać dowieziony choćby 3-4 godziny później.
1: No nie może być zostawiony gdzieś w szczerym polu po prostu, ja to rozumiem.
2: Dokładnie tak, no ale to też skutkuje właśnie tą liczbą, ilością uwag, które spływają później do przewoźnika. Nie wiem, jaka jest właściwy sposób radzenia sobie i trudno też mi znaleźć podobny system kolejowy w Europie, który tak pracuje mocno na jednych liniach pociągami regionalnymi, towarowymi, dalekobieżnymi i dopiero teraz będzie rozwijał kolej dużych prędkości.
1: Tak.
2: Wydzielenie torowisk na duże prędkości naprawdę sporo by zmieniło i sporo zmieni, mam nadzieję, bo te prace już się toczą, ponieważ no, będziemy mieli wydzieloną infrastrukturę dla tego szczególnego rodzaju transportu.
1: Rozumiem. Problemy techniczne mogą się zdarzyć nie tylko z powodu pogody. Pod koniec kwietnia w pociągu PKP Intercity Żeglarz z Łodzi do Gdyni doszło do pęknięcia obręczy koła. W związku z tym incydentem obniżono maksymalne prędkości, z jakimi mogą jeździć niektóre składy, a to oczywiście powoduje opóźnienia. No i to jest bardzo zła wiadomość dla pasażerów, którzy na przesiadkę mają tylko kilka minut, a liczba pasażerów, tak ogólnie rzecz ujmując, rośnie. W maju polskie pociągi przewiozły ponad 41 milionów osób. To najlepszy wynik w historii miesięcznych statystyk. W całym ubiegłym roku z usług kolei skorzystało w naszym kraju prawie 440 milionów osób, najwięcej od 30 lat. Czy myśli pan, że z powodu opóźnień, z powodu innych problemów technicznych kolej może zacząć tracić pasażerów?
2: Ja sądzę, że w ogóle pasażerów jest bardzo dużo i to jest jedna z przyczyn, dla których jest tak dużo problemów. Z reklamacjami będzie ich jeszcze więcej. Mamy w tym roku, myślę, że PKP Intercity będzie się biło 100 milionów pasażerów. Myślę, że trzeba myśleć też już o wspomnianych wcześniej nowych liniach kolejowych. No i Tabor także też nowy. To, co mówiliśmy też o tym pociągu, który no, że tak powiem, kolokwialnie stracił koło podczas jazdy, bo rzeczywiście ta obręcz wypadła. To jest pokłosie bardzo tanich, że tak powiem, modernizacji, które były prowadzone masowo w Polsce przez ostatnie 15 lat. Teraz się okazuje, że mamy pięknie wyglądające w środku wagony, może z niekoniecznie wygodnymi fotelami, ale za to musimy w nich ograniczyć prędkość. I o ile Teoretycznie, oczywiście ograniczenie prędkości ze 160 do 150 km na godzinę niewiele tak naprawdę znaczy, bo to jest na 100 km może 5 minut opóźnienia. Tak jeżeli weźmiemy pod uwagę, że są takie pociągi PKP Intercity na sieci, które jadą po 1000 km, to możemy mieć dużo większe opóźnienia. A takich pociągów w Polsce, które jeżdżą na wagonach i mają te wagony właśnie, których trzeba ograniczyć prędkość, jest prawie połowa. Nie trzeba być wielkim filozofem i mędrkiem, żeby wiedzieć, jak to się musi skończyć, jak rozpadają się skomunikowania. I dodam jeszcze, że rozkładów jazdy nie można pod te wagony skorygować, nie będzie można aż do końca sierpnia,
1: tak.
2: Więc myślę, że to będą najbardziej opóźnione wakacje w historii PKP Intercity. Pomimo tego myślę, że jest szansa na te 100 milionów sprzedanych biletów, bo tak mówimy o 100 milionach pasażerów, tak naprawdę chodzi o 100 milionów sprzedanych biletów
1: tak.
2: W pociągach PKP Intercity.
1: To na koniec jeszcze ciekawostka. Na stronach internetowych Polskiego Radia znalazłem taką informację, że w pociągach Intercity testowany jest system odprawy pasażerów znany z czeskich pociągów RegioJet, czy linii lotniczych, gdzie pasażerowie przed podróżą odprawiają się sami. Czy myśli pan, tak już na koniec, czy takie rozwiązanie ma z obsługi pociągów zdjąć jakąś część pracy i jest to po prostu obniżenie, sposób na obniżenie kosztów?
2: To nie jest sposób na obniżenie kosztów, to jest fajny sposób na to, żeby pasażer wsiadał bez większej interakcji z załogą, która nie będzie musiała wymagać tego, aby pasażer pokazał ten bilet. Wiecie państwo, że mając 10-wagonowy czy 12-wagonowy, a są nawet dłuższe na sieci w Polsce, dwie czy trzy osoby załogi naprawdę ma pełne ręce roboty z odpowiadaniu na pytania pasażerów, z komunikatami, z kontrolą bezpieczeństwa tego składu, z klimatyzacją, z różnymi systemami i myślę, że fajnie jest, że można pomyśleć o tym, żeby tych ludzi bardzo obciążonych pracą oszczędzić. Pamiętajmy w tych temperaturach, że to właśnie oni często starali się robić najlepsze, co mogli, a często padali ofiarą właśnie tej nieporadności całego systemu kolejowego.
1: Tak, to prawda. Michał Szymajda, portal Love Peace Trains. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam z Trójmiasta.

0: popołudniowy program za chwilę się kończy. Za chwilę dojeżdżamy do stacji końcowej. W Polsce to się mówi, że pociąg kończy bieg. Chociaż nikt nie wie, jak to możliwe, że pociąg biegnie. Pani redaktor tutaj się zastanawia. Pani redaktor wytłumaczy.
1: Ja mam wytłumaczyć?
0: Tak, bo ja mam tutaj jeszcze głos słuchaczki w sprawie tego, o czym mówiliśmy.
1: To może ten głos słuchaczki.
0: Ale to ja muszę przygotować głos słuchaczki.
1: Nie, no dobrze. To,
0: jak to możliwe, że w Polsce pociągi biegają?
1: I kręci się koło za kołem.
0: Tak, a gdzieś siedziały, zawsze zastanawiałem się, zawsze zapominam, gdzie siedzą te grubasy i jedzą tłuste kiełbasy. Tak, bo ja, jeśli chodzi o pociągi, to najchętniej właśnie w przedziale...
1: A to w Warsie one siedzą,
0: Jest już słuchaczka.
2: No w jakim kraju my żyjemy? Że temperatura podskoczyła przez parę dni do 40 stopni, to koleje nie mogły tego przewidzieć. Przecież ciągle się mówi o ociepleniu i że tak będzie. No po prostu w szoku totalnym jestem. Roześmiałam się, ale oczywiście to był taki śmiech przez łzy omal. No.
0: No tak, kolej ostrzegała, ale na tory chciała wyjechać, musiała wyjechać i skończyło się tak, jak się skończyło. Aha, jeszcze przypominam Państwu o zbiórce na przeprowadzkę. Nie będziemy jeździć pociągiem.
1: Nie, bo tory były złe.
0: I koła były złe. I szyny były złe.
1: No, tory były złe.
0: Szyny. Natomiast zbieramy cały czas na przeprowadzkę, bo mamy już na oku piękniejszy, lepszy, większy przede wszystkim nowy świat. O, słuchacz się w tej sprawie odezwał.
3: Ja miałem okazję raz tylko być w miejscu, z którego teraz nadajecie, a jestem patronem od zawsze, to znaczy jeszcze przed startem tej działalności tego naszego radia. I chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że jak stanąłem przed tym dawnym przedszkolem, a budynkiem radia obecnym, to tak sobie pomyślałem, kurczę, jakie to mało rozwojowe. Ty dacie kiedyś radę się przenieść do jakiegoś normalnego miejsca, gdzie będzie można po prostu rozwijać skrzydła. I tak naprawdę to się bardzo cieszę, że do tego dochodzi, że pani Magda pewnie z jakimś dużą pomocą znalazła to nowe miejsce, w którym będzie wam wygodniej.
0: No tak, już jesienią tam się pojawimy, a na razie zbiórka trwa na stronie
1: nowyświat.online, ukośnik nowa siedziba.
0: Tak.
1: Oczywiście.
0: Pani redaktor jeszcze wspomni o tym i o tamtym.
1: Nowyświat.online, ukośnik nowa siedziba.
0: I o owym. I o czym jeszcze pani redaktor wspomni po 19?
1: Nowyświat.online, ukośnik nowa siedziba.
0: O tym, co będzie pani redaktor tam muzycznie.
1: A, to patronite.pl, ukośnik radio Nowy Świat. No właśnie.
0: Agnieszka Lipka-Barnett. My dziękujemy. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Kasper Badura, Klaudia Kowalczyk, Patryk Rabiega, Michał Porycki i Rafał Lewandowski, który się z państwem nie rozstaje, bo będzie realizował program po 19:00. The Doors, do usłyszenia.

Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Po spotkaniu prezydenta z szefem MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki mają wspólne, spójne stanowisko, które zapewne

0: Urszula Pasławska z PSL-u. Jak przekazała, prezydent jeszcze rozważa, czy dokument podpisze, czy zawetuje.
1: Jeżeli ta ustawa nie zostanie podpisana, nie wejdzie w życie, również pan prezydent poniesie odpowiedzialność za pełną transkrypcję, z którą będziemy po prostu musieli się zmierzyć, czyli małżeństwa homoseksualne zawierane za granicą będą po prostu pełnoprawnymi małżeństwami. Nasza ustawa odpowiada na wartości również konserwatywne i to, że nie odpowiada ona wszystkim w 100%, świadczy o tym, że jest to dobra ustawa, ustawa zgody.
0: Posłanka wskazała, że prawie 3 miliony Polaków żyją w związkach nieformalnych i czekają na dobre regulacje, które ułatwią im życie. Tragiczna sytuacja w Wenezueli po trzęsieniach ziemi. Pod gruzami nadal odnajdywani są żywi ludzie. Wiele organizacji z całego świata angażuje się w pomoc poszkodowanym, w tym także Polski Czerwony Krzyż.
2: Ratownicy Czerwonego Krzyża udzielają pomocy medycznej, organizują szpitale polowe i zapewniają także tymczasowe schronienie, dostęp do wody i żywności oraz pomagają znaleźć bliskich tym, którzy utracili kontakt ze swoimi najbliższymi podczas trzęsienia ziemi. W tego typu katastrofach ważne jest, żeby ratownicy jak najszybciej dotarli na miejsce oraz dysponowali odpowiednim wyszkoleniem i wyposażeniem. To naprawdę znacząco zwiększa liczbę osób, które można uratować.
0: Mówi Malwina Kosela z PCK. Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę na wsparcie działań humanitarnych na miejscu. Zapewnienie pomocy medycznej, dostępu do wody i żywności oraz schronienia dla osób, które straciły domy. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Bonton w Radiu Nowy Świat. Dzień dobry Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. To jest właśnie ta audycja. agnieszka.lipka@nowyswiat.online. Poza tym facebook.com/radionowyświat i @AgnieszkaLipka-Barnett. Zawiesiłam się na chwilę, wiedzą Państwo jak to bywa, prawda? Szczególnie przy takich temperaturach. Poza tym oczywiście grupa patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku, no i na X-ie i na Instagramie też mnie pewnie Państwo znajdą bez większych problemów. Dziś rozpoczął Grand Corps Malade, nie sam, tylko ze Stiletto w singlu Le Prochain Rêve, czyli Następne Marzenie. Albo Następny Sen. Taka oda do nadziei, do wytrwałości. To jest o tym, że warto ciągle stawiać sobie nowe cele. Ciągle jakby podwyższać sobie tę poprzeczkę, do której próbujemy doskoczyć. W sensie, jak już do niej doskoczymy, to puścić się i ją podwyższyć i skakać jeszcze raz. No bo właśnie nie chodzi o to, żeby doskoczyć do tej poprzeczki tak naprawdę, tylko chodzi o to, żeby próbować do niej doskoczyć. Przynajmniej ja tak rozumiem tę piosenkę. Grand Corps Malade dużo wiadomości nam przyniósł. Ostatnio o wszystkim Państwu za chwilę opowiem. Za chwilę, to znaczy po piosence Je n'ai pas encore fini, czyli jeszcze tego nie skończyłem, no bo zdecydowanie, jeżeli chodzi o Grand Corps Malade, to on faktycznie jeszcze, no, nie kończy. O nie, zdecydowanie nie.

0: très beaux garçons. Il faut des gens beaux.
1: Potrzeba nam ładnych ludzi, twierdził ten pan. No a Grand Cormelade odpowiedział mu w swoim stylu. Dostał za to pozew. No ale, jak twierdzi w swoich mediach społecznościowych, i ja się z tym zgadzam, że sprawiedliwość zatriumfowała. No, bo to jest duże zwycięstwo, nie da się ukryć, dla Grand Cormelade, ale też dla Oshi, która te słowa przyjęła. Z jednej strony stwierdziła, że właściwie to jej nie dotykają, ale z drugiej strony, no zapewne, było jej w jakiś sposób przykro. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było jej przykro. W tej piosence Grand Cormelade odbija piłeczkę i mówi, że on bardzo chętnie powiesiłby sobie plakat z Oshi i do tego pana zwraca się: trzeba wiedzieć, kiedy milczeć. Piosenka z roku 2021, Dijon Bo. No i teraz można już przy niej i tańczyć, i można ją śpiewać, i można to robić w pełni legalnie. Mylène Farmer też wydała nową piosenkę, C'est à qui le tour?

Czy jako Emilien Farmer c'est taki le tour, ale wcale nie chodzi o ani o kolej w sensie pociągów, ani o kolej w sensie gry na przykład. Chodzi o to, jakby to powiedzieć. Dobrze, to może powiem tak, że w tym utworze Milen opisuje świat, który został zdominowany przez ciemne mundury, które mają symbolizować taką standaryzację myślenia, pewną uległość, odpuszczenie sobie analizy krytycznej, to właśnie w tym stylu. Więc w tekście jest mowa i o katastrofie statku, jest o tym, że świat jest głuchy. No i to pytanie, czyja kolej odzwierciedla niepokój, no i takie pewne wyzwania, właściwie pytanie z wielką niewiadomą, a mianowicie kto będzie kolejną ofiarą tej atmosfery, która zdaje się być wręcz straszliwie opresyjna. Milen Farmer to jej współpraca z producentem DJ-em Louisem. No, takie kwestionowanie stanu tego świata. I najważniejsze jest to, że ten utwór zapowiada 13. album studyjny Milen Farmer, który będzie zatytułowany Egregor, ukaże się 30 października tego roku. Ten utwór oczywiście promuje go, natomiast okładkę zaprojektował i wykonał fotograf Jean-Baptiste Mondino, który jest znanym i bardzo uznanym francuskim fotografem mody. On zresztą robił zdjęcia na przykład Lucky Love, robił zdjęcia Yoko Ono, bardzo, bardzo, bardzo wielu postaciom robił właśnie zdjęcia Jean-Baptiste Mondino. No i tym razem przed jego obiektywem, pewnie chyba nie pierwszy raz, tak mi się wydaje, stanęła Milen Farmer. Piękna jesień będzie tego roku. To na pewno. Płytowo będzie przepiękna. Ach, i jeszcze państwo w grupie patronów pytają, czy to soku. To pewnie w odniesieniu do Grand Corps Malada. No powiem państwu, że nie są państwo jedyni, ponieważ za każdym razem, kiedy w audycji pojawia się Grand Corps Malade, no to Rafał Lewandowski twierdzi, że to właśnie soku, tyle że w wersji francuskiej. No ja wiem, że to jest Grand Corps Malade, ale któż wie, może soku się ukrywa. Autour de Lucie i quelque part, czyli gdzieś.

quelque part, czyli gdzieś, a właściwie dokądś, bo grupa autour de Lucie w tej piosence mówi o pustce. Premier jour sans toi, czyli pierwszy dzień bez ciebie. To jest płyta, która, to jest piosenka, która pochodzi z płyty Hors Monde, czyli poza światem. Została napisana przez Valérie Leliot i chodzi o żałobę. Żałobę, jaką ona odczuwa po stracie jej ojca. No i w tej piosence Valérie wyraża no, chęć po prostu udania się dokądś, ucieczki przed własnymi, uczuciami po prostu. Grupa Autour de Lucie to francuski zespół rockowy, który powstał w roku 1992, także już długo są na francuskiej scenie muzycznej. Założyła go właśnie Valérie Leliot, która nie tylko śpiewa, ale gra też na gitarze akustycznej. Poza nią jest też Fabrice Dumont, Olivier Durand i od maja roku 1995 również Jean-Pierre Ansuc i Bruno Sonier, który gra na perkusji. I jakoś tak się złożyło, że ja szczerze mówiąc nie znałam zespołu Autour de Lucie. Trafiłam na niego przypadkiem, surfując sobie po francuskich stacjach radiowych. No i tak właśnie usłyszałam tę płytę, w sensie fragment tej płyty. Wybrałam dla Państwa jeszcze jeden z niej utwór. Mes raisons, czyli moje powody.

Autour de Lucy Spłyty Or, Monde, piosenka Mes Raisons, Moje Powody. Ta piosenka to taki właściwie list, który Valérie napisała sama do siebie, ale nie tylko do siebie, bo również do tych, których już z nią nie ma. Opowiada o rzeczach, które wydarzyły się w jej młodości i których żałuje, ale z czasem nauczyła się z nimi żyć i właściwie to je akceptować i właściwie to nawet je doceniać. No bo to tak jest z czasem, prawda, że wydarza się coś, co wydaje nam się końcem świata, a potem z czasem stwierdzamy, że jednak nie. Karin Brunon i Marc Lavoine w piosence Aussi Vrai, piosenka z roku 2019, w tym roku przypomniana.

Karen Bruno i Marc Lavoine Aussi Vrai. Piosenka, która pojawiła się na bestofie Marca Lavoine'a z roku 2019, teraz przypomniana przez Karen Bruno na jej własnej płycie zatytułowanej La Vie d'après. I powiem Państwu, że kiedy włączyłam tę płytę, to miałam taką, no, coś na kształt incepcji, ponieważ jak Państwo wiedzą, mój zacny kolega redakcyjny Jan Niebudek wystąpił w nocy z piątku na sobotę w spektaklu The Second Woman z Magdą Cielecką. No i tam zakończył swoje wejście stwierdzeniem, że kocham cię, ale właściwie to nigdy cię nie kochałem. I właściwie o tym jest ta piosenka, bo to jest piosenka o tym, o parze, która zastanawia się tak naprawdę, czy ich miłość wystarczy, do którego stopnia, do którego momentu oni się tak naprawdę kochali. Bo miłość niby jest, ale z drugiej strony te osoby w tym związku nie są w stanie być razem, nie są w stanie zostać razem, nie są w stanie być w pełni obecni jedno dla drugiego. Takie miałam skojarzenie, kiedy włączyłam piosenkę Aussi Vrai, że właściwie to ona by pasowała do tego spektaklu. Jeszcze jedna piosenka z płyty Karen Bruno, Plus loin que l'amour, czyli Dalej niż miłość.

Będę Cię kochać dalej niż miłość, bardziej niż miłość. Nie wiem właściwie, jak prawidłowo przetłumaczyć ten tytuł. Kerin Brunon, skrzypaczka, harpistka? Właściwie to nie wiem, jakie jest słowo, chyba tak. Gitarzystka, ale też piosenkarka i aktorka i kompozytorka, która obecnie podróżuje po Kanadzie z Laurentem Woolsey'm. Po prostu wspiera go w jego tournée. Teraz grupa B. Quand le soleil frappe à la porte, czyli kiedy słońce puka do drzwi.

Bądźmy cierpliwi, a kiedy niebo się przejaśni, w końcu będziemy wiedzieć, co robić. No bo nadejście słońca to taki symbol tego czystego nieba po burzy. To ten moment, w którym powracają jasność i zrozumienie po takim jakimś trudnym, burzliwym, dlaczego nie, okresie. To grupa B, która, jak pewnie Państwo się zorientowali, pochodzi z Quebecu. Une pause.

0: dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main.
1: Leila Uisu, Je suis de sel, piosenka Benabara z roku 2003. Leila teraz wkroczyła na ścieżkę nagrywania swoich wersji piosenek, a także odpowiedzi na te piosenki. No i skoro Benaba wcielił się w kobietę, wtedy Leila miała 8 lat i mówi, że zrobiło to na niej właściwie piorunujące wrażenie, no to Leila tym razem postanowiła wcielić się w rolę mężczyzny. Je suis un sel. Jestem incelem.

Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Front burzowy nad Polską, wyładowaniom towarzyszy silny wiatr, lokalnie występuje grad. Grzmi między innymi na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, Lubelszczyźnie, Mazowszu czy Podlasiu. Obowiązują ostrzeżenia i IMGW. Alerty wysłało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Strażacy interweniują w związku z podtopieniami i zerwanymi dachami, usuwają powalone drzewa. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy areszt tymczasowy wobec byłego ministra

0: PiS przygotowało projekt ustawy umożliwiającej powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Jak mówił dziś Jarosław Kaczyński, chodzi o zbadanie sytuacji w warszawskich szpitalach.
1: To nie jest komisja śledcza, to jest przede wszystkim komisja całkowicie apolityczna. Tam nie ma polityków. No, wyboru dokonuje Sejm, ale kandydatów zgłaszają przede wszystkim różnego rodzaju organizacje zawodowe, oczywiście ze sfery medycznej, to znaczy izby lekarskie, inne organizacje tego typu, pielęgniarskie, związki zawodowe. Ma być tam też 3 prawników. Nie ma podlegać żadnemu organowi państwa.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, pytany o propozycję PiSu, odpowiadał tak.
2: Będzie projekt złożony przez pana prezesa Kaczyńskiego, przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Lewica w tej sprawie, ponieważ chce być aktywna, również w imieniu posłanki Wichy o tym mówię, po prostu oczywiście usiądziemy i będziemy patrzyli, ale najpierw niech będzie projekt. Nie mam zwyczaju rozmawiania o rzeczy, której nie ma obecnej. Muszę dotknąć i wtedy czuję.
0: Przypomnę, w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie prowadzone są 2 śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień. A to był serwis Radia Nowy Świat.

kalipka@nowyświat.online, facebook.com/AgnieszkaLipka-Barnett albo @radionowyświat, znowu się zawiesiłam. Grupa patronów Radia Nowy Świat to też oczywiście na Facebooku, no i Twitter i Instagram to wszystko do Państwa dyspozycji. Do Państwa dyspozycji również jest nasza strona nowyświat.online, szczególnie nowyświat.online/nowa-siedziba, bo zapewne już Państwo słyszeli, bo wątpię, żeby Państwo nie słyszeli, tydzień temu ogłosiliśmy to na naszej antenie, że będziemy się przeprowadzać. Będziemy się przeprowadzać na ulicę Mińską 75. No, tam będzie dużo większa przestrzeń, no ale przestrzeń, jak się Państwo spodziewają, trzeba trochę zaadaptować. No i właśnie dlatego zbieramy środki na tę przeprowadzkę, a dokładniej to na adaptację tych wnętrz. Można tę zbiórkę znaleźć pod adresem nowyświat.online/nowa-siedziba. Niech spojrzę, ile teraz na zbiórce. Na zbiórce mamy 233 209 zł. To jest naprawdę imponująca kwota. Do tej kwoty celowej zostało nam już niewiele, bo niecałe 17 tysięcy. 93% już mamy. Nie ukrywamy jednak, że gdyby jakimś cudem udało nam się zebrać więcej, no to więcej przeznaczymy na zakup nowej konsolety, dzięki której będzie więcej mikrofonów, więcej możliwości, więcej dźwięku. No generalnie będzie po prostu więcej Radia Nowy Świat w Radiu Nowy Świat. O, na przykład 150%. Dlaczego nie? nowyświat.online/nowa-siedziba. Jesteśmy Państwu wdzięczni za każdą złotówkę, która wpada na tę zbiórkę, czy do tej zbiórki. A ważna informacja jest taka, że Patronite, wspólnie z którym organizujemy tę zbiórkę, nie pobiera prowizji od takich zbiórek. To są tak zwane zbiórki celowe, no i Patronite nie pobiera od takich zbiórek prowizji, więc wszystko to, co widzą Państwo na tym suwaku, faktycznie trafi w nasze ręce. Pan Bogusław napisał: dobrze wydajcie te pieniądze. No pewnie, że dobrze wydamy te pieniądze. I jeszcze jeden komentarz miałam przeczytać. Aha, pani Elżbieta napisała, że przeprowadzka to trochę organizacyjny Armagedon, więc życzy jak najmniej związanych z nią problemów. No i czeka na room tour z nowej siedziby, pokazujący, jak się dobrze urządziliście. Ten room tour mogą Państwo zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. No bo tam są rolki, które nakręciliśmy z wycieczki, jakie odbyliśmy na Mińską 75. W sensie Janie Budek i ja odbyliśmy tę wycieczkę już trochę po tej takiej oficjalnej wycieczce, ale w sumie to dobrze, bo mieliśmy okazję inaczej obejrzeć tę siedzibę. No oczywiście redakcja wpadła tam wcześniej, więc sobie zarezerwowała różne pokoje. Natomiast my z Jankiem Niebudkiem też wybraliśmy sobie swój mały, przytulny pokoik, ale jaki jasny, bo tam jest strasznie dużo okien. Nie wiem, jakim cudem tyle okien tam zmieścili. W każdym pokoju pewnie ze dwa są. Nie wiem, kto będzie mył te okna. Na pewno nie ja. Żeby nie było, w każdym razie. Dobrze, nowyświat.online/, nowa siedziba, polecamy się bardzo serdecznie Państwa pamięci. A ta przeprowadzka to w październiku, w sensie zaczniemy się pakować pewnie we wrześniu, a w październiku już chcemy ruszyć z Mińskiej 75. Wiem, że część z Państwa się cieszy, bo będzie miała bliżej. Ja się cieszę również dlatego, że będę mogła dojeżdżać komunikacją miejską, czyli odzyskam czas dla siebie. Także dla mnie to jest bardzo dobra informacja. Nie ukrywam, że cieszę się na ten 20-minutowy spacerek w jedną stronę. To mi naprawdę dobrze zrobi. Z Michałem Poryckim rozmawiałam i on twierdzi, że będzie miał za blisko, więc chyba też się przerzuci na spacery. Zostawi dwa kółka w domu i przerzuci się na spacery. Będziemy się gdzieś po drodze pewnie spotykać. Dobrze, koniec już o tej zbiórce. Teraz przejdźmy do muzyki, no bo przecież po to się spotykamy w Bontonie, żeby rozmawiać o muzyce. Piosenka, która przywitała Państwa w tej godzinie, nosi tytuł On ton ma voix, usłysz mój głos. I tę piosenkę mogą Państwo usłyszeć w musicalu Legenda Monte Cristo. To oczywiście muzyczna adaptacja powieści Aleksandra Dumasa. To jest musical, który swoją premierę miał w styczniu w Dom de Paris. Potem odbył trasę koncertową po całej Francji. Teraz właśnie wraca, znaczy teraz, no niedługo wraca do Paryża. W tytułową rolę hrabiego Monte Cristo wciela się szwajcarski piosenkarz Gjons Thies, więc przerwał on swoją karierę solową
żeby pojawić się właśnie na scenie i tam wcielać się w hrabiego Monte Cristo, a ten damski głos, który Państwo słyszeli, należy do Filipin Lavray. A propos jeszcze Monte Cristo, to za chwilę Państwu coś opowiem, tylko jeszcze jedna piosenka z tego musicalu. Esprit, es-tu là? Duchu, czy jesteś tu?

Esprit, es-tu là? Z musicalu La Légende Monte Cristo. To nie brzmi jak muzyka z musicalu, prawda? No ale to jednak jest muzyka z musicalu, no bo no, twórcy tego musicalu szukali sposobu, żeby ten musical był atrakcyjny zarówno dla takiej publiczności, która jest przyzwyczajona do atmosfery musicalu, jak i dla rodzin, jak i dla publiczności nastoletniej, więc połączyli historię, jakby nie było, z taką bardzo współczesną adaptacją i inscenizacją. Ja nie widziałam tego musicalu, więc proszę wybaczyć, natomiast nie będę się wypowiadać na temat tego, jak to im finalnie wyszło. Natomiast no, sugeruję się tym, co o tym musicalu napisano. Opisano na nim naprawdę, naprawdę dużo. Reżyserią zajął się Serge Postigo, który jest francusko-kanadyjskim artystą. No i on pracował przy bardzo wielu międzynarodowych produkcjach musicalowych, między innymi przy Mamma Mia, przy Mary Poppins, przy Kinky Boots czy przy Footloose. Także naprawdę zgarnęli człowieka, który no, o musicalach wie bardzo, bardzo dużo. La Légende de Monte Cristo, John Steers, Philippine Lavray. No, jest to ciekawa propozycja. A propos hrabiego Monte Cristo, to jak Państwo być może pamiętają, w ubiegłym roku mówiłam Państwu, że hrabia Monte Cristo, filmowa adaptacja, zrobiła furorę we Francji, więc potem powstał serial telewizyjny na podstawie właśnie, no właściwie tego filmu, to takie rozwinięcie było filmu, no i potem ten musical. W tej filmowej wersji, w Hrabiego Monte Cristo, wcielił się Pierre Niney, którego teraz mogą Państwo zobaczyć na ekranach polskich kin, tyle że nie w Hrabim Monte Cristo, a w filmie Guru. To jest film, który polecaliśmy Państwu z Janem Niebudkiem, film o no, takim coachu, któremu świat trochę zaczyna się rozpadać, bo okazuje się, że może jednak wykształcenie jest ważne, nawet w jego zawodzie. No i ta taka fasada, którą zbudował, zaczyna się trochę rozpadać. Polecam Państwu ten film, szczególnie jeżeli nie pałają Państwo zbytnią sympatią właśnie do osób, które próbują nam sprzedać jakąś receptę na dobre życie za 1499 zł po wpisaniu odpowiedniego hasła w komentarzu. Dobrze, zostawmy to. Polecam Państwu film Guru. Teraz Izia i Mieux que nous, czyli Lepiej niż my.

zbudujemy coś lepszego niż my, poradzimy sobie lepiej niż my. To Izja i utwór o związku wystawionym na próbę. Takie słodko-gorzkie wyznanie, bo jest tutaj żałoba po utraconej miłości, no ale z drugiej strony jest też nadzieja na to nowe, co przyjdzie, na jakieś odnalezienie siebie, więc jest tam i takie konieczne pożegnanie, konieczne rozstanie, a z drugiej strony właśnie perspektywa odbudowy, no i jakiegoś spokoju w przyszłości. To Izja, czyli Izja Irlan. Państwo wiedzą, prawda, że ona jest córką tego, z tych Irlenów się wywodzi. F. Chatterton, jedna z moich ostatnio ulubionych grup francuskich. Second de Vien i La Clé, czyli klucz. To chyba klucz do tej piosenki. Second de Vien, to znaczy to, czym albo kim się stajemy.

Tańczyć w deszczu jak dzieci. Tylko gdzie ten deszcz? To znaczy, ja wiem, że u państwa być może jest, natomiast u nas nie bardzo, nie bardzo. Zagrałam tę piosenkę między innymi również po to, żeby być może ten deszcz przywołać, bo przydałby się, na pewno by się przydał, tyle że to już niezbyt gwałtowny, a prognozy mówią jednak o gwałtownych opadach deszczu. Ale wróćmy do muzyki. Seconde Vient zespołu F. Chatterton. To taka ballada z albumu Labyrinth. Dosyć melancholijna, taka trochę synth-popowa, trochę elektropopowa, o upływie czasu, o pewnej tęsknocie za dzieciństwem, no i o takim uświadamianiu sobie, że to nasze dorosłe życie niekoniecznie przebiega tak, jak to sobie wyobrażaliśmy. No i właśnie tutaj się pojawia to pytanie. Dis-moi ce qu'on devient. Powiedz mi, kim my się tak naprawdę staliśmy. Laure Briard, je comprends pas. Nie rozumiem.

Widzę Państwa wpłaty na naszą zbiórkę. Jestem bardzo za nie wdzięczna. Laure Briard, je comprends pas, czyli nie rozumiem, a skoro to takie łatwe, no to mi wytłumacz. Tak śpiewa Laure Briard w tej piosence. Piosence pochodzącej z albumu Voyage Mental, czyli podróż mentalna, podróż w umyśle. No i to jest płyta, która powstała pod wpływem macierzyństwa. Tak, macierzyństwa właśnie, więc te piosenki są introspektywne, w sensie ona się zanurza w sobie, odkrywa siebie na nowo, są pełne słodyczy, pełne delikatności. Laure poszukuje na tej płycie jakiejś równowagi między nostalgią i tęsknotą za tym, co było, a teraźniejszością. No jest to naprawdę piękna, piękna płyta. Taka właśnie bardzo spokojna, bardzo pasująca do tej letniej atmosfery, jak najbardziej, bo jest też pełna ciepła, ale to jest ciepło, które nie parzy. Tylko to jest takie ciepło, w którym ja na przykład czuję się dobrze. Dlatego jeszcze jedna piosenka Laure Briard z płyty Voyage Mental. C'est quoi ces gens? Czyli co to za ludzie? C'est quoi ces gens?

0: Co to za ludzie, którzy nigdy nie są zadowoleni? Wstydzę się siebie, kiedy zachowuję się jak kompletna idiotka, bo to jest tak dalekie od tego, kim naprawdę jestem. Tylko kim ja tak naprawdę jestem? Bo ta koncepcja zmienia się tak szybko, ewoluuje bardziej niż kiedykolwiek myślałam, że to możliwe. To Laure Briard, C'est quoi, c'est Jean. Naprawdę świetny tekst w tej piosence jest. Teraz sprzeczność. Mianowicie jest lato, a lato przydałoby się, żeby miało swojego króla. Le roi summer, to bleu couard.
1: La brûlure de ma peau, suante en plastique, elle creuse vers le môme les cales du cul. Voyez les vautours, pleurent à mon passage.

0: Son crâne chute comme une bombe.
1: Bleu Couard, tak nazywa się ta grupa, a utwór nosi tytuł Le Roi Summer. To jest singiel tej grupy, która głównie gra folk cinematographique, czyli kinowy rock, znaczy folk. Tak by na to wychodziło, no bo ta grupa skupia się na, również właściwie skupia się na stronie wizualnej swoich piosenek, więc jeżeli mają Państwo ochotę, no to można znaleźć właśnie wizualizację do Le Roi Summer. Było lato, no to bardzo proszę, jak jest gorąco, to przyda się płaszcz, ale nie taki zwykły płaszcz. Płaszcz ze śniegu, manteau de neige. Et Gabriel Auguste.

Mam nadzieję, że może chociaż trochę Państwa schłodziła ta piosenka Manteau de Neige, czyli płaszcz śnieżny od Gabriela Augusta z jego nowej płyty Paradis Terrestre, Raj na ziemi. Je vole, czyli lecę. Ta piosenka spodobała mi się od pierwszej nuty.

Je vole, czyli lecę, to Gabriel Auguste z płyty Paradis Terrestre, która ukazała się w tym roku. No i jest to pierwsza płyta tak skonstruowana z takimi instrumentami, z taką zabawą właściwie syntezatorami Gabriela Augusta. Romain i Chahut, gros blouson, czyli duża kurtka, ale to może być też gruba kurtka.

gros blouson, czyli gruba kurtka. No skoro był płaszcz, to i kurtka się przyda. Na koniec dzisiejszego bontonu projekt Vertigo, który stworzyli Isabelle Adjani i Olivier Steiner, którzy w ten sposób chcą uhonorować stulecie urodzin Marilyn Monroe, bo 1 czerwca 1926 roku przyszła na świat właśnie Marilyn Monroe i ten album ukazał się 1 czerwca roku 2026. Ten projekt to jest sposób na dotarcie do Marilyn, jak mówi sama Isabella Gianni, na zrozumienie jej nie jako ikony po prostu, ale jako złożonej, wrażliwej kobiety, która często była niedoceniana za życia. 22 heures, czyli godzina 22, a na zegarze za 5,5 minuty godzina 21. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, do usłyszenia.

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Areszt tymczasowy wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry utrzymany w mocy. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie obrońców, przekazała sędzia Anna Ptaszek.
1: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
0: Obrońca byłego ministra Bartosz Lewandowski mówił tak.
2: Ja się nie zgadzam z taką koncepcją przywłaszczenia. Wyraźnie sąd zaznaczył, że to jest kwestia ewentualnie sądu orzekającego co do winy i kary. Mój klient to cały czas mówi. Te zarzuty są motywowane politycznie. Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana.
0: Jak przekazała prokuratura, niezwłocznie sporządzony zostanie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Irlandia przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z gości ceremonii w Dublinie był prezydent Ukrainy. Rosja nie zakończy wojny tylko dlatego, że ktoś ją o to poprosi. Putin chce dalej walczyć, dlatego trzeba mu to uniemożliwić,

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w aplikacji M-Obywatel usługę Sprawdź OC, dzięki której można sprawdzić, czy dany pojazd ma ważne ubezpieczenie. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu lub numer polisy, a następnie wybrać datę, dla której chcemy sprawdzić ubezpieczenie. Nowa usługa pozwala sprawdzić pojazdy własne, a także należące do innych osób, firm czy instytucji. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Zaczęliśmy nietypowo. Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski. Zaczęliśmy nietypowo, bo od muzyki, zaraz po dżinglu, ale chciałem też uzyskać taki efekt zaskoczenia. Ale też jest to taka emisja tego utworu ekspiacyjna z mojej strony, ponieważ weszliśmy dzisiaj z żoną do kościoła Trinità dei Monti nad schodami hiszpańskimi, żeby zobaczyć Daniela da Volterra, tego słynnego majtkarza, czy też spodniarza, Braghettone, tego, który domalowywał postacią Michała Anioła spodnie, majtki, przepaski. Żeby sobie przypomnieć jego malarstwo. Czy ono jest aż tak złe, jak zapamiętaliśmy, czy aż tak dobre, że mieliśmy krzywy osąd? I kiedy weszliśmy, usłyszeliśmy muzykę, ten fragment, którego właśnie wysłuchaliśmy. I ja po prostu, który tego fragmentu, w wykonaniu zwłaszcza Baumana, słucham po prostu prawie dzień w dzień. I jako Vivaldiego nagle mówię, to jest Pergolesi. I nie wiem dlaczego, nie wiem co mi się stało, ale niechaj to będzie ilustracja upału, który panuje teraz w Rzymie, bo jestem w Rzymie, jak wynika z moich słów. No i chciałem po prostu przeprosić Vivaldiego za to, że ten utwór, o którym wiem doskonale, że jest Vivaldiego, przypisałem w rozmowie z żoną właśnie Pergolesiemu. No i co? No i sprawiedliwości musi stać się zadość. Naprawiam swój błąd. Mam nadzieję, że zostanie mi wybaczone. W ogóle mam bardzo dużo teraz takich myśli dotyczących przebaczenia, rozliczeń i chodzę sobie ulicami Rzymu i o tym też myślę. Myślę o takim właśnie zapomnianym słowie dla pewnej części nas wszystkich, jak miłosierdzie. Właśnie. Ja o nim wspominałem, czyli jak takie wybaczenie wbrew możliwościom.

przebaczenia. Tak? I ponad zdrowy rozum tak zwany. Krótko mówiąc, nic nie zwiastuje tego, że zostanie nam wybaczone, ale to nagle zostajemy dotknięci, czy też objęci miłosierdziem. No i to taką miłością, która przebacza. To jest takie odczucie niezwykłe. No nic, jestem jakoś tak nastrojony teraz w tym momencie w Rzymie. A w Rzymie tutaj dzieje się bardzo wiele, jest mnóstwo wystaw i te wystawy, chciałbym o tych wystawach chociażby odrobinkę powiedzieć. Jest wystawa, przede wszystkim pierwsza, którą zobaczyliśmy, to jest wystawa Roberta Mapplethorpe'a, wielkiego fotografa, urodzonego w 1946 roku, zmarłego w 1989. Wielkiego fotografa, no, zwłaszcza ludzkich ciał, twarzy, ale też sylwetek, wieloznaczności, wielotożsamości, dwuznaczności. Jest to jakiś rodzaj wstrząsu dla wyobraźni, wstrząsu dla przyzwyczajeń, dla uspokojenia. Każdy z tych portretów, każda z tych prac, które widzieliśmy, jest, zresztą wystawa jest doskonała, doskonale przedstawiona, bardzo czysta, bardzo pięknie podzielona na różne fragmenty. I mówię, każda z tych prac jakoś dotyka. Słusznie zauważyła moja żona, że wszystkie sylwetki, które tam występują, wszystkie postaci, są to postaci świadome siebie i które Mapplethorpe fotografuje, ale jako postaci, które nie są podległe fotografowi, czyli nie ulegają jego zachciance, by je podejrzeć, tylko same narzucają własną wolę istnienia właśnie w takich formach, w jakich są. To nie są kobiety, które są fotografowane jako od kobiety, bo tak się mężczyźnie zachciało, żeby pokazać, sfotografować kobietę, tylko od kobiety, które są fotografowane, bo one same chciały zostać sfotografowane tak, jak są przedstawione. Taką chyba najbardziej eksploatowaną modelką Mapplethorpe'a jest zapomniałem nazwiska, mój Boże. No dobrze, przypomnę sobie to wam powiem. No więc to jest Robert Mapplethorpe i polecam wszystkim, bo do października jest ta wystawa otwarta. Druga wystawa, którą widziałem, to jest wystawa poświęcona Umberto Eco. No więc tutaj mam oczywiście swoje wielkie wspomnienia, ponieważ ja poznałem Umberto Eco i kilkanaście razy prawdopodobnie, jeśli nie 20 i kilka, spotykałem się z nim i rozmawiałem, i to nie w sposób zdawkowy, tylko jakoś głębiej. Pierwszy raz wydarzyło się to w latach 80. bodajże w Pen Clubie. Mam zdjęcia z tego spotkania jeszcze, kiedy to stoję pomiędzy Umberto Eco i Bronisławem Geremkiem i raczej się przysłuchuję temu, co mówią, niż uczestniczę w ich rozmowie. Ale przypomnę, że Bronisław Geremek był mediewistą, zajmował się średniowieczem i stanami wykluczenia w średniowieczu głównie. Ja pisałem o tym, zawarłem jego dorobek, jego obserwacje w mojej pracy magisterskiej poświęconej średniowieczu takiemu autorowi Stabat Mater jako Ponendatoni. No, a w sposób oczywisty Umberto Eco był zainteresowany średniowieczem. Pamiętam, jak opowiadał mi Umberto Eco o wielkim wrażeniu, jakie na nim zrobiła Galeria Sztuki Średniowiecznej, do której zaprowadził go nieodżałowany profesor Jerzy Pelc, polski semiolog, który był przyjacielem i nawet kimś w rodzaju chyba mistrza, a na pewno rozmówcy Umberta Eco.
Spotkałem go wtedy, spotykałem go później jako dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Pamiętam, że kiedy był rok Chopina, to musiałem, czy powinienem był zorganizować, czy zwołać taką radę programową. No i zaprosiłem Umberto Eco do tej rady programowej, napisałem do niego maila, pytanie, czy zechce być w tej radzie programowej, a on mi natychmiast odpisał króciutko: Viva Chopin! Z wykrzyknikiem, czyli niech żyje Chopin. No, przeprowadziłem z nim trzy chyba, czy cztery wywiady. Miałem takie też prywatne spotkania. Bywało, że na przykład raz się zdarzyło, że poszedłem zobaczyć Pietę Michała Anioła w zamku Sforców i nagle słyszę: Mikołajewski! Patrzę od stolika na Piazza Castello. Woła do mnie Umberto Eco i prosi, żebym podszedł do niego. Usiadłem i żeśmy tam przesiedzieli ze 2 godziny przy tym stoliku i żeśmy sobie gawędzili. No i on miał różne obserwacje o życiu, między innymi o tym, opowiadał, że jest wielkim przeciwnikiem piercingu, tak? Czyli kolczykowania. Podobnie jak tatuowania, bo ktoś pisze: kocham Zdziśka, czy kocham Waldka, no ale nagle przestanę kochać Waldka, a napis pozostanie. No, miał tego typu obserwacje. On czasami bywał chłodny. To znaczy, bardzo często bywał chłodny. Pamiętam, jak byłem w Mediolanie, kiedy on przyjmował i organizował wyprawę na zachód Jurija Łotmana, wielkiego mistrza semiotyki, i przyjmował go w sali pompejańskiej Uniwersytetu Mediolańskiego. I pamiętam, że przyszli nagle strażacy na to spotkanie, przerwali spotkanie i powiedzieli, że stropy grożą zawaleniem, czy stropom grozi zawalenie raczej, no i że trzeba opuścić to miejsce. No i wtedy jakaś pani wstała i powiedziała: Panie profesorze Eco, dlaczego pan wynajął tak małą salę? Tak słabą, kruchą salę, wiedząc o tym, że no Jurij Łotman, nazwisko Jurija Łotmana przyciągnie tak bardzo wiele osób. A Umberto Eco powiedział bardzo obcesowo, znaczy mówi: gdyby pani organizowała seminarium dla przedszkolanek, to ja bym mi przyszedł. A skoro ja zorganizowałem seminarium dla semiologów, to nikt się tu pani nie spodziewał. No to było bardzo niemiłe, niegrzeczne, aroganckie, szorstkie. Też przetłumaczyłem taką jego książkę, o której mało kto wiedział, mało kto wie do dzisiaj, jak ona powstała. Ta książka wyszła w wydawnictwie literackim, które się dało na nią namówić, zresztą bardzo entuzjastycznie. Jest zatytułowana 1968. 1968. Ta książka powstała w bardzo szczególnych okolicznościach. Otóż podczas pierwszego wywiadu, jaki z nim przeprowadziłem, z Umberto Eco, on powiedział, że był w Warszawie w 1968 roku i napisał z tego reportaż. No i zacząłem dociekać, gdzie jest ten reportaż. Przeszukałem w tym 1968, 1969, 1970 roku roczniki L'Espresso, dla którego pisał Umberto Eco, i nie znalazłem niczego, absolutnie niczego. I zwróciłem się do wydawnictwa literackiego, powiedziałem, że wiem, że istnieje taki reportaż, że może by oni chcieli wydać, może książkowo. Wydawnictwo literackie zwróciło się z kolei do L'Espresso, do redakcji L'Espresso, z prośbą o poszukiwania, i okazało się, że L'Espresso znalazł reportaż nie tylko stamtąd, ale również z Czech. Otóż Umberto Eco w 1968 roku pojechał najpierw do Pragi. I tam, kiedy się obudził, to zobaczył czołgi radzieckie. To było w nocy pomiędzy jego przyjazdem a dniem, w którym musiał wyjechać. No, nastąpiła inwazja sowiecka w Pradze. I potem pojechał z grupą przyjaciół samochodem, tym samym, którym wyjechał do Wiednia. Przyjaciele wrócili do Włoch, a on pojechał dalej na kongres semiologiczny do Warszawy na zaproszenie profesora właśnie Jerzego Pelca.
i powiedział, że musiał użyć pseudonimu, którego nie pamięta. No, otóż wydawnictwo literackie wyszukało tego przy pomocy L'Espresso, wyszukało ten pseudonim i okazało się, że Umberto Eco podpisał się pod tymi reportażami jako Telesio Malaspina. I rzeczywiście powstały wtedy dwa reportaże właśnie z Pragi i z Polski. Ja pytam, dlaczego Telesio Malaspina? On mówi, po to, żeby chronić moich rozmówców. To znaczy mówi, na przykład rozmawiałem z Leszkiem Kołakowskim, nie chciałem go sypnąć po prostu, że rozmawiał z cudzoziemcem, czy ze mną po prostu, czy z nim, z Umberto Eco. I to wszystko były spotkania szalenie ciekawe, bardzo piękne. Dotyczyły bardzo wielu spraw, również spraw prywatnych. Ale wróćmy do wystawy. Chcę polecić tę wystawę, która znajduje się w Palazzo Firenze, czyli w siedzibie Società Dante Alighieri, czyli Stowarzyszenia Dantego Alighieri, Società Dante Alighieri, w samym centrum Starego Rzymu. Jest to wystawa niewielka, ale taka bardzo intymna, wprowadzająca w świat jego biblioteki, którą zresztą widziałem na własne oczy kilkakrotnie, w świat jego biblioteki, ale też jego biurka, czyli jego zapisków, czyli jego bazgrołów na przykład. On piękne bazgroły robi, to znaczy to są takie rysunki, które mogłyby zaludnić jakąś sagę średniowieczną. Tamte są takie homunkulusy, takie postaci karzełków, prosto z takiej średniowiecznej wyobraźni. No, bardzo zadziwiające. On pokrywał je podczas nudnych zebrań albo seminariów, albo wykładów, kartki takimi rysunkami. Pokazane tam są też oczywiście wydania powieści i książek semiologicznych Umberto Eco i otwarte są na stronach z dedykacją, jedną, drugą, trzecią. No bardzo to jest wszystko takie bardziej intymne niż objaśniające. To znaczy, no to jest zbyt wielkie dzieło, jakie pozostawił po sobie Umberto Eco. I 10. rocznica śmierci jest okazją raczej do tego, żeby przedyskutować tę postać i jej dorobek podczas seminarium, które się odbyło. Ale nie było czasu chyba, żeby przygotować taką wystawę wszechstronną, wielopoziomową, wielką. Potrzebna byłaby do tego inna przestrzeń i no, inne środki. Ale może jeszcze nie czas. Dobrze, że jest tymczasem taka właśnie wystawa intymna, którą ogromnie polecam. Bardzo chciałbym, żebyście skorzystali z tego zaproszenia. Ale dzisiaj mamy Dzień Psa. Ja napisałem taki wiersz po śmierci mojej Luny, o której wielu z was wie. No i do tego wiersza Szymon Podwin ułożył balladę, która znalazła się na naszej płycie Pytania o wszystko. Jest taka płyta, przypomnę, którą wydał Szymon Podwin z jego kompozycjami, z jego wykonaniem, z jego grą gitarową wspaniałą do moich tekstów, do moich wierszy. I wśród tych tekstów jest właśnie Psierota. No, dedykuję ją wszystkim zmarłym psom, wszystkim psom, które niestety umrą, czyli po prostu wszystkim psom. No i sierotom po psach, czyli psierotom. Posłuchajmy. Rafał Lewandowski jest dzisiaj, jak na ogół, realizatorem audycji. Bardzo proszę, Rafale.

podjadki, kupę i głaski. Dziś świat jest szorstki, smutny i płaski. Idzie przez miasto z

chociaż liczył barany. Nie liczył piesków, bo ten był jeden.

twarzą pierota. Serce przeżera mu późna łza. Wczoraj miał psa, dziś nie ma psa. Pies mu zabawą był i nauczką, a tak naprawdę ten pies był suczką. Leżała wczoraj jak biała szmatka, jak księżna panna, córka i matka. W oczach psieroty, w sercu pierota. Stawia pytania jej czarna łatka. I on zadaje nieistniejącej pytania próżne, chociaż gorące. Pod deszczem smutków prosto spod powiek. Czy nie najgorszy był? Był ze mnie człowiek. Nie mówię zawsze, ale czy w sumie? I odpowiedzieć sobie nie umiem. Choć pamięć często mówi, że nie. A pamięć wie, więc jest mu źle. Mogłem łagodniej, mogłem inaczej. I pierot, psierot nad sobą płacze, bo widzi rzeczy w głębi sumienia, dla których trzeba mu przebaczenia.

Nocna rozmowa. Nocna i mocna tego człowieka z księżniczką luną, co już nie szczeka, lecz jasno mówi to,

którego wyszło serce. Kto ma psa, ten zrozumie, a kto nie ma, no to może zrozumie, albo nie zrozumie, albo by śmieje nawet może. Tak jak słyszałem wielokrotnie, że się miłość do psa wyśmiewa, ale to trzeba, tego trzeba doświadczyć. I w Dniu Psa myślę, że zachęcam wszystkich, którzy przegapili ten dzień, może, żeby po prostu jeszcze wrócili do swojego pieska z pieszczotą, ciasteczkiem, z dobrym słowem. Mówi się, spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. No, ludzie po tym, jak odchodzą, to zostawiają nam na pewno jedną rzecz, to znaczy zostawiają nam wyrzuty sumienia, żeśmy coś przegapili, żeśmy coś źle zrobili, coś nienaprawialnego. Ale to samo dotyczy psa, to znaczy spieszmy się kochać psy, tak szybko odchodzą. I myślę, że ksiądz Twardowski nie miałby nic przeciwko takiej parafrazie, ale. No właśnie, znów wracamy do tego słowa niemodnego kompletnie, za bardzo trącącego kościołem, chociaż w ogóle nie jest kościelne, jest z dziedziny miłości po prostu. Miłości do drugiego człowieka, to znaczy wybaczenia historii, jaką każdy ma z innymi w relacjach bardzo skomplikowanych, czy też pozornie prostych. Po prostu wracamy do tego miłosierdzia. No, skoro już nie zrobimy niczego, nie jesteśmy w stanie przeprosić po śmierci, po odejściu, no to, a musimy dalej żyć, no to liczmy na to miłosierdzie, na to takie wybaczenie, na które liczyć właściwie nie powinniśmy i nie możemy. No nic, tyle o tym Dniu Psa. Inne rzeczy, no to wystawa. Wystawa, którą widziałem dzisiaj, jestem pod wielkim wrażeniem, w Galerii Borghese. Wystawa o metamorfozach Owidiusza. Wystawa przygotowana przez Francesca Cappelletti, czyli szefową Galerii Borghese i Galerii Barberini. No wspaniałą, wspaniała jest to wystawa. To jest nazbyt świeże, żeby o nim mówić mi. Ale przede wszystkim, to znaczy, to daje wszystko, mówię o tych wystawach jako o sugestiach na Państwa pobyt, żeby ten Rzym nie był tylko tym jedzonkiem jakimś, tak? A my jesteśmy specjalistami od jedzonka za granicą. No to dobrze, jedząc, pamiętajmy o tym, że są galerie. W każdym razie ta wystawa jest obowiązkowa, mam wrażenie, ponieważ ona jest poświęcona no, mitom. Tak, mitom starożytnego Rzymu przede wszystkim. A skoro Rzymu, no to również przetworzenia Rzymu, mitów greckich. Owidiusza metamorfozy zawierają mnóstwo tych mitów. Chyba 250, tak, około 250. I tutaj w ogóle Galeria Borghese ma u siebie w swoich zbiorach i eksponuje na co dzień, nie od święta, czyli nie od wystawy, bardzo wiele dzieł nawiązujących do mitów. I w tę stałą ramę, czyli ramę tradycyjną, Francesca Cappelletti wprowadziła do tej ramy no, ciała obce, można powiedzieć, czyli ciała nowe. Ta galeria Borghese jest galerią sztuki dawnej, bo to są zbiory na ogół Scipiona Borghese, kardynała, powiedzmy żyjącego w czasach Caravaggio, czyli pod koniec XVI wieku, na przełomie XVI i XVII. A tutaj nagle znajdujemy na przykład Augusta Rodena albo Brancusiego, Konstantina Brancusiego. Te wspaniałe dzieła, które zostają wprowadzone ze swoim prawie że nowoczesnym, a przynajmniej bliskim nam smakiem, zmysłem, ze swoją obserwacją i refleksją nad ciałem ludzkim, nad stosunkiem do boskości, nad zadziwieniem, innością. No,
To jest coś absolutnie do obejrzenia. Jest sala poświęcona Ledzie i Łabędziowi. No, jakież to jest dziwne, jakie piękne. Jest tam między innymi obraz Michała Anioła, pokazujący Ledę z Łabędziem na przykład. Tak? Słuchajcie, po prostu biegnijcie, zobaczcie. Jest to rzecz wspaniała, wielka. No dobrze, teraz szybko przejdę do jeszcze innej rzeczy, bo wczoraj doświadczyłem nie wystawy również, ale wczoraj wieczorem poszliśmy na schody hiszpańskie, żeby oglądać na Telebimie transmisję bezpośrednią z opery rzymskiej Traviaty Giuseppe Verdiego. No i posłuchajmy jednej z arii. Czyli arii o tym, że sempre libera, czyli zawsze wolna, być muszę być zawsze wolna i rzucać się, czy też miotać się od rozkoszy do rozkoszy, od przyjemności do przyjemności. Tak? To ona, wtedy Violetta, czyli główna bohaterka, czyli ta tytułowa Traviata, rozważa, czy przyjąć miłość Alfreda, czyli przyjąć jego stałość, czyli taki model życia, gdzie jest się stałą w miłości, czy też pozostać przy takiej wahliwości uczuć. No i jeszcze nie zdecydowała. I z chwili, kiedy jeszcze nie zdecydowała, a bardzo emfatyzuje, czyli podkreśla tę swoją wolność, no pochodzi ta właśnie aria, jedna z najbardziej brawurowych arii repertuaru operowego, Sempre Libera. Bardzo proszę, Rafale, puść nam tę arię.

Partie Violetty rozpoznawalnie bardzo śpiewała Maria Callas. Dziękuję Rafale za tę rozkosz wspaniałą. To był Croce e Delizia, czyli udręka i rozkosz. Lub rozkosz. I na schodach hiszpańskich tak siedzieliśmy na wysokości okien mieszkania Szeleja i Kitsa. Kitsa zwłaszcza. I tak sobie myślałem o wierszu Bright Star, sonecie napisanym na pustej karcie w tomie wierszy Szekspira przez młodego Keatsa, który młodo umarł i spoczywa na cmentarzu niekatolickim. Chciałbym, o jasna gwiazdo, tak jak ty, być stały, a nie u szczytu nocy dumnie zawieszony, patrzeć okiem rozwartym z samotnej ustroni, jak bezsenny pustelnik na ruchome wały wód. Co gestem kapryśnym obmywają brzegi ziemskiego globu, albo spoglądać z wysoka na góry, na doliny, które jak powłoka biała i nieskalana pokrywają śniegi. To jest piękny przykład Włodzimierza Lewika, niewspominanego, czy rzadko wspominanego dzisiaj poety i tłumacza. Bright Star. Od tych słów zaczyna się ten sonet i taki jest też tytuł filmu biograficznego poświęconego właśnie Johnowi Keatsowi, którym gorąco polecam. No dobrze, obiecałem w poprzedniej audycji profesorowi Richardowi Dzikość serca, T-Love. Posłuchajmy tej dzikości serca, a wybrał ją dlatego, że jest poetycka według jego przekonań. Bardzo proszę, posłuchajmy.

I niech was nie zdziwi, że się pożegnam z wami, dlatego że utwór, który przygotowałem na koniec, próbowałem go kilkakrotnie nadać, ale bałem się, że jest za długi, a teraz się nie boję, dlatego że, no, że trzeba go raz a dobrze puścić. Jest to utwór Giorgio Gabera, Joseph Ossidio, czyli parafraza średniowiecznego sonetu Cecco Angelieriego i Si fossi fuoco arderei il mondo, czyli jak gdybym był płomieniem, to świat bym spalił, a on mówi, jak gdybym był Bogiem. I rozprawia się z naszą małością mieszczańską, z naszą hipokryzją, z politykami wszystkich możliwych opcji politycznych. I chciałbym, byście tego wysłuchali, dlatego że i podłączyli pod to, co on śpiewa, nawet nie rozumiejąc tego tekstu, cały swój gniew. Zrozumiecie ten bunt, ten gniew z crescendo. Chciałbym, żebyśmy wysłuchali całego tego utworu, więc natychmiast przestaję mówić. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. A teraz Josef Sifosidio, Giorgio Gaber. Bardzo proszę, Rafale Lewandowski, który byłeś dzisiaj realizatorem. Ogromnie Ci dziękuję. Do widzenia.

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztu odrzucone przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Oznacza to, że uprawomocniła się lutowa decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa.
1: Sąd stwierdził, że wszystkie przesłanki do stosowania aresztu, nie tylko jeśli chodzi o wartość materiału dowodowego, ale także inne kwestie, czy to związane z obawą matactwa, czy to związane z zagrożeniem surową karą, czy to związane z kwestią ucieczki, ukrywania się, w związku z czym pan podejrzany utrudnia postępowanie, zostały spełnione.
0: Mówiła sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Niezwłocznie sporządzony zostanie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, przekazał prokurator Piotr Woźniak.
2: Z uwagi na fakt, iż zostało odroczone sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu wydanego w dniu dzisiejszym, uprawomacniającego postanowienie sądu pierwszej instancji, będę musiał się po prostu zastanowić, czy ustne uzasadnienie jest dla mnie wystarczające do sformułowania tego wniosku, czy jednak będę musiał zaczekać na pisemne uzasadnienie. Odnoszę wrażenie, że będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
0: Prokuratura wskazywała, że prawomocność decyzji o areszcie jest istotna dla Departamentu Sprawiedliwości USA i znacznie zwiększa szanse na powodzenie procedury ekstradycji. Z prezydentem Karolem Nawrockim rozmawiał dzisiaj szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski, prezydent i wicepremier mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują na szczycie NATO w Ankarze i mówią jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Wiceminister zaznaczył, że między sojusznikami zbliżającego się szczytu trwają obecnie prace nad dokumentem końcowym. Szczyt NATO odbędzie się 7 i 8 lipca w Ankarze w stolicy Turcji. Koszt rządowego programu ceny paliwa niżej wyniósł ponad 4,5 miliarda złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. Program zakończył się w nocy. Ceny paliw na polskich stacjach od razu poszły w górę, w niektórych miejscach o 80-90 groszy za litr. Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT-u na niektóre paliwa, przede wszystkim benzyny i oleje napędowe.

Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki. Program realizuje Rafał Lewandowski. Mamy 7 minut po godzinie 22 i wydawałoby się, że w te upały już mam nadzieję, że zmierzające ku końcowi może przydałoby się zagrać Frozen, Krainę Lodu, ale tak się zbierałem przez ostatnie dni i stwierdziłem nie. Mamy tyle nowości wydawniczych, muzycznych, musicalowych, że trzeba się nimi gdzieś tam w miarę na bieżąco dzielić i wybrzmiało nam właśnie na początku Now Forever z musicalu The Lost Boys i mam wrażenie, że tak co tydzień, co dwa tygodnie przychodzę do was z kolejnym singlem z tego musicalu. Na 24 lipca jest przewidywany pełny album, to pewnie wtedy też sięgniemy po te utwory, ale wśród tych naszych nowości znajduje się też takie coś, co wcale nie jest aż tak nowe, ponieważ jest to album z okazji 40-lecia musicalu Les Mis, czyli Nędznicy, Les Miserables, All Star Cast. I tutaj chciałbym, żebyśmy oddali się tym kultowym dźwiękom w najbliższym czasie, zaczynając od At the End of the Day.

Oczywiście można się odzywać. kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Może macie jakieś własne odkrycia, nowości musicalowe, albo może macie jakiś sentyment związany z musicalem Les Mis. Myślę, że te 40 urodziny musicalu to taka cudowna okazja, żeby sobie właśnie poprzypominać te piosenki, jakby nie patrzeć no, z jednego z najbardziej rozpoznawalnych musicali wszechczasów. Więc teraz przed wami właśnie taki utwór Katie Hall i nieśmiertelne I Dreamed a Dream.

Przed nami teraz piosenka, którą w musicalu śpiewa młoda Cosette i której postać, twarz właściwie tej postaci, zdobi wszystkie plakaty Les Mis. Castle on a Cloud zaśpiewa nam Maya Sharma, a następnie przebój Master of the House i tutaj genialni Adam Gillen i Marina Pryor.

Solówki, duety, solówki. To teraz zakończenie pierwszego aktu musicalu Nędznicy. Zbiorówka. One Day More.

To jest takie trudne, żeby sobie tego wszystkiego nie podśpiewywać, najlepiej wszystkich partii wokalnych na raz, no ale oczywiście nie jest to możliwe. Starałem się powybierać najbardziej takie rozpoznawalne utwory z Les Mis, żebyście miały dużo przyjemności, zwłaszcza, że czasami w dobie tych naszych eksperymentów tutaj w audycji, w musicalowych opowieściach i przeróżnych wynajdywania nowości, miło jest, kiedy się ucho skieruje w stronę klasyki, która zapisała się w, myślę, sercach wielu. W takim razie teraz piosenka Eponine on my own, a następnie Bring Him Home, Jean Valjean.

To jeszcze piosenka, która w moim sercu gra bardzo, bardzo często. Empty Chairs at Empty Tables, Jack Jarrow. I zamkniemy sobie wydanie z okazji 40-lecia musicalu Les Mis hymnem. Do you hear the people sing?

To teraz nowość, która w gruncie rzeczy jest starsza od Nędzników. Musical Teeth and Smile, który premierę miał w Londynie w 1975 roku, ale teraz z okazji 50-lecia powrócił na londyńską scenę. Oczywiście powrócił rok temu, dlatego 50-lecie. Teraz już byśmy zaczynali rok 51, ale grany był do wczoraj, do końca czerwca tego roku. Close to Me.

Akcja musicalu Teeth and Smiles toczy się wokół przeróżnych występów takiego podupadającego zespołu rockowego, na czele którego stoi wokalistka Maggie Frisbee i zespół The Skins. I jak zerkniecie sobie na ten album, a właściwie no prawie epkę, bo tych utworów tam za dużo nie jest, to są właśnie one wykonywane przez Maggie Frisbee and The Skins. To się dzieje podczas majowego balu w nocy z 9 na 10 właśnie maja 69 roku w Jesus College w Cambridge i został właśnie wydany ten album, który jest wznowieniem. Wznowieniem, jak już wspomniałem, z zeszłego i tego roku. Właśnie sobie tych nagrań słuchamy, więc one są bardzo, bardzo świeże. A w rolę Maggie Frisbee wcieliła się Rebecca Lucy Taylor, którą możecie na przykład kojarzyć pod pseudonimem artystycznym Self-Esteem.

0: nad Warszawą podczas tej bardzo spokojnej i przyjemnej, delikatnej piosenki rozgorzała burza. Burza niebywała, jeżeli usłyszycie w tle grzmoty, to właśnie związane z tą burzą, która niesie ze sobą też bardzo obfite, z tego co widzę, opady i szczęśliwie będzie mniej duszno i szczęśliwie będzie chłodniej. A ja wracam do Self-Esteem, o której wspomniałem. Self-Esteem ma rozwijającą się muzyczną karierę już od kilku lat. Przypomnę, że Self-Esteem to jej pseudonim artystyczny, nazywa się Rebecca Lucy Taylor, ale oprócz kariery autorskiej muzycznej w ostatnim czasie działa w teatrze. Wcieliła się niedawno w Sally Bowles w kabarecie. Polecam sobie też zerknąć na nagrania, na przykład na Spotify właśnie z kabaretu w jej wykonaniu, ale też właśnie bierze udział w nagraniach z musicalu Teeth and Smiles. To nie tylko głosy kobiece, ten musical to również głosy męskie i teraz one przed wami.
1: Where is the money? And where are the girls?

Żegnamy się z musicalem Teeth and Smiles, a przed nami już faktyczna nowość. Musical na podstawie kultowej komedii Oscara Wilda Bądźmy poważni na serio, w oryginale The Importance of Being Earnest. Choć tytuł musicalu to Earnxt, tutaj między N i S wkrada się X, Earnxt, a album ukazał się 12 czerwca.

0: scene.
1: No właśnie, the importance of being earnest, czy being yourself. Tutaj twórcy o projekcie piszą tak. Ta nowatorska adaptacja sztuki Oscara Wilda zachowuje charakterystyczne dla tego oryginału cechy i wątpliwości związane z poszukiwaniem miłości, ale wzbogaca wizję Wilda poprzez przełamywanie barier dotyczących płci i tożsamości, przypominając nam wszystkim, jak ważne jest być dokładnie tym, kim jesteśmy. Wider spectrum.

Concord Theatricals jest odpowiedzialne za powstanie produkcji, która rodziła się w roku 2022 jako część projektu Thespian Musical Works. Przed nami teraz Joy Woods, a następnie zaśpiewa Beth Level.

0: Kolejna nowość wydawnicza, muzyczna ze świata musicalu przeniesie nas do baśni, którą znamy wszyscy, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, ale tytuł musicalu to Snow White and Me.
1: What am I doing? How could I come so close to kissing this girl? When I've been faithful in my heart my entire life. It's always been Snow White and me, my playmate, my friend. I swore to protect her.

Zaśpiewał nam sam książę, ten książę od Królewnej Śnieżki, nie Świętej Śnieżki, tylko Królewnej Śnieżki. A spektakl Snow White and Me śledzi losy dwóch kobiet, które trafiają do takiego przewrotnego świata baśniowego, królestwa braci Grimm, którym rządzi nikczemna królowa Endora. I tutaj się pojawi wiele pytań. Czy nasz książę, który jest no, takim, można by powiedzieć, nieudacznikiem, czy uda mu się na czas dotrzeć do Królewnej Śnieżki, uratować ją? Czy kiedykolwiek się uda zmienić zakończenie tej baśni, którą znamy i to zakończenie, które też wszyscy bardzo dobrze znamy? No, myślę, że można się tylko dowiedzieć, wybierając się na ten musical bądź słuchając albumu, który twórcy wydali. A teraz troszeczkę bardziej takie popowe brzmienia, wciąż ze Snow White and Me, najpierw Perfect Princess, a później The Evil Life.

ostatni dzisiaj tytuł omawiany, świeżo wydany album to About Time, Norma Terrace Theater at Godspeed Opera House, Connecticut. To jest ten stan. Tam się narodził ten musical, tak zwany musical regionalny, czyli taki, który no właśnie w jakimś takim miejscu poza tym Broadwayem czy off-Broadwayem powstaje. No zobaczymy, czy za jakiś czas nie zostanie przeniesiony właśnie na off-Broadway albo na Broadway, albo zaciągnięty na West End. Zobaczymy, bo czasami, a właściwie prawie zawsze losy tych musicali tak się właśnie łączą i w tę stronę zmierzają, że najpierw gdzieś regionalnie, a później dopiero na największych scenach. To przed wami Showtune.

0: I jest dokładnie tak, jak tutaj zostało nam zaśpiewane. David Sher i Richard Maltby Jr. to są panowie odpowiedzialni za ten musical. I tak jak nasz bohater przed chwilą śpiewał, że komponuje utwór do musicalu, czytajmy David Sher, tak naprawdę to może być on, który stwierdził w pewnym momencie, jak się pojawiła reszta obsady, że on przecież nie zamawiał starszych osób. On chciał tutaj energicznie młodych, pięknych ludzi, a otrzymał zupełnie, zupełnie inną gromadę. I właśnie o tym jest ten musical, o tych 8 aktorach, którzy pojawiają się na scenie, którzy reprezentują 5. i 6. dekadę życia, miłości, śmiechy, o różnych utraconych momentach też w życiu, o romansach, o ambicjach, o wnukach. O tym wszystkim jest About Time, o tych pięknych, ale już starszych. To posłuchajmy sobie tytułowego utworu About Time.
1: So

A wcześniej wspominałem o dwóch panach, którzy są odpowiedzialni za ten musical. Panowie, którzy mają już na koncie wiele, zarówno artystycznych dokonań, przeróżnych spektakli, nie tylko musicali. Część z nich wygrała też wiele znaczących nagród, więc myślę, że może gdzieś ten musical ma faktycznie szansę, żeby trafić na ten Broadway. Zobaczymy. A przed wami jeszcze dwie piosenki, każda śpiewana przez innego bohatera i o czym innym. Najpierw będzie o tym, jak pewien pan lubi jazz, a później będzie, jak pewien pan nie wie, co ma powiedzieć swoim dzieciom.

Pożegnamy się z musicalem About Time i oczywiście z dzisiejszym wydaniem audycji Musicalowe Opowieści, taką wymowną piosenką właśnie z musicalu About Time, Saying Goodbye. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia oczywiście za tydzień. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski, dobrej nocy i więcej chłodu. Pa, pa.